0: nawet o kilkaset miliardów euro. Już w połowie miesiąca zapowiada się na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ostre starcie w tej sprawie.
1: Manchester City odwołał się od werdyktu komisji, która uznała klub winnym łamania zasad finansowych angielskiej ekstraklasy w latach 2009-2018. Co było w stanowisku klubu?
2: W krótkim oświadczeniu władze klubu zaznaczyły, że orzeczenie komisji zawiera ich zdaniem rażące błędy prawne i nie można uznać go za wiążące. Podkreślając swoją niewinność, klub dodał, że złożył kompleksowy zestaw niepodważalnych dowodów na poparcie swojego stanowiska. Niezależna komisja zarzuciła Manchesterowi City zawyżanie przychodów, ukrywanie faktycznych pensji piłkarzy i trenerów oraz utrudnianie śledztwa. Kary mogą być za to bardzo srogie, od utraty punktów przez odebranie tytułów zdobytych w okresie objętym postępowaniem, aż po degradację z Premier League.
1: O czym informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan. W Nowochódzkim Centrum Kultury dziś rusza krakowski festiwal kryminału Crime, a to okazja, by spotkać autorów literackich bestsellerów.
3: Wśród nich Maciej Siembieda, Sławek Gortych, Robert Małecki, Klaudia Muniak, Izabela Janiszewska. To będą dwa dni pełne spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów i będzie również debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej. No i przede wszystkim bardzo dużo takich spotkań dodatkowych i warsztatów. Przygotowaliśmy warsztaty z zakresu pisania, warsztaty grafologiczne i również warsztaty z zakresu samoobrony.
1: Brzmi zachęcająco, a krakowski festiwal kryminału Crime zapowiadał jego dyrektor programowy Bartosz Soczówka. Nowatorskie systemy do wykrywania dronów opracowali naukowcy z Politechniki Łódzkiej. Jednym z rozwiązań jest system Dumbo, umożliwiający monitorowanie obcych maszyn z powietrza. Twórcy projektu, Piotr Lipiński i Maciej Podsędkowski, podkreślają, że ich technologie są tanie i proste do wdrożenia na dużą skalę.
4: Rozwijamy na Politechnice od już jakiegoś czasu kilka systemów powiązanych z wykrywaniem dronów. Stosujemy do tego różne technologie. I taką jedną z najbardziej interesujących w tej chwili technologii, która znajduje jakby największe zainteresowanie, wzbudza wśród wielu odbiorców, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, są systemy, które potrafią lokalizować drony na podstawie dźwięku. Tego typu systemy są rozwijane zarówno w tej chwili na Ukrainie, która jest jakby wiodącym w tej chwili krajem w rozwoju tego typu systemów, ale również my staramy się tego typu systemy rozwijać i z tego co wiemy, takie zainteresowanie jakby zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej, polskiego wojska, ukraińskiego wojska, jak i różnych firm cywilnych występuje. Generalnie zasada działania tego systemu polega na tym, że nagrywamy dźwięk z otoczenia i korzystając z kilku mikrofonów jesteśmy w stanie ocenić, w którym miejscu dron się znajduje, analizując tylko i wyłącznie dźwięk tego drona, czyli jakby słuchając go z otoczenia. I to jest system, który my pierwotnie rozwinęliśmy, czy dalej w zasadzie rozwijamy na Wydziale Fizyki Technicznej i Informatyki Stosowanej. Natomiast wspólnie, w momencie kiedy rozwinęliśmy ten system, zobaczyliśmy zainteresowanie również różnych podmiotów systemami umieszczonymi na dronie. W związku z tym nawiązaliśmy współpracę z Wydziałem Mechanicznym i wspólnie zaczęliśmy rozwijać systemy, które są w stanie wykrywać dźwięki z lecącego drona, ale na ten temat myślę, że już więcej będzie mógł powiedzieć kolega.
5: Jako członek Wydziału Mechanicznego Instytutu Maszyn Przepływowych razem z kolegami z Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn również pracujemy praktycznie od 10 lat nad rozwojem różnego rodzaju dronów. Mamy bardzo duże doświadczenie w tym temacie i również dostrzegliśmy ogromną potrzebę rozwijania dronów pod kątem ich akustyki, tego, żeby po pierwsze były ciche, ale i również, żeby z ich strony można było wykrywać inne drony, to co zostało przed chwilą powiedziane. I może się to wydawać bardzo nieintuicyjne, jak dron, który hałasuje bardzo podobnie, może wykrywać drony, które są dużo dalej i hałasują praktycznie tak samo. No więc nasz zespół razem z zespołem profesora Lipińskiego praktycznie tego właśnie dokonuje. Ten dron, który przed nami przed chwilą wleciał, to jest demonstrator technologii, gdzie mamy jedną z naszych pierwszych prototypowych instalacji, które właśnie pozwalają na tego typu detekcję w trakcie lotu. Rok temu niecały rok, w zasadzie w te wakacje, byliśmy na zawodach, które były organizowane w Rzeszowie i tam byliśmy jedynym zespołem, który w ogóle był w stanie wykonać jakąkolwiek detekcję akustyczną z lotu, zwłaszcza lotem wirowirnikowcem. I to jest bardzo unikalna technologia, jaką posiadamy i którą ciągle rozwijamy, bo to nie jest nasze ostatnie słowo w tym temacie. I cały czas prowadzimy badania, żeby zwiększyć możliwości, zasięgi i użyteczność takiego rozwiązania.
6: Jak działa ten system wykrywania drugiego drona zainstalowany na dronie?
5: Zasada działania jest w swojej istocie bardzo podobna, ponieważ mamy zainstalowane szereg mikrofonów na bezzałogowcu i zbieramy sygnały akustyczne z różnych kierunków. I korzystając z tego, że znamy rozmieszczenie tych mikrofonów, jesteśmy w stanie dość precyzyjnie ocenić, z którego kierunku pochodzi który dźwięk. I jak dokładnie to się dzieje, już może nie będę opisywał, ale to, co jest unikatowe w naszych rozwiązaniach, to jest to, że potrafimy bardzo skutecznie wyizolować dźwięk własny drona. Tak jesteśmy w stanie bardzo efektywnie go wytłumiać, zarówno w sposób mechaniczny, jak i w sposób wymagający obróbki danych na komputerze po prostu.
4: Są to odległości wystarczające do tego, żeby tego typu drony wykrywać. Są to, powiedzmy, wartości na pograniczu tego, co potrzebuje wojsko i mamy takie poczucie, że wiemy, co trzeba zrobić, żeby tą granicę przekroczyć. Także, żeby wykryć i zdążyć zareagować. Tutaj nie ukrywam, że bardziej myślimy o jakiejś ochronie infrastruktury krytycznej czy jakichś takich obszarów, które wymagają tego. No bo to jest rozwiązanie, oczywiście są tego typu systemy, tylko rozwiązania akustyczne mają tą zaletę, że są relatywnie tanie. Znaczy do tego są potrzebne tak naprawdę mikrofony i kawałek naprawdę niewielkiego komputera do tego, żeby to wykrywać. W ogóle zagadnienie lokalizacji dźwięku z ziemi przy, powiedzmy, relatywnie cichym otoczeniu jest znacznie łatwiejsze niż wytłumienie dźwięku drona, który znajduje się tak naprawdę przy samych mikrofonach, tak? Także to jest znacznie trudniejsze zadanie, także to jest, raczej bym powiedział, to bardziej zaawansowana wersja tego systemu. Jakby zwiększenie zasięgu można uzyskiwać na różne sposoby, to znaczy, no też może nie będę wchodził w szczegóły, można to uzyskiwać na różne sposoby w każdym razie. I oczywiście, no im cichsze otoczenie, tym łatwiej jest jakby usłyszeć z tego, czy wyselekcjonować z tego dźwięk drona.
6: Są jakieś ograniczenia co do możliwości działania tego systemu? Mam na myśli, nie wiem, na przykład teren taki górzysty, gdzie ten dźwięk pewnie będzie inaczej się rozchodził, albo duże miasta.
4: To znowu odpowiedź jest trochę tak, trochę nie. To znaczy będą inne parametry tego systemu. Prawdopodobnie system na otwartej przestrzeni będzie można ustawiać w cudzysłowie rzadziej w większych odległościach. W miastach to będzie wymagało zainstalowania większej liczby mikrofonów. W związku z tym myślę, że da się to zastosować zarówno w mieście, jak i poza miastem, natomiast no, znowu wszystko się rozbija o parametry. My poszliśmy w trochę innym kierunku, to znaczy Ukraińcy wykrywają fakt tego, że dron znajduje się w okolicy mikrofonu, znaczy są w stanie powiedzieć, że dron leci obok mikrofonu, tak? Czyli powiedzmy w odległości no, jakiejś tam od mikrofonu, natomiast my jesteśmy go w stanie zlokalizować. Czyli my jakby idziemy krok dalej, jesteśmy w stanie określić jego lokalizację na podstawie tego, co zbieramy. Określać jego lokalizację, no w tym sensie śledzić, określać jego lokalizację w czasie, tak? Czyli jakby jesteśmy w stanie pokazywać jego położenie w czasie.
6: Pan powiedział, że technologia stosunkowo prosta, rozumiem też, że tania i też łatwa do wprowadzenia do produkcji ewentualnie, tak?
4: Znaczy myślę, że ta technologia jest relatywnie tania w stosunku do innych tego typu, do innych tego typu rozwiązań. I relatywnie łatwa do wprowadzenia do produkcji. Powiem więcej, wydaje się z naszej analizy, że wszystkie komponenty do produkcji tego typu rozwiązań jesteśmy w stanie również kupować od firm, powiedzmy, polskich czy europejskich. Tak? Także wydaje się, że to jest to jakby pod tym względem również w pewien sposób bezpieczna technologia.
1: Z ekspertami Piotrem Lipińskim i Maciejem Podsędkowskim rozmawiała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tak brzmi nocą radio RMF 24.

będzie taka uprzejma nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędlin, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata.

0: Na zegarach zaraz wybije trzecia, w RMF FM czas na kolejne fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A na początek o wyroku sądu apelacyjnego w szokującej sprawie Przemysława L., skazany wcześniej za pedofilię, wykorzystywał dzieci poniżej 15 roku życia. W faktach również o kolejnym wycieku danych medycznych, a także o jednym z pomorskich kościołów, któremu ucięto wieżę. Sąd apelacyjny we Wrocławiu utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Przemysława L. z Kłodzka, skazanego za pedofilię i zoofilię. Skazany w tej szokującej i głośnej sprawie był mężem Kamili L., byłej działaczki Koalicji Obywatelskiej, która również usłyszała w tym roku wyrok. W sądzie była wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
1: 25 lat pozbawienia wolności to maksymalny wymiar kary, ale sąd zdecydował, że 45-latek będzie mógł starać się wyjść na wolność później niż zakładał. To próg formalny.
2: Warunkowe przedterminowe zwolnienie oskarżonego może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu przez niego 20 lat z kary pozbawienia wolności.
1: Sprawca gwałcił i wykorzystywał seksualnie dorosłe kobiety oraz małoletnie dziewczynki. Ofiar było aż 9. Znęcał się także nad zwierzętami. Część przestępstw nagrywał i udostępniał w sieci. Nawiązki dla poszkodowanych zostały podwyższone, powiedziała po wyjściu z sali rozpraw prokurator Małgorzata Krajewska.
3: Większość zarzutów podniesionych przez prokuratora zostało uwzględnione.
1: Wyrok jest prawomocny.
0: Nawet kilka dni może zająć się Centrum E-Zdrowia weryfikacja doniesień na temat możliwego kolejnego wycieku danych medycznych. Jak informowaliśmy w faktach, może chodzić o cyberatak na oprogramowanie wykorzystywane w gabinetach stomatologicznych. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań oraz firmę Enelmed. W całej Polsce we wczorajsze popołudnie zawyły syreny policyjnych radiowozów. Mundurowi oddali w ten sposób hołd tragicznie zmarłemu sierżantowi Natanowi Sienioroniowi, który został śmiertelnie postrzelony na służbie podczas wykonywania czynności w Kraśniku Górnym.
4: Uroczyście ślubujemy służyć wiernie narodowi i tam w naszej rocie padają właśnie te słowa, że nawet z narażeniem życia, nawet poświęcając to, co mamy najbardziej wartościowego, czyli swoje życie, my jako policjanci to wiemy. Tylko bardzo nam zależy, żeby obywatele o tym wiedzieli.
0: W rozmowie z RMF FM inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji. Pochowany wczoraj funkcjonariusz miał zaledwie 29 lat.
5: Są i takie fakty.
0: W Stegnie, niewielkiej miejscowości nad Zatoką Gdańską, ścięto wieżę XVII-wiecznego kościoła. Miedzianą kopułę i część drewnianej konstrukcji zdjęto za pomocą dźwigu, aby przeprowadzić duży remont. O trwających pracach nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał z panem Wickiem, mieszkańcem Stegny, który z tym kościołem związany jest od lat.
6: Kopuła tej wieży jest na ziemi już.
7: Bo ona groziła zawaleniu, bo ona już tak spróchniała, to widać właśnie na tych deskach, to próchno to wszystko.
8: Teraz trzeba to od nowa odbudować. Teraz dzisiaj rozbierają już całość, bo już mają ten dźwig.
6: Wieża jest ścięta, kopuła stoi obok, a tu jest nowa konstrukcja?
8: Nowa konstrukcja, całkowicie nowa, pobudowana w ten sam styl, w ten sam sposób, jak budowano kiedyś.
6: Na niej stanie ta kopuła?
8: Na niej stanie ta kopuła, tu nie ma żadnego gwoździa, nie może być gwoździa. Jeśli by były gwoździe, to tylko gwoździe kute.
0: A zdjęcia ściętej wieży zobaczycie na rmf24.pl. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy teraz do porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Wśród głównych tematów ceny na stacjach paliw.
9: Zaskoczony pan był, panie ministrze, decyzją wczorajszą prezydenta, bo jeszcze kilkanaście godzin wcześniej współpracownicy mówili, ani kroku wstecz, niekonstytucyjnie, nic się nie zmieni.
10: Każdego dnia moim zdaniem było bliżej decyzji, że prezydent tę ustawę podpisze, więc każdy dzień jakby osłabiał nieco zaskoczenie. Uważam, że przede wszystkim wygrali Polacy, bo tam się czasami mówi, że wygrał premier Donald Tusk. Wygrali Polacy, ale brawo dla premiera Tuska za wywieranie tej presji.
11: Jak rozumiem, dla prezydenta też brawo, no bo podpisał ostatecznie.
10: Brawo dla prezydenta za ten podpis, więc podsumowując, na stacjach benzynowych od soboty obniżka cen mniej więcej złoty 20 zł 30 na litr.
9: Słyszeliśmy od weekendu w tej chwili, już wiemy, że to będzie sobota, a nie niedziela.
10: Powiedziałbym od soboty, od niedzieli, im szybciej, tym lepiej. Z naszej perspektywy również. Powiedziałbym od weekendu, ale no wszyscy się staramy, żeby to było możliwie szybko.
9: Czyli rozumiem, że jest taka szansa, że to będzie już w sobotę.
10: To może precyzyjniej, bo to rzeczywiście, żeby dobrze wybrzmiało. Ceny paliw na polskich stacjach powinny być obniżone możliwie szybko. Wiemy, że będzie się to działo od weekendu. Polacy zapłacą około złoty 20, złoty 30 mniej na litrze. Ten podpis był bardzo potrzebny. Widać, że presja ma sens, a na końcu wygrali kierowcy i do nich wszystkich kieruję słowa też podziękowania za presję, którą wywierali na prezydencie Nawrockim.
9: Panie ministrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tej bazy. Ja rozumiem, że te rozmowy się toczą. My trochę zwlekamy, żeby poczekać do wyborów połówkowych i zobaczyć, co się wydarzy.
10: Nie, to nie ma żadnego związku. To znaczy, z naszej perspektywy, im szybciej pojawią się tu żołnierze amerykańscy, im szybciej zamkniemy kwestie organizacyjne, tym lepiej.
9: Czyli żadnej zwłoki nie ma w ministerstwie?
10: Na pewno nie z naszej strony.
9: Trwają prace, a ze strony amerykańskiej widać
10: nie
9: jakąś
10: zwłokę? Ja mogę odpowiadać za to, co jest po naszej stronie. I po naszej stronie jest pełna gotowość do tego, żeby zacząć nawet jutro. Panie redaktorze, bo to jest tak. Bazy amerykańskie to jest ogromna inwestycja w polskie bezpieczeństwo, ale to jest też ogromna inwestycja finansowa.
9: No to jest jasne, to są ogromne pieniądze, tak. To są potężne...
10: Zakładamy, że to będzie 10, 12, 15 miliardów złotych, w zależności od tego, o jakich wartościach mówimy. Polska dużą część tego ciężaru weźmie na siebie, no ale to jest też infrastruktura, która tutaj będzie, która jest naszą własnością.
9: Wróćmy do... ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny, ustawy tej przedwojennej czy prewojennej. Na jakim jesteśmy etapie?
10: Resort Obrony Narodowej od kilkunastu tygodni przygotowuje przepisy, które mają być taką właśnie ustawą przedwojenną. Takim opracowaniem czy dopracowaniem stanu pomiędzy, po to, żeby stan wojny nigdy nie nastąpił. To są przepisy, które dotyczą przerzutu wojsk sojuszniczych, które dotyczą...
9: Czyli to może nastąpić zanim w ogóle nastąpi jakikolwiek taki bezpośredni kinetyczny atak?
10: To jest ustawa, która dotyczy tu i teraz. Mhm. Która dotyczy zakupów dla armii, która dotyczy rozbicia pewnych węzłów gordyjskich, które od często wielu lat gdzieś tam wiszą w powietrzu. I im szybciej ta ustawa wejdzie w życie, oczywiście tym lepiej. Będziemy ją wkrótce prezentować publicznie, wtedy kiedy ona przejdzie ten tryb konsultacyjny w ramach samego resortu.
9: Wkrótce to znaczy w ciągu kilku dni?
10: Nie chcę być tu zakładnikiem własnych słów. Po prostu im szybciej, tym lepiej. Pracujemy tutaj z pełną intensywnością.
9: Przedwojenna ustawa dotycząca przygotowania państwa na wojnę, a pobór? Ostatnio nawet Sławomir Mentzen powiedział, że trzeba by przywrócić pobór młodzi mężczyźni.
10: To Sławomir Mentzen, mam wrażenie, może chciałby poboru, ale na pewno nie chciałby, żeby w armii ani w policji służyły kobiety.
9: To już wiemy, tak, to rzeczywiście powiedział.
10: Ale trzeba przyznać, powiem panu tak zupełnie serio, ja wczoraj napisałem, ale chciałbym to powtórzyć, trzeba być jakimś kompletnym pajacem, żeby nie dostrzegać służby kobiet w Wojsku Polskim, w policji, w służbach, które, no, to jest około 20-30% w zależności od służby. To jest wariactwo, znaczy to jest Afganistan, taki ciężki Taliban, który mamy w Polsce, ale też jest to totalnie taka głupia wypowiedź, taka, wie pan, z natury durnej, głupiej, złej pod każdym względem.
9: Znaczy, rozumiem, że Sławomir Mentzen sugeruje, że kobiety by sobie z nim nie poradziły, to znaczy,
10: jakoś
9: że...
10: Jakoś z Wiplerem sobie poradziły, nie?
9: No te zdjęcia cały czas krążą po sieci.
10: No myślę, że nasi słuchacze też warto, żeby zerknęli na to zdjęcie. Nie wiem, czy to się pojawiło na stronie RMF FM, ale zachęcam państwa. Ten Wipler, który pijany awanturował się gdzieś w restauracji, został powalony właśnie przez policjantkę. Wipler, dość taki rosły mężczyzna. Myślę, że z Mentzenem też nie byłoby problemu, no ale... Chyba to jest jakaś trauma po stronie Konfederacji.
9: Oczywiście znęcanie się nad Sławomirem Mentzenem jest przyjemnym zajęciem, ale ja jednak wrócę do pytania. Pobór? Przywrócić? Oczywiście z perspektywy Sławomira Mentzena to jest kolejny strzał w stopę. To znaczy najpierw zraził do siebie kobiety, a potem młodych mężczyzn. Ale pytanie jest istotne. Ono jest stawiane. Czy nam jest potrzebny pobór?
10: Pan, ono jest bardzo istotne i pamiętajmy, że pobór nie został zlikwidowany, tylko pobór został zawieszony. Bardzo często to podkreślamy. To znaczy istnieje w oczywisty sposób szuflada w sztabie generalnym, która zakłada wariant odwieszenia poboru. Na razie takiej potrzeby nie ma. I powiem panu dlaczego. Dlatego, że my dzisiaj bazujemy na ochotnikach, którzy przychodzą do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jeżeli mamy ochotników, to nie musimy mieć poboru.
9: Natomiast ale starcza tych ochotników?
10: W tej chwili jest to około 40 tysięcy ludzi, którzy przechodzą rocznie szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. I jest to też oczywiście szkolenie rezerwistów Wojska Polskiego. Więc na tę chwilę tak. Jeżeli to się zmieni, to oczywiście ta dyskusja wróci.
9: A my jesteśmy w ogóle gotowi na to, żeby rocznie, no bo jeżeli byśmy mieli szkolić maturzystów na przykład, to jest około 300, a nawet 400 tysięcy osób rocznie. Jesteśmy w stanie przeszkolić taką grupę rocznie?
10: Ale pamiętajmy, że nawet wtedy, kiedy mieliśmy pobór,
9: to nie wszyscy szli.
10: To szkoliliśmy około 90-100 tysięcy ludzi rocznie, więc to jest inne pytanie. To jest pytanie, jaką potrzebę ma armia, jeżeli chodzi o kwestię szkolenia rezerwistów.
9: 40 tysięcy wystarczy armii?
10: Wie pan, z perspektywy ministra obrony narodowej, to oczywiście im więcej osób jest przeszkolonych, tym lepiej. My dlatego zrobiliśmy cały szereg szkoleń dodatkowych. Pan miał tutaj ostatnio, kto to był? Chyba pan poseł Bocheński.
9: Tak, mówił, że nie był szkolony, pan mu zaproponował, to widział.
10: Tak, ale mówił, że nie był szkolony, ale też był ktoś chyba ostatnio z Konfederacji i mówił, że on w ogóle nic nie wie. Znaczy,
9: to Michał Wawer to mówił u nas w RMF.
10: Pan to naprawdę nie wymaga specjalnej trudności i też powiem to dzisiaj, żeby każdy wiedział. Prawie każdy, ale raczej każdy ma telefon komórkowy. 10 milionów obywateli ma mObywatela. 8 sekund, uwaga, 8 sekund zajmuje, żeby zapisać się na szkolenie obronne w Wojsku Polskim. To naprawdę nie wymaga specjalnej wiedzy. Więc jeżeli poseł na Sejm RP mówi, że on w ogóle nie wie, mimo że taka oferta była skierowana też do posłów i kilkudziesięciu posłów się już przeszkoliło, to znaczy, że on nie spełnia podstawowych kryteriów w ogóle, żeby zajmować się byciem posłem. No tak mi się wydaje. To jest jakaś podstawowa wiedza.
9: Może jeszcze nie opracowali komórek. Panie ministrze, to pytanie jeszcze o donacje, o których powiedział ostatnio Andrii Sibicha. Podziękował Polsce za to, że Polska, Hiszpania i Belgia przekażą Ukrainie kluczową amunicję do myśliwców F-16. Ile tej amunicji przekażemy?
10: Nie mogę mówić o donacjach, bo jest to dokument zastrzeżony.
9: No ale minister Sibicha powiedział.
10: Wiem, ale no, ja jestem związany polskim prawem, więc
9: ale nie uszczupli to naszych zapasów, bo nie. To jest, jak rozumiem, kluczowe pytanie z perspektywy Polaków.
10: Odpowiem, bo nie chcę się odnosić do tej wypowiedzi, zamykamy to i przejdziemy do rozdziału, o którym mogę powiedzieć.
9: Dobrze.
10: Więc ten rozdział wygląda tak. Polska jest producentem amunicji 20 mm do samolotu F-16. Jesteśmy producentem, więc w żaden sposób jakiekolwiek ewentualne przekazanie tego typu amunicji nie uszczupli naszych zasobów. Z punktu widzenia Ukrainy amunicja do myśliwców F-16 jest kluczowa z punktu widzenia strąceń tych nowych dronów odrzutowych. To jest dzisiaj podstawowa technika. Wie pan, w ciągu ostatniego czasu, w ciągu tych ostatnich tygodni Ukraina zestrzeliła 2000 dronów odrzutowych. 1/3 z tych dronów jest wymierzona w kierunku zachodnim, kierunek Polska. Oczywiście.
9: Czyli chce pan powiedzieć, że przekazując tą amunicję też bronimy Polski?
10: To zdecydowanie chcę powiedzieć. Natomiast one oczywiście wymierzone są w zachód Ukrainy. Co nie znaczy, że część z tych dronów nie może dolecieć do Polski. Każdy dron zestrzelony nad Ukrainą to jest dron, który na pewno nie doleci do Polski.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka. Cała rozmowa do przesłuchania i obejrzenia na rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: To, co najlepsze w roku i newsach. Radio RMF 24.

0: Jest czwarta, czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. Nawet 8 lat więzienia grozi Ukraińcowi zatrzymanemu z nielegalną amunicją podczas salonu przemysłu obronnego w Kielcach. W faktach także polska polityka. Mateusz Morawiecki zapowiada samodzielny start Rozwoju Plus w przyszłorocznych wyborach. A jeśli nie macie planów na weekend, to podpowiadamy, gdzie warto je spędzić. Jest akt oskarżenia w sprawie Ukraińca zatrzymanego z nielegalną amunicją podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach na początku września. Próbował wejść na imprezę z udziałem przedstawicieli rządu tuż przed jej oficjalnym otwarciem. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Jakie są ustalenia śledczych? Szczegóły zna reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
1: Ukraińc jest przedsiębiorcą. Miał uczestniczyć w targach. Przyjechał z Ukrainy do Kielc z dwoma partnerami. Przy jednej z bram ochrona znalazła przy nim magazynek z 7 sztukami ostrej amunicji. Podczas przesłuchania mężczyzna potwierdził, że ta amunicja należy do niego. Jak tłumaczył, nie miał świadomości, że jest w plecaku, z którym wchodził na imprezę. Straż Graniczna wydała decyzję o natychmiastowym wydaleniu mężczyzny, natomiast prokuratura zastosowała wobec podejrzanego zakaz opuszczania kraju. Dlatego trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wysyłając akt oskarżenia do sądu, śledczy utrzymali ten środek zapobiegawczy. Jeśli sąd podczas rozprawy uchyli ten zakaz, bez względu na etap sprawy, funkcjonariusze w konwoju zawiozą podejrzanego na przejście graniczne, na którym przekażą go ukraińskim służbom.
0: Rozwój Plus samodzielnie wystartuje w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, zapowiada szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki. Były premier wcześniej mówił też, że najpóźniej do połowy października założy partię polityczną. Na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus. Ruch, przypomnę, powstał po rozłamie wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Czarne, lepkie grudki, które Bałtyk wyrzucił na plażę Odrowów aż po Wicie, to substancja ropopochodna. Potwierdziły to badania laboratoryjne. Nie udało się jednak ustalić, czym dokładnie jest to zanieczyszczenie, ani skąd trafiło do morza. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Badania wskazują, że to olejowa substancja petrochemiczna, złożona głównie z ciężkich węglowodorów, więc nie zachowuje się jak benzyna czy inne lekkie paliwa. Krótkotrwały kontakt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia, ale Urząd Morski nadal traktuje zanieczyszczenie jako odpad niebezpieczny i apeluje, żeby go nie dotykać. Urzędnicy zakładają, że Bałtyk jeszcze gdzieniegdzie może wyrzucić podobne czarne grudki. Sprzątanie pozostałych odcinków trwa. Urząd bada też, skąd zanieczyszczenie trafiło do morza. Pobrano próbki z podejrzewanej jednostki, ale szanse na jednoznaczne wskazanie ewentualnego sprawcy są niewielkie.
0: Dobra wiadomość na weekend. Posprzątane plaże w Ustce są już otwarte. To już 20 lat samolotów F-16 w polskiej przestrzeni powietrznej. W 31. bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach zorganizowano z tej okazji obchody okrągłej rocznicy obecności myśliwców.
4: Po spędzeniu dużej ilości godzin na symulatorze, jednak lot faktyczny bardzo emocjonujący. Ja jestem pilotem wywodzącym się z samolotu MiG-21 i w momencie wyjazdu do Stanów Zjednoczonych byłem w pełni wyszkolonym instruktorem na samolocie MiG-21 z nalotem ponad 1000 godzin, więc to był proces przeszkolenia. Trzeba było zapomnieć o kilometrach na godzinę, o metrach. Trzeba było myśleć, nauczyć się myśleć po angielsku i to bardzo szybko. Nie było talii furgowej dla nas, jako polskich pilotów. Trzeba się było w jednym momencie uczyć języka, procedur, fantastycznego samolotu i nowego zupełnie systemu w jednym momencie.
0: O swoich wrażeniach związanych z tymi samolotami opowiedział nam pułkownik Rościsław Stepaniuk, pierwszy pilot F-16 w Polsce. Jeszcze do końca października można spłynąć przełomem Dunajca z pienińskimi flisakami. Z dnia na dzień spływ robi się coraz piękniejszy, bo wzgórza wokół nabierają jesiennych kolorów.
5: No tak jeszcze z tydzień, dwa, to będą lepsze kolory, na pewno widoki będą jeszcze lepsze.
6: Co było najładniejsze?
7: Widoki.
8: Flisa.
7: Opowieści flisaka.
9: Tak.
6: Kolory? Kolory już jesienne? Kolory
9: mało jeszcze.
6: Mało,
9: zaczynają. Mało
6: kolorów. Ale przy takiej pogodzie to chyba bajka, popłynąć sobie Dunajcem.
9: Jest wspaniale, polecamy wszystkie.
10: Piękne kolory, no. Wszystkie kolory jesieni.
6: Złoto, żółć, pomarańcz.
10: Czerwień, zieleń trochę jeszcze.
6: To zazdroszczę trochę.
10: To zapraszamy.
6: Jest czego?
10: Jest.
0: Dunajcem spłynął także reporter RMF FM Maciej Pałachicki. A my z kolejnymi faktami napłyniemy punktualnie o 5:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: zgłoszeń.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych. Radio RMF 24.

0: Na zegarach zaraz wybije piąta. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty RMF FM. A zaczynamy od umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Polska chciała jej tymczasowego zawieszenia. TSUE odrzucił wniosek, rząd jednak nie składa broni. W faktach sprawdzimy też, ile obecnie kosztuje studenckie życie. Powiemy również o nietypowym kandydacie do pokojowej Nagrody Nobla. Kandydacie z kosmosu. Rząd analizuje możliwość odwołania się od decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie umowy z Mercosurem, dowiaduje się reporter RMF FM. TSUE, przypomnijmy, odrzucił polski wniosek o tymczasowe zawieszenie stosowania nowych przepisów. Z wiceministrem rolnictwa Jackiem Czerniakiem rozmawiał Michał Radkowski.
1: Rząd się nie poddaje. Jak słyszę, w grze jest cały czas skarga złożona przez Polskę na porozumienie z blokiem Mercosur i czeka ona na rozstrzygnięcie, ale to kwestia kilku miesięcy. A TSUE nie orzekł jeszcze, że umowa jest zgodna z prawem, co daje nadzieję naszym rolnikom zaniepokojonym zalaniem naszego rynku przez towary sprowadzane z krajów Ameryki Południowej. Na razie rząd planuje walczyć o zmianę wtorkowej decyzji o tymczasowe zawieszenie umowy Mercosur.
2: Wiodącym ministerstwem w tym zakresie od procedury, od tych wszystkich spraw jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc analizuje MSZ, jaka będzie dalsza część tej kwestii. Czy jest możliwość odwołania się, bo jest to sytuacja wyjątkowa. Dotychczas nie jest spotykana w naszym państwie.
1: Mówi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak i przekonuje, że rolnicy nie muszą się martwić decyzją TSUE, bo od maja, gdy zaczęła tymczasowo obowiązywać umowa handlowa między Unią a Mercosur, my więcej eksportujemy do krajów Ameryki Południowej niż importujemy.
0: Brane pod uwagę lokalizacje bazy wojsk USA w Polsce to Poznań, Wrocław czy Bydgoszcz, oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier podkreślił, że ostateczna decyzja należy do strony amerykańskiej.
3: Tutaj wybór strony amerykańskiej, myślę, że on się nie zmieni, raczej dotyczy zachodniej Polski.
0: Naszym zadaniem jest przedstawić najlepsze możliwe lokalizacje, zapewnić finansowanie, przygotować logistykę i przygotować je też ustawowo, zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz. Polityczna decyzja w sprawie utworzenia amerykańskiej bazy w Polsce została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, przekonywał wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Te decyzje, jak podkreślił, muszą wciąż wykonać Pentagon i Polski Resort Obrony. Władze Szczecina nie zabezpieczą rozpadającej się kamienicy przy ulicy Chorzej. Pod koniec sierpnia 9 rodzin musiało pilnie ewakuować się z budynku po nocnym tąpnięciu. W ciągu kilku godzin szczeliny pogłębiły się o kilka centymetrów. Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Pomóc miało miasto, ale wycofało się z tej decyzji. Dlaczego, tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
5: Przedstawiliśmy uchwałę, która odnosiła się jedynie do zgody na wykonanie zabezpieczenia i przejęcia nadzoru nad wykonaniem prac. Taka uchwała nie została przyjęta przez wspólnotę mieszkaniową.
4: Jak mówił mi mecenas Piotr Barwina, który reprezentuje mieszkańców w tej sprawie, uchwała zaproponowana przez Zbilk uchylała furtkę, by w przyszłości koszty te przerzucić na lokatorów.
6: Jest to najprostsza droga, chciałby się powiedzieć autostrada do tego, aby po wykonaniu takich prac żądać od wspólnoty mieszkaniowej zwrotu kosztów.
4: Po wyprowadzce z Chorzej część mieszkańców skorzystała z odpłatnych lokali zastępczych oferowanych przez miasto, pozostali zatrzymali się u bliskich.
0: Ile trzeba wydać, żeby utrzymać się na studiach? O to pytaliśmy w Lubinie w ramach cyklu Twoje zdanie. 4000 zł to średni miesięczny koszt wyliczony w raporcie Portfel Studenta przez Związek Banków Polskich. Studenci z Lublina mówią, że można się utrzymać za mniejszą kwotę.
7: 2000 miesięcznie wyjdzie.
8: 2500.
9: Za 2000 miesięcznie.
10: To jest minimum.
9: Może mniej. No muszę jeść.
10: Fasola sucha jest dosyć tania w sklepach, ziemniaki też, ale jeżeli chce się też żyć, a nie tylko przeżyć te studia, czyli gdzieś wyjść ze znajomymi, no to ciężko jest zbierać pieniądze.
11: No jak na razie to od rodziców.
12: Trochę rodziców, trochę też przez wakacje sama zarabiałam.
13: Chodzić do pracy.
14: Ile godzin dziennie?
13: 2.
12: Ciężko jest po prostu coś znaleźć.
9: No, ja złożyłem 40 CV, jeszcze żadnej odpowiedzi.
0: Trzymamy zatem kciuki, żeby ta odpowiedź i to pozytywna przyszła jak najszybciej. A te głosy zebrał na placu Skłodowskiej w Lubinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
15: Zobacz to na www.rmf24.pl.
0: Pokojowa Nagroda Nobla w tym roku powędruje w kosmos? Zdaniem ekspertów poważnym kandydatem do zdobycia tego wyróżnienia jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Zwracają uwagę na jej unikatowy wymiar. Jest symbolem globalnej współpracy, co wyróżnia ją na tle ziemskich podziałów. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rmf24.pl. Polecamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: ogłoszeń.
1: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
2: A w tym tygodniu Bartosz Chmielewski opowie, czego boją się mieszkańcy państw bałtyckich, a z Joanną Gosłowską-Bolek porozmawiam o wyborach w Brazylii.
1: Już dziś po 10 w Radiu RMF 24. Radio RMF 24.

0: No to mamy już szóstą, czasu przenieść się do studia Faktów RMF FM. Fakty o poranku ma dla nas Mateusz Bożek.
1: Jestem, dzień dobry, zapraszam. A zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Od dziś paliwo jest tańsze. Rząd przywrócił pakiet CPN. Posłuchajcie, ile za paliwo zapłacicie w ten weekend. W faktach również o kolejnym możliwym wycieku danych medycznych, a także o sukcesie biało-czerwonych w piłkarskiej Lidze Narodów. Polacy pokonali Rumunię aż 6-0. $6.73 za litr benzyny 95, a za diesla 7,88. To maksymalne ceny paliw, które od dziś do poniedziałku włącznie będą obowiązywały na stacjach w całym kraju. Wrócił pakiet CPN.
2: Przygotowaliśmy to rozwiązanie wraz z zagwarantowanym finansowaniem. Od początku deklarowaliśmy w momencie wprowadzania pakietu w marcu, że elementem jego i funkcjonowania, i później przedłużenia jest podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów. Koncernów, które w sytuacji nadzwyczajnie geopolitycznie po prostu notują nadzwyczajne zyski.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Przypomnę, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Rząd przekonywał, że bez niego powrót pakietu CPN był niemożliwy. Przemysław L. z Kłodzka, skazany za pedofilię i zoofilię, usłyszał prawomocny wyrok. Sąd apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji i wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Mężczyzna został skazany za gwałty na dzieciach i dorosłych kobietach, wykorzystywanie seksualne zwierząt, grożenie czy odurzanie swoich ofiar. Skazany może ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po 20 latach.
3: To jest, proszę Państwa, kara maksymalna, jaka mogła być wymierzona w tym stanie prawnym rozpoznawanym w tej sprawie. Zatem co za zasady sąd potwierdził winę i sprawstwo oskarżonego w zakresie wszystkich zarzucanych mu czynów.
1: Ocenia prokurator Małgorzata Krajewska. W listopadzie sąd zajmie się także apelacją od wyroku dla zamieszanej w tę sprawę Kamili L. To była żona skazanego i była działaczka Koalicji Obywatelskiej. Została skazana na 6,5 roku więzienia. Termin rozprawy zostanie ogłoszony prawdopodobnie w listopadzie. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu dowiemy się natomiast, czy doszło do wycieku danych z systemu używanego przez gabinety stomatologiczne. Weryfikację w tej sprawie prowadzi Centrum E-Zdrowia. Wyciek może dotyczyć danych pacjentów oraz dokumentacji medycznej. Przed tygodniem cyberprzestępcy zaatakowali oprogramowanie Medyk, które służy m.in. do gromadzenia wyników badań, oraz firmę Enelmed. Najwięcej kosztuje nas wynajem stacji lub mieszkania. W cyklu Twoje zdanie w RMF 24 sprawdzaliśmy, ile kosztuje dziś studenckie życie i co studenci muszą i na co studenci muszą wydać najwięcej pieniędzy.
4: Samo wynajmowanie mieszkania.
5: Czynsz za mieszkania?
4: 1200, 10 metrów kwadratowych. No nie jest zła cena, uważam.
6: 1700 płacę łącznie ze wszystkim.
5: 3400 na pół wynajmujemy z moją współlokatorką.
7: Co jest największym wydatkiem?
8: Mieszkanie i dojazd.
7: Skąd na to brać pieniądze?
8: Rodzice w tej chwili to jest najlepsza opcja.
9: Przyjeżdżamy, po prostu słoiki przywozimy.
4: Tak, są słoiki.
7: Pani je tylko to, co rodzice przygotowali.
4: Oczywiście.
1: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Dla studentów średni koszt utrzymania w Polsce to ponad 4000 zł miesięcznie, informuje Związek Banków Polskich w swoim raporcie Portfel Studenta.
10: Fakty RMF FM. Kibicujemy biało-czerwonym.
1: Polacy ze zwycięstwem w piłkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali wczoraj Rumunię aż 6-0. Hat-tricka strzelił Robert Lewandowski. Gole strzelali także Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Jedna z bramek, samobójcza, po strzale Przemysława Frankowskiego odbiła się od rumuńskiego obrońcy i wpadła do siatki. Rumunia przez większość meczu grała w dziesiątkę po czerwonej karce dla Radu Dragusina.
11: No dobrze to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej. Zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo. A jeśli była, to rzeczywiście rozwiązywaliśmy te problemy dosyć dobrze.
1: Tak, to spotkanie podsumował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Jak dotąd na koncie biało-czerwonych w rozgrywkach Ligi Narodów remis z Bośnią i Hercegowiną, porażka ze Szwecją i zwycięstwo z Rumunią. W poniedziałek kolejny mecz, naszymi rywalami ponownie Bośniacy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Radio RMF 24.
13: Zaczynam program Wrocławski Weekend w Radiu RMF 24 Wrocław. Nazywam się Maciej Sas, a dzisiaj będziemy rozmawiali o muzyce, o kulturze przez duże Q, czyli generalnie o tym, że nowy sezon w Narodowym Forum Muzyki przyniesie całą masę wydarzeń i tak naprawdę z tego, co przejrzałem, je będzie coś, co będzie mógł każdy znaleźć dla siebie. Ale o szczegóły zapytam panią Katarzynę Karwaczyńską, producentkę z Narodowego Forum Muzyki. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Zacznijmy od tego, co jest najważniejsze i co najbardziej takie, powiedziałbym, na piedestale, czyli wirtuozi. Jak zawsze u państwa pojawi się cała grupa takich osób, które są znane na całym świecie i to można powiedzieć jest sól tego, co się dzieje w takim miejscu jak Narodowe Forum Muzyki.
14: Jeżeli mowa o soli tej właśnie dziedziny kultury, to nie sposób nadmienić, że w gronie światowej sławy wirtuozów, którzy będą gościć w tym sezonie artystycznym w Narodowym Forum Muzyki, znajdzie się m.in. Joshua Bell, a także laureaci koncertów konkursu chopinowskiego, którzy kilkukrotnie wystąpią u nas w sali koncertowej Narodowego Forum Muzyki. Zaprosiliśmy do nas również laureata koncertu skrzypcowego. Jeszcze ta postać jest nieznana, dopiero poznamy wyniki w przyszłym roku, także będzie można spotkać się u nas w sali koncertowej z laureatem bądź laureatką konkursu wieniawskiego.
13: Na razie z tego, co pani mówi, to wszystko, co najlepsze, to u was się pojawia.
14: Jak zawsze, gdyż naszym celem, można powiedzieć misją, jest stworzenie niezwykle różnorodnej propozycji dla państwa. Przedstawiamy, prezentujemy możliwości spotkania się z muzyką zarówno wczesnobarokową, po te wszystkie epoki, aż do utworów współczesnych. Robimy też zamówienia kompozytorskie, także usłyszeć w tym roku, w tym sezonie będzie można również muzykę, która powstała w 2026 roku.
13: Cały przekrój muzyczny przez wszystkie wieki, można powiedzieć.
14: Jest to, można powiedzieć, naszą misją, naszym celem, żeby przedstawić państwu, umożliwić państwu kontakt z muzyką na żywo. W tych czasach, kiedy mamy dostęp do wszelakich, różnorodnych nagrań wszystkich filharmonii na świecie.
13: I każdy może być kompozytorem, korzystając z najnowszych produktów sztucznej inteligencji. Zdaje się, że tak już też się zaczyna dziać.
14: No, można powiedzieć, że konkurencja jest coraz większa, dlatego też przede wszystkim zależy nam na tym, żeby państwo mogli mieć możliwość udziału w tych koncertach, bycia częścią tej muzyki, tworzenia tej społeczności, żebyśmy mogli usiąść wszyscy razem w salach koncertowych, na tych wygodnych fotelach i móc zatopić się w dźwiękach wykonywanych na żywo. To jest to.
13: Wie państwo, ale to jest to, o czym pani mówi, to jest taki, można powiedzieć, trochę wehikuł czasu. Ma na dobrą sprawę, oczywiście trochę nowocześniejsze są dzisiejsze wnętrza sal koncertowych, natomiast na dobrą sprawę cała reszta, która się tam odbywa, dzieje się tak samo jak wiek, dwa, trzy wieki temu. Więc trochę to jest taki, można powiedzieć, muzyczny, kulturowy wehikuł czasu.
14: No, mamy ten przywilej chyba, że zamiast świeczek możemy korzystać z elektryczności, ale staramy się jakby być wierni tradycji. No, te instrumenty, w sumie można powiedzieć, od XVIII wieku nie zmieniły już swojej budowy, więc możemy zabierać państwa...
13: Przenosić w inne epoki.
14: Tym wehikułem czasu właśnie możemy zabierać państwa do czasów, kiedy ta muzyka była komponowana, wykonywana, do wieku XVIII, kiedy żył Mozart, do wieku XIX, kiedy żył Brahms. Także możemy przedstawiać państwu też różne interpretacje, zapraszając niezwykłych artystów. Dajemy państwu możliwość korzystania i spoglądania na tę muzykę, mimo że tak, można powiedzieć, dawną, a jednocześnie możemy cały czas zapraszać państwa do współtworzenia tej muzyki.
13: Do współtworzenia, ale też do współsłuchania. No, weźmy pod uwagę jeszcze sala koncertowa Narodowego Forum Muzyki, ta duża. Słynie z tego, że ma doskonałą akustykę, przynajmniej tak twierdzą ludzie, którzy mają trochę lepsze ucho ode mnie i często opowiadają o tym, że specjalnie przyjechali posłuchać tutaj czegoś.
14: No, korzystamy z tych możliwości, które mamy. Budynek został wybudowany 12 lat temu, dzięki czemu mogliśmy skorzystać właśnie z tych najnowszych osiągnięć technologicznych. Dzięki temu możemy dostosować akustykę w zależności od ilości wykonawców, którzy znajdują się na scenie.
13: Publiczności też.
14: I publiczności też. Z przyjemnością prezentujemy to podczas zwiedzania Narodowego Forum Muzyki, że ktoś, kto szepcze, znajdując się na trzecim, najwyższym balkonie, jest doskonale słyszalny na scenie. Więc też ważne jest dla nas to, żeby pamiętać o tym, że to, co się dzieje na publiczności, słyszane jest na scenie dokładnie tak samo, jak ten dźwięk ze sceny dochodzi do każdego zakątka naszej sali.
13: Teraz delikatnie nam pani powiedziała, że jak już przyjdziecie do tego Narodowego Forum Muzyki, to też te podstawowe zasady warto zachować. Telefon na pewno wyłączony i niekoniecznie głośno rozmawiać z sąsiadem.
14: No, rozmowy nie są wskazane, w szczególności w tych momentach, kiedy muzyka gra bardzo piano. Natomiast też warto pamiętać o tym, że cukierki na gardło albo różne tabletki, które które powodują, że przestajemy kaszleć. No wiadomo, teraz zbliża się sezon
15: infekcyjny, tak.
14: Tak, więc warto pamiętać o tym, żeby te cukierki, które podejrzewamy, że mogą się przydać, rozpakować już przed rozpoczęciem się koncertu, bo znając te prawa, które oddziałują na nas, zaczyna chcieć nam się kaszleć w momencie, kiedy jest najbardziej cicho na scenie.
15: Tak, to musi być tak zrobione, nie ma innego wyjścia. Wspomniała Pani o tych kompozytorach z różnych wieków, do tych najświeższych zaraz dojdziemy, ale ten sezon, zdaje się, jest pod znakiem Brahmsa i to dużo, dużo uwagi jemu poświęcacie.
14: Brahmsa i nie tylko, ale no tak ten sezon został skonstruowany, że no Brahms jest emblematycznym kompozytorem XIX wieku i tak też podczas jednego z koncertów NFM Filharmonii Wrocławskiej będzie nas interesował wyłącznie Brahms. Zabrzmią tylko i wyłącznie kompozycje jego autorstwa, a w kolejnych miesiącach oprócz drugiej i czwartej symfonii, który mówił o sobie, że jest wolny, lecz samotny, usłyszymy kilka dzieł kameralnych oraz dwa koncerty solowe.
15: Więc dużo tego będzie, duża różnorodność, ale za chwileczkę jeszcze o inne rzeczy zapytam, już takie troszeczkę bliższe, myślę, większej grupie ludzi. Będzie też dużo muzyki współczesnej i tutaj też jest duża grupa ludzi, którzy specjalnie do Was ciągną po to, żeby móc to usłyszeć wszystko, a ta pula, że tak nazwę to, koncertów muzyki współczesnej też jest spora.
14: No, podczas sezonu zdarzać się będą utwory, które są komponowane na nasze zamówienie jako...
15: Specjalnie?
14: Tak, specjalnie. Pierwsza taka okazja, żeby posłuchać muzyki współczesnej, będzie 23 października na koncercie, podczas którego będziemy świętować jubileusz 20-lecia pracy artystycznej naszego koncertmistrza Radosława Pujanka. I tam też zabrzmi utwór skomponowany specjalnie na tę okazję, utwór Dialogi. Ale taka kwintesencja tej muzyki współczesnej w takiej pełnej jej wymiarze będzie, można powiedzieć, że opanuje Narodowe Forum Muzyki w maju podczas 13. edycji festiwalu Muzyka Elektronika Nowa. Zapraszamy miłośników muzyki współczesnej i tej właśnie tej nieoczywistej. Między 13 a 22 maja jest to święto muzyki współczesnej elektronicznej w Polsce.
15: Tymi wydarzeniami moglibyśmy pewnie obdzielić jeszcze jakieś trzy programy, ale skupmy się na tych najważniejszych. Kilka rzeczy zwraca szczególną uwagę. Są też jakieś jubileusze, bardzo ważne dla Państwa i dla melomanów. No i parę innych wydarzeń, o których warto wspomnieć.
14: W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 80-lecia istnienia NFM Filharmonii Wrocławskiej, a w nadchodzącym sezonie 20. rocznicę powstania świętować będą dwa nasze zespoły. Wrocławska Orkiestra Barokowa oraz wielokrotnie nagradzany chór Narodowego Forum Muzyki. I oba te zespoły swój jubileusz celebrować będą wspólnie, interpretując monumentalne, niezwykłe oratorium Feliksa Mendelssohna Bartholdiego, Eliasz. I to wydarzenie odbędzie się już 18 października, czyli już niebawem.
15: Za chwilę być może bilety jeszcze są.
14: Jeszcze troszkę ich zostało, ale proszę się spieszyć. Ale to nie jedyny jubileusz 20-lecia. Od dwóch dekad istnieje także lubujący się tak w repertuarze kanonicznym, jak i w eksperymentach właśnie Lutosławski Kwartet. I zespół pracuje nad specjalnym projektem o nazwie Crossing, aby wraz z Państwem uczcić swoje urodziny na koncercie 27 lutego. Także tutaj jeszcze czasu troszkę mamy, ale to będzie też kolejny utwór, który powstaje specjalnie na tę okazję. Także kolejny współczesny moment.
15: Zamówienie zostało zrobione, na wykonanie warto przyjść, posłuchać.
14: Sam zespół komponuje ten utwór, także to będzie wyraz 20-letniej historii tego zespołu.
15: Czyli po muzycznemu opowiedzą swoją historię.
14: Można w ten sposób tak to ująć.
15: Warto przyjść, posłuchać, z całą pewnością. Jeszcze jedno, ja wrócę do tej muzyki filmowej. Muzyka filmowa, ja wiem, że to jest tylko jedno z wydarzeń, ale to też ma liczne grono swoich wielbicieli i dla nich też coś Państwo przygotowaliście. Możemy krótko o tym powiedzieć?
14: Miłośnicy muzyki filmowej znajdą też coś podczas naszych wydarzeń. Między innymi w grudniu i w styczniu zabierzemy Państwu taką podróż, w której nawiązywać będziemy do filmów, klasyki filmowej, a z kolei słuchacze zafascynowanych dźwiękami muzyki ludowej zainteresuje kwietniowy wieczór między Oberkiem a Czardaszem. Zabierzemy też Państwa w dalsze podróże. W listopadzie Wrocław Barok Ensemble zabierze Państwa w podróż po bursztynowym szlaku, także ta podróż będzie już dalsza. Natomiast październikowe opowieści z Wysp będą spotkaniem NFM Orkiestry Kameralnej Leopoldinum z muzyką angielską, a w grudniu zespół Lutos Air Quintet zabierze nas za ocean podczas wydarzenia zatytułowanego American and dream.
15: I w tym oto sposób, powiedziałbym, bardzo smakowicie zaprosiła nas pani na odbieranie, na konsumowanie muzyki z różnych poziomów trudności przez cały najbliższy sezon Narodowym Forum Muzyki. Myślę, że każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, każdy będzie mógł spróbować. Dziękujemy za to, że to w sposób taki przyswajalny pani podała, no bo czasami muzyka, zwłaszcza ta najświeższa, jest podawana tak, że trudno się do niej dostać, ją gdzieś ugryźć. Tutaj każdy, podejrzewam, został zaintrygowany. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była pani Katarzyna Karwaczyńska, producentka z Narodowego Forum Muzyki, a my we wrocławskim weekendzie Radia RMF 24 Wrocław za chwileczkę jeszcze w inne miejsce się wybierzemy. Może nie będzie tam kultury przez duże Q, ale też dużo ciekawych przeżyć. RMF 24 Wrocław.

0: Zaczynamy wrocławski weekend w radiu RMF 24 Wrocław. Ja nazywam się Maciej Sas, a dzisiaj będziemy rozmawiali o czymś, co zainteresuje wszystkich wielbicieli średniowiecza, tych, którzy interesują się tymi bardziej ostrzejszymi rzeczami, jak na przykład rycerstwo, ale też jak wtedy dbano o zdrowie, urodę, co jedzono, o dietę. Mówię o tym celowo, dlatego że właśnie temu w tym roku poświęcony jest jarmark jadwiżański, który będzie się odbywał w Centrum Kultury, czy przy Centrum właściwie Kultury Zamek we wrocławskiej Leśnicy, a naszym gościem i przewodnikiem po tym wydarzeniu będzie pani Magda Pasiewicz z Ośrodka Postaw Twórczych Zamek właśnie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dużo takich rzeczy będzie się działo, które znamy tylko z lektury, czasami z jakichś opowieści, gdzie byliśmy na przykład w muzeum. Tutaj będzie można troszeczkę tego dotknąć. Na ile to jest to, co się będzie działo, zaraz powiemy o szczegółach, na ile to jest rzeczywiście związane z historią i oparte na tym, na ile wymyślone przez tych, którzy się pojawią u was.
1: Całe wydarzenie opiera się tak naprawdę o legendę Jadwigi Śląskiej, która faktycznie żyła na zamku razem ze swoim mężem Henrykiem Brydatem. Także oni tutaj jako książęta, piastowcy książęta mieli swoją siedzibę. Wiadomo, że to było średniowiecze, przełom wieku XII i XIII, więc my tak naprawdę odnosimy się do czasów minionych, tych sprzed setek lat. To było średniowiecze, więc wiadomo, że funkcjonowało to w dobie rycerstwa, funkcjonowało to w dobie karczm, które również w tym miejscu funkcjonowały, zwłaszcza, że jest to strategiczne miejsce na terenie Dolnego Śląska, ponieważ biegł tędy trakt handlowy.
0: Więc cała impreza, ten jarmark jadwiżański będzie się odbywał raz, że specjalnie z okazji święta królowej Jadwigi, a po drugie też w miejscu, które przypomina to wszystko i bardzo ważnym strategicznie na owe czasy. Czyli będziemy mogli pojawić się w miejscu niezwykłym, ale też wszystko, o czym powiedziałaś przed chwileczką, będzie można przynajmniej po części dotknąć, zobaczyć, poczuć, zapytać.
1: Dokładnie. Wystawcy, rycerstwo, osoby, które zajmują się wytwarzaniem kosmetyków. Także tu wszystko będzie to dostępne na stoiskach. Będzie można podejść, sprawdzić, uczestniczyć również w warsztatach, które w tym roku będą odbywały się w nieco inny sposób, ponieważ przygotowaliśmy dla mieszkańców walutę, specjalną walutę, która będzie służyła do tego, aby za te warsztaty zapłacić.
0: Powiedzmy trochę o szczegółach. Sobota będzie troszkę inna, niedziela inna. Co będzie można robić? Tu będą się różne rzeczy działy. Na pewno będą rycerze i to tak w bardzo realistyczny sposób będą pokazywali swoje rycerskie rzemiosło, zdaje się.
1: Tak, sobota będzie bardzo intensywna. Będzie to dzień skupiony wokół walk rycerskich i turnieju rycerskiego Fact Fest, który będzie trwał od godziny 11 do 18, a także będzie możliwość zaobserwowania tego, jak wyglądały walki rycerskie, jak wyglądały ćwiczenia rycerzy. Do tego będzie mnóstwo koncertów, również to będzie dzień warsztatowy oraz kupiecki. Także...
0: Co to znaczy? Kupiecki? Co to znaczy, że będzie można zobaczyć, jak kupcy działali, coś od nich kupić?
1: Będą stoiska, także to będzie dzień również kupiecki, na którym skorzystać można z oferty naszych wystawców. Wyselekcjonowanych, którzy będą mieli, tak jak nasze hasło przewodnie w tym roku mówi, rzeczy dotyczące urody i piękna.
0: I diety jeszcze też, czyli...
1: Diety jak najbardziej.
0: Jak rozumiem, no tak jak powiedziałem przed chwileczką, będzie można tego dotknąć, zabrać ze sobą do domu. Te diety, tego się czepią trochę, nie wiem, chyba dlatego, że jestem głodny, może o tym porozmawiajmy, czy tych rzeczy, specjałów z tamtych czasów, oczywiście wzorowanych pewnie na jakichś przekazach pisemnych, też będzie można tu spróbować, czy oni tylko będą między sobą to wymieniali, my tego nie dotykamy, nie jemy?
1: Jak najbardziej. Oczywiście wystawcy będą mieli zarówno do sprzedaży wypieki swoje, ale też dają możliwość wzięcia udziału w warsztatach, gdzie samodzielnie będzie można takie przygotować.
0: Na przykład? Co tam będzie można przygotować? Muszę tylko powiedzieć wszystkim, którzy nas słuchają, którzy uczestniczą w rozmowie, że czasami rozmaite odgłosy się pojawiają, bo siedzimy w ogrodach zamku w Leśnicy, czyli w miejscu, w którym za chwilę pojawią się rycerze i całe otoczenie, giermkowie, damy dworu i tym podobne rzeczy będą się działy, więc stąd rozmaite odgłosy, które nas otaczają. Wracamy do tego, co można zjeść. Te średniowieczne potrawy, jakie to na przykład? Coś możemy podpowiedzieć?
1: Na warsztatach między innymi będzie można zjeść podpłomyki, które samodzielnie będzie można wykonać z dodatkami roślin, grzybów i serów.
0: No, czyli to się jak znalazł przyda, zwłaszcza, że podpłomyki to jest coś, co już coraz częściej trafia do polskich karczem, zdaje się też. To jest jedno, a ta uroda, te wszystkie specyfiki dla poprawiania urody, co to takiego na przykład może być? Chyba większość z nich znamy, jak sądzę.
1: Znamy jak najbardziej, tylko tu będzie również możliwość wykonania samodzielnie, między innymi perfum, które będą oparte na alkoholu, ale też olejach perfumowanych. Tu głównymi składnikami, które można wykorzystać do tego, będą jednak zioła, które również znamy, chociażby z herbat, a tam będą wykorzystane do tego, żeby przygotować albo mazidła, czy kremy, czy właśnie perfumy.
0: Wspomniałaś o warsztatach, to znaczy, że będzie można się podzielić, może nie podzielić, ale skorzystać z wiedzy tych, którzy te warsztaty prowadzą.
1: Jak najbardziej. Całe wszystkie warsztaty będą opierały się na tym, żeby wykonać według konkretnego wzoru różne rzeczy, ale też dowiedzieć się, jak to się robi, dlaczego się to łączy i jaki efekt w konkretnym połączeniu można uzyskać.
0: I skąd się to wzięło, tak na przykład? Czy Jadwiga Śląska tego używała?
1: Jadwiga Śląska była akurat specyficzną osobą, ponieważ ona była bardzo bogobojna, także również miała bardzo duże współczucie dla osób najbardziej potrzebujących i ona się wyzbywała tych rzeczy doczesnych.
0: Unikała często takich spraw.
1: Unikała takich spraw, co jednak było dla Henryka Brodatego kwestią troszeczkę taką, on próbował jej wynagrodzić, to przekonywał do różnego bogactwa, ale ona zdecydowała się jednak taką ścieżkę życia prowadzić. Czy używała perfum? Raczej nie, ale jej dwórki na pewno.
0: No tak czy inaczej można spróbować albo tego, czego nie używał, inaczej, zobaczyć, czego nie używała Jadwiga Śląska, czego używał jej dwórki, do czego namawiał ją Henryk. Tutaj, z tego co patrzyłem w programie, rzeczy, które będą spełniały różne potrzeby tych, którzy przyjdą do Was, prawda? To nie jest tak, że tylko rycerze, koniec biją się. Tych propozycji jest wiele.
1: Oczywiście, koncerty, spotkania.
0: Koncerty, wejdę Ci w słowo, koncerty też średniowieczne?
1: Jak najbardziej. Wyselekcjonowani artyści przez nas na zaproszenie, niektórzy również się sami do nas zgłaszali. Także oferta koncertowa jest bardzo duża, tradycyjne dźwięki usłyszymy w nowoczesnych aranżacjach niekiedy, ale tak, możemy się spodziewać fletu, możemy się spodziewać bardzo ciekawych instrumentów, które dzisiaj już raczej są rzadkością.
0: Rycerze? Tego też będzie można spróbować? Czy to tylko dla tych, którzy mają na sobie zbroje, kolczugi i wszystko inne jeszcze? Tylko popatrzeć, tak?
1: Popatrzeć jak najbardziej, na pewno jeśli chodzi o te walki rycerskie, bo tu trzeba mieć ten fach w ręku. Fechtunek prosty nie jest, zwłaszcza długą, białą bronią. Natomiast dzieci będą mogły wykonać na warsztatach samodzielnie miecz, więc gdzieś obok niewykluczone, że takie walki, pojedynki można się takich spodziewać.
0: Tak, no to zakładam, że apteczka jest dobrze wyposażona i że jakiś lekarz będzie na miejscu, oczywiście żartuję, nie będzie to potrzebne i tak zakładamy. To głównie sobota. W niedzielę trochę będzie spokojniej, ale też nie będzie nudno.
1: W niedzielę będzie spokojniej, skupiamy się na koncertach, skupiamy się bardziej na warsztatach. Nie będzie nudy, bo to wydarzenie zawsze jest bardzo głośne i kolorowe, także możemy się spodziewać, jak wspomniałam, koncertów, ale również warsztatów, zwłaszcza tańca dawnego. Nasz leśnicki zespół
0: Taniec ze średniowiecznymi gwiazdami.
1: Dokładnie tak. W wykonaniu Serenissima w Bratysławie, która funkcjonuje już od 30 lat, poprowadzi najpierw przeszkoli w krokach dawnego tańca, a następnie w wielkim finale zatańczymy wszyscy taniec z pochodniami. Właśnie tego tańca.
0: Jeszcze jedna ważna rzecz jest mianowicie taka, czy trzeba zapłacić na wejście i zobaczenie tego wszystkiego, czy część rzeczy jest bezpłatna, czy wszystkie bezpłatne. Wyjaśnijmy to, proszę.
1: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne. Natomiast jeżeli chodzi o warsztaty, czy zakupy u kupców, no to tutaj obowiązuje oczywiście płatność. Jeżeli chodzi o warsztaty, mamy w tym roku, jak już wspomniałam, przewidzianą własną walutę, którą będzie można kupić w kantorze na Leśnickim Zamku, bądź już obecnie można ją zarezerwować sobie przez internet.
0: A dodajmy, że to jest już chyba, o ile dobrze pamiętam, 20. spotkanie, jeżeli chodzi o takie średniowieczne spotkanie tutaj przy zamku i w zamku, więc podejrzewam, że ludzie, ci, którzy odtwarzają realia średniowiecza, z całej Polski zjeżdżają też.
1: Z całej Polski, jak najbardziej. Mamy bardzo, bardzo dużą grupę rekonstruktorów na Dolnym Śląsku, ponieważ no tutaj jest zagłębie zamków największe w całej Polsce. Natomiast tak, jak najbardziej z całej Polski interesują się również zagraniczni.
0: Ludzie z zagranicy.
1: Tak, ludzie z zagranicy również do nas przyjeżdżają, z Niemiec zwłaszcza, no bo to wiadomo, historia tego regionu była przechodnia, że tak powiem.
0: To jeszcze ujawnij na koniec, ty się w coś też wcielasz, jeżeli chodzi o średniowiecze, czy jesteś po prostu organizatorem, pilnujesz, żeby wszystko było w porządku?
1: Wcielam się w wiele ról, ponieważ tego wymaga bycie organizatorem wśród organizatorów, także...
0: Ale ubiór też średniowieczny?
1: Niewykluczone. Niewykluczone, że jakaś aranżacja, może bardziej wygodna niż te suknie ciężkie, wielowarstwowe były w średniowieczu, ale tak, jak najbardziej dostosuję swój ubiór.
0: Wszyscy, którzy przyjdą na miejsce, będą mogli popróbować, zobaczyć, ale też spojrzeć na ten ubiór i jak wszyscy tutaj wyglądają ci, którzy odtwarzają realia średniowiecza. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.
1: Dziękuję również. Dobranoc.
0: A przypomnę, że naszym gościem, przewodnikiem po Jarmarku Jadwiżańskim była pani Magda Pasiewicz z Ośrodka Postaw Twórczych Zamek w Leśnicy. Kto ciekaw średniowiecza, a chyba warto, niech tu przybywa. W sobotę, w niedzielę atrakcje czekają. Do zobaczenia.
2: Radio RMF 20.

0: 6.30, fakty w RMF FM, Mateusz Bożek.
1: Ropa na światowych rynkach tanieje. Ceny zaczęły spadać po decyzji państw G7 o uwolnieniu ze strategicznych rezerw 100 milionów baryłek oleju napędowego i innych paliw. Taką informację przekazał szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej Fatih Birol. Uwolnienie tych rezerw, jak przekazano, ma nastąpić w ciągu 4 miesięcy. W ostatnich dniach Stany Zjednoczone naciskały na europejskich sojuszników, w tym Francję, Niemcy i Włochy, by uwolnili część rezerw oleju napędowego w związku z rosnącymi cenami tego paliwa.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Od 11 do 14 w ponad 300 miejscach na Mazowszu odbędą się dziś ćwiczenia z reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Mieszkańcy dowiedzą się, jak rozpoznawać alarmy, reagować na alert RCB i znaleźć bezpieczne schronienie. Ćwiczenia będą odbywać się w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Lista miejsc, w których zajęcia zostaną zorganizowane, jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
3: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy, przeanalizuj, więcej tego nie wiem. To była ta taka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
1: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy pilot Dariusz Malinowski, a o najnowszych i najważniejszych faktach o poranku opowie wam Bogdan Zalewski. Zapraszam w jego imieniu już teraz.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Maciej Sas, zaczynamy wrocławski weekend w Radiu RMF 24 Wrocław. Dzisiaj to będzie, można powiedzieć, weekend pod psem, ale pod psem nie znaczy nic złego, wprost przeciwnie, znakomitego, a to dlatego, że właśnie w ten weekend odbędzie się we Wrocławiu największa, najważniejsza wystawa w tej części Europy, psia, i będzie można zobaczyć, obejrzeć, zapytać, dotknąć, może czasami też, ale tego się za chwileczkę dowiemy. Naszym przewodnikiem i człowiekiem, który opowie nam o tym, jak się zachować i co można zobaczyć, jest pani Anna Pulikowska-Klimonda, przewodnicząca zarządu oddziału we Wrocławiu Związku Kynologicznego w Polsce. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Pani się krzywiła, robiła dziwne miny, kiedy mówiłem o tym, że najważniejsza wystawa. No tak, międzynarodowa wystawa, to wszyscy z okolicy, ze środkowej Europy zjadą tutaj.
1: Tak, zjechali z 13 krajów do nas, do Polski. Nie krzywiłam się, to są po prostu dwie międzynarodowe wystawy we Wrocławiu.
0: No tak, ja połączyłem to, żeby pójść na skróty, ale tak, dwie międzynarodowe wystawy, jedna jest w sobotę, druga jest w niedzielę. Proszę powiedzieć, to chyba dla każdego, który chociaż trochę kocha psy, no wiadomo, że dla tych, którzy hodują, to jest inna rzecz, ale dla tych, którzy kochają psy, myślą o psach, lubią je zobaczyć, niepowtarzalna okazja, żeby cały przegląd mieć, ale też dostęp do wiedzy.
1: Tak, no jest to jedyna niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć dla tych wszystkich osób, którzy mają, chcą, posiadają bądź chcą posiadać psy, żeby mogli przyjść, zobaczyć na żywo, porozmawiać z hodowcami, którzy niekiedy po kilkadziesiąt lat zajmują się daną rasą. Często jest tak, wie pan, że ktoś widzi w internecie zdjęcie i mówi: o, jaki piękny pies, takiego chcę mieć. Ale nie zastanawia się nad dobrostanem tego psa.
0: Czyli czego on potrzebuje, jak się zachowuje.
1: Tak, dokładnie. Te rasy były hodowane czasami od kilkuset lat. Służyły człowiekowi co najmniej, mamy udokumentowane, od ponad 4000 lat. I te rasy były selekcjonowane ze względu na swoją użytkowość.
0: Do konkretnego celu.
1: Do konkretnego celu. Stąd te ich zachowania zostały. Dlatego warto też wiedzieć, że poza tym, że on pięknie wygląda i nam się jego wygląd bardzo podoba i nam odpowiada, jakie będzie miał cechy i co trzeba spełnić, żeby ten pies był w pełni usatysfakcjonowany.
0: Jakie są jego potrzeby.
1: I jakie są jego potrzeby i czy my jesteśmy w stanie je zapewnić.
0: To jest chyba dobra okazja, żeby przyjść i zapytać. To znaczy, w ogóle to jest dobry sposób. Z tego, co pani mówi, to zresztą jest potwierdzenie. Jeżeli chcemy mieć zwierzaka, żeby więcej się o nim dowiedzieć, zanim się zdecydujemy. No bo sam wygląd, jak pani powiedziała, to jest często moi znajomi kiedyś. Chcemy mieć bigla. Ja mówię, polujecie na coś? Biegacie gdzieś? No nie. Może być słabo.
1: Bigla, czyli psa z grupy szóstej z psów gończych, który generalnie służył do pogoni w stadach, w sforach za zwierzyną. I jest to pies, który...
0: Trudny generalnie. Dla mieszczucha.
1: Dokładnie. Dla mieszczucha bardzo trudny pies, który mocno, z tego co wiemy, no, potrafił dokazywać w domu właśnie z tego względu, że jego potrzeby nie były spełniane.
0: I wiele innych ras ma podobne, czy ras może, lub psów, które mają swoje cechy wyselekcjonowane tak, żeby służyły w konkretnym celu, podobnie będzie się zachowywało.
1: Tak, dokładnie, więc trzeba wiedzieć, na ile możemy czasu poświęcić dla danego psa, czego od niego oczekujemy. I tu właśnie służy temu wystawa i spotkanie i bezpośredni kontakt z hodowcami, którzy opowiedzą i powiedzą, jakie predyspozycje, jakie cechy, jakie zachowania.
0: I czasami też odradzą, jeżeli nie będziemy mogli sprostać czemuś.
1: Ale oczywiście, bo nikomu nie zależy na tym, żeby unieszczęśliwić i szczenie, które wychowuje z wielką miłością i troską nasz hodowca, a także tych ludzi, którzy będą mieli tego psa i wcale nie będą szczęśliwi, bo będzie na przykład zbyt temperamentny do ich bardzo wyspokojonego trybu życia.
0: Ale chcę panią też zapytać o sposób zachowania, bo wystawa oczywiście to jest wielkie święto, ale z drugiej strony też pewne rygory trzeba zachować, żeby nie zapanował chaos. Będzie bardzo dużo psów, bardzo dużo ras, jeszcze więcej ludzi, wystawców i tak dalej. Pewnych rzeczy nie wolno robić na wystawie. No, z całą pewnością trzeba mieć psa zaszczepionego przeciwko wściekliźnie, to wiemy. Ale jest parę innych obostrzeń. Na przykład jak się z psem chcemy wybrać na wystawę.
1: Tak, my wszędzie w mediach społecznościowych informujemy, że owszem, na wystawę można wejść ze swoim psem. Niekoniecznie rasowym może być to mieszaniec jakikolwiek.
0: Nie ma znaczenia, tak?
1: Nie ma to żadnego znaczenia. Wszystkich przyjmujemy chętnie. Natomiast musi mieć ze sobą książeczkę zdrowia z aktualnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie. Bez tego nie zostanie wpuszczony na teren wystaw. To jest jakby pierwszy warunek, który muszą spełnić osoby, które wybierają się ze swoim psem na wystawę. Drugą ważną rzeczą jest to, że jeżeli przyjdziecie państwo na naszą wystawę i będziecie chcieli dotknąć, pogłaskać głaskać psa, zawsze zapytajcie. Zawsze zapytajcie opiekuna, właściciela, czy można to zrobić. Nawet szczenięta, czy młodsze szczenięta, które uczestniczą w wystawie, no, mogą się czuć niepewnie, ale też proszę pamiętać, że jest to na stosunkowo niedużym, no my jesteśmy na Stadionie Olimpijskim, w tej luksusowej sytuacji, że jest, mamy duży obiekt i dużo miejsca.
0: Tak, ogromna przestrzeń, ale to jest wyjątek, jeżeli chodzi o wystawy.
1: To jest wyjątek, natomiast jednak te psy i ludzie są no, w dosyć takiej sytuacji specyficznej i zawsze należy zapytać. Tym bardziej, że dużo raz jest, ma bardzo mocny instynkt stróżujący. W momencie, kiedy właściciel rozłoży swój namiot, stół, krzesła, pies, który od setek lat miał rolę stróża, będzie pilnował swojego terytorium, po prostu. I to wyciągnięcie nieproszonej ręki może się nie zawsze dobrze skończyć, dlatego pytajmy, czy wolno dotknąć. Większość hodowców pozwala, ale wtedy, że tak powiem, pies jest przygotowany.
0: Wszystko dzieje się pod kontrolą.
1: Pod kontrolą, tak żeby można było dotknąć, bo nasi hodowcy pozwalają, te psy są, wręcz uwielbiają być podziwiane i oglądane, ale zawsze należy, uważam, zachować pewną ostrożność.
0: Wie pani co, jeszcze jedna rzecz, o którą zawsze ci, którzy nie mieli styczności z psami, zastanawiałem się, no dobrze, to jest z jednej strony przedstawiane jako targowisko próżności, ani temu to służy. Głównie służy to innym celom, zdaje się, prawda? Służy to temu, żeby odpowiednie cechy wybrać psów.
1: Można by to podzielić jakby na dwie takie sekwencje. Pierwszą to hodowcy, którzy przyjeżdżają na wystawy, przyjeżdżają po to, żeby wymienić się doświadczeniem, pochwalić się swoimi wyhodowanymi psami.
0: Sukcesami.
1: Sukcesami. W obrębie wzorca się hoduje, ale każdy ma jakąś swoją tam wizję i każdy chce się pochwalić tym, co udało mu się wyhodować i to jest jakby jedna rzecz. Drugą rzeczą są ludzie, którzy przychodzą, którzy mogą obejrzeć i tak jak mówiłam, zapoznać się z cechami danych ras.
0: Zrobić rozpoznanie po wojskowemu.
1: Takie dokładnie rozpoznanie po wojskowemu zrobić, bo to jest ważne, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wybór psa zaczyna się od poznania jego potrzeb i to musimy my jako hodowcy przedstawić przyszłym nabywcom, a nabywcy muszą tą informację bezpośrednio uzyskać od nas, bo w internecie nie zawsze te wszystkie informacje, które są tak do końca prawdziwe i rzetelne, to często są zlepki różnych informacji. Nie ma jak bezpośrednia wymiana z hodowcą.
0: Też zawsze zastanawiają się, ja sam się zastanawiam, ja akurat mam psy, na wystawy nie jeżdżę, ale co decyduje o tym, że sędzia wybiera tego psa, a nie innego? Wszystkie są jednakowo ładne, to jest tylko widzimisię sędziego, no musi tak trochę być, bo nie ma jednego wzorca, na przykład wymyślmy owczarka niemieckiego, alzackiego.
1: O, alzacki to bardzo stara nazwa, owczarek niemiecki krótkowłosy i owczarek niemiecki długowłosy, bo kilkanaście lat temu zostały rozdzielone obie te rasy i odmiana długowłosa owczarków niemieckich została oficjalnie przez FCI uznana. Każda z ras ma swój wzorzec i hodowca hoduje w obrębie cech, które są bardzo precyzyjnie określone we wzorcu, a sędzia musi zrównoważyć, bo to nie ma tak idealnie, że każdy pies spełnia każdą z tych kryteriów. Jedne są lepsze cechy, inne gorsze, gdzieś tam są jakieś drobne różnice i praca sędziego jest o tyle trudna, że trzeba wyważyć te wszystkie plusy i minusy danych cech, tak żeby wybrać psa przede wszystkim zdrowego.
0: Ideału niemal, żeby optymalny był.
1: Ale żeby był właśnie optymalny i optymalnie mieścił się w granicach wzorca danej rasy.
0: No, mówi to licencjonowana sędzia też przy okazji.
1: Tak, tak.
0: Jeszcze jedna sprawa. A czy ci, którzy wystawiają i siebie, i swojego stwora, czyli właściciel i pies, właściciel i pies, niektórzy nie uznają tej nomenklatury, czyli człowiek i jego pies, pies i jego człowiek, czy oni się cieszą z tego, że są na wystawie? Jak to jest?
1: Myślę, że bardzo się cieszą z tego, że są na wystawie. No bo jest to też forma spędzenia czasu, bardzo takiego aktywnego, miłego na dworze, czy w hali.
0: Budowania więzi.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że nie tylko właściciele psów, które są wystawiane, się cieszą. mógłby Pan setki, to nawet nie w dziesiątkach, setki takich historii usłyszeć od hodowców, że psy, które przestają być wystawiane, już są weterany na przykład, już mają swój wiek, już nie jeżdżą tak często na wystawie i ten hodowca bierze młodszego psa, bo już ma młody, już ten pies wygrał, tyle powygrywał, że te starsze psy, które zostają już w domu sobie spokojnie, one się szykują na tą wystawę. One są pod drzwiami, one są w gotowości i hodowcy opowiadają sobie dowcipy, co robią, żeby ten starszy pies nie wyszedł, nie zapakował się do auta, bo on jedzie na wystawę, bo one tak kochają. To jest dla nich atrakcja. To jest po prostu olbrzymia dla nich atrakcja, więc tak to wygląda często.
0: Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem, przewodnikiem niejako po wystawie, na którą zapraszamy, była Pani Anna Pulikowska-Pimonda, przewodnicząca zarządu oddziału we Wrocławiu Związku Kynologicznego w Polsce. Dziękuję, dobranoc i do zobaczenia na wystawie.
1: Dziękuję i chciałam bardzo serdecznie Państwa zaprosić na wystawę w ten weekend i w sobotę i w niedzielę. Przewidzieliśmy dużo atrakcji, dużo stoisk będzie. Można też zaopatrzyć swoje psy w smycze, w karmy, zabawki, porozmawiać, zobaczyć i fantastycznie spędzić weekend, który zapowiada się ciepło i bardzo pogodnie. Zapraszam.
0: Weekend pod psem, jednym słowem. Bardzo przyjemny.
2: RMF 24 Wrocław.
3: Reklama. Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
3: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
3: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
2: Jest 7, zaczynamy Fakty w RMF FM. Bogdan Zalewski już w studiu. Dzień dobry, Bogdanie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchających. Zamieńcie się w słuch kierowcy na trasie S52 w okolicy Międzyświecia w Śląskiem oraz na obwodnicy Lublina. Tańsze są paliwa na stacjach, podamy ceny. Polska gromi Rumunię na Stadionie Narodowym. Wynik imponujący 6-0, w tym 3 gole Roberta Lewandowskiego. W Krakowie sądowa porażka Łukasza Gibały. W Szczawnicy tłumy, jakich dawno nie było. Poważne są utrudnienia na trasie S52 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Cieszyn Wschód i Skoczów w pobliżu Międzyświecia dwa samochody zderzyły się z dziką zwierzyną. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Bielska Białej. Wciąż są utrudnienia na S12 pomiędzy węzłami Lublin, Czechów i Rudnik. Wieczorem w zderzeniu dwóch ciężarówek i pożarze jednej z nich zginęła jedna osoba, a druga została ranna. Przez całą noc nieprzejezdna była jezdnia w kierunku Warszawy, ale właśnie odblokowano tam lewy pas. Od północy na stacjach obowiązują nowe ceny paliw. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że wprowadzenie obniżki VAT-u i akcyzy na paliwo było możliwe dzięki podpisowi prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszy projekt w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
5: Gdyby wówczas pan prezydent podjął taką decyzję jak wczoraj, w kieszeniach polskich kierowców pozostałoby ponad 1 mld zł więcej.
4: Powiedział szef resortu energii Miłosz Motyka. Karol Nawrocki stwierdził w swoim czwartkowym orędziu, że podpisując tę ustawę, tu cytat, nie wycofuje swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Rozporządzenie dotyczące obniżki VAT-u i akcyzy na paliwa obowiązuje do końca roku. Już od poniedziałku minister energii w każdy dzień roboczy będzie ogłaszał maksymalną cenę benzyny i oleju napędowego, która będzie obowiązywała następnego dnia.
3: Jest pierwsze sądowe orzeczenie w trybie wyborczym przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Sąd okręgowy nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej rzekomej współpracy z radnymi Koalicji Obywatelskiej. Ma to uczynić na Facebooku oraz na antenie RMF FM, ponieważ to w naszej porannej rozmowie padły wspomniane słowa. W porannych faktach Paweł Konieczny. Dzień dobry, Pawle. Łukasz Gibała nie potwierdził przed sądem słów wypowiedzianych na antenie.
6: Dzień dobry. Przede wszystkim nie wskazał, którzy radni Koalicji Obywatelskiej mieliby zapowiedzieć taką współpracę.
7: Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje. W związku z tym warto tych wartości, takich jak dochowywanie tajemnic, czy bycie fair, przestrzegać, nawet jeśli za to trzeba potem zapłacić pewną cenę.
6: Mówił jeszcze przed rozpoczęciem procesu Łukasz Gibała. Jednak 19 krakowskich radnych koalicji podpisało oświadczenia, zaprzeczając słowom kandydata na prezydenta. I te podpisy przedstawiono w sądzie.
8: To jest jednoznaczne oświadczenie. Trudno sobie wyobrazić bardziej przyjmujące dowody tego, że nie jest to, jak Łukasz Gibała mówił.
6: Podsumował Tomasz Daros, radny Koalicji Obywatelskiej. Drugi zaplanowany na piątek proces w trybie wyborczym, w którym Łukasz Gibała zarzuca Monice Piątkowskiej przekazywanie nieprawdziwych informacji dotyczących jego głosowań w Radzie Miejskiej, został odroczony do poniedziałku.
9: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
3: Reprezentacja Polski nie dała szans Rumunii. Nasi piłkarze wygrali w Lidze Narodów aż 6-0. Dziennikarz RMF FM Patryk Serwański z trybun oglądał wczorajsze spotkanie. Witamy, Patryku. 3 gole na Stadionie Narodowym w Warszawie strzelił Robert Lewandowski, no i zbliża się do magicznej granicy.
10: Licznik Lewandowskiego w reprezentacji wskazuje już 92 bramki. Wczoraj 7 hat-trick w drużynie narodowej. Setka wydaje się więc realna, ale w najbliższym meczu Lewy na pewno nie poprawi tego dorobku. Będzie pauzował za żółte kartki w pojedynku z Rumunią. Dostał drugie takie upomnienie w Lidze Narodów, zatem będzie zawieszenie na jeden mecz. Wczorajsze spotkanie początkowo było wyrównane. Wszystko odmieniła czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy. Długie podanie do Lewandowskiego. Napastnik przejmuje piłkę w polu karnym, a obrońca go odpycha. Sytuacja, która początkowo nie wyglądała na groźną, z perspektywy Rumunów ostatecznie odmieniła mecz.
11: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
10: Mówił Sebastian Szymański. Do przerwy 1-0, na początku drugiej połowy 2 gole w 5 minut i po tym już Rumuni zrezygnowani i zdekoncentrowani przyjmowali kolejne ciosy.
3: Szczawnica tętni turystycznym życiem. Uzdrowisko dawno nie widziało takich tłumów na początku października. Jak przypomina reporter RMF FM Maciej Polachicki, na tydzień przed słynnym Redykiem. Jak się spędza czas w Szczawnicy poza letnim sezonem?
12: Bardzo fajnie, bo zbliża się jesień. Przekwity już są, kolory się robią, przepięknie jest. To prawda, wody trochę mało.
13: Ale za to słońca dużo.
12: Narzekają, ale dla nas jest super. Naprawdę, polecam.
13: Czy to warto przyjechać o tej porze?
12: Jak najbardziej.
14: Teraz tak, bo jest mniej turystów, znaczy mniejsze natężenie ruchu, że tak powiem.
15: No o tej porze roku jesteśmy pierwszy raz.
13: No i jak się podoba?
16: Super, super jest. Świetnie, pogoda nam dopisała, no to jakby niczym lato jeszcze.
15: Piękna jesień.
17: Fajnie, my jesteśmy pierwszy raz.
13: No i jak się podoba?
17: Podoba nam się.
18: Byliśmy na spływie Dunajca, było cudownie.
3: Nie dziwię się tym opiniom. Szczawnica to perła w całej kolekcji polskich uzdrowisk, a spływ Dunajcem z dowcipnymi flisakami sama radość.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24 Wrocław, a skoro jest sobota po godzinie 7 rano, no to czas na program Wrocław Aktywnie. Mówimy w nim o sposobach, formach i najlepszych miejscach w mieście na uprawianie sportu albo po prostu aktywne życie. Dziś powiemy o biegu o nazwie Night Wave. Jego patronem medialnym jest nasza informacyjna stacja. Porozmawiam o tym wydarzeniu z pomysłodawcą i jego organizatorem, którym jest pan Grzegorz Błaszczyk. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: To wydarzenie odbędzie się dzisiaj. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest Night Wave i skąd ta nazwa?
1: Bardzo mi miło, dzień dobry. Night Wave może nie jest nazwą, która na pierwszy rzut oka, czy może tutaj w tym przypadku bardziej ucha, kojarzy się w pierwszej kolejności z biegiem ulicznym, bo większość biegów nazywa się jednak od półmaraton, maraton, czasami jest to piątka, czy też dycha. I towarzyszy temu nazwa miasta. Natomiast Nightwave, nazwa wydaje mi się nieco oryginalna. Naszym zadaniem jest teraz osadzić tę nazwę nieco w głowach wrocławian i nie tylko, aby kojarzyło się, że Nightwave powered by Decathlon jest to wieczorny bieg na 5-10 km rozgrywany właśnie w Wrocławiu. Tak więc już dzisiaj widzimy się na Tarczyńskiej Arena dzisiejszego wieczoru.
0: Na państwa stronie internetowej czytamy: Night Wave to jest wieczorny bieg na dystansach 5 km i 10 km. Ruch, muzyka, światła, społeczność i energia Wrocławia. Co to będzie oznaczało w praktyce?
1: Zależy nam na tym, żeby pokazać, że Night Wave nie jest tylko i wyłącznie biegiem, ale że bieganie może łączyć ludzi, że bieganie jest takim pewnego rodzaju spoiwem, pretekstem do tego, żeby się spotkać. Dlatego też obudowaliśmy wydarzenie licznymi eventami towarzyszącymi, którym również będzie towarzyszyła muzyka. Tak więc patrzymy na to jako na takie, można powiedzieć, weekendowe doświadczenie wypełnionego nie tylko sportem w ten sobotni wieczór, ale też właśnie muzyką, ludźmi, chwilami spędzonymi razem. I tym właśnie jest dla nas Nightwave. Tak więc chcemy pokazywać, że bieganie nie jest tylko i wyłącznie sportem, ale jest swego rodzaju rozrywką, doświadczeniem. Myślę, że to słowo najlepiej oddaje to, czym chcielibyśmy, aby było Nightwave.
0: No i przyjemnością na pewno. Mamy do wyboru dwa dystanse, panie Grzegorzu, 5 i 10 kilometrów. Dla kogo jest ta krótsza trasa, a kto powinien zmierzyć się z tą dyszką?
1: Myślę, że dla każdego. Dla każdego z tego względu, że od samego początku projektujemy to wydarzenie tak, żeby zarówno biegacz bardziej zaawansowany, jak i nieco mniej zaawansowany, początkujący, mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. Dlatego też trasy biegu są asfaltowe, trasa jest płaska, szybka, ma niewielką ilość zakrętów, tak więc daje możliwości do tego, żeby powalczyć tutaj po prostu o rekord życiowy, ale też zależy nam tutaj na oprawie, na doświadczeniu, które płynie z pokonywania właśnie tej nitki, tej trasy. Tak więc planujemy ją efektownie doświetlić. Start i meta zlokalizowane są przy Tarczyńskiej Arena Wrocław. Ten obiekt sam w sobie jest efektowny. Przyjemnością jest po prostu tam przebywać i okrążać go, bo biegacze okrążą ten obiekt esplanadą tego obiektu. Tak więc ten bieg jest tak naprawdę dla każdego. Piątka też jest takim dystansem, który stanowi stosunkowo niską barierę wejścia. Tak więc jeżeli ktoś nie jest jeszcze zaawansowanym biegaczem i nie chce walczyć o rekord życiowy, to taka piątka jest dobrą propozycją, aby po prostu zacząć swoją przygodę z bieganiem. Być może skupić się bardziej na tej stronie, takiej powiedziałbym tutaj artystycznej, związanej bardziej z oprawą tego wydarzenia, aniżeli stricte z wynikiem sportowym. Natomiast uważam, że jedno nie wyklucza drugiego. Można tutaj biegać zarówno szybko, jak i po prostu dla siebie, dla atmosfery, czy dla klimatu wokół tego wydarzenia.
0: To taka życiówka na dyszkę, to ile w takim razie, panie Grzegorzu? U pana?
1: A u mnie? No u mnie aktualnie to będzie 35 minut z groszami. Postaramy się, aby już w listopadzie, bo ja niestety nie będę mógł wystartować na Nightwave. Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł biegać, natomiast mam nadzieję, że już w listopadzie rozmienimy te 35 minut na drobne. Natomiast, no tak jak mówię, tutaj wynik dla jednych może być sprawą absolutnie pierwszorzędną, a dla innych może być absolutnie drugorzędny. Oba przypadki są ok. Trasa daje możliwość i aby biegać szybko, i aby cieszyć się klimatem i atmosferą wokół samego biegu.
0: To jest program Wrocław Aktywnie w Radiu RMF 24 Wrocław. Już za chwilę wracamy.

0: Wracamy do rozmowy w Radiu RMF 24 Wrocław z panem Grzegorzem Błaszczykiem. Mówimy o biegu Nightwave. Wielu biegaczy trenuje rano albo w ciągu dnia. To jak się biega po zmroku, panie Grzegorzu?
1: Na pewno jest to trochę inne doświadczenie niż bieg z samego rana. Ilu biegaczy, tyle opinii. Ja na przykład lubię biegać po południu i wieczorami, po całym dniu trasy, po całym dniu pracy, żeby nieco wyciszyć głowę, odpocząć od takiego codziennego pędu. Na pewno wiąże się to z nieco innym żywieniem, no bo tutaj jednak cały czas musimy myśleć o tym, że ten start jest rzeczywiście wieczorem, w związku z tym nie wystarczy zjeść jedynie lekkiego śniadania. Przed wieczornym startem wypada również zjeść coś pomiędzy śniadaniem a wieczorną kolacją, tak więc na pewno trzeba troszeczkę inaczej zaplanować żywienie, ułożyć sobie w ogóle ten dzień w nieco inny sposób. Natomiast myślę, że bieganie wieczorem ma swój klimat przede wszystkim, zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu efektowna oprawa, o której przed chwilą wspomnieliśmy, no i jest też już nieco chłodniej, co z samego założenia ułatwia przyjemne bieganie, szybkie bieganie i takie bieganie właśnie chcemy zaproponować już dzisiejszego wieczoru naszym biegaczom.
0: Skoro mówimy, panie Grzegorzu, o biegu nocnym z elementami światła, czy czołówki i odblaski to jest podstawa bezpieczeństwa?
1: Akurat o bezpieczeństwo na trasie zadbamy. Trasa będzie dobrze oświetlona, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, a wręcz zachęcamy do tego, żeby skorzystać właśnie z takich odblasków, latarek różnego rodzaju. Na Expo będzie również strefa Glow and Go, gdzie będzie można skorzystać z różnego rodzaju brokatów. Można na swój sposób ozdobić samego siebie, aby świecić jeszcze jaśniej tego wieczoru. Tak więc jak najbardziej zachęcamy do skorzystania z tych atrakcji.
0: Żeby być gwiazdą wieczoru oczywiście i wygrać najlepiej. Czy nocne bieganie, czy ono wymaga innej rozgrzewki albo szczególnej ostrożności, na przykład na ścieżkach rowerowych?
1: Myślę, że nie. Myślę, że właśnie przed startem najlepiej sprawdza się rozgrzewka, którą po prostu mamy sprawdzoną i przetestowaną. Tutaj właśnie paradoksalnie zbyt duża kombinatoryka względem rozgrzewki, którą przeprowadzamy przed każdym treningiem, może nam wręcz, powiedziałbym, że zaszkodzić, chyba że jest wyjątkowo chłodny wieczór, no to wtedy rzeczywiście lepiej jest troszeczkę dłużej się dogrzać. Natomiast co do zasady, wskazana jest tutaj raczej standardowa rozgrzewka, którą wykonujemy przed każdym treningiem. W naszym przypadku tutaj o rozgrzanie uczestników przed biegiem zadba Piotrek Galus, który poprowadzi właśnie taką rozgrzewkę już w korytarzu startowym przed dzisiejszym startem.
0: Panie Grzegorzu, a to bieganie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku to jest popularne, bardzo popularne? Jak to wygląda?
1: Patrząc na popularność imprez biegowych we Wrocławiu, między innymi nocny półmaraton, który z roku na rok rośnie jak na drożdżach, widzimy, że ludzie chcą biegać. Ludzie chcą biegać we Wrocławiu, ludzie chcą biegać na Dolnym Śląsku. U nas w ramach naszej grupy biegowej Waves Running coraz więcej osób przychodzi na te treningi i w środy, i w niedzielę. Więc tak, widzimy, że ludzie chcą biegać i stąd też właśnie Nightwave. Piątka i dyszka jest to odpowiedź w pewnym sensie na lukę, która powstała we Wrocławiu, bo rzeczywiście we Wrocławiu dotychczas brakowało takiego właśnie szybkiego biegu po asfaltowej trasie na tych nieco krótszych dystansach, czyli właśnie 5-10 kilometrów, które są, wydaje mi się, w porządku i dla osoby, która dopiero zaczyna swoją przygodę z bieganiem, ale też dla biegaczy bardziej zaawansowanych, czy nawet dla profesjonalistów, zawodowców, którzy chcą tutaj walczyć na piątkę i dychę o rekordy.
0: A największe wyzwania przed zorganizowaniem takiego biegu to?
1: Na pewno organizacja pierwszej edycji wydarzenia sama w sobie wiąże się z wieloma wyzwaniami, też z tego względu, że markę Nightwave, bieg Nightwave tak naprawdę musieliśmy zbudować kompletnie od nowa. W momencie, w którym bieg ma już którąś, drugą, trzecią, czwartą edycję, no to jest już duża grupa uczestników, którzy wzięli udział po prostu po raz pierwszy, więc impreza ma już jakąś renomę, ma już swoją grupę fanów czy też zwolenników. My tego nie mamy. Tutaj tak naprawdę wszystko jest nowe. poznajemy też obiekt, bo dotychczas jako organizator kampanii nigdy nie organizowaliśmy biegu na Parczyński Arena Wrocław. W związku z tym wiele schematów jest nowych. Musimy to najpierw stworzyć, nauczyć się tego, stworzyć coś, na podstawie czego będziemy mogli bazować przy kolejnych edycjach. Więc myślę, że sam fakt, że jest to pierwsza edycja, jest swego rodzaju wyzwaniem, ale dla mnie osobiście jest to też bardzo ekscytujące, bo po prostu lubię budować nowe rzeczy. A tworzenie właśnie takiego projektu jak Nightwave potrafi dawać naprawdę bardzo dużo satysfakcji. Tak więc z jednej strony jest to trudne, ale z drugiej strony bardzo ekscytujące.
0: Zostańcie z Radiem RMF 24 Wrocław. Wracamy już za chwilę. Radio RMF 24.

0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Po reklamie.
7: 7.30, fakty w RMF FM, Bogdan Zalewski.
8: Tragedia na drodze na Opolszczyźnie. Na krajowej trasie numer 11 w Biskupicach pomiędzy Kluczborkiem a Kępnem samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jest jedna osoba śmiertelna. Trasa jest zablokowana, policja kieruje na objazdy. Groźny wypadek drogowy w Australii. W Newcastle na północ od Sydney rozpędzony samochód wjechał w tłum kibiców. Rannych zostało 9 osób. Kierowca, który prawdopodobnie stracił panowanie nad autem, został zatrzymany. Kibice oczekiwali na drodze na przejazd autokaru z zawodnikami drużyny Newcastle Knights, która jutro ma zagrać w Sydney w wielkim finale krajowych rozgrywek rugby. Wielkiej fali turystów w tak piękną pogodę spodziewają się w weekend władze Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ostrzegają przed problemami z parkowaniem. Przydatne informacje zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominiku.
9: Dzień dobry. Po 11 na niektórych parkingach może zabraknąć wolnych miejsc, uprzedzają władze parku i dodają, że może tak być na Przełęczy Wyżnej, Przełęczy Wyżniańskiej i w Wołosatem. Dlatego lepiej być wcześniej rano albo szukać miejsca postojowego w Ustrzykach Górnych przy wejściach na Caryńską i na Szeroki Wierch. Z kolei idącym do Nowej Chatki Puchatka Bieszczadzki Park Narodowy podpowiada parking tuż obok Górnej Wetlinki.
8: Za pół godziny podamy raport o warunkach w Tatrach. Tu także będzie pięknie. Pięknie. To jest piknie, jak mówią górale. Ale już bez żartów w wyższych partiach gór.
10: Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedne z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach.
8: Kto planuje wędrówki w Tatrach, lepiej niech wcześniej posłucha faktów RMF FM o 8.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To jest Radio RMF 24 Wrocław. Naszym gościem jest pan Grzegorz Błaszczyk, pomysłodawca i organizator biegu Nightwave, który odbędzie się właśnie dzisiaj. Porozmawiajmy teraz jeszcze o takim treningu biegowym. Jak powinien wyglądać dobrze zbilansowany tydzień biegacza, amatora, który chce robić postępy i nie złapać kontuzji przede wszystkim?
1: Jest to świetne pytanie, ale i trudne jednocześnie, bo niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć inaczej niż to zależy. Bo rzeczywiście zależy to tutaj od wielu czynników, jak na przykład stopnia wytrenowania danego biegacza, dystansu, do jakiego biegacz się tutaj przygotowuje, okresu startowego. Jest wiele tych różnych czynników, które tutaj muszą zagrać, natomiast na pewno najważniejsze jest to, żeby przede wszystkim dopasować ten cykl treningowy do własnego celu, który chcemy osiągnąć, i też do własnych umiejętności, jakiegoś stopnia, poziomu, z którego wychodzimy, bo dla początkującego biegacza w porządku będzie już te 2-3 treningi tygodniowo, natomiast dla bardziej zaawansowanego biegacza, żeby się tak naprawdę dobrze przygotować pod start, no to będzie już tutaj wymagane 5 czy nawet 6 treningów biegowych w ciągu tygodnia, więc jest to już bieganie niemalże codziennie. I tutaj te dwie grupy biegaczy też na pewno będzie różnił kilometraż, tempo, w jakim kilometraż, czyli suma kilometrów pokonywanych w ciągu całego tygodnia, no ale też na pewno tempo tych treningów i ich intensywność, więc tych czynników tutaj jest naprawdę wiele. Oczywiście nie chcemy tutaj też generalizować i sprowadzać wszystkiego do podziału pomiędzy biegaczy początkujących a zaawansowanych, bo na pewno tutaj jest wiele, ta skala ma gdzieś tam wiele różnych odcieni, szarości, natomiast tych czynników, które wpływają na przygotowanie do takiego startu, jest na pewno bardzo dużo, natomiast staramy się podchodzić do tego w możliwie uniwersalny sposób i w ramach przygotowań do Nightwave stworzyliśmy taki cykl właśnie treningów przygotowawczych. Co środę biegamy wspólnie z tutaj właśnie lokalną ekipą wrocławską Waves Running, w której zresztą sam biegam. Spotykamy się co środę, aby biegać właśnie wspólnie takie treningi szybkościowe. I tutaj staramy się podchodzić do tego bardzo uniwersalnie, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I wspólnie z trenerem biegania, czyli Mateuszem Kałużą, redaktorem redakcji bieganie.pl, wspólnie tutaj opracowujemy, właściwie Mateusz opracowuje tutaj te treningi i zawsze co tydzień przygotowuje propozycję, co do której można się zastosować. I ta propozycja jest na tyle uniwersalna, że można skorzystać z takiego treningu niezależnie od tego, czy przygotowuje się do dyszki przykładowo w 40 minut, jak i do dyszki na przykład w 55 minut. Te plany są zawsze na tyle uniwersalne, że każdy może znaleźć coś dla siebie, tak więc tak staramy się do tego podchodzić. Ten okres treningowy jest już za nami, natomiast to było 12 spotkań takich właśnie środowych, w ramach których przygotowywaliśmy się do Nightwave. A jak przygotowani są uczestnicy, to tego dowiemy się już dzisiaj wieczorem na linii startu, a właściwie na linii mety.
0: Wrócę jeszcze do tych trzech treningów tygodniowo, czyli tych typowo amatorskich osób, które właściwie niemalże zaczynają dopiero przygodę z bieganiem. To jakie to są dystanse? Trzy treningi?
1: Zazwyczaj jest to kilka kilometrów. Jeżeli ktoś dopiero rozpoczyna przygodę z bieganiem, to ja też uważam, że nie ma co rzucać się na zbyt głęboką wodę i od razu pokonywać kilkunastu kilometrów per trening na przykład. Może to prowadzić do tego, że po prostu szybko się zdemotywujemy. Dla osoby początkującej pokonanie na jednym treningu 12 czy 14 kilometrów może być na początku po prostu ciężkie. Tak. Dlatego na każdym treningu na samym początku jednak mimo wszystko proponowalibyśmy pokonywanie krótszych dystansów. Na sam początek może to być nawet 3 kilometry, może to być 5 kilometrów. Nie musimy nawet biec cały czas. Na samym początku może być to popularny marszobieg, czyli po prostu przeplatanie odcinków biegowych krótkim marszem, takimi przerwami, bo wydaje mi się też, że bardzo istotny jest w tym taki element mentalny. To znaczy, żebyśmy po treningu czuli, że ten trening rzeczywiście sprawił nam przyjemność i radość. A ciężko będzie o tą przyjemność i radość, kiedy od samego początku skoczymy na głęboką wodę, będziemy biegać bez przerw, takich, jak powinniśmy, zgodnie z gdzieś tam ze sztuką biegową wprowadzać. Tak więc myślę, że poza tym takim aspektem stricte treningowy, to nastawienie, w ogóle podejście do samego treningu tutaj też jest ważne.
0: W Radiu RMF 24 Wrocław za chwilę wracamy do rozmowy o bieganiu.
2: RMF 24 Wrocław.

0: To jest Radio RMF 24 Wrocław. W programie Wrocław Aktywnie naszym gościem jest pan Grzegorz Błaszczyk. Pomówmy teraz o wrocławskich trasach biegowych. Gdzie we Wrocławiu trenuje się najlepiej? Odrzańskie wały, parki, czy może, nie wiem, tętniące życiem ulice?
1: W każdym z tych miejsc, które pan wymienił, da się biegać zdecydowanie i wiele z nich myślę, że śmiało mógłbym zarekomendować. Ale tak sprowadzając to do konkretów, ja jestem wielkim fanem Parku Grabiszyńskiego. Mm-hmm. Uważam, że we Wrocławiu nie ma wiele lepszych miejsc do biegania właśnie niż Park Grabiszyński, bo można tam wykonać tak naprawdę moim zdaniem każdy rodzaj treningu, czyli można tam zrobić takie luźne, spokojne wybieganie, ale też pobiegać szybsze interwały, bo rzeczywiście ten park jest stosunkowo duży, te ścieżki są równe, ubite, więc bieganie po Parku Grabiszyńskim, już nie wspominając o zieleni, dookoła jest samą przyjemnością, ale na pewno ja też osobiście jestem fanem biegania, zwłaszcza takich szybszych treningów, szybkościowych, interwałowych można powiedzieć, na stadionie. Często biegam właśnie co środę na stadionie AWF-u przy ulicy Witelona. Mamy tam pętlę 333 metry, taką dokładnie ma długość i na tym stadionie zdecydowanie lubię biegać. Jest to też stosunkowo nowy obiekt z naprawdę dobrą nawierzchnią. Ostatnio rzeczywiście bardzo dużą frekwencją cieszą się środowe treningi, bo co środę rzeczywiście są tam tłumy zajawkowiczów. Tak więc biega się wtedy nieco trudniej, ale w dalszym ciągu jest to sama przyjemność widzieć tyle osób na tym stadionie, więc to są takie zdecydowanie dwa miejsca, które bym polecił. Wały nadodrzańskie zdecydowanie to jest też świetna sprawa, zwłaszcza na takie dłuższe wybieganie, bo możemy wtedy zrobić dłuższy trening bez konieczności zatrzymywania się na przykład na przejściach dla pieszych, więc wały to też jest zdecydowanie świetna rekomendacja, więc jakbym miał wskazać takie top 3, to myślę, że byłyby właśnie te lokalizacje.
0: A gdyby ktoś szukał takiej płaskiej, szybkiej trasy na zrobienie dobrego treningu interwałowego albo takiej szybkiej piątki, to gdzie we Wrocławiu powinien się wybrać?
1: Myślę, że tutaj pojawia się właśnie ten problem z przejściami dla pieszych, przez które jeżeli chcemy rzeczywiście zrobić szybki trening, taki bieg ciągły, można powiedzieć, bez zatrzymywania, no to tutaj już rzeczywiście jest trochę trudniej, ale tu w dalszym ciągu moją rekomendacją myślę, że pozostaną wały. Może nie ma tam, a przynajmniej nie na każdym odcinku nadodrzańskich wałów nie ma tego asfaltu. Trzeba się liczyć z tym, że rzeczywiście jest tam ta ubita ścieżka, ale w dalszym ciągu jest to ubita równa nawierzchnia, po której da się zrobić właśnie taki szybki trening, więc myślę, że mój wybór padłby na wały. Natomiast jeżeli byłyby to nieco krótsze odcinki niż te 5 kilometrów, to można pokusić się o stadion, bo rzeczywiście no tam biegamy w kółko i tam unikamy tego problemu przejść dla pieszych, których we Wrocławiu jest rzeczywiście sporo.
0: Na koniec zerknijmy na zegarek, zbliża się godzina 8. Gdzie słuchacze mogą znaleźć więcej informacji o waszym wydarzeniu i jak dołączyć do wrocławskiej społeczności biegowej?
1: Wszystkie informacje o Nightwave znajdziecie Państwo na nightwave.pl.

0: reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
2: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
14: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
15: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: No to mamy ósmą, mamy dla Was najnowsze wydanie faktów w RMF FM. Bogdan Zalewski.
20: Dzień dobry, warto posłuchać. Ostrzegamy kierowców, jedźcie ostrożnie. Znów od rana informujemy o wypadkach, tym razem na Podkarpaciu i w Wielkopolsce. Są też dobre informacje dla zmotoryzowanych. Od północy potaniały paliwa. Nasz reporter przystanął wozem na stacji benzynowej w warszawskim Ursusie. Potem krótki, ale znaczący raport wojenny z Ukrainy. A w faktach sportowych RMF FM radość po rozgromieniu Rumunii w Warszawie. Zderzenie trzech samochodów na krajowej drodze numer 73 w Strzegocicach na Podkarpaciu. To trasa Pilzno-Brzostek. Jest jedna osoba poszkodowana. Droga jest zablokowana. Utrudnienia też w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 24 na odcinku Pniewy-Lubosz. W Karolewicach zdarzyły się ciężarówka i auto osobowe. Trasa jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazd. Ceny paliw w dół. Od północy mniej zapłacimy za benzynę i diesla. Po podpisaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, rząd uruchomił program obniżający ceny na stacjach. Reporter RMF FM Michał Krason jest na stacji benzynowej przy ulicy Traktorzystów w warszawskim Ursusie. Michale, prawda?
21: Dzień dobry, kłaniam się, tak jest.
20: Witamy serdecznie. Ile dziś trzeba zapłacić za paliwo? Przypomnij.
21: Na pylonie maksymalne ceny ustalone przez ministra energii, czyli 6,73 zł za litr benzyny i 7,80 zł 68 groszy za litr diesla. To odpowiednio około 1,40 zł i 1,30 zł mniej niż wczoraj. A kierowców dziś od rana na stacjach naprawdę sporo.
0: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim. To dobra wiadomość. Tak kieszeni obywatela lepiej.
4: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla szarego Kowalskiego lepiej.
21: No, przedsiębiorcy także na obniżce skorzystają, ale faktycznie nieco mniej. Obok VAT-u obniżona została także akcyza. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Z warszawskiego Ursusa, Michał Krasoń.
20: Ale to nie koniec. Temat programu Ceny paliw niżej rozwiniemy za pół godziny. Gośćmi Krzysztofa Ziemca w audycji Sprawdzam będą przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Łukasz Schreiber oraz poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Rafał Komarewicz. Ceny paliw niżej. Będzie energetycznie. Bądźcie z nami o 8:30. Siły Putina znów z powietrza atakują Kijów. Jak poinformował burmistrz ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko, rosyjskie drony uderzyły w most północny na Dnieprze, kluczową przeprawę w stolicy. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Ataki na mosty to nowa taktyka Kremla. Piszemy o tym na stronie rmf24.pl. Warto przeczytać.
5: Fakty na weekend w RMF FM.
20: W górach w ten weekend zapowiada się pogoda marzenie. Idealna do górskich wędrówek, ale uwaga, nie wszędzie. Wysoko w Tatrach jest bardzo niebezpiecznie. Tam ciągle leży śnieg, ostrzegają ratownicy TOPR.
11: To nie jest puszek. Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli to jedno z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No, po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce. Jest przepiękna pogoda, mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie, no ale niestety ten śnieg został. Dodatkowo zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą spowodowały, że śnieg, który zalega w górach, szczególnie po północnej stronie, jest bardzo twardy, przemrożony, wręcz zlodowaciały. No, żeby poruszać się po tych tak zwanych betonach, nie wystarczy mieć tylko sprzęt. Trzeba mieć olbrzymie umiejętności.
20: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Grzegorz Kubicki. Nie miejcie w Tatrach wygórowanych ambicji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Na fakty sportowe zapraszam Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. No, dobry dzień.
22: Bardzo dobre, w końcu. Najlepiej zawsze byśmy chcieli oglądać taką piłkarską kadrę. Polska rozbiła grającą większość meczu w osłabieniu Rumunię 6-0 w Lidze Narodów. A Robert Lewandowski zaliczył hat-trick i w całej swojej karierze dla reprezentacji strzelił już 92 gole. Świetny występ biało-czerwonych na trybunach Stadionu Narodowego obserwował Patryk Serwański. Dzień dobry.
23: Dzień dobry. Można odebrać to zwycięstwo jako wotum zaufania piłkarzy wobec selekcjonera. W przeszłości widzieliśmy wiele spotkań, w których kadra grała zachowawczo. Miała przewagę, ale starała się wygrać najmniejszym nakładem sił. Wczoraj drużynie zależało na tych bramkach. Druga połowa to widowiskowa gra, no i właśnie poszukiwanie kolejnych goli. Efekt to choćby hat-trick Roberta Lewandowskiego.
24: Trener jest super, uważamy, że naprawdę bardzo dobrym trenerem i każdy jest za trenerem. Trener jest dobry i będzie dobrze.
23: Tak mówił jeden z liderów drużyny Piotr Zieliński. Oby było dobrze w poniedziałek w wyjazdowym meczu z Bośnią i Hercegowiną.
22: Do Sarajewa Polacy wylatują po południu. A więcej o meczu kadry za kilka minut w radiu RMF 24. Gościem Andrzeja Kochuta będzie były selekcjoner piłkarskiej kadry Jerzy Engel. W drugim meczu naszej grupy korzystny wynik. Bośnia zremisowała ze Szwecją 1-1. Opóźnia się spotkanie Igi Świątek z Chinką Gao w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Powinno się zacząć jednak za kilka minut, bo zakończyło się spotkanie Alexa de Minora z Kentonem Alisem. Wygrał ten pierwszy Australijczyk. Wczoraj do ćwierćfinału w Pekinie awansował Hubert Hurkacz. Jutro zagra z Rosjaninem Haczanowem. Stołeczne kluby wygrywają w nowym sezonie basket ligi. Koszykarze Legii, mistrzowie Polski po zaciętym spotkaniu pokonali w Słupsku Czarnych 97-76. Bardzo przekonująco natomiast wygrały Dziki Warszawa w Sopocie z Treflem różnicą prawie 40 punktów. 102-63.
25: Sponsorem prognozy pogody.
26: A my w ten zimny poranek rozpoczynamy w radiu RMF 24. Już za moment rozmową z byłym selekcjonerem Jerzym Engelem. Andrzej Kochut, już teraz zapraszam. Myślę, że warto przyjrzeć się temu, co działo się wczoraj na Stadionie Narodowym.

0: To jest sobotni poranny program w Radiu RMF 24. Słuchacie nas w internecie, a także na DAB+ i na 95.1 FM we Wrocławiu. Polska rozbiła Rumunię. Reprezentacja na szóstkę. Scenariusz marzeń. To są tylko niektóre tytuły z portali sportowych po wczorajszym meczu naszych piłkarzy. Przypomnę, Polska wygrała w Warszawie z Rumunią 6-0 w trzeciej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. I o tym dziś porozmawiam z moim gościem, którym jest były selekcjoner naszej reprezentacji, Jerzy Engel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy.
0: Czy po tym meczu można powiedzieć, że selekcjoner Jan Urban obronił swoją posadę? No bo to było pytanie, które sobie zadawano na początku tego tygodnia, po tych ostatnich meczach. Czy Jan Urban po meczu z Rumunią jeszcze wciąż będzie prowadził naszą reprezentację?
1: Tak, ale to zadawały sobie media. To nikt w środowisku nie zadawał sobie takiego pytania, ponieważ nie było tematu selekcjonera. Właściwie był tylko temat, w jaki sposób można selekcjonerowi pomóc, żeby ten zespół, który pokazał się tylko przez 20 minut z dobrej strony ze Szwecją, mógł zagrać takie spotkanie przez 90 minut. Tu widzieliśmy zespół zdeterminowany, który chciał strzelić jak najwięcej bramek, który chciał nie tylko zwyciężyć, ale dać kibicom właśnie radość ze zdobywania bramek. Widzieliśmy wielu zawodników, którzy w tym meczu grali po raz pierwszy, może za kadencję Jana Urbana, debiutanci, młodzi piłkarze, którzy wchodzili na boisko. A więc można powiedzieć, że mecz tak się ułożył, że można było sprawdzić sobie w tym meczu wiele najróżniejszych wariantów gry.
0: Przechodzimy od takiego pesymizmu po trudnym meczu z Bośnią, przegranym meczu ze Szwecją, do ogromnego optymizmu. 6-0 to jest potężny rezultat, ale czy byłoby tak dobrze, gdyby nie ta sytuacja z 22 minuty, faul na Robercie Lewandowskim, karny, czerwona kartka dla rumuńskiego obrońcy? Czy to był przełomowy moment tego meczu i ten mecz mógł się jeszcze inaczej potoczyć, gdyby tego nie było?
1: Zwykle jest tak, że w meczu dzieją się różne rzeczy, które mogą pomóc albo przeszkodzić zespołowi w uzyskaniu lepszego wyniku. W tym meczu akurat mieliśmy odrobinę szczęścia, bo w sporcie to szczęście trzeba mieć. Sędzia podyktował rzut karny i dał czerwoną kartkę i zrobił to bardzo słusznie. Dlatego mecz nam łatwiej się ułożył, co spowodowało tak wysoki wynik, bo sądzę, że i tak byśmy ten mecz wygrali. Może nie 6-0, gdyby Rumuni grali w 11, ale na pewno mecz byłby zwycięski.
0: Obok Jana Urbana chyba spokojniejszym może być nieco Robert Lewandowski. Na niego też sporo krytyki się wylało po tym meczu z Bośnią. Ze Szwecją zagrał tylko przez moment. Wczoraj 7 już hat-trick w barwach narodowych. No to jest jednak ogromne osiągnięcie.
1: Ogromne osiągnięcie i my zawsze powtarzamy, mówię o ludziach środowiska piłkarskiego, że Lewandowski jest naszą największą gwiazdą, że mimo, że już dopatrujemy się, że jest piłkarzem bardzo doświadczonym, bo ma już prawie 40 lat, to jednak jest naszym najlepszym strzelcem i tak pozostanie. Wokół niego ta reprezentacja zawsze się układała, wokół niego zawsze były opinie, że musi w decydujących momentach przechylać czale zwycięstwa na naszą korzyść i dobrze, że tak się dzieje.
0: No wczoraj to zrobił, a to ja jeszcze zapytam o tych, którzy wokół Roberta Lewandowskiego, kto zwrócił pana szczególną uwagę we wczorajszym meczu? Może ktoś z debiutantów pokazał się z dobrej strony?
1: No przede wszystkim, jeżeli w formie jest Zalewski, to jest taki piłkarz, którego wszyscy lubimy, bo umie przygotować znakomicie podania dla Lewandowskiego i dla innych kolegów, ażeby zdobywali bramki. Jest to indywidualista, jest to świetny drybler i takich zawodników z przyjemnością się ogląda. Dla takich zawodników przychodzi się na mecze. I wczoraj też pokazał wielkie umiejętności. Mimo, że nie gra regularnie w klubie, to jednak tutaj pokazał w reprezentacji, że z meczu na mecz gra coraz lepiej. Trzeba pochwalić też Nowaka, bo to tego piłkarza ogląda się też z przyjemnością. Wszedł przebojem, można powiedzieć, do narodowej reprezentacji. Znalazł sobie to miejsce na boisku numer 6, które od dawna jest takim newralgicznym miejscem, gdzie nikt nie może sobie znaleźć miejsca na tej pozycji po odejściu Krychowiaka. A tutaj mamy nagle zawodnika, który nie tylko świetnie broni, znakomicie gra głową, ale również potrafi rozgrywać, potrafi uderzać na bramkę i rośnie nam kolejny zawodnik środka pola, na którego będzie można stawiać. Mnie podobał się bardzo Szymański, bo on w tych meczach pokazuje naprawdę bardzo dobre przygotowanie do gry w reprezentacji i jest cały czas dynamicznym, rozwojowym piłkarzem, a więc można powiedzieć, że wokół Lewandowskiego są piłkarze, którzy potrafią z nim dobrze współpracować.
0: To jeszcze zapytam krótko o poniedziałek. Gramy z Bośnią. Ten poprzedni mecz w Warszawie łatwy nie był. Bośniacy zremisowali ze Szwecją w piątek. Czego możemy się spodziewać?
1: Przede wszystkim bardzo trudnego meczu. Bośniacy, jak pokazali w Warszawie, są zespołem trudnym do ogrania. Bardzo dobrze spisują się, jeśli chodzi o ten turniej Ligi Narodów. Radzą sobie znakomicie. Już ten remis ze Szwecją pokazuje, że są w doskonałej formie. Wywieźli remis tutaj z Polski, gdzie też byli zespołem, który był, powiedziałbym, bliższy zwycięstwa aniżeli Polacy. W związku z tym trzeba się spodziewać bardzo trudnego meczu, do którego się trzeba znakomicie przygotować.
0: Oczywiście liczymy na sukces. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Były selekcjoner naszej reprezentacji Jerzy Engel był moim gościem.
1: Dziękuję również.

ten nieco jeszcze chłodny sobotni poranek słuchacie radia RMF24, a my mamy nowe informacje dotyczące szans na utworzenie stałej bazy USA w Polsce. Polityczna decyzja w tej sprawie została już podjęta. Biały Dom dał zielone światło, powiedział wczoraj szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak stwierdził polityk, prezydent Trump wprost napisał to 17 września, natomiast wykonawczo muszą to wykonać i Pentagon, i Ministerstwo Obrony Narodowej, i polskie wojsko. I definitywnie o tym, czy baza powstała, czy nie, będziemy wiedzieć, kiedy, mam nadzieję, mówił Marcin Przydacz, prezydent Trump kiedyś przyjedzie po to, aby otworzyć tę bazę w Polsce. Prezydencki minister poinformował, że w Waszyngtonie rozmawiał przez blisko 40 minut z zastępcą doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa, Michaelem Needhamem, a w Departamencie Stanu z dwoma zastępczyniami sekretarza stanu Marco Rubio. Jak dodał, tematami rozmów była obecność wojsk USA w Polsce, stała baza, sprzęt wojskowy i amerykańskie inwestycje. Odnosząc się do sprawy nasilenia rosyjskich działań sabotażowych, Przydacz powiedział, że żaden z jego amerykańskich rozmówców nie przekazał tak daleko niepokojących informacji i nie uderzał w tony alarmistyczne. Zarzucił premierowi Donaldowi Tuskowi i jego ministrom zaostrzanie języka dla zdobywania punktów w polityce wewnętrznej. To jest radio RMF24. Zostańcie koniecznie z nami.

0: nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm. To jest wręcz niedobrze widziane, jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku. Nikt o tym nie mówi, kompletnie.
0: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papade. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama.
4: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
1: Stokrotka.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel, różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto, dużo dobrego.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę. A schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach.

0: Autobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Po reklamie.
2: Fakty o 8.30 i Bogdan Zaleski.
3: Kierowcy na autostradzie A1 w Śląskiem. Noga z gazu pomiędzy węzłami Dębieńsko-Rybnik. W pobliżu Czerwionki Leszczyn samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Gorzyczek. Zmotoryzowani, mamy sygnał z trasy S6 pomiędzy Lęborkiem a Słupskiem w Pomorskiem. W pobliżu Bobrownik bus uderzył w bariery. Na jezdni w kierunku Lęborka nieprzejezdny jest jeden pas. Uważajcie na siebie i innych. Słuchajcie w autach radia RMF FM. To była próba zamachu terrorystycznego. Tak środowy dramat w samolocie linii Fly Dubai określił prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przypomnę, na wysokości 10 tysięcy metrów, na pokładzie maszyny lecącej z Dubaju do Tel Awiwu, drugi pilot zaatakował i groźnie ranił kapitana. Stery przejęli piloci w cywilu, którzy lecieli samolotem jako pasażerowie. Pochodzący z Omanu napastnik został zatrzymany. Bohaterski kapitan dochodzi do zdrowia w szpitalu. Na pokładzie było ponad 170 podróżnych. Nikomu nic się nie stało. Rząd premiera Sebastiana Lecornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. Oto medialne echa tych rozmów. Na linii nasz nadsekwański korespondent Marek Gładysz.
4: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edwardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starć licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
1: Pytamy o fakty.
3: W RMF FM i internetowym radiu RMF24 czas na program Sprawdzam. W warszawskim studiu są już Krzysztof Ziemiec i jego goście. Witamy panów.
5: Tak, witam. Już sprawdziliśmy rzeczywiście ceny na stacji paliw. Teraz sprawdzamy, co powiedzą politycy. Łukasz Schreiber, Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Dzień dobry, panie pośle. I Rafał Komarewicz, Klub Parlamentarny Centrum. Zacznę od pana, panie pośle.
6: Dzień dobry, witam państwa.
5: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
6: Znaczy, ja uważam, że prezydent podpisał tą ustawę, jest to dobre rozwiązanie, natomiast to, można powiedzieć, nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to, niezależnie od polityków.
5: No to pałeczkę po stronie rządu chyba.
6: No nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, to jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no te wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak, bo to tak jakby...
5: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, nie wierzę w to.
6: Ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że prawo działa wstecz.
5: To jeszcze jedno krótkie pytanie.
6: Panie redaktorze, dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy i prezent dla Polaków. No przepraszam bardzo, tak nie jest.
5: Okej. Okay. No to Łukasz Schreiber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować? No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
7: No wie pan, no, tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli no, w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
5: Trochę tak jest dzisiaj
7: no,
5: w Polsce.
7: Wie pan, ale wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby no, i media i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
5: On to wcześniej
7: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
5: No, ale obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano. Benzyna poniżej 7.
7: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier, i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani wojna Rosji z Ukrainą, ani cena baryłki ropy. On mówił, że zna magiczne zaklęcia i wie pan, i przekonał jakąś część Polaków. To była jedyna rzecz, którą oni wtedy wypracowali. To była sztandarowa obietnica, która została w sposób sztandarowy złożona.
5: To było dawno temu, dziś inflacja jest wyższa, więc cena niemożliwa chyba do osiągnięcia, chyba że pan Rafał Kamrawicz ma inne zdanie, bo wczoraj prezydent wieczorem zaapelował
7: nie była
5: do premiera
7: do osiągnięcia,
5: Ogiszkę.
7: Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tym, co prezydent zrobił, ten projekt ustawy, który przedstawił. I dziękuję za te słowa, że należy go procedować. Oczywiście, że tak, ale zwrócę państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
5: Wróćmy do paliw.
7: W tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do procedowania.
5: Czy jest możliwa obniżka do 5,19? Bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
6: Ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy, jedną rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się, i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
5: Podobno
6: ja bym chciał, żeby
5: dwa razy obiecać, tak raz dać.
6: Że do pani operatorze, no widzi pan, no to
7: odnosi
6: są,
7: się pan do klasyka.
6: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, tylko żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli o tym.
5: Chciał i nasi słuchacze, przypuszczam, że również, ale wy robicie wszystko,
6: nie
5: żeby
6: chcą,
5: tak nie było.
6: Ale widzi pan, ale politycy...
7: Nie, no, ale kto robi?
6: Politycy różnych opcji do tego inaczej podchodzą. Więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca ceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
5: Nie wierzę w to, co słyszę. Pan znów krytykuje premiera.
6: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera. Bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
7: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy z Rozwoju Plus.
5: Przyjmuje pan zaproszenie do Rozwoju Plus?
6: Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. Panie redaktorze, bo to, co to jest dobrze, to jest tak samo, widzi pan, no ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
5: To mam jeszcze
6: i czyja
5: jedno pytanie
6: jest wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera. To Polaków nie interesuje. A przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
5: Łukasz Schreiber, może na początek. To, co wczoraj ten spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
7: Wie pan, tylko w tym roku, proszę państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty. Ale
5: to gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
7: Wiem co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
5: Natomiast
7: na obniżki cen paliw. Nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z CIT-u, z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa, agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. Tak. No tak, ale to ma wpływ nawet na, znowuż na nasze zadłużenie.
5: Bo kończy się nasze okienko w dużym radiu. Więc panie, jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście tak jest, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają, a zadłużenie rośnie?
6: To znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
5: Natomiast, ale pan jest z tej koalicji, która wspiera rząd.
6: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów, mimo że nic się nie wydarzyło, czyli nie ma żadnej ustawy, nie ma żadnego przyspieszonego rozwoju Polski.
5: Wydatki?
6: Pytanie dlaczego?
5: Nie. Ciąć koszty społeczne?
6: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika, bo wtedy będziemy mogli na ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić, dużo lepiej niż politycy i niektórzy ministrowie.
5: Rafał Komarewicz, Łukasz Schreiber, dziękuję panom, dziękuję słuchaczom Radia RMF. Przenosimy się do RMF24.pl i na nasze media społecznościowe. Tam dalsza część gorącej dyskusji, jak słyszycie. No to wracamy do pana posła Schreibera, teraz się zwrócę, bo jeśli rzeczywiście stan finansów publicznych jest tak zły, a wy być może, tak, za rok przejmiecie ster rządowy, no to ten dług spadnie na was. Co wy wtedy zrobicie?
7: No, ja myślę, że przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki pokazał, że w takich trudnych sytuacjach potrafi sobie radzić, więc jeżeli pan mówi, co się stanie, jeżeli Rozwój Plus miałoby przynajmniej część odpowiedzialności za to wziąć, no to, to akurat tutaj byłbym spokojny. No, my przedstawiamy krok po kroku różnego rodzaju założenia. Na pewno
5: ale konkretnie
7: kwestia...
5: zrezygnujecie z pewnych wydatków? 800 plus, babciowe, 13, 14 emerytura?
7: Nie sądzę, żeby to była główna przestrzeń i główna konieczność do tych cięć. To zapowiadają niektóre partie, ale wydaje mi się, że trzeba zacząć od czegoś innego. Na pewno od racjonalizacji wydatków, bo za dużo pieniędzy przecieka. Na pewno od ściągalności VAT-u, bo to nie może być tak, że ta dziura się powiększa. Na pewno ten element, który proponuje obecna koalicja z czasem, kwestii ściągalności podatków, no jest to rzecz do załatania. Na pewno wreszcie niektóre rzeczy, bo proszę zobaczyć, że nie udało się nawet dotrzymać tak sztandarowej obietnicy, też z kolei na innym poziomie, jak likwidacja tych wpływów dla telewizji publicznej, no to zrobiono te
5: neo-TVP. No premier tłumaczył, że ma odpowiedzialność za 1/3.
7: Świetnie. I dlatego musi 3 miliardy przelewać
5: w Polsce, chyba też na świecie.
7: Ściek.
5: Wszyscy głosują portfelem, prawda? Nie zdajcie sobie sprawy w koalicji rządzącej, że te wysokie ceny, ten deficyt budżetowy, to wszystko może sprawić, że za rok będziecie musieli oddać władzę.
6: Wie pan co, może się okazać, że będzie jakiś inny na przykład problem, tak, który nie będzie związany z finansami państwa. Proszę zauważyć, że sprawy finansy państwa jakby jest odsuwane przez polityków, jakby jest problematyczne.
5: Natomiast wczoraj sugerował prezydent.
6: Natomiast powrócę jeszcze raz do tego pytania, które pan mówi. Są dwie możliwości. Oczywiście tutaj pan zaraz mówi o cięciu wydatków. Ja uważam, że oczywiście to jest na pewno, trzeba to przeglądać, ale nie w sferze cięć wydatków socjalnych, bo w tym momencie będzie to źle wpływało na Polaków. Natomiast są inne rzeczy. Sprawiedliwość podatków. Panie redaktorze, proszę zobaczyć, przecież mamy informację nawet od pana Brzoski, że firmy zagraniczne płacą minimalne podatki, a polskie firmy płacą gigantyczne.
5: No dlaczego to się dzieje? Rządzicie od 3 lat.
6: Panie redaktorze, jeszcze raz. Chętnie bym porozmawiał z panem ministrem finansów, który się ze mną nie chce spotkać na ten temat.
5: Jak to jest możliwe, żeby minister finansów...
6: Proszę zapytać pana ministra finansów. Kwestia jest dotycząca ściągalności podatków, czyli firmy zagraniczne powinny płacić takie same podatki jak i polskie. Druga sprawa, jeżeli chodzi o sprawiedliwe podatki dla Polaków. Proszę zobaczyć, że na przykład mamy ryczałty, tak, które kiedyś zostały wprowadzone, wtedy była taka potrzeba, teraz trzeba je zweryfikować po kilku latach. Po co się okazuje? Polak na umowę o pracę 41% podatku, a powiedzmy ktoś, kto jest na ryczałcie, płaci na przykład 15% podatku. Chodzi o to, że musimy przeglądnąć wszystkie te rzeczy i zastanowić się, co z tym zrobić. Natomiast widzę, że wola w tym kierunku jest, można powiedzieć, średnia. Wolimy doraźnie załatwiać sprawy, tak na przykład jak z CPN-em, czyli po prostu obniżenie jednorazowo podatku, żeby Polacy byli zadowoleni, że ktoś im dał, czy prezydent, czy premier. Natomiast nie podchodzimy do tego systemowo.
5: postawmy kropkę i zmienię temat. Czy skoro prezydent, i to pytanie do pana posła Schreibera, czy skoro prezydent poszedł na rękę rządzącym w sprawie paliw, to może też pójdzie na rękę w sprawie pana Berka i zaprosi go na zaprzysiężenie?
7: To jest pytanie do pana prezydenta. Wie pan, w tej wypowiedzi, którą prezydent dał, no, mi się też zwróciłem uwagę na jedno. Jak powiedział, że tak, nie potrzebowali mnie przy zaprzysiężeniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, nie potrzebowali mnie w kwestii transkrypcji, tak, aktów małżeńskich, homoseksualnych, ale za to potrzebowali mnie w takiej sprawie jak ta ustawa, ale tak naprawdę akurat w tej sprawie pokazali wcześniej, znaczy to wszystko to był cyrk, to musimy mieć tego świadomość.
5: Dobrze, a co z Maciejem Berkiem? Zaprosi go na zaprzysiężenie czy nie?
7: Wie pan, to jest decyzja, którą musi podjąć pan prezydent. Ja uważam, że są tak poważne wątpliwości w związku z tym, że on nie spełnia wymogów formalnych. Znaczy, to jest jakaś też nieprawdopodobna historia.
5: To co będzie dalej? Pytanie do pana posła Komorowicza. No bo mamy gigantyczny kryzys i będzie on jeszcze większy. Czy koalicja zagłodzi teraz Trybunał Konstytucyjny, żeby tam już w ogóle kamień na kamieniu został?
6: Ja mam trochę takie wrażenie, że nasza koalicja trochę na własne życzenie zagniła sytuację w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Znów nie wierzę w to, co słyszę, krytykuje koalicję.
6: Ale już panu powiem dlaczego. No, ja głosowałem przeciwko tutaj powołania pana Berka do Trybunału Konstytucyjnego z prostej przyczyny. No, z czymś innym szliśmy na sztandarach. Szliśmy na sztandarach naprawy Trybunału Konstytucyjnego.
5: Potakuje, bo rzeczywiście tak było, pamiętam.
6: Co więcej, przyjęliśmy ustawę, do której nas namawiali koledzy z Koalicji Obywatelskiej, żeby przyjąć, że politycy nie będą w Trybunale Konstytucyjnym. I teraz jakby no, powiedzieli, okej, ale no, tutaj musimy to zmienić. Mamy inne zdanie.
5: Ale to co się stało, panie redaktorze, panie pośle, co się stało po drodze? Bo ja pamiętam te słowa. Zero polityków w Trybunale.
6: Panie redaktorze, są dwie sprawy. Ja uważam, że jest wprost i dla mnie osobiście jest prosta sytuacja. Sejm decyduje o tym, kto jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Bez względu na to, jakie mam zdanie ja w sytuacji nie samego pana Berka, jego doświadczenia czy kompetencji, tylko po prostu z tego, że był politykiem i według mnie nie powinien być w Trybunale, jednak Sejm podjął decyzję, że został wybrany tym sędzią Trybunału, więc ja osobiście uważam, że każdy taki sędzia, który został wybrany przez Sejm, powinien odbyć ślubowanie przed prezydentem, a pan prezydent powinien to ślubowanie...
5: Czyli co, będzie kryzys jeszcze większy
6: pan prezydent to ślubowanie powinien przyjąć. Dlatego, że to jest dalej też pogłębianie pewnego rodzaju.
5: Czy będzie siłowe wejście do Trybunału?
6: Znaczy, panie redaktorze, jeżeli to będzie bardzo, bardzo złe rozwiązanie z prostej przyczyny. Dlatego, że da kolejnej władzy możliwość ingerowania w trójpodział władzy. Ja przypomnę, że sprawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego zaczęły się, kiedy przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, czyli pan Kropiwnicki, zgłosił na koniec kadencji chyba 2014 dwóch nadmiarowych sędziów.
5: Panie pośle, ja słyszę pana, panie redaktorze, i mam wrażenie, że przed mną siedzi polityk Prawa i Sprawiedliwości, a nie
6: panie redaktorze, ale dlaczego
5: centrum?
6: Pan tak uważa? No, wie pan co?
5: No bo ja pamiętam ich argumentację i pamiętam też te słowa Kropiwnickiego z tamtych czasów.
6: Panie redaktorze, no ale to kwestia jest następująca. Albo oceniamy sytuację taka, jaka jest i krytykujemy jedną lub drugą stronę, jeżeli coś źle zrobi, albo po prostu jesteźmy wyznawcami jakiejś religii. Ja nie jestem wyznawcą
5: religii
6: jednej strony.
5: Która popiera ten rząd.
6: Ja bym chciał, żeby Polacy, z tego co rozmawiam z moimi wyborcami, żyli w normalnym, przewidywalnym świecie. Natomiast widzimy, że tego nie chcą politycy. Politycy chcą, żeby były tylko emocje.
7: Z wieloma rzeczami tu się można zgodzić, ale zwrócę państwu uwagę na jeszcze dwie rzeczy, bo że politycy nie mają wchodzić do Trybunału. Ale tu się zdarzyła rzecz niesamowita.
5: No za waszych czasów byli.
7: Dobrze, tylko to akurat nie nasze środowisko to stawiało na sztandary. Byli
5: wtedy
7: wcześniej.
5: Byliście jednością.
7: Byli i wcześniej. No tak, ale tego tematu nie stawialiśmy w taki sposób, bo politycy, czy byli politycy, wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego. To się dzieje w sądach konstytucyjnych różnych krajów, ale tutaj wzięto wprost z gabinetu nie tylko prawą rękę Donalda Tuska, ale człowieka, który odpowiadał za cały proces legislacyjny. No trudno jest bardziej pod tym względem skandaliczną osobę zaproponować. A druga sprawa jest ta, o której pan mówi, no czyli tego kompletnego już w tym momencie, tej kompletnej awantury wokół Trybunału. I my jako środowisko, jako Rozwój Plus zaproponujemy rozwiązanie z poczucia odpowiedzialności przed państwem. Tak, myślę, że całkiem niedługo zaproponujemy rozwiązanie, które mogłoby przy pewnej dozie dobrej woli obydwu stron ten kryzys zażegnać. Ale
5: no to marszałek Hołowniusz miał taki pomysł. Nic z tego nie wyszło, pamiętam. No, pan.
7: no, pomysł marszałka Hołowni generalnie, przepraszam, ale no, sprowadzał się do tego, żeby mimo wszystko zapewnić większość obecnej koalicji, więc pewnie dlatego...
5: Ale miał pomysł resetu tego... konstytucyjnego.
7: No tak,
5: na ale... czym ten wasz pomysł miałby się polegać?
7: No, proszę dać chwilę czasu, kiedy przedstawimy szczegółowo takie rozwiązanie i wtedy będziemy się do niego odnosili.
5: Czy szykuje się afera i awantura wokół wyborów prezydenta Krakowa? Wczoraj wieczorem w sieci pojawił się taki filmik, ja go widziałem, panowie chyba też, kiedy minister sportu zawitał do Krakowa i zaoferował pani Piątkowskiej wsparcie w wysokości 30 milionów złotych na budowę Orlika i chyba jakiegoś też boiska do tenisa. Czy to nie jest korupcja polityczna, panie pośle?
6: Znaczy, to jest dokładnie to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że politycy po prostu rozdają pieniądze i uważają, że to nie są rozwiązania systemowe. Ja uważam, że takie rozwiązania powinny być systemowe. Dane województwo, jeżeli ma potrzeby, dostaje pieniądze i bez względu na to, kto będzie...
5: To jest złamanie prawa, moim
6: kto
5: zdaniem.
6: Będzie rządził.
5: No, mamy kampanię natomiast, wyborczą.
6: Znaczy, wie pan, no, niestety tak wyglądają w Polsce wybory. Ja uważam, że Kraków akurat ma wyjątkową szansę, wyjątkową, żeby pierwszy raz rządził ktoś, kto nie jest powiązany z żadną opcją polityczną. I jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, mamy 2,5 roku, więc to nie jest 5 lat. Ja uważam, że trzeba dać szansę komuś, kto po prostu nie będzie powiązany z, jak to mówią, z kolesiami, tak? Tylko po prostu da możliwość rozwoju Krakowa dla wszystkich.
5: Powinien tam
6: żebyśmy
5: wejść
6: nie
5: prokurator?
6: Mieli sytuacji ostatni raz. Bo wiecie pan, to idzie takim kierunku, żebyśmy teraz następnym razem, z tego co mówi pani Piątkowska, mieli na przykład autobusy podzielone dla zwolenników pani Piątkowskiej i dla innych.
5: Nie, no nie,
6: ja bym sobie takiego

0: Holandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. Dużo dobrego.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania.

0: Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Katolów.
1: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. Po reklamie.
3: Jeżeli właśnie wstaliście, to jest godzina 9, czas na fakty, a temat dla Was Bogdan Zalewski.
4: Palące sprawa paliwa, plemienna walka między premierem a prezydentem. To temat porannej rozmowy. Coraz więcej fałszowanych leków trafia do Polski.
5: W przypadku produktów leczniczych o ponad 72%, to jest około 150 tysięcy sztuk tego rodzaju wyrobów.
4: Mamy świeże dane po serii kontroli. Grzybiarze, uważajcie w lasach, łatwo można się zgubić. To nie może być za każdym razem prezent polityków dla wyborców. Sprawę cen paliw trzeba załatwić systemowo, zwraca uwagę poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Rafał Komarewicz, przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju, proponuje, aby wziąć pod uwagę projekt przygotowany przez prezydenta Karola Nawrockiego, przetrzymywany w sejmowej zamrażarce przez marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
6: Powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów.
4: Tak, aby nie było wątpliwości konstytucyjnych, że ustawa działa wstecz, dodaje poseł Komarewicz. Przypomnę, dziś za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Tak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus, Łukasz Schreiber, przypomniał jednak wcześniejsze obietnice Donalda Tuska.
7: Ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym, i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków.
4: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Posłowie Schreiber i Komarewicz byli gośćmi programu Krzysztofa Ziemca. Sprawdzam.
8: Fakty ważne dla kierowców.
4: Zderzenie dwóch samochodów osobowych na krajowej drodze 65 w Knyszynie na Podlasiu. W miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy. W wielu regionach Polski utrzymują się poranne mgły. Ostrzegacie dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Z trasy zadzwonił do nas pan Andrzej.
9: Powiedzcie, że na S5 z Poznania w kierunku Wrocławia jest potężna mgła. No i powiedzcie kierowcom, żeby włączyli światła mijania przynajmniej, nie jechali na dziennych, bo co chwilę, co drugi kierowca wyłania się z mgły jak jakieś zombie po prostu bez świateł, nie?
4: No, więc mówimy, kierowcy, nie bądźcie zombie. Oto krótkie przypomnienie, jak prawidłowo używać świateł przeciwmgielnych.
10: Włączamy je w autach po to, by z przodu podświetlić drogę pod mleczną zawiesiną, powodując doświetlenie drogi przed nami. Zadaniem z kolei tylnych świateł przeciwmgielnych jest poprawa naszej widoczności w trudnych warunkach atmosferycznych dla innych. Jednak to bardzo mocne światło czerwone przy dobrej przejrzystości powietrza może oślepiać tych, którzy będą jechali za nami. Zgodnie z przepisami kierujący może używać tych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, jeżeli widoczność jest ograniczona na odległość mniejszą niż 50 metrów.
4: Przypominam, podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik warmińsko-mazurskiej policji. Mamy jesień, a to oznacza, że poranne czy wieczorne mgły zostaną z nami na dłużej. Bądźcie ostrożni. Sezon grzybowy w pełni, a wraz z nim rośnie ryzyko zaginięć w lesie. Strażacy i żołnierze Łyskiej Brygady Obrony Terytorialnej postanowili przećwiczyć akcję poszukiwawczą w kontrolowanych warunkach w terenie wokół zbiornika Wymysłówek w Radomsku. Do praktycznych zajęć zaprosili blisko 100 uczniów klas mundurowych.
11: Przede wszystkim musimy określić strony świata na mapie.
12: Ta gra terenowa naprawdę dużo uczy, bardzo otwiera głowę, jak to wszystko po prostu wygląda.
13: Dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
4: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wydelka.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
4: Fakty sportowe, ponownie Cezary Dziwiszek i Czarku, odkrycie?
16: Odkrycie, wszystko na to wskazuje. Wczoraj świetnie zagrał z Rumunią. 6-0 wygraliśmy, przypomnę. Ale i w poprzednich spotkaniach szło mu co najmniej nie najgorzej. O Wiktorze Nowaku ze Slavii Praga selekcjoner Jan Urban po meczu powiedział: odkryliśmy nowego pomocnika dla reprezentacji. Więc chyba odkrycie rzeczywiście. Piotr Zieliński natomiast o młodszym koledze mówi tak.
17: No to jest w ogóle taki chłopak, który gdzieś tam nie boi się ani pytać, ani gdzieś coś też powiedzieć. I myślę, że tutaj mówimy o chłopaku, który naprawdę super się wkomponował, ale też inni młodzi, czy Regułka, czy Pietrucha, mają jakość, mają charyzmę i chcą tej reprezentacji pomóc i w niej zaistnieć.
16: Regułka, Pietrucha, niestety Monika nie zadebiutował w kadrze i jedzie teraz na U21 na poniedziałkowy mecz z Włochami, który zdecyduje o awansie na Euro. Adrian Siemieniec oraz sędziowie. Wojciech Kiraczkowski ukarani przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i dostał 100 tysięcy złotych grzywny. Zdaniem byłego sędziego Marcina Borskiego jest to kara adekwatna.
18: Możemy dyskutować, czy to powinno być 4 mecze, czy 8 meczów, ale trener zainicjował ten proces, wpadł na taki pomysł, no chciał tutaj troszkę wywrzeć presję na sędziego, pomóc swojej drużynie, no zachował się nie fair.
16: Sędzia Arkadiusz Wójcik został zawieszony na 2 lata, a Paweł Raczkowski dostał 50 tysięcy złotych grzywny. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl w zakładce Sport. Na koniec sprawdzamy, jak radzi sobie Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju w Pekinie. Prowadzi z Chinką Gao, wygrała pierwszego seta 6-2. Chinka wygrała teraz pierwszego gema. W drugim secie serwuje Iga Świątek i trzymamy kciuki.
14: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: A w radiu RMF 24 wciąż z wami Andrzej Kochut. Zapraszam na kolejną godzinę, gdzie między innymi przyjrzymy się warunkom w górach, gdyby marzyła wam się przy tej pięknej pogodzie górska wycieczka.

0: To jest sobotni poranny program Radio RMF 24. Czy tankowaliście dzisiaj samochód, a może dopiero zamierzacie? Bo dla jednych i drugich, dla tych, co tankowali i dla tych, co zamierzają zatankować, są dobre wiadomości. Ceny paliw są niższe, jak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii. Od dziś do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 za 6,73, benzyny 98 za 7,59, a diesla za 7,88. Nasz reporter Michał Krasoń jest na stacji benzynowej przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Cześć Michał.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No i jak tam sytuacja? Czy są tłumy? Czy widać ulgę na twarzach kierowców? Jaki jest ruch na stacji benzynowej?
1: No muszę przyznać, że zrobiłem sobie dzisiaj od rana takie małe tournée po warszawskich stacjach benzynowych i nawet te mniejsze, osiedlowe, faktycznie dziś od rana samego zapchane. Na tej konkretnej przy Alejach Jerozolimskich, no przyznać trzeba, przy ruchliwej trasie ruch naprawdę niesamowity. Jestem tu mniej więcej od pół godziny, a samochodów obsłużonych jest około 30, 40. No nawet były momenty, że drobne kolejki się tutaj ustawiały. Teraz tak spoglądam, patrzę, dwa tankują, więc nie jest źle. Jeśli ktoś jest w okolicy, to muszę warto tutaj zajechać.
0: Można skorzystać.
1: Zainteresowanie faktycznie duże. Patrzę jeszcze na pylon, a na tym pylonie, tak jak mówiłeś, maksymalne ceny ustalone przez ministra energii. Zaczniemy od diesla 7,88, 95 za 6,73. No i benzyna 98, tak patrzę, spoglądam, już lata nie te i wzrok nie najlepszy, 7,59. Rozmawiałem przed chwilą z kierowcami, no usłyszałem faktycznie tę ulgę.
2: Nadal nie są zadowalający, niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Przecież zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot.
1: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
2: Wie pan co, najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
1: 5,19 przypomnijmy.
2: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach, myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
1: Ale dzisiaj chociaż troszkę ten portfel mniej boli?
2: Wie pan co, no może troszkę tak, ale tak jak mówię, nadal to nie jest zadowalające. Umawialiśmy się trochę na co innego.
3: To bardzo fajnie jest, powiem szczerze, bardzo, bardzo fajnie.
1: To te ceny dospierały w ostatnich tygodniach.
3: To pracuje i zatankuje diesla, czy jeszcze coś, czy benzyną. To oczywiście, że uczuło się.
1: To są dobre ceny, powinno być jeszcze trochę mniej?
3: No na moje zdanie to by lepiej byłoby jeszcze mniej, żeby było, a tak to kto chce jeździć tutaj i tak będzie jeździł, nie?
0: Czyli ulga pewna jest, optymizm, ale ostrożny, zawsze ale mogłoby być lepiej.
1: Zawsze mogłoby być lepiej, oczywiście. No do 5,19 to faktycznie brakuje nam jeszcze sporo, ale też uspokajam pierwszego pana, który mówił, że za chwilę te ceny wrócą do jakichś horrendalnych. No to nie tak szybko, program będzie obowiązywał do końca roku. Minister energii takie obwieszczenia będzie w każdy dzień roboczy publikował. Najbliższe w poniedziałek to ustali ceny na wtorek, do poniedziałku. Cieszymy się, no to już każdy niech sobie odpowie tym, co teraz mamy, czyli przypomnę 7,88 za diesla i 6,73 za 95. Kolejka się robi, więc ja już wsiadam do samochodu, bo też na oparach.
0: Sytuację na warszawskich stacjach benzynowych sprawdzał dla nas Michał Krasoń. Dziękujemy za tą relację.
1: Kłaniam się.

0: Tak wam gramy w sobotni poranek w Radiu RMF 24, a teraz ważna informacja dla tych, którzy planują wybrać się w góry, no bo pogoda dopisuje. Tatry wyglądają teraz wręcz bajkowo, ośnieżone białe szczyty na tle błękitnego nieba, oświetlone pięknym słońcem. Można poezję tutaj uprawiać, patrząc na te widoki. Nie dajcie się jednak zwieść temu, co widzicie. Ten widok to nie jest bajka, a dla wielu turystów może stać się horrorem. Wysoko w górach jest teraz piekielnie niebezpiecznie, ostrzega ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
1: Warunki przejściowe pomiędzy latem i zimą, czyli jedne z najtrudniejszych, najbardziej niebezpiecznych, jakie znamy w górach. No, po opadach śniegu w zeszłym tygodniu zaświeciło słońce, jest przepiękna pogoda, mówimy babie lato, naprawdę jest ładnie, no ale niestety ten śnieg został. Dodatkowo zmiany temperatury pomiędzy dniem i nocą spowodowały, że śnieg, który zalega w górach, szczególnie po północnej stronie, jest bardzo twardy, przemrożony, wręcz zlodowaciały. No, żeby poruszać się po tych tak zwanych betonach, nie wystarczy mieć tylko sprzęt, trzeba mieć olbrzymie umiejętności. Dla nas takim wyznacznikiem jest po prostu to, że sami wchodząc w wylodzone góry, już mamy z tyłu głowy ludzie, którzy chodzą dużo po górach, jakąś asekurację, nawet asekurację liną w tym terenie. Natomiast żeby to robić, trzeba być świetnie wyszkolonym i wiedzieć, jak tej asekuracji używać. Także jeżeli mamy w głowie plan na rysy czy odwiedzenie Orlej Perci, to zalecamy, jeżeli ktoś nie jest bardzo doświadczony. Mówimy tutaj o wieloletnim chodzeniu w rakach z czekanem, umiejętnościach związanych z ewentualnym hamowaniem upadków, żeby po prostu ci ludzie sobie te wycieczki odpuścili tym razem. Piękna pogoda zachęca. Widzimy, że dużo ludzi nadal próbuje wchodzić na rysy pomimo tych warunków. Mieliśmy w ostatnim tygodniu takie wypadki, gdzie udzielaliśmy pomocy ludziom, którzy po prostu zabrnęli w pewnym momencie, nie byli w stanie zrobić kroku ani w górę, ani w dół. Był przypadek turystów nawet z 10-letnim dzieckiem na grzędzie rysów. Mieliśmy upadki z wysokości na tym twardym śniegu, które kończyły się ciężkimi obrażeniami. Radzimy, żeby jednak wstrzymać się z wycieczkami w te wyższe partie.
0: Mówił ratownik TOPR Grzegorz Kubicki, a rozmawiał z nim nasz reporter Maciej Pałachicki. Dodam jeszcze garść informacji o sytuacji w innych pasmach górskich. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są bardzo dobre. Zapowiada się piękna, słoneczna sobota, podali tamtejsi goprowcy. W wysokich partiach Karkonoszy i w Kotlinie Jeleniogórskiej w sobotni poranek pogoda sprzyja wędrówkom, przekazali z kolei ratownicy z grupy karkonoskiej GOPR. Radio RMF 24, mamy dla was jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszeń.
1: Od Waszyngtonu do Teheranu, od Kijowa do Londynu, wszędzie tam, gdzie gra toczy się o najwyższą stawkę. Przegląd zagraniczny i Andrzej Kochut.
2: A w tym tygodniu Bartosz Chmielewski opowie, czego boją się mieszkańcy państw bałtyckich, a z Joanną Gosłowską-Bolek porozmawiam o wyborach w Brazylii.
1: Już dziś po 10 w radiu RMF24.
0: Reklama.
3: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
10: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
11: Po reklamie.
2: Jest 9.30, czas na fakty i Bogdana Zaryskiego.
12: Alert na Litwie. Lotnisko w Wilnie zostało zamknięte. Poderwano też myśliwce NATO w związku z wykryciem drona lecącego z terytorium Białorusi. W Teatrze Muzycznym w Łodzi dogrywka kostiumowa. Ostatnia wyprzedaż strojów scenicznych cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że postanowiliśmy otworzyć magazyn także dziś. Od 10:00, mówi Anna Korzon-Wnukowska z teatru.
13: Nasi klienci łowią przede wszystkim sukienki, spódnice. Czasami bardzo konkretne rzeczy nam wskazują, na przykład mundur z okresu napoleońskiego. Więc pomagamy, szukamy i staramy się uzupełniać ten towar, w cudzysłowie, na bieżąco, żeby każdy znalazł coś dla siebie.
12: W kostiumowym skarbcu teatru będzie można buszować do 16:00. Z faktami wracamy za pół godziny, a teraz jeszcze przypomnienie o dwóch ważnych rocznicach. Dziś mija 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Mistyk i stygmatyk zmarł w Asyżu 3 października 1226 roku. Jego doświadczenia doprowadziły go do przekonania, że życie jest krótkie i ulotne, a rzeczy materialne nie dają szczęścia. Odkrył, że pełni szczęścia można doświadczyć jedynie jednocząc się z Bogiem. Zwraca uwagę franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek. Dziś mija 30 lat od przyznania literackiej Nagrody Nobla Wisławie Szymborskiej. Kiedy 3 października 1996 roku Akademia Szwedzka ogłosiła swój werdykt, polska poetka chciała tylko dokończyć wiersz w zakopiańskim pensjonacie. Frapujący o tych kulisach napisała nasza dziennikarka Joanna Potocka na rmf24.pl. Telefon, który zmienił wszystko. Przeczytajcie koniecznie.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Kolejny ważny temat w porannym, sobotnim programie Radia RMF 24. Wraz z wysypem grzybów w lasach zwiększa się ryzyko zaginięcia osób. W Radomsku, w Łódzkiem strażacy i żołnierze Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej przeprowadzili ćwiczenia poszukiwawcze wokół zbiornika Wymysłówek. W akcji, która równocześnie była grą terenową i szkoleniem, wzięło udział blisko 100 uczniów z klas mundurowych. To ma przygotować służby do skutecznych poszukiwań osób zaginionych w sezonie grzybowym. A jak my możemy poradzić sobie, gdy zgubimy się w lesie? O tym dziennikarka Agnieszka Wyderka rozmawiała z Markiem Jeziorskim z Komendy Straży Pożarnej w Radomsku.
1: Warto pamiętać, że zanim wyjdziemy w taki teren, powinniśmy powiadomić osoby nam bliskie, że gdzie się udajemy, w jakim celu i kiedy możliwie wrócimy, o której godzinie. Natomiast warto też pamiętać o takim podstawowych zasadach, czyli mieć pełną baterię naładowaną w telefonie, bo to jest taka podstawa, jeżeli chodzi o wzywanie pomocy właśnie w takim terenie, tak? Leśnym. Jeżeli zgubiliśmy się w tym terenie leśnym i mamy telefon, to możemy w kilka sposób wezwać łatwo pomocy i naprowadzić służby ratownicze na swoją osobę. Możemy na przykład szukać takich słupków, które oznaczają oddziały leśne w lesie. Jeżeli taki betonowy słupek, przeważnie na rozstaju różnych dróg leśnych, możemy takie znaleźć, jeżeli to są lasy państwowe. Podamy numer z tego słupka, wtedy służby ratownicze dokładnie zlokalizują osobę, gdzie się znajdujemy, będziemy wiedzieli, gdzie tą pomoc kierować. Natomiast jeżeli mamy telefon, to też istnieją możliwości, żeby powiedzmy przesłać swoją pozycję GPS służbom ratowniczym, wtedy też dotrzemy do takiej osoby. Warto też, jeżeli nie potrafimy tego zrobić, przekazać takich informacji jak tą pineska z lokalizacją, to po prostu opisać punkty charakterystyczne, które widzimy w swoim otoczeniu. Takie przypadki mieliśmy, że grzybiarze nam się gubili, ale na przykład powiedzieli, że szli na przykład wzdłuż jakiejś linii energetycznej, to byliśmy sobie w stanie później na mapie odtworzyć, jak ta osoba się poruszała i później za pomocą dronów na przykład udawało się taką osobę zlokalizować. Także sposobów jest tutaj wiele, ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby ta bateria była naładowana i o tym, żeby powiadomić osoby bliskie, gdzie się udajemy, kiedy wrócimy. No i warto też po prostu, jeżeli jesteśmy osobą starszą, nie iść w pojedynkę, a po prostu najlepiej z kimś jeszcze, z jakimś opiekunem, osobą, która może nam udzielić pomocy bezpośrednio.
0: Mówił Marek Jeziorski z Komendy Straży Pożarnej w Radomsku. Jak dodał, idąc na grzyby, warto mieć ze sobą wodę, prowiant, ciepłą odzież i obuwie powyżej kostek. To ostatnie może być ważne, aby uniknąć urazu. Słuchacie Radia RMF 24, koniecznie zostańcie z nami.

0: jest Radio RMF 24. Było już w tym poranku o futbolu, no i o wczorajszym zwycięstwie Polski z Rumunią, ale teraz czas na tenis. Iga Świątek rozegrała swój mecz w Pekinie z Chinką Gao. Była faworytką tego spotkania. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości, a o tym, jak jej poszło w tym spotkaniu, które, no to już chyba mogę zdradzić, wygrała, powie więcej Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej. Jak to wszystko przebiegało?
1: Dzień dobry. Właśnie dobrze, żeśmy trafili, bo dosłownie kilkanaście sekund temu Iga Świątek domknęła to spotkanie, więc oczywiście nie będę tutaj ukrywał, że poszło jej bardzo dobrze. W nieco poniżej półtorej godziny wygrała 6-2, 6-3. Powiem szczerze, śledziłem to spotkanie kątem oka, no jednak Chinka Gao Xinyu, jeżeli dobrze wymawiam, bo to nie jest w chińskim takie proste, postawiła się. Jest to kwalifikantka, widziałem taką statystykę przed meczem, że Iga Świątek wygrała, czy rozegrała już dobrze ponad 170 meczów w turniejach WTA, podczas gdy na liczniku Chinki było 1-1 w meczach wygranych i przegranych, czyli to było trzecie spotkanie, zdaje się. No to nie muszę mówić, jaka była różnica w doświadczeniu. No mimo tej bardzo dużej różnicy, rzeczywiście Iga Świątek zagrała po prostu dobrze, pewnie w swoim stylu. I chyba teraz bez jakiejś większej historii, tak.
0: Czas na ciąg dalszy. Iga Świątek zna już swoją rywalkę w trzeciej rundzie, prawda?
1: Donna Vekic, Chorwatka, doświadczona na pewno, półfinalistka Wimbledonu sprzed 2 lat, ćwierćfinalistka Australian Open sprzed 3 lat. Ona także zdobyła srebrny medal w Paryżu na igrzyskach, z tym, że to było w deblu. Na pewno Vekic miała bardzo dobre momenty w swojej karierze. Teraz nie powiedziałbym, że jest na fali, więc na pewno Iga będzie tutaj faworytką.
0: Ten ostatni mecz był dla niej nie taki łatwy. 3 sety, trochę problemów.
1: Tak. Widziałem, że tam troszeczkę się męczyła i też tak mniej więcej prześledziłem, czy w ostatnim czasie rzeczywiście miała jakieś sukcesy, no bo ja mówię, że tutaj półfinalistka Wimbledon, ale to wszystko działo się 2 lata temu. Przez rok, pół roku w tenisie może się dużo zmienić, a co dopiero przez 2 lata. Także myślę, że na pewno Iga, jeżeli zagra ten swój tenis, powinna sobie poradzić i to jest bardzo ważne, żeby wygrywała, żeby w Pekinie doszła, no najlepiej, żeby wygrała ten turniej. Wiemy, że w tym sezonie nie wygrywa zbyt często, wygrywa chyba tylko jeden turniej, z tego co pamiętam. No niestety jest gorzej, a żeby jeszcze osłodzić sobie końcówkę tego sezonu i cały sezon, no to fajnie by było, żeby wystąpiła w WTA Finals. Ale tutaj na razie nie ma jej w najlepszej ósemce tenisistek na świecie, więc im lepszy wynik w Pekinie i potem w Wuhan, no to tym większa szansa, że Igę zobaczymy w turnieju dla najlepszych tenisistek.
0: I za to zdecydowanie będziemy trzymać kciuki, ale nie tylko za Igę Świątek, ale także za nasze kolarki, które rozpoczynają dzisiaj Mistrzostwa Europy w Lublanie. Jak wyglądają nasze szanse na medale?
1: Nie, no to są poważne szanse. To są bardzo poważne szanse. Oczywiście zawsze patrzymy na Katarzynę Niewiadomą Fini, która zdobyła wicemistrzostwo świata w Montrealu przed tygodniem. I tak naprawdę może bardzo podobnie wyglądać ten wyścig, bo w Lublanie ma tę samą wielką rywalkę, Kasia Niewiadoma. To jest Demi Vollering, Holenderka, z którą niestety

0: Ogólnie wystąpi 8 Polek, także na pewno mamy za kogo trzymać kciuki. No myślę, że będzie dobrze. Początek po 13 tego wyścigu ze startu wspólnego. Finisz gdzieś tam patrzyłem w okolicach 17.30. Wtedy powinniśmy się dowiedzieć, czy mamy medal, czy Kasi niewiadomej, a może nie tylko, może dwa medale, kto wie. To jest bardzo nieprzewidywalne na pewno w kolarstwie, jeżeli jeździmy jeden etap, a nie 10, tak jak w jakimś wielkim turze. Ale myślę, że wielkie zawodniczki potrafią robić takie rzeczy, także czekamy na holendersko-polski pojedynek.
1: Sobota ze sportowymi emocjami, niejedno jeszcze przed nami, a za tą rozmowę dziękuję Cezarymu Dziwiszkowi.
0: Dziękuję bardzo.
1: W Radiu RMF24 już za chwilę fakty o 10, a po nich przegląd zagraniczny. Już teraz zapraszam. Yeah.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
3: Na co dzień Szwedzi nie rozmawiają o polityce. Mm-hmm. To jest wręcz niedobrze widoczne.

0: Jeżeli spotykają się ludzie na ulicy i pytają, co sądzisz o takim czy innym polityku, nikt o tym nie mówi, kompletnie.
1: Tym razem moim gościem był mieszkający na co dzień w Szwecji Paweł Stasiak, wokalista zespołu Papa D. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
3: Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na aleja platanowa-2.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Jest 10:00, jest i Bogdan Zalewski, który ma dla was najświeższe fakty. Posłuchajcie.
6: Kłaniam się i zapraszam. Ceny paliw rozpaliły emocje wokół dziurawego polskiego skarbca. Napięty budżet. Tematem ożywionej dyskusji w porannym programie Krzysztofa Ziemca Sprawdzam. Iga Świątek wygrała pojedynek z Chinką Xin Yu Gao. Już dzisiaj w stolicy zawody Biegnij Warszawo. A czy to znaczy wrzuć wsteczny bieg, kierowco? O wszelkich zmianach w ruchu opowie już za chwilę reporter RMF FM. Polityczny spór o obniżkę cen paliw i o to, kto sprawił, że jest taniej, unaocznił się przy okazji rozmowy dzisiejszej, a przy okazji też unaocznił, jak duży mamy deficyt finansów publicznych, jak bardzo napięty jest budżet. Czy czeka nas zatem epoka oszczędności? O to swoich gości pytał Krzysztof Ziemiec w programie Sprawdzam. Witam serdecznie, Krzysztofie.
7: Jestem czułem.
6: Tak, gospodarz rozmowy z nami ponownie w studiu. Zatem, co przed nami?
7: No, nasi gości potwierdzają, że zdają sobie sprawę z powagi tej sytuacji budżetowej, że trzeba działać szybko, ale odpowiedź jest trudna, choćby z jednego powodu, który ujawnił poseł Rafał Komarewicz na naszej antenie, który jest przecież politykiem partii wchodzącej w skład koalicji rządzącej. On powiedział, że minister finansów nie ma czasu na spotkanie z nim i rozmowę.
8: Ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. Panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
7: No ten fakt mocno zdziwił drugiego gościa, Łukasza Schreibera z Rozwoju Plus, którego z kolei pytałem o to, czy będą cięcia wydatków. On mówi tak, trzeba podejść racjonalnie i przede wszystkim poprawić, ale dochody budżetu.
9: Oni podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją.
7: No, przypomnę, że na ten moment deficyt budżetowy wynosi 156 miliardów złotych.
6: Całą cenną rozmowę Sprawdzam mamy na rmf24.pl. To fakty drogowe. Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. W wypadku cierpiały dwie osoby. Na jezdni w kierunku Zgorzelca nieprzejezdny jest jeden pas. Spore utrudnienia czekają dzisiaj kierowców w Warszawie. Po zeszłotygodniowym maratonie dzisiaj na ulicach stolicy zawody Biegnij Warszawo. Łączymy się biegiem z naszym stołecznym reporterem Michałem Krasoniem. Witam serdecznie, Michale. Które ulice dzisiaj lepiej omijać?
10: No, najlepiej nie zbliżać się w okolice Łazienek i do części centrum. Wprawdzie biegacze wystartują dopiero za 2 godziny z ulicy Myśliwieckiej, ale już teraz nie przejedziecie właśnie Myśliwiecką i Szwole Żerów do ronda Sedlaczka. Te ulice będą zamknięte aż do wieczora.
6: Michale, nieprzejezdna jest już także trasa Łazienkowska.
10: Zgadza się, a pozostałe drogi będą zamykane za godzinę. Na długiej liście m.in. most Świętokrzyski w kierunku Pragi, most Poniatowskiego do Śródmieścia, Aleje Jerozolimskie do ronda De Gaulle'a. Nie przejedziecie także ulicą Rozbrat, Górnośląską, Alejami Ujazdowskimi i Świętokrzyską od Mazowieckiej do Kopernika. Na te ulice samochody powinny wrócić około 14:30.
6: Szeroka droga przed Igą Świątek. Polka melduje się w trzeciej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Polka pokonała Chinkę Xin Yu Gao 6-3, 6-2 niespełna półtorej godziny. Teraz zmierzy się z niżej notowaną Chorwatką Donną Vekić. W turnieju w Pekinie Iga walczy o punkty rankingowe, żeby w listopadzie wystąpić w turnieju WTA Finals dla najlepszych 8 tenisistek sezonu. Za godzinę gratka dla czytelniczek i czytelników. Fakta kulturalnych o 11:00 zaproszenie do krakowskiej Nowej Huty. Cała plejada autorów kryminałów.
11: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy.
6: Szczegóły za godzinę. A już za chwilę w Radiu RMF 24 program Andrzeja Kochuta Przegląd Zagraniczny. Andrzej opisze sytuację w państwach bałtyckich. Na Litwie rano ogłoszono alarm powietrzny, o czym już mówiliśmy. Łotwa dziś wybiera nowy parlament. Z kolei Estonia kilka dni temu ogłosiła, że za pożarem jej zakładu zbrojeniowego stoi Rosja. Tylko w Radiu RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tak jest, w Radiu RMF 24 zaczynamy przegląd zagraniczny. Andrzej Kochut, witam serdecznie. No i rzeczywiście już za moment będę rozmawiał z Bartkiem Chmielewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich o tej sytuacji z Litwy dziś rano, a także o wyborach parlamentarnych na Łotwie. To już za moment.

0: To jest radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że Polska nie będzie już liderem wydatków na obronność liczonych jako procent PKB. Laur pierwszeństwa przejmują państwa bałtyckie i temu chyba trudno się dziwić, no bo kiedy pojawia się temat ewentualnej eskalacji rosyjskiej wymierzonej w państwa NATO, właśnie państwa bałtyckie pojawiają się jako najbardziej prawdopodobny cel. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Chmielewski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Dosłownie krótko przed tą naszą rozmową pojawiła się informacja o zamknięciu lotniska w Wilnie. To zamknięcie już jest nieaktualne. Lotnisko znowu działa, a wszystko z powodu drona, który miał wlecieć nad Litwę z Białorusi. Poderwano też myśliwce w ramach misji Baltic Air Policing. Czy to jest wydarzenie rzadkie, bezprecedensowe, czy coś, na co już na Litwie właściwie uwagi się nie zwraca? Jak to wygląda szerzej, jeżeli chodzi o te zagrożenie rosyjskie, z którym mierzą się państwa bałtyckie?
1: No na pewno zwraca się uwagę i przykładem jest to, że właśnie został ogłoszony alarm w kilku samorządach na Litwie. Poderwano myśliwce, natomiast to jest takie zjawisko, które już towarzyszy Litwinom, ale nie tylko Litwinom, bo i Łotyszom, i Estończykom od dobrych miesięcy. I obecnie ta częstotliwość tych alarmów czy takich incydentów, tutaj też do końca nie wiemy, z tego co patrzyłem przed chwilą na stronę nadawcy publicznego, mediów publicznych litewskich, do końca nie wiemy, czy to był dron, czy to było coś innego. Media jeszcze jednoznacznie ani wojsko nie podały informacji. Natomiast widzimy, że coś takiego dzieje się mniej więcej z częstotliwością raz na półtora tygodnia, jak weźmiemy w sumie spojrzymy na cały region, przypomnę na myśli Łotwę, Litwę i Estonię. Natomiast częstotliwość, z jaką miały miejsce takie incydenty i naruszenia przestrzeni powietrznej, na przykład na przełomie maja i czerwca, to takie incydenty miały miejsce co drugi dzień. Więc możemy mówić o tym, że sytuacja jest teraz jesienią, we wrześniu i na początku października spokojniejsza niż była w maju i w czerwcu.
0: Wiem, że niedawno odwiedziłeś Łotwę i zastanawiam się, jak obecnie to wygląda na takim poziomie społecznym w państwach bałtyckich. Tych doniesień o rosyjskich działaniach hybrydowych, o potencjalnej eskalacji jest dużo. Czy to się jakoś przekłada na nastroje? Ludzie zastanawiają się, wejdą, nie wejdą? Czy to jest jakaś rzeczywistość, z którą żyją i nie poświęcają temu zbyt wiele czasu? Jak to wynika z rozmów, które tam odbyłeś?
1: Ja po pobycie przez ostatnie 5 dni na Łotwie i w Rydze i w Dyneburgu, niedaleko granicy z Białorusią i z Rosją, odniosłem takie wrażenie, że czym dalej od granicy, tym ten temat, mam na myśli granicy rosyjsko i białorusko-unijnej, tym temat jest gorętszy, czym bliżej ten temat bardziej spowszedniał. I tak, oczywiście zdarzyło mi się, że rozmawiając czy to z urzędnikami, dziennikarzami, czy to jakimiś aktywistami lokalnymi, ten temat się pojawiał, natomiast jakby zawsze kończyło się to tym, że miejscowi czy Łotysze, ale też przedstawiciele innych narodowości mieszkańców na Łotwie przywykli do tego zjawiska. Ja mogę zacytować chociażby kolegę, z którym na ten temat rozmawiałem, no i on powiedział, że on już do tego przywykł, bo on się boi od już, w sensie boi się, jakby jest uczulony na możliwy kryzys bezpieczeństwa od dobrych kilku lat i jakby żyje z tym codziennie. Ale to jest też opinia nie tylko takich zwykłych mieszkańców, ale też części urzędników czy dziennikarzy. Tematem, który raczej w tym tygodniu dominuje na Łotwie, to jest temat wyborów parlamentarnych, które odbywają się dzisiaj.
0: Właśnie, w tym kontekście tych wyborów parlamentarnych dzisiaj chciałem zapytać, czy ta kwestia bezpieczeństwa to był jakiś istotny temat tej toczącej się kampanii wyborczej? Czy to jest jakaś główna oś politycznego sporu w tej chwili na Łotwie, czy wręcz przeciwnie, dominują bardziej przyziemne, codzienne kwestie, a te rosyjskie zagrożenie jest tylko gdzieś w tle?
1: Tutaj możemy spojrzeć to z dwóch perspektyw, bo ten temat zagrożenia, ale raczej temat naruszeń przestrzeni powietrznej w kontekście wyborów jest dość ważny i on istniał głównie w czerwcu. No i w czerwcu władze łotewskie zawnioskowały do instytucji sojuszniczych, by wzmocnić obronę przeciwpowietrzną na terytorium Łotwy, stąd też we wrześniu i w ostatnich tygodniach mamy zwiększoną obecność myśliwców natowskich. Tutaj w jednej z baz lotniczych na Łotwie mamy dodatkową parę myśliwców, niemieckich myśliwców, które są gotowe nadzorować i bronić przestrzeni powietrznej Łotwy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no to ta dyskusja, ile się pojawiała, to ona się pojawiała w kontekście wydatków i tego, czy te wydatki są wystarczająco duże, albo te wydatki są dobrze realizowane. Ale tak naprawdę w tej kampanii dominowały codzienne problemy. Problemy ekonomiczne, problemy społeczne. Mieliśmy kilka takich większych skandali w ciągu ostatnich 3 tygodni. I Łotysze raczej dyskutowali o tym, że złapano jednego z ministrów prowadzącego samochód pod wpływem alkoholu i miał 3 promile we krwi, a także dyskutowali kwestię tego, że liderka jednej z partii, która jest otwarcie prorosyjską partią, była finansowana przez jej ojca, który mieszka w Rosji.
0: Brzmi to jak dużo bardziej typowa kampania i do tej kampanii, a także do samych wyborów jeszcze za moment wrócimy. Rozmawiam z Bartoszem Chmielewskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich.

0: Radio RMF24. To jest przegląd zagraniczny, a w przeglądzie zagranicznym dzisiaj Łotwa, bo tam wybory parlamentarne. Rozmawiam z Bartoszem Chmielewskim z Ośrodka Studiów Wschodnich. Sondaże przed tymi wyborami pokazują, że Andris Kulbergs, czyli premier Łotwy, powinien cieszyć się dziś wieczorem zwycięstwem. Zjednoczona Lista prowadzi w tych sondażach, ale w ostatnich miesiącach sytuacja nie była tak oczywista. To jest jednak pewien zwrot akcji w łotewskiej polityce, który pozwala dzisiaj premierowi patrzeć z większym optymizmem w przyszłość, prawda?
1: Tak. Ta sytuacja sondażowa jeszcze w maju i na początku czerwca wyglądała troszeczkę inaczej, ale też wówczas mieliśmy na czele Łotwy innego polityka. Do końca maja Łotwą rządziła premierka z innego ugrupowania, z Nowej Jedności, Ewika Silinia. No i w wyniku kryzysu koalicyjnego tą władzę utraciła. Prezydent nominował obecnego premiera na ten urząd. No i obecny premier wykorzystał dobrze ten czas. Jego partia, za którą się nie ciągnęły skandale z poprzednich lat i niezadowolenie społeczne, rozegrała dobrze ten kwartał, w którym premier uzyskał poparcie Łotyszy, czym bardziej obywateli Łotwy i ich serca i głosy. No i wychodzi na to, że te wybory dzisiaj on zwycięży. Natomiast pytaniem, które stawiają sobie Łotysze i na pewno zadaje sobie je sam premier, to z kim on będzie rządził i kto wejdzie do tej koalicji, która będzie rządziła Łotwą od listopada.
0: A jakie są możliwości, jakich zmian w związku z tym należy się spodziewać?
1: Łotewski system polityczny charakteryzuje się tym, że tam jest jedna główna oś podziału na partie elektoratu, tak zwane partie elektoratu rosyjskiego i elektoratu łotewskiego. No i podstawową zasadą tej polityki
0: chodzi
1: jest niedopuszczenie. Tak, o mniejszość
0: rosyjskojęzyczną,
1: która mieszka na Łotwie, jest dość liczna. I jakby sensem polityki, wokół którego ta polityka, ta dyskusja polityczna funkcjonuje, jest niedopuszczenie partii elektoratu rosyjskojęzycznego do władzy. No i premier tak naprawdę liczy na to, że tych partii tak zwanych łotewskich wejdzie wystarczająca ilość do parlamentu, by on mógł stworzyć spokojną koalicję, która będzie raczej koalicją podobną do tej, która dzisiaj jest. Jeżeli się okaże, że dwie niewielkie partie, partia Zielonych Rolników, w której właśnie polityk został 2 tygodnie temu złapany pod wpływem alkoholu za kierownicą, i partia premier, która nowa jedność, partia premierki, która była przed Kulbergsem, nie przekroczą progu, no bo obie partie jakby mierzą się z dużym negatywnym elektoratem, no to dla premiera zaczną się tak zwane schody, no i premier będzie musiał szukać koalicjantów, którzy albo są po tej stronie rosyjskiej, tej polaryzacji politycznej, a jednocześnie jakieś partyjki, która jest akceptowalna w łotewskim mainstreamie, lub będzie musiał szukać koalicji z lewicą, która ideologicznie jest łotewską lewicą, która ideologicznie jest nie ma nic wspólnego z partią premiera i z jego sojusznikami.
0: Co oznaczałoby wejście takiej jednej z rosyjskich partii do koalicji rządzącej? Jak to wpływałoby na łotewską politykę? Jak też należy traktować te rosyjskie partie, na które głosuje mniejszość na Łotwie? Czy to jest tak, że postrzega się je jako wyciągnięte ramię Władimira Putina, czy to jednak zbyt duże uproszczenie?
1: To jest zbyt duże uproszczenie, ale po pierwsze taka sytuacja nigdy nie miała miejsca i ona się wydaje z punktu logiki systemu niewyobrażalna i też byłaby trudna do akceptacji dla elektoratu premiera. Jest jedno ugrupowanie tego obozu, nazwijmy go właśnie rosyjskiego, prowadzone przez oligarchę Einarsa Schlessersa, etnicznego Łotysza, który ze względów interesów biznesowych, idei, jaka stoi za tą partią, ale też towarzyszy, jakby w kręgu towarzyskich, jest w stanie wejść w koalicję z premierem. Natomiast elektorat premiera nie będzie w stanie tego zaakceptować w żaden sposób i wtedy byśmy mogli mówić o jakimś tąpnięciu w tym politycznym systemie łotewskim i prawdopodobnie by to doprowadziło do jakiegoś możliwe, że kryzysu. Natomiast to jest mało prawdopodobny scenariusz. A jeżeli chodzi o tak zwane partie elektoratu rosyjskojęzycznego na Łotwie, no to obecnie mamy 4 ugrupowania. Ten elektorat jest rozbity w porównaniu z tym, co miało miejsce chociażby przed wybuchem pełnoskalowej wojny na Ukrainie, gdyż wówczas cała ta grupa społeczeństwa głosowała na jedno ugrupowanie, taką centrolewicową partię, która nawet rządziła kiedyś Rygą, no ale obecnie ten elektorat głosuje na 4 ugrupowania. Jedno ugrupowanie właśnie tego miejscowego oligarchy, które nie można powiedzieć, że jest otwarcie prorosyjskie, i 3 ugrupowania, z czego jedno, którego liderka właśnie mierzy się ze skandalem, bo media ujawniły, że jej ojciec mieszkający w Rosji przekazał jej 400 tysięcy euro w ciągu ostatnich lat. No i 2 małe ugrupowania, które jedno jest resztkami tej partii, która rządziła, która była popularna dekadę temu. No i jedno ugrupowanie, którego lider właśnie przebywa na Białorusi i z Białorusi prowadzi kampanię wyborczą. Więc możemy powiedzieć, że ten elektorat rosyjskojęzyczny dzieli się na takie dwie duże grupy tych wyborców, którzy może nie lubią systemu, nie lubią mainstreamu łotewskiej polityki, ale nadal są do pewnego stopnia propaństwowi. No i taki elektorat, który jest sfrustrowany i który jest otwarcie prorosyjski.
0: Kiedy możemy spodziewać się wiarygodnych rezultatów? Kiedy zostaną policzone głosy?
1: To może być problematyczne, bo przy wyborach samorządowych w zeszłym roku mieliśmy problemy z systemem elektronicznego liczenia głosów i zaczęto liczyć głosy ręcznie, co przedłużyło cały proces liczenia. No i ja bym się spodziewał, że niedziela wieczór, poniedziałek rano możemy mówić już o realnych wynikach.
0: Wyborom parlamentarnym na Łotwie przyglądałem się wraz z Bartoszem Chmielewskim, ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Dużo dobrego!
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Wow! W Aldi

0: darmowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
1: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
4: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
5: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na preszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Po reklamie.
7: Radio RMF 24.

0: To jest radio RMF24, to jest przegląd zagraniczny. Protestują uczniowie we Francji. Powodów jest cała lista: przeludnione klasy, braki kadrowe, kiepski stan szkolnych budynków. Natomiast niepokojąca jest skala, a czasem i forma tych protestów. Skala, bo protesty objęły ponad 700 placówek szkolnych w całym kraju. Forma, ponieważ dochodzi na przykład do podpaleń. W Nantes podpalono budynek jednego z liceów. Są doniesienia o innych szkołach, gdzie również pojawił się ogień. Jeden ze szkolnych dyrektorów został raniony fajerwerkiem. W sumie rannych zostało kilkadziesiąt osób. Są przypadki kradzieży, niszczenia mienia, starć z policją. Do tego wszystkiego są oczywiście aresztowani, w większości nieletni. W piątek było to już blisko 2000 osób. Francuskie władze uznają, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Premier Francji Sébastien Lecornu zwołał w czwartek sztab kryzysowy, a trzeba przypomnieć, że protesty trwają już od poniedziałku.
1: Tu radio RMF24.
2: Reklama.
1: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa, myślnik 2.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
2: Po reklamie.

Tak nam mija to sobotnie do południa. Jeżeli właśnie zrobiliście sobie kawę, to usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Sekretarz wojny Pete Hegseth przemówił do oficerów amerykańskich sił zbrojnych w bazie Quantico. W zeszłym roku szef Pentagonu wygłosił podobną mowę do generałów, dokładnie w tym samym miejscu. Tym razem jego słowa trafiły do nieco niższego szczebla. Główny przekaz? No właściwie podobny. Hegseth twierdzi, że w ostatnich latach amerykańskie siły zbrojne znalazły się pod wpływem ideologów spod znaku woke, zaś jego rolą jest przywrócić etos wojownika. A oficerowie mogą teraz wymagać standardów dotyczących wyglądu i sprawności fizycznej bez obawy, że zostaną oskarżeni o dyskryminację, tak przekonywał sekretarz wojny. Zresztą, cytując jego słowa, żadnych grubasów, transów, brodaczy, dziwolągów, mięczaków i radykałów, tylko wojownicy, grzmiał Pete Hegseth. I ogłosił też, że powstanie nowa baza w USA, która pomieści żołnierzy wracających z innych kontynentów, i projekt skupiający mądrych ludzi, którzy wymyślą amerykańskie wojsko na nowo. W tym ostatnim ma się pojawić Elon Musk.

0: sama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
7: Pytał Pan, czego sobie życzę?
8: Życz sobie

0: sportowy.pl.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę masło ekstra mazurski smak, tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
11: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
12: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Długie jesienne wieczory.

0: Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Po reklamie.
2: Jest 11, czas na najświeższe fakty. Te przygotował dla Was i przedstawi Bogdan Zalewski.
3: Zgadza się. Dzień dobry. Zapraszam. Fałszowane medykamenty na masową skalę napływają do Polski. Uwaga na podrabiane leki z psychotropowej pseudoapteki. Nasz reporter dotarł do niepokojących danych o preparatach. Legł w gruzach bar w La Rioja w Hiszpanii. Kraków mekką kryminałów. Nowochódzkie Centrum Kultury gości gwiazdy polskiej literatury tego gatunku. Program imprezy w faktach kulturalnych RMF FM. Fałszywe leki zalewają Polskę. Według najnowszych danych Krajowej Administracji Skarbowej i Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w ciągu ostatniego roku liczba wykrytych nielegalnych produktów wzrosła o ponad 70%. Szczegóły poznał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, jakie preparaty są fałszowane najczęściej?
4: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
5: 10% tych ujawnie to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
4: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
2: Katastrofa budowlana w Hiszpanii. 11 osób trafiło do szpitala po tym, jak nad ranem zawalił się bar w regionie La Rioja w północnej części kraju. Według relacji ocalałych, najpierw zawaliła się podłoga budynku, a następnie strop. W gruzach uwięzionych zostało około 30 osób. Na szczęście wszystkie przeżyły wypadek. Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkolić tak każdego, kto na co dzień przebywa w jej obiektach. To reakcja na nową rzeczywistość, w której znalazł się Lublin, gdzie często zdarzają się alerty RCB i kilkukrotnie ogłaszano już alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza.
6: Pokażemy, jak się zachować, którędy iść i gdzie się schronić.
7: Czy uczelniane obiekty są w stanie pomieścić wszystkich studentów w bezpiecznym miejscu?
6: Mamy około 900 miejsc w piwnicach i to są tak zwane pomieszczenia bezpieczne. Tych miejsc na pewno nie wystarczy dla wszystkich, więc trzeba zapoznać się z aplikacją, gdzie się schronić i znaleźć sobie najbliższe bezpieczne miejsce.
2: Przyznaje Iwona Czajkowska-Deneka. Z rzeczniczką Politechniki Lubelskiej rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaka. Choć to początek października, to na jeziorze Dąbie w zachodniopomorskim roi się od małych łódek typu optimist. Młodzi adepci żeglarstwa uczą się na wodzie samodzielności, halsowania i precyzyjnych manewrów. Najpierw jednak trzeba wyciągnąć łódkę z hangaru i przygotować do wodowania.
8: Przygotowujesz łódkę tutaj teraz?
9: Tak.
8: Na czym polegają takie przygotowania?
9: No, na trymie żagla. Tak pod względem wiatru patrzymy, ile wieje, czy jest mało wiatru, czy dużo. No i trymujemy ten żagiel tak, żeby miał jak najwięcej mocy.
8: Od dawna żeglujesz?
9: Tak, regatowo to jest mój drugi sezon, a tak ogólnie to 3 lata.
8: I co ci się podoba w tym?
9: To jak bardzo jest skomplikowany ten sport, że nic nie przychodzi tutaj łatwo. Trzeba na wszystko przepracować.
2: Z pilnym uczniem szkółki żeglarskiej w Szczecinie rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Bardzo płynna ta rozmowa, prawda? W faktach za godzinę zajrzymy do Mikołajek.
1: Poznaj fakty kulturalne.
2: Zapraszam Marlena Chudzio i zbrodnie na papierze.
10: Są tacy, którzy umieją takie popełniać i tacy, którzy uwielbiają się w nie zagłębiać. Nowochódzkie Centrum Kultury przejęli miłośnicy kryminału. Odbywa się tutaj krakowski festiwal kryminału Crime.
11: Zaprosiliśmy 31 polskich pisarzy. Wspomnę tylko Macieja Siembiedę, Sławka Gortycha, Marka Krajewskiego, Roberta Małeckiego, Izabelę Janiszewską i czekają nas spotkania autorskie, panele dyskusyjne. Będzie faktycznie debata poświęcona sztucznej inteligencji w branży wydawniczej.
10: Zapowiada Bartosz Soczówka, dyrektor programowy festiwalu Crime. Warszawski Teatr Rampa przygotowuje się do premiery spektaklu o Agnieszce Osieckiej w reżyserii Leny Frankiewicz. Premiera w piątek, czyli dokładnie w 90. rocznicę urodzin poetki. W roli Agnieszki zobaczymy Magdalenę Kumorek, a w roli Osieckiej Agatę Łabną. Z kolei Teatr Słowackiego w Krakowie szykuje ciekawą propozycję dla młodego widza. Układ Scalony to spektakl dla dzieci, w którym teatr to narzędzie poznania świata i samego siebie. Punktem wyjścia jest spotkanie jarmarcznej lalkowej trupy z tajemniczą zieloną nacią, istotą biologiczno-krzemową. Przedstawienie grane jest nietypowo w przestrzeni Małopolskiego Centrum Nauki Kogiteon.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Fakty za nami, a przed nami kolejna godzina przeglądu zagranicznego w radiu RMF 24. Andrzej Kochut już teraz zapraszam na rozmowę, która już za moment, z Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego o wyborach w Brazylii, które zapowiadają się naprawdę ciekawie.

0: Słuchacie przeglądu zagranicznego w radiu RMF24. Jutro Brazylijczycy zagłosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich, ale może ona nie przynieść rozstrzygnięcia, bo sondaże przewidują bardzo zbliżony wynik dwóch czołowych kandydatów, czyli Luiza Inácio Lula da Silva i Flávia Bolsonaro. Ze mną dziś dr Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Spotkałem się z taką opinią, że Brazylijczycy nie czują przesadnej ekscytacji tymi wyborami. Z jednej strony 80-letni Lula, który jest urzędującym prezydentem, z drugiej syn byłego prezydenta, tylko że ten były prezydent Jair Bolsonaro właśnie odsiaduje wyrok 27 lat pozbawienia wolności za nieudany zamach stanu sprzed kilku lat. Nie dość, że trochę powtórka sprzed 4 lat, no to jeszcze kandydaci mają chyba poważniejsze nawet obciążenia niż mieli wtedy.
1: Dokładnie. I dzisiaj większość sondaży pokazuje remis. Prawdopodobnie niewielką przewagą głosów, no, któryś z kandydatów oczywiście zyska tutaj więcej, natomiast będziemy czekać do drugiej tury, to jest niemal pewne. Chociaż kandydatów jest 13, ale rozegra się ten ostateczny pojedynek pomiędzy ludźmi, którzy są już dla Brazylijczyków znani, właściwie nie wywołują jakichś większych emocji. To jest Lula da Silva, który w wielkiej polityce jest od roku chyba 1989. On już po raz siódmy prowadzi kampanię wyborczą, stara się o swoją czwartą kadencję. I w tej jego
0: pierwszy raz został prezydentem Brazylii ponad 20 lat temu, prawda? 2003 rok.
1: Dokładnie. I to były, pierwsze dwie jego kadencje były rzeczywiście dla Brazylijczyków no, takim game changer, czyli on wprowadził po raz pierwszy tak odważne, głębokie programy socjalne, które wydźwignęły z głębokiego ubóstwa blisko 40 milionów osób. To jest coś bez precedensu. Brazylijczycy wciąż jeszcze pamiętają. Ale ostatnia kadencja, ta, która teraz właśnie się kończy, no, to już nie był taki wielki, spektakularny sukces. Raczej jeśli chodzi o brazylijską gospodarkę, jest poprawnie. Ale Brazylijczycy, zwłaszcza no, zwyczajne gospodarstwa domowe, nie odczuwają tutaj jakiejś wielkiej poprawy, chociaż politycy chwalą się, że jest tak świetnie. No to jeżeli jest tak świetnie, to dlaczego tam się żyje trudno? I tu chodzi o koszty utrzymania, o niestety inflację, o wzrost takich codziennych obciążeń. Więc Brazylijczycy tutaj już tej ekscytacji wobec Luli da Silva chyba nie odczuwają. Do tego wiek w tym miesiącu skończy 81 lat. To już jest człowiek, który chyba nie ma tej świeżej energii, aby porwać za sobą znowu naród, tak żeby wszyscy na niego głosowali. Więc to już w tej chwili nie nastąpi.
0: No więc właśnie chyba ten brak energii jest tutaj kluczowy, bo 2022 rok, tamta kampania wyborcza, to jednak były duże emocje wokół Luli da Silva, który wracał do brazylijskiej polityki, wracał po tym, jak przecież trafił do więzienia, później Sąd Najwyższy unieważniał ten wyrok, który został na niego wydany, no i wydawało się, że tak jak w początkach XXI wieku, tak znowu Lula może Brazylię podźwignąć. Czy tutaj nie pojawiała się przestrzeń na następcę, na to, żeby Lula namaścił kogoś, kto po nim przejmie stery państwa, kogoś młodszego, kogoś, kto kontynuowałby jego dzieło, ale jednak dodałby tej świeżej energii?
1: No, takiej osoby nie ma w brazylijskiej polityce. Właściwie no, cała lewica jest skupiona wokół Luli da Silvy. To jest człowiek legenda. To jest człowiek, który no, z tego ruchu robotniczego właśnie wyrósł na tego pierwszoplanowego polityka, ale tego następcy chyba sobie w tej chwili nie wychował. I to jest trochę tak, że to jest pewne obciążenie dla tej strony sceny politycznej, bo jak sobie popatrzymy na wszystkich tych 13 kandydatów, którzy pójdą zmierzyć się w tej pierwszej turze, no to właściwie oprócz tych dwóch głównych, czyli oprócz Luli oraz Flávio Bolsonaro, no mamy takich, którzy zyskają minimalnie jakieś ułamkowe procenty tych oddanych głosów, ale w większości to są politycy z prawicy, a więc wszystkie późniejsze te głosy raczej jednak dołożą się w drugiej turze do wyniku Flavio Bolsonaro. I znowu, Bolsonaro, ta rodzina wydawało się, że zniknie już nieodwracalnie ze sceny politycznej po wielkim, absolutnie ogromnym skandalu. I gdy ojciec obecnego kandydata, czyli Jair Bolsonaro, odchodził z tej polityki, nie mógł się z tym pogodzić, później został oskarżony o podżeganie do przewrotu. Za to teraz odsiaduje wyrok 27 lat więzienia, ale to on jest tą głową tej prawicy.
0: To on dał to nazwisko, które dzisiaj niesie jego syna. Do tego wątku zresztą bardzo chcę jeszcze wrócić po krótkiej przerwie z Joanną Gosłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o tej drugiej stronie brazylijskiej polityki, właśnie o Flavio Bolsonaro i jego ojcu, który, jak wspomnieliśmy, odsiaduje wyrok za podżeganie do zamachu stanu.

0: To jest przegląd zagraniczny w Radiu RMF 24. Jutro Brazylijczycy głosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Ja rozmawiam z dr Joanną Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawialiśmy o Luli da Silvie, czyli no takiej wybitnej postaci brazylijskiej polityki, o urzędującym prezydencie, który jednak ma już swoje lata, nie budzi aż takiej ekscytacji. Ale po drugiej stronie tego prezydenckiego wyścigu mamy Flavia Bolsonaro, syna byłego prezydenta Jaira Bolsonaro. Dla mnie to jest ogromne pytanie, na ile udało się rozliczyć ten okres Jaira Bolsonaro w brazylijskiej polityce i przede wszystkim ten zamach stanu. Bardzo poważne były te zarzuty, które doprowadziły do skazania byłego prezydenta. Między innymi chodziło o fizyczną eliminację tego, który teraz urzęduje, czyli Luli da Silvy. Na ile to wszystko przekonało Brazylijczyków, jeżeli dziś prawie połowa tych biorących udział w sondażach deklaruje, że zagłosuje na Flavia Bolsonaro, który mówi, jeżeli zostanę prezydentem, to ułaskawię mojego ojca.
1: No i Sąd Najwyższy, a w zasadzie sędzia Sądu Najwyższego Alexandre de Moraes, to jest też znana postać, sędziowie Sądu Najwyższego w Brazylii są tacy celebryci, którzy no, prowadzą też swoje często media społecznościowe, różne akcje, to jest człowiek bardzo znany. On postawił sobie za punkt honoru i cel, aby doprowadzić do skazania Jaira Bolsonaro. Rzeczywiście to się dokonało, ale w tym czasie mieliśmy ogromne naciski, chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych, gdzie rok temu Donald Trump sam osobiście ogłosił, że to jest polowanie na czarownicę i w związku z tym on nakłada na Brazylię bardzo wysokie cła po to, żeby właśnie do skazania Jaira Bolsonaro nie doszło. To sędzia Sądu Najwyższego jest bardzo silnie związany z Lulą da Silvą, przynajmniej tak w odczuciu Brazylijczyków. A teraz, uwaga, okazuje się, że jest też wplątany w ogromny skandal korupcyjny związany z banką Master. No i to jest coś, co obciąża bardzo mocno lewicę. Chociaż jeszcze kilka tygodni temu w Brazylii panowała taka opinia jednomyślna, że to obecny prezydent Lula da Silva jest faworytem w październikowych wyborach, to teraz już raczej się wskazuje na Flavio Bolsonaro. Tylko że Flavio Bolsonaro znowuż był związany z ogromnym skandalem korupcyjnym, właśnie też z tym banką Masters, zaledwie kilka miesięcy temu. No więc te skandale korupcyjne to jest najważniejszy temat dzisiaj w Brazylii. Właśnie nie gospodarka, jak wcześniej bywało w wyborach, w kampaniach wyborczych, ani nawet bezpieczeństwo, tylko te skandale. I na dzisiaj ten wahadło się wychyliło w tę stronę, że bardziej chyba sprzyja sytuacja Flavio Bolsonaro, który reprezentuje no, cały ród Bolsonarów, bo to jest najstarszy syn. Tych synów łącznie ma Bolsonaro trójkę, jeszcze ma córkę, ale wszyscy synowie to są czynni politycy. Flavio Bolsonaro był senator mocno konserwatywny, ale bez takiej charyzmy, jeśli w ogóle możemy o charyzmę posądzać Jaira Bolsonaro, ale jednak no, Flavio bardziej jest taki wyważony.
0: Jednak mówi o sobie, że Flavio, jest umiarkowanym Bolsonaro.
1: No, natomiast mamy jeszcze Eduardo Bolsonaro właśnie, który z kolei przed zarzutami również poważnymi uciekł do Stanów Zjednoczonych, tam lobbuje w otoczeniu Donalda Trumpa, no po to, żeby zachęcać do pewnych działań. I te działania to przede wszystkim jest no, próba wpłynięcia oczywiście na to, jak Brazylijczycy będą postrzegać obecnego prezydenta. To jest nakładanie ceł, które z kolei nie podoba się oczywiście na przykład potężnemu brazylijskiemu agrobiznesowi. Więc taki lobbing w otoczeniu Donalda Trumpa może się zwrócić paradoksalnie przeciwko Flavio Bolsonaro. Tutaj no myślę, że te kolejne...
0: Mhm. O to chciałem dopytać, bo to jest jednak sytuacja wyjątkowa, gdzie amerykański prezydent wprost naciska na nie tylko brazylijskich polityków, ale i brazylijski wymiar sprawiedliwości. Mówi o sądowych nadużyciach, mówi o polowaniu na czarownice. Tymi związkami z Donaldem Trumpem strona Flavia Bolsonaro chyba dość otwarcie się wręcz chwali. Na wiecach Flavia Bolsonaro można było zobaczyć amerykańskie flagi. Czy to jest tak powszechnie w brazylijskim społeczeństwie postrzegane pozytywnie? No bo jednak Ameryka Łacińska to jest ten rejon świata, gdzie wtrącanie się Stanów Zjednoczonych do wewnętrznej polityki zawsze było jednak postrzegane bardzo negatywnie. Ci gringos przychodzący z północy, którzy próbują narzucić swoją wolę, byli postrzegani raczej w kategoriach siły, no nawet kolonialnej w pewnym sensie. Jak to wygląda dzisiaj z perspektywy brazylijskiego społeczeństwa?
1: No, wymowa tych doświadczeń historycznych jest tutaj absolutnie oczywista, ale od kiedy Donald Trump wrócił do Białego Domu, to w Ameryce Łacińskiej odbyły się siedmiokrotnie wybory prezydenckie i we wszystkich tych wyborach wygrali kandydaci prawicowi. A więc mamy pewien trend i teraz brakuje tej Brazylii, prawda? Jako tej wisienki na torcie w tej całej kampanii Donalda Trumpa, którą on nazwał powrotem doktryny Monroe'a, czy też wprowadzeniem Donroe'a, w ramach której przecież całe obie Ameryki mają stać się na powrót strefą wpływów Stanów Zjednoczonych. I Brazylia do tej pory, w czasie kadencji Lula da Silva, to jednak starała się nie podlegać tym wpływom i wielokrotnie Lula da Silva pokazywał, że on z Donaldem Trumpem jednak rozmawia, jeżeli rozmawia, tych rozmów nie było wiele, ale jak równy z równym i nie poddaje się tym naciskom bardzo poważnym w postaci na przykład nakładania ceł w wysokości 50% na towary eksportowane przez Brazylię. I teraz część Brazylijczyków, nie wiemy czy to jest 50%, czy trochę mniej, czy trochę więcej, to się okaże za chwilę, ale część Brazylijczyków uważa, że takie jednak starania się, aby Brazylia była tym krajem autonomicznym, suwerennym, jak to podkreśla Lula da Silva, to jest coś absolutnie kluczowego i najważniejszego. Z drugiej strony mamy część Brazylijczyków z Flavio Bolsonaro na czele, którzy chcą jednak tutaj w tym całym ruchu uczestniczyć trumpowskim i Flavio Bolsonaro może sam z siebie nie jest tym najważniejszym politykiem prawicy, ale jeżeli za nim stoi zarówno jego ojciec Jair Bolsonaro, jak i jeszcze potężniejszy Donald Trump, no to już jest postać, która tę większą wagę w polityce zyskuje.
0: No i może te wybory rzeczywiście wygrać, czy tak będzie, przekonamy się. Pierwsza tura już jutro, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję dr Joannie Gocłowskiej-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Dziękuję serdecznie.
2: RMF 24.
3: Reklama.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.

0: Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie.
4: Informacja i muzyka. Radio RMF 24.

słuchacie Radia RMF 24. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło w sobotę w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Taką informację przekazała prezydentka Mołdawii Maia Sandu na platformie X. Informacja ta pojawiła się zresztą niedługo po tym, jak informowaliśmy o alarmie na Litwie i czasowym zamknięciu wileńskiego lotniska. Tam najprawdopodobniej ze względu na drona, który nadleciał z terytorium Białorusi. Natomiast prezydentka Mołdawii Maia Sandu wprost wskazała, kogo uważa za odpowiedzialnego za incydent w jej kraju. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Według wstępnych ustaleń te obiekty, m.in. drony, wleciały na terytorium Mołdawii znad obwodu Odeskiego w południowej Ukrainie. Prezydent Sandu informowała wcześniej, że w tym roku przestrzeń powietrzna Mołdawii została naruszona już 45 razy, w tym aż 8 razy w zeszłym tygodniu.

0: To jest Radio RMF 24, to jest przegląd zagraniczny. Amerykanie opuszczają Irak po raz drugi, odkąd George Bush zdecydował się na rozpoczęcie wojny z reżimem Saddama Husajna w 2003 roku. To poprzednie wycofanie się z Iraku nie trwało bardzo długo, zaledwie 3 lata. Amerykanie byli zmuszeni wrócić, by zająć się rosnącym w siłę państwem islamskim. Irakijczycy z zadowoleniem witają zamknięcie ostatnich amerykańskich baz wojskowych w swoim kraju, ale jednocześnie z obawami patrzą w przyszłość. Koniec amerykańskiej obecności w Iraku wynika z ustaleń przyjętych jeszcze przez administrację Bidena w 2024 roku, no ale przypada w momencie, kiedy Bliskim Wschodem wstrząsa nowy konflikt, wojna z Iranem. Czy tym razem amerykańska misja w Iraku zakończy się na dobre? O tym przekonamy się w następnych miesiącach.
1: Radio RMF 24. Radio informacyjne.
0: I to już wszystko w dzisiejszym przeglądzie zagranicznym Radia RMF 24. Andrzej Kochut mówię wam do usłyszenia i dobrej soboty, a już za chwilę radiowe stery przejmie Krzysztof Urbaniak.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Czwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już jutro po 18:00.
2: Praca czy odpoczynek? Do czego jesteśmy lepiej przystosowani? Moim gościem będzie ekonomistka profesor Anna Skórska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Reklama.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
9: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki

0: 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach 12, a w studiu faktów Bogdan Zalewski, który ma dla Was najnowsze informacje.
5: Zapraszam do słuchania. Dwoje rowerzystów potrąconych przez samochód dostawczy. O tragedii na Podlasiu donosi reporter RMF FM. Rosyjskie prowokacje w Mołdawii z dronami i rakietami. Nasza królowa rzek jest także poddaną. Poddaje się zmianom klimatu. Posłuchajcie, co nowego polscy eksperci mają do powiedzenia o Wiśle, a opisali ją szczegółowo. Mamy się tą wiedzą pochwalić w Europie. Tragedia na drodze w powiecie sejneńskim na Podlasiu. Samochód dostawczy potrącił w nocy dwoje rowerzystów. Kobieta zmarła na miejscu. Złe, niestety, wieści przynosi reporter RMF FM Michał Krasoń.
6: Kłaniam się.
5: Witamy, Michale. Jak doszło do tego wypadku?
6: 49-letnia kobieta i 56-latek jechali na rowerach drogą krajową numer 16 w kierunku Sejn i w miejscowości Zaruby zostali potrąceni przez jadącego w tym samym kierunku dostawczego Opla.
7: 49-letnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu. Mężczyzna został zabrany przez lotnicze pogotowie ratunkowe do szpitala.
6: Mówi Iwona Hołdyńska z sejneńskiej policji. Kierowca dostawczaka był trzeźwy. Została mu także pobrana krew do badań pod kątem obecności narkotyków. Dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśnia teraz prokuratura.
5: Zderzenie dwóch samochodów na krajowej drodze numer 94 koło Przeworska na Podkarpaciu. W wypadku ranna została jedna osoba. W tym miejscu przejedziecie teraz wahadłowo. Rosyjskie drony i rakiety naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii, poinformowała w serwisie X prezydent tego kraju. W sumie nad Mołdawię nadleciało dziś 5 wrogich obiektów. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, podkreśliła Maja Sandu. Poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Taki jest wniosek z analizy poziomów rzeki w Warszawie, prowadzonych od końca XVIII wieku, w tym samym miejscu. Polscy naukowcy wykorzystali do tego ponad 82 tysiące dobowych pomiarów poziomu wody. Z autorami tych nowych, przełomowych analiz rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego jeszcze dowiadujemy się z nich na temat największej polskiej rzeki?
8: Po pierwsze, ostatnie rekordy niskiego poziomu Wisły to ciąg dalszy zjawisk, które trwają od lat 20. ubiegłego wieku. Hydrolog dr Michał Waślewicz opisuje, że jednocześnie zmniejsza się ilość wody, która przepływa w tym miejscu. Jeszcze 7 lat temu to było na sekundę 150 tysięcy litrów wody.
9: Natomiast ten rok to było już 135, czyli jest to obniżenie. Obserwujemy bardzo niski poziom wód gruntowych.
8: Przyczyną jest z jednej strony ocieplenie, a z drugiej, i to podkreśla dr Łukasz Sobychowicz z Polskiej Akademii Nauk, pogłębia się koryto Wisły.
10: Woda z większą energią zaczyna wypłukiwać materiał mineralny, czyli obserwujemy na wodowskazie systematyczne opadanie lustra wody.
8: Ten zestaw danych z 225 lat sprawia, że Wisła jest teraz jedną z najlepiej opisanych przez naukowców rzek w Europie. Na podstawie tych informacji badacze będą teraz prognozować, czy poziom Wisły może dalej się obniżać.
5: Nad Wisły wrócimy jeszcze dzisiaj w faktach, a teraz przenosimy się nad jeziora mazurskie.
3: 100 sposobów na weekend. W faktach RMF FM.
5: Mazury Art Festival w Mikołajkach. Wspaniała impreza odbywa się w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Dzisiaj, jutro można tam za darmo podziwiać pracę najlepszych malarzy i rzeźbiarzy z całego kraju. A to tylko część atrakcji. Posłuchajcie komisarza pleneru.
11: W trakcie pleneru wystawiamy gotowce, które przyjechały tu specjalnie na tą wystawę. Są rozmowy z mistrzami, czyli Franciszkiem Maśluszczakiem i Dariuszem Kaletą. Wyjątkowo wystąpi Michał Sołtan, malogranie ze swoją partnerką, czyli Magdą Jankowską, która w trakcie tego recitalu będzie tworzyła obraz.
12: Można podziwiać pracę, A jak się spodoba kupić?
11: No liczymy na to, że coś tam zostanie na stałe w Mikołajkach i zapraszamy wszystkich chętnych.
5: Zachęcał do odwiedzenia Mikołajek Daniel Pielucha. Z komisarzem pleneru rozmawiał reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Pan Daniel Pielucha to oceniony malarz surrealista. Niezwykłe wizje, pełne symboli i odważnych skojarzeń.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Do Mikołajek zapraszały fakty, a ja mam jeszcze inny pomysł na sobotę. Jeżeli lubicie kryminały, ja bardzo lubię, no to rzucę jeszcze kilka nazwisk. Siembieda, Małecki, Krajewski, znakomici pisarze, twórcy kryminałów będą dzisiaj na festiwalu Crime w Krakowie. My też się tam wybierzemy. Ale wcześniej wróci temat systemu kaucyjnego. Co trzeba poprawić? O tym już za kilka minut w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, witajcie.

0: Radio RMF 24, program sobotni, popołudniowy. Przypominam, że możecie nas słuchać na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie. Skoro jest weekend, to bardzo jestem ciekaw, czy planujecie oddać do kaucjomatu butelki. Przedwczoraj minął dokładnie rok od wprowadzenia tego systemu w Polsce. Jak podała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, w minione 12 miesięcy zebrano 5 miliardów puszek i butelek kaucyjnych, a skuteczność systemu wyniosła około 60%. Z nami teraz gość, pan Robert Bigaj, analityk rynku Shopfly Poland. Dzień dobry, witamy.
1: Shopfly.
0: Czy pan korzysta z kaucjomatów?
1: Tak, korzystam jak najbardziej. Nawet w mojej małej podwarszawskiej miejscowości, że tak powiem, jest kilka punktów. Także od momentu startu na pewno na własnej skórze odczułem, że no, dostępność tego systemu jest daleko, że tak powiem, w chwili obecnej. No ma większą skalę niż na pewno na początku, te rok temu, gdzie sam z ciekawością, że tak powiem, poszukiwałem takich miejsc, gdzie ten system ma ten swój punkt styku z konsumentem końcowym.
0: Skuteczność wyniosła 60%, podała ministra. 5 miliardów puszek i butelek i 60% skuteczności, to jest dobry czy zły wynik?
1: Moim zdaniem dobry wynik. Znaczy, no docelowo oczywiście to, jeżeli spojrzymy na, bym powiedział, na wytyczne, skąd to się bierze, Komisji Europejskiej, to tutaj mówimy o 90% tych opakowań do 2029 roku. Natomiast też możemy porównać, ja pamiętam pierwsze dane za pierwsze miesiące, to było poniżej 10%, więc one nie były w żaden sposób, bym powiedział, tak zachęcające jak teraz. Teraz po raz pierwszy ja się spotkałem z takim szacunkiem, bo na tej zeszłotygodniowej, tego tygodniowej konferencji jeszcze to padło, że to jest ponad 60%, więc to się, no powiedziałbym, rozwija podobnie, myślę, jak w innych krajach, bo na Węgrzech w ciągu roku to było ponad 80%, więc trochę szybciej. Natomiast widzimy też, że skala tak naprawdę, bo to też minister powiedziała, że no jest już ponad 60 tysięcy tych punktów zbiórki, gdzie można to opakowanie zwrócić, z czego prawie 20 tysięcy to są te automatyczne punkty, gdzie też, jak minister podawała, one są najbardziej popularne i preferowane przez Polaków.
0: A jak dużym problemem są według pana obecnie niedziałające kaucjomaty?
1: Nie mam takich danych tak naprawdę. Na pewno to jest problem, że tak powiem, jest to, powiedziałbym, takie badanie robiliśmy całkiem niedawno, gdzie pytaliśmy tak naprawdę Polaków, co jest główną jak gdyby motywacją i też problemem skorzystania z tego systemu. No to oczywiście na pierwszym miejscu była ta kaucja tak naprawdę, że to jest ponad 70% wskazało, że jeżeli stoją za tym korzyści finansowe, no to jest to jak najbardziej, bym powiedział, system, z którego Polacy zamierzają skorzystać. Natomiast jeżeli pytaliśmy tak naprawdę o to, co jest przeszkodą w korzystaniu, no to było to, że jak gdyby może stanowić to problem, że Polacy bardzo chętnie, bym powiedział, korzystali z tego systemu, ale przy okazji robienia takich zwykłych zakupów, niekoniecznie organizują specjalne wyprawy tylko i wyłącznie takich kaucjomatów, więc sytuacja, kiedy kaucjomat, nie wiem, jest zapchany, nie działa, nie wydaje tego, bym powiedział, bonu, lub jest lub jest po prostu kolejka na parkingu, no na pewno jest takim, bym powiedział, takim czynnikiem, który może tutaj utrudnić, jak gdyby.
0: Powinno być ich więcej?
1: Powinno, tak. Myślę, że skala będzie rosła. To zresztą pokazuje cały tutaj ten przyrost. Jest ogromny tak naprawdę, jeśli chodzi o liczbę tych punktów. To jest naprawdę już duża skala i liczba oddanych opakowań w tym systemie, jak i mówię, ponad 60 tysięcy punktów zwrotu, to już jest duża skala. To już naprawdę można powiedzieć, że jest przyzwoite pokrycie i myślę, że to będzie rosło, że to będzie systematycznie, że tak powiem, rosło. Zresztą w przyszłym roku dwóch kolejnych operatorów tego systemu wchodzi, więc że tak powiem, myślę, że to będzie, no będzie coraz łatwiej tak naprawdę. Zresztą no trochę można powiedzieć, że nie mamy tutaj wyjścia tak naprawdę, no bo wymóg Komisji, oczywiście Komisja Europejska nie nakazuje, że musi to być system kaucyjny. Można to w dowolny sposób, bym powiedział, realizować ten wymóg 90%, natomiast no doświadczenia innych krajów pokazują, że to jest trudne, dojście do takiego poziomu efektywności bez takiego systemu kaucyjnego, więc to się wydaje, że to jest no rozsądna droga.
0: Wyjaśnijmy jeszcze, co się dzieje z pieniędzmi z puszek i butelek nieoddanych do kaucjomatów. Czy one trafiają do sklepów, do producentów opakowań, jakichś innych firm?
1: system jest tak zaprojektowany, że te firmy, które są operatorami tego bym powiedział systemu, tej całej procedury, to jest działalność non-profit tak naprawdę. Ona zostaje w tych firmach, jeżeli ta kaucja nie zostanie odebrana, natomiast ona może być, te opłaty, ta suma z tych opłat, te pieniążki mogą być przeznaczone tylko i wyłącznie na poprawę efektywności tego systemu, to znaczy one nie mogą być w żaden sposób wypłacone w formie, nie wiem, dywidendy do akcjonariuszy czy jakoś tam właścicieli, tylko one mogą być przeznaczone na działania statutowe, czyli na poprawę po prostu dostępności tego systemu, tego, żeby on lepiej działał, żeby było właśnie, jak pan mówi, mniej awarii, żeby on był po prostu skuteczny bardziej.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Robert Bigaj, analityk rynku Shopfully Poland. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego weekendu.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Radio RMF24, mamy jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

0: To jest Radio RMF 24 i nasz sobotni popołudniowy program. Dziś w Polsce dość ciepły, jak na początek października, i niemal bezdeszczowy dzień. Trudno się więc dziwić, że w Zakopanem jest mnóstwo turystów. No i jak czytam, na tatrzańskich szlakach bardzo duży ruch. Wszystkie miejsca parkingowe przy szlaku do Morskiego Oka zostały zarezerwowane, a przed kolejką linową na Kasprowy Wierch utworzył się sznur oczekujących. Bilety z rezerwacją przejazdu zostały wyprzedane zarówno na całą sobotę, jak i na niedzielę. A dodatkową atrakcją oczywiście są te jesienne kolory Tatr. Przypominamy jednak, że jak ostrzega TOPR, wyższe partie gór są dla bardzo doświadczonych wspinaczy. Na wysokości około 2000 metrów na szlakach zalega śnieg. Po północnej stronie oraz w żlebach śnieg jest twardy i zmrożony. Warto o tym pamiętać, a my piszemy o tym również na stronie rmf24.pl.
1: Radio RMF 24.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
6: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wybór.

To branie w Dino. Najbliżej ciebie! Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: klubie mamy akcje na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Tak gra radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej. Informuje o tym dzisiaj rosyjski portal Meduza. Kaszpirowski miał 87 lat.
1: RMF 24 Wrocław.

0: W Radiu RMF24 mamy teraz nowe informacje na temat systemu powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych w Polsce. Mówił o tym przed południem na konferencji prasowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jak zaznaczył, trwają prace nad specjalnym programem, który ma być rodzajem syreny alarmowej. Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej.
1: W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy, do których zaprosimy i ekspertów z innych resortów, i wojsko, i ekspertów z Ministerstwa Cyfryzacji, ale także te najbardziej aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był produktem takim całościowym, dobrym, przetestowanym, żeby gwarantował właściwą jakość pracy.
0: Minister powiedział, że aplikację będzie można pobrać ze sklepu Apple, Google'a czy Androida.
1: Ten system chcielibyśmy, aby rozpoczął funkcjonowanie na koniec grudnia, żeby każdy z nas mógł pobrać aplikację, która będzie takim rodzajem syreny alarmowej. Ale jednocześnie, mówiłem o tym kilkukrotnie, budujemy kolejne filary tego systemu. Będziemy w przyszłym roku, chcemy uruchomić usługę Cell Broadcastingu. Pewnie w ciągu najbliższych 2 tygodni podpiszemy umowę jako MSWiA z operatorami komórkowymi, które już stworzy konkretne ramy finansowania Cell Broadcastingu i przyjmie konkretny harmonogram wdrożenia tego Cell Broadcastingu, a równolegle budujemy system syren alarmowych, tak jak powiedziałem, na około 23 tysięcy syren, które mamy dzisiaj w kraju, już ponad 10 tysięcy wpięte jest w tą możliwość zdalnego uruchomienia z poziomu wojewódzkiego, krajowego. Chcemy, aby w przyszłym roku wszystkie te syreny były już zintegrowane, a aplikacja do zarządzania tym systemem syren też będzie gotowa na koniec tego roku.
0: Mówił Marcin Kierwiński. Szef MSWiA użył takiego sformułowania Cell Broadcast. To wyjaśnię, że to jest taka technologia bezprzewodowego przesyłania krótkich komunikatów tekstowych i alarmowych do wszystkich aktywnych telefonów w zasięgu konkretnej stacji bazowej, czyli tego masztu albo wybranego obszaru. Radio RMF24. Za chwilę zmienimy temat. Będą Mikołajki. Tam trwa Mazury Art Festival.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K. każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
9: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Po reklamie.
0: W Radiu RMF 24 informacja sprzed chwili. Do bardzo groźnego wypadku doszło w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa na Mazowszu. Na około 5-letnią dziewczynkę przewróciła się wiata. Dziewczynka została zabrana do szpitala. Więcej o tym w faktach RMF FM o 13. Jak tylko będziemy wiedzieli coś więcej, to oczywiście wam przekażemy w Radiu RMF 24.

0: To jest sobotni popołudniowy program w radiu RMF24. Mazury potrafią inspirować. Wiedzą to malarze i rzeźbiarze, którzy biorą udział w 12. plenerze malarskim w Starych Sadach koło Mikołajek. Dzisiaj i jutro ich pracę można podziwiać w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej i to za darmo. O plenerze oraz pierwszej edycji Mazury Art Festival nasz reporter Piotr Bułakowski rozmawiał z organizatorką tego wydarzenia, Joanną Durkiewicz. Posłuchajmy.
1: 12. plener, a ja bym chciał, żebyśmy trochę przenieśli się w czasie i przypomnieli, jaką drogę przebyła ta cała impreza, czyli jakie były początki, jak to wygląda teraz?
2: Początki były totalnie nieśmiałe, bo to była inicjatywa, która pojawiła się w ogóle tak nie wiadomo skąd przyszło do głowy, że mamy cudowne
1: miejsce.
2: Z pasji na pewno, natomiast też z tego, że miejsce pod tytułem Stare Sady determinuje jak gdyby fantastyczną energię, w której rzeczywiście aż prosiło się wprowadzenie trochę sztuki, trochę artyzmu. I stąd się wzięły tak naprawdę plenery malarskie w Starych Sadach pod Jabłoniami.
1: Dlaczego warto odwiedzić właśnie wioskę żeglarską? Co tutaj będzie przez weekend?
2: Wioskę żeglarską w Mikołajkach na pewno warto w ten weekend odwiedzić. Trwa właśnie Mazury Art Festival, pierwsza odsłona tego festiwalu. W tym roku ona polega na tym, że odbywa się tu cała masa warsztatów kierowanych do różnych grup odbiorców, od najmłodszych dzieciaków do warsztatów dla osób senioralnych. Będą też fantastyczne rozmowy prowadzone z redakcją RMF Classic. To będą rozmowy mistrzów, czyli z tymi takimi naprawdę wybitnymi malarzami, którzy mają przy tym wszystkim niesamowicie ciekawe historie do opowiedzenia o tym, co robią. Ale też odbędą się performanse, koncerty. To wszystko tutaj w wiosce żeglarskiej w Mikołajkach.
1: No i przede wszystkim można podziwiać piękne prace.
2: Można podziwiać piękne prace. W tym roku wystawa jest absolutnie wyjątkowa i to naprawdę nie jest sytuacja taka, że ja się licytuję co roku, czy będzie więcej obrazów, czy będzie mniej obrazów. Te obrazy z roku na rok po prostu mają coraz większą wartość. W tym roku to jest prawie 200 prac wystawionych na wystawie w Mikołajkach i naprawdę warto przyjść tutaj te obrazy zobaczyć. To jest przegląd stylów, kolorów i totalnej magii.
1: I co ważne, za darmo.
2: I absolutnie wejście na wszystkie wydarzenia związane z Mazurskim Festiwalem Sztuki są bezpłatne.
0: Mówiła Joanna Durkiewicz, organizatorka Mazury Art Festival. A dziś piękna pogoda. Kto jest w okolicy, serdecznie zapraszamy.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 latach 0%, RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Ruszamy z budową nowoczesnych mieszkań w formule spółdzielczej w Leśnicy. To druga taka inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka we Wrocławiu. Wystarczy Ci wkład własny. Po spłacie mieszkania stajesz się jego właścicielem. To nie jest tani wynajem, ani TBS. Rezerwacja na stronie Aleja Platonowa, myślnik 2.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Po reklamie.
16: 13 to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Bogdan Zalewski.
17: Kłaniam się nisko i zapraszam.

0: Wiaty przygniotła dziewczynkę w Woli Rzędzińskiej w Małopolsce. Pięciolatkę przetransportowano do szpitala. W faktach także polskie kolarki w słoweńskiej Lublanie oraz Nowa Huta, centrum kryminalnej literatury. Zmarł Anatolij Kaszpirowski, człowiek, który przed laty hipnotyzował masy. Przypomnimy słynne telewizyjne seanse Rosjanina w polskiej telewizji, zagadkowy fenomen końca komunizmu i początku nowego ustroju. Nieszczęśliwy wypadek w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Na małą dziewczynkę przewróciła się belka z wiaty. O akcji ratunkowej opowiedział nam przed chwilą aspirant sztabowy Paweł Broński z Tarnowskiej Straży Pożarnej.
1: Na miejscu działały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jeden zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Woli Rzędzińskiej. Dwie karetki, policja oraz doleciał też na miejsce LPR. W momencie naszego przyjazdu trwała reanimacja prowadzona przez zespół ratownictwa medycznego tej dziewczynki, wiek około 5 lat. LPR lądował na miejsce, natomiast ta dziewczynka została zabrana do szpitala karetką pogotowia.
0: Przyczyny i dokładne okoliczności wypadku będzie teraz wyjaśniać prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do wypadku doszło podczas prac remontowych.
2: To są fakty w RMF FM.
0: Po 13:00 początek wyścigu ze startu wspólnego na kolarskich mistrzostwach Europy w Lublanie. Na starcie 8 naszych zawodniczek na czele z Katarzyną Niewiadomą Finney. A w studiu jest już z nami Cezary Dziwiszak z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, możemy liczyć na medale?
3: Dzień dobry. Oczywiście kolarstwo w wydaniu imprez mistrzowskich jest bardzo nieprzewidywalne. W końcu to tylko jeden etap, a nie 9, jak w Tour de France. Ale niewątpliwie po tym, jak przed tygodniem w Montrealu Kasia Niewiadoma została wicemistrzynią świata. I w Słowenii trudno nie liczyć na medal. Problem w tym, że dziś ma tę samą wielką rywalkę, co zwykle, Demi Vollering. To Holenderka zdobyła złoto w Montrealu i to ona wygrała w tym roku Tour de France. Zatem przed nami kolejna odsłona polsko-niderlandzkiego pojedynku na dwóch kółkach. Oby tym razem na naszą korzyść.
4: She's done it! Kasia Niewiadoma!
3: Kolarki powinny finiszować po 17:00.
0: Biegły psycholog sądowy, grafolog, technik kryminalistyki i autorzy, którzy doskonale wiedzą, jak zbudować zbrodnie na papierze. W Krakowie trwa festiwal Crime. To 2 dni dla miłośników kryminałów i wyjątkowa okazja, by porozmawiać z twórcami bestsellerów. Przy Nowochódzkim Centrum Kultury jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Zgadza się, dzień
0: Witamy,
5: dobry.
0: Pawle, co aktualnie dzieje się w tym ważnym punkcie Nowej Huty? Jakie nowości?
5: Na głównej scenie trwa aktualnie sprawdzanie, czy uda się przechytrzyć mistrza kryminału. To partia szachów z Markiem Krajewskim. Dziś jednak będzie można także odbyć warsztaty pisarskie z Maciejem Siembiedą. Te nazwiska przyciągają fanów kryminału w gatunku, który w Polsce mocno się rozgościł.
6: Kryminał tak naprawdę coraz bardziej wykracza poza zbrodnie. Jest takim gatunkiem literackim, który opowiada ważne historie, które są nam przydatne o istotnych sprawach społecznych i tym, czym tak naprawdę żyjemy.
5: Mówił mi Bartosz Soczówka, dyrektor programowy festiwalu Crime. Okazja, by zagłębić się w świat kryminału w stolicy Małopolski dziś i jutro. Sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury Paweł Konieczny.
0: I jeszcze jedna informacja. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Zmarł w wieku 87 lat. Był słynnym w latach 80. i 90. hipnotyzerem. A zrobił furorę w związku z występami w telewizji sowieckiej, ale także w polskiej. Jego tak zwane seanse lecznicze przyniosły mu ogromną popularność. Dziś aż trudno w to uwierzyć. W 1990 roku odwiedził Polskę. Jego seansy były emitowane na terenie TVP. A brzmiał tak.
7: Zakrojcie glazę.
0: Zamknijcie oczy. Jeśli chcecie, przyjmijcie wygodną pozycję. Możecie myśleć o czym chcecie i wspominać co chcecie. Wielu z was zetknie się z licznymi doznaniami. Chcę, żebyście na nie zareagowali, choć doznacie ich pierwszy raz w życiu, jak na coś najzwyklejszego. U wielu z was ręce lub nogi staną się chłodne, u innych staną się gorące, tak jak zechce wasz organizm. Masowa hipnoza, fenomen czasów przełomu. Pokłosie sowieckiej psychotroniki, prób panowania nad tłumami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To były fakty RMF FM. Bardzo dziękujemy, a my nie zwalniamy tempa. Czy paliwo może być po 5.19? Sprawdził to nasz dziennikarz ekonomiczny i za chwilę o tym w Radiu RMF 24. W tej godzinie również Siembieda, Małecki, Krajewski. Przeniesiemy się na krakowski festiwal Crime. A ja witam was ponownie, Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: Tak, wam towarzyszymy muzycznie w popołudniowym programie w radiu RMF24. No a teraz stawiamy pytanie, czy paliwo rzeczywiście mogłoby kosztować po 5,19 zł za litr, bo po podpisaniu ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych prezydent Karol Nawrocki oczekuje, że rząd, zgodnie z zapowiedziami z kampanii wyborczej, obniży ceny właśnie do 5,19. Czy to jest możliwe z ekonomicznego punktu widzenia? Z nami nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak patrzyłeś dzisiaj na stacje benzynowe, na ceny na pylonach, to uśmiech na twarzy?
1: To
0: tankowałeś
1: miło się
0: już?
1: Cieplej. Jeszcze nie. Ja powiem więcej. Ja w swoim baku, w prywatnym aucie, nadal mam paliwo, które zatankowałem podczas poprzedniego pakietu CPN, bo na tyle rozważnie starałem się tym paliwem gospodarować i szczęśliwie się okazuje, że jak zajadę pod dystrybutor, to znów będę mógł zatankować paliwo w ramach pakietu CPN. Całe szczęście.
0: Dziennikarz ekonomiczny, jak on potrafi gospodarować paliwem w samochodzie, naprawdę. Czyli co, rower?
1: Rower, komunikacja miejska przede wszystkim. Łączymy się w tej chwili z Warszawy, więc tutaj kilka środków transportu do wyboru. No jakoś trzeba sobie z tym radzić. Być może teraz trochę więcej tego samochodu będzie, skoro nieco taniej.
0: Czy da się obniżyć stawki do takiego poziomu, żeby benzyna kosztowała faktycznie to 5,19?
1: No, można powiedzieć, że dla chcącego nic trudnego i nie ma rzeczy niemożliwych. No ale spójrzmy na to na poziomie faktów, na poziomie prawideł ekonomicznych. Czy dałoby się rzeczywiście obniżyć cenę do 5,19 zł? Uwzględniając ceny ropy, kurs złotego, no wydaje się, że byłoby to bardzo, ale to bardzo trudne, no bo tak, ropa jest bardzo droga nadal, mimo że jesteśmy daleko od tych poziomów, które widzieliśmy na przykład w maju, w kwietniu, czyli powyżej 120 nawet dolarów za baryłkę ropy, no to nadal ta ropa, baryłka ropy kosztuje 90-100 dolarów. To jest bardzo dużo. Do tego mamy obecnie kurs złotego słaby, co też nam podnosi te koszty nabywania ropy, na przykład przez Orlen i potem przerabiania tej ropy na gotowe paliwo, więc wydaje się w obecnej sytuacji, że 5,19 to po prostu na poziomie faktów jest w tej chwili niemożliwe.
2: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnował z większości podatków, czy nawet ściął je do zera. Wysokie ceny paliw to przede wszystkim wysoka cena ropy naftowej oraz marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach. Głównie ma to miejsce w przypadku diesla.
1: Wyliczę analityk XTB Michał Stajniak. A czy w takim razie w przypadku benzyny mogłoby być inaczej?
2: Teoretycznie w przypadku benzyny przy totalnie zerowych podatkach bylibyśmy w stanie zejść nawet poniżej 5 zł, ale nie w przypadku diesla. Warto jednak pamiętać, że według unijnego prawa nie możemy zrezygnować z podatków. Przede wszystkim ma to miejsce w przypadku akcyzy. Częściowo jednak dyrektywy unijne i tak już w tym momencie łamiemy. Licząc akcyzę razem z opłatą paliwową, jesteśmy około 7,5% poniżej unijnego minimum na obu paliwach, co też wynika z nieco innej sytuacji na rynku walutowym.
1: A ta sytuacja na rynku walutowym wygląda w tej chwili w ten sposób, że dolar kosztuje już 3,90 zł niemalże. Bardzo drogo, najwięcej od wiosny 2025 roku. I to też przekłada się na koszt ropy, no bo właśnie w dolarach rozliczana jest ropa, więc 5,19 tak, jest możliwe, ale musielibyśmy wyłączyć wszystkie podatki, a najlepiej do tego do stawki za litr jeszcze dodatkowo dopłacać. No, musiałby dopłacać rząd.
0: No dobrze, Igor, to skoro to 5,19 jest nierealne, no to może chociaż na horyzoncie widać dalsze obniżki cen?
1: No, to zależy też od prognoz, bo tutaj analitycy nie są jednomyślni. Ja przypomnę, że prognozy na poniedziałek mogą być pewne, bo znamy maksymalne ceny na poniedziałek. 6 zł i 73 grosze za litr benzyny 95-oktanowej, a za litr oleju napędowego 7,88. Tak będzie w poniedziałek. W poniedziałek poznamy kolejne maksymalne ceny na wtorek. No i czego możemy się spodziewać? No na przykład analitycy portalu ePetrol Petrol prognozują, że przyszły tydzień to będzie tak od 6,60 zł do 6,75 zł za litr benzyny 95. W przypadku cen oleju napędowego to może dojść do 7,90 zł za litr, a na przykład eksperci firmy Reflex zakładają trochę inne stawki, wyższe, to znaczy benzyna może nam podrożeć do 6,85 zł, a diesel no też na poziomie zbliżonym do obecnego, a nawet o kilka groszy taniej, olej napędowy 7,85 za litr. Tak to może wyglądać w przyszłym tygodniu, więc drobne podwyżki są możliwe, no ale to chyba i tak lepiej niż było do tej pory, kiedy mieliśmy stawki powyżej 9 zł.
0: No albo trzeba robić tak jak Igor Skrzypek, z którym właśnie teraz rozmawiamy, i on tam jeszcze pół baku paliwa ma od wakacji.
1: Tak? Pół nie. Od początku września zostało mi z 10 litrów. To już trzeba będzie teraz zajechać ewidentnie.
0: Potrafi oszczędzać. Igor Skrzypek, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
0: A my już za chwilę zostawiamy samochody i przenosimy się na ostatnie w tym sezonie regaty na Zalewie Szczecińskim. Bądźcie z radiem RMF 24. Za chwilę wracamy. Jest 13:18.
3: Tu Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 przed nami temat nieco wakacyjny. Regaty na Zalewie Szczecińskim, ale ostatnie w tym sezonie. Oderman Cup to jedne z najbardziej popularnych zawodów wśród jednokadłubowych jachtów morskich. Marina w Trzebieży wypełniła się już zawodnikami. Co to za impreza? Wyjaśnia Jędrzej Owczarski, kapitan jachtowy i motorowodny oraz instruktor żeglarstwa.
1: Zawsze jest to impreza, na którą przybywa dużo łódek. Teraz też z tego, co widziałem, to jest bodajże 39 zarejestrowanych jednostek.
2: To będzie działo się w Trzebieży. Czy mieszkańcy mogą przyjść popatrzeć, czy to będzie jednak dalej od brzegu? Nie będzie to takie proste?
1: Myślę, że to nie będzie takie proste, bo jest to troszeczkę dalej od brzegu, więc musimy wypłynąć z Trzebieży, ale jeżeli ktoś ma łódkę, to jak najbardziej może przypłynąć i też zobaczyć. Jeżeli chodzi o prognozy, wyjątkowo wiatry mają być słabe i nas to troszeczkę niepokoi, ale mamy nadzieję, że jednak ten wiatr przywieje i że uda nam się zrealizować jak najwięcej wyścigów.
2: Na czym w ogóle polegają takie zmagania?
1: Głównie na pracy zespołowej, no i po prostu szybkim pływaniu. Są załogi, które pływają w 2-3 osoby, są też jachty, tak jak my, gdzie płyniemy w 8 osób z młodzieżą i jest to z jednej strony taka akcja regatowa, z drugiej strony szkoleniowa, że też po prostu się tego uczymy. Więc musimy razem współpracować i się streszczać, żeby jak najszybciej być na mecie.
0: Regaty potrwają do niedzieli. Oderman Cup to regaty dla bardziej doświadczonych żeglarzy, ale w centrum żeglarskim w Szczecinie trenuje kilkaset osób. Najmłodsi uczestnicy mają po 6-7 lat i zaczynają najczęściej na łódkach typu Optimist. Czego uczą się takie tacy młodzi uczestnicy? Oto posłuchajmy instruktora Grzegorza Durdynia, z którym rozmawiała nasza reporterka.
3: Skupienia, koncentracji, ale również takiej tężyzny fizycznej. Bo oprócz tego, że zawodnicy żeglują, to przez część sezonu przygotowują się motorycznie. Dla wielu osób z zewnątrz może się wydawać żeglarstwo takie regatowe, mało wysiłkowe. Tak to wygląda troszkę z pozoru, jak staniemy sobie jako zwykli obserwatorzy. Niemniej dzieciaki wkładają ogrom wysiłku po to, żeby uzyskiwać jak najlepsze wyniki.
0: Zajęcia na wodzie trwają zwykle od kwietnia do końca października. W zimie zawodnicy regularnie wyjeżdżają na zawody do cieplejszych krajów. A sprawą zajęła się nasza reporterka Anna Pałamar.
4: Radio RMF 24.

0: suki do prania. Drugi tańszy produkt, tylko 5 zł. Takie soboto pranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Tak gra radio RMF 24.

0: To jest popołudniowy sobotni program w radiu RMF 24. Spotkania z autorami, warsztaty czy spacery literackie to tylko niektóre atrakcje krakowskiego festiwalu kryminału Crime. Przez dwa dni w Nowochódzkim Centrum Kultury można spotkać autorów literackich bestsellerów, ale to nie koniec atrakcji. Przed budynkiem zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Jest tam nasz reporter Paweł Konieczny.
1: Wszystko, co powiedziałeś, potwierdzam. Dzień dobry, tak jest. A ze mną Bartosz Soczówka, dyrektor programowy Festiwalu Crime. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Bartku, pytanie oczywiście. Rok temu jednodniowa edycja, w tym roku dwudniowa edycja, czyli Crime się rozrasta.
2: Kraków kocha kryminał, krakowianie czytają ten gatunek masowo, więc czekamy w gościnnych progach Nowochódzkiego Centrum Kultury. Dwa dni fantastycznych spotkań, przybywajcie, drodzy Państwo.
1: To powiedzmy, kto tu się pojawił dzisiaj, kto będzie też jutro.
2: Za nami już spotkanie z Maciejem Siembiedą, z Markiem Krajewskim, z Robertem Małeckim, Bartoszem Szczygielskim, a przed nami bardzo wiele kolejnych spotkań. Z takich nazwisk wymienię jeszcze Sławka Gortycha, Izabelę Janiszewską, Klaudię Muniak, więc bardzo serdecznie zapraszam.
1: A te wydarzenia towarzyszące, bo oczywiście mamy tutaj autorów, ale mamy także spacery, mamy także możliwość, żeby spotkać się z ludźmi, którzy z kryminałem takim prawdziwym mają do czynienia.
2: Tak, bo crime to jest takie szerokie spojrzenie na zbrodnie, na kryminał, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Będzie okazja porozmawiać z policją, z technikami kryminalistyki, właśnie z grafologiem. Czekają na Państwa również warsztaty z samoobrony, ale też wychodzimy z ofertą do osób, które są adeptami pisania i czekają na Państwa warsztaty właśnie dialogowe, literackie, czy też z zakresu self-publishingu.
1: Właśnie Maciej Siembieda za chwilę tutaj będzie z młodymi ludźmi rozmawiał o tym, jak pisać kryminał, żeby to, jak on mówi, nie była inflacja kryminału, czyli nie za dużo, ale żeby miały dobrą jakość.
2: Tak, i widziałem, że pióra już im drżą, natomiast a propos tej inflacji, nie wiem, czy wiesz, ile kryminałów tylko polskich ukazuje się rocznie.
1: Już się boję.
2: Ponad 700.
1: Ponad 700. A kto jest takim najbardziej płodnym artystą?
2: W tym momencie wszyscy muszą być płodni, ponieważ wydawcy oczekują co najmniej 3 książek w roku, drodzy Państwo, więc będziecie mieć w czym wybierać.
1: A skąd się wziął w Polsce ten fenomen kryminału? Dlaczego tak chętnie lubimy czytać ten gatunek?
2: Dlatego, że polscy autorzy wykorzystują tak naprawdę kryminał, zbrodnie do tego, żeby opowiedzieć nam coś dużo ważniejszego. I polski kryminał uczy nas i porusza bardzo ważne społeczne zagadnienia i Polacy to doceniają. Ta rozrywka idzie w parze z czymś, co zostaje po lekturze jeszcze przez wiele, wiele lat.
1: A kto jest twoim ulubionym autorem? Teraz boję się odpowiedzi.
2: Absolutnie strzeliłbym sobie w stopę i trzecia edycja Crime'u by się nie odbyła.
1: No to już mamy przynajmniej pewność, że trzecia edycja będzie. Jak jeszcze festiwal można rozszerzyć? Czy to już jest to, czego oczekują czytelnicy? Rozmawiałem z nimi, mówią, że dzięki temu festiwalowi mogą dopchać się do artysty, mogą z nim porozmawiać, mogą podpisać książkę, mogą sobie zrobić zdjęcie, coś czego nie ma na innych festiwalach, albo na innych festiwalach jest taka kolejka, że jest to niezwykle trudne.
2: Tak, i w tą stronę będziemy rozwijać nasz festiwal, bo scenicznie tu już, tak jak wiesz, nie mamy nawet przerw pomiędzy panelami, ale te wydarzenia towarzyszące to jest obszar do rozwoju. I będziemy się starali jeszcze więcej takich bardziej kameralnych wydarzeń z pisarzami dla naszych czytelników zorganizować, więc w tą stronę będziemy rozwijali Crime.
1: A Crime jako Crime, ale kryminał w jaką stronę idzie? Czy się rozwija? Czy też ma jakieś pole, które można zagospodarować?
2: Jak najbardziej. Kryminał bardzo się w tym momencie łączy z różnymi gatunkami, z thrillerem, z obyczajem, są dramaty kryminalne, więc on ma w tym momencie bardzo wiele twarzy, ale myślę, że rozwija się cały czas w tą stronę, żeby być opowieścią o czymś, co tak naprawdę jest bardzo związane z naszym życiem, a nie z przysłowiowym trupem.
1: To jeszcze na koniec zapytam cię dzisiaj, do której, jutro, od której, do której można tutaj przyjść i poczuć ten klimat kryminału?
2: Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza. Jesteśmy dzisiaj do godziny 18.15, a jutro wszystkie spotkania i wydarzenia towarzyszące odbędą się od godziny 10 do 16.15.
1: A o tym wszystkim opowiadał Bartosz Soczówka, dyrektor programowy Festiwalu Crime. Dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: A rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Konieczny. Bardzo dziękujemy. To jeszcze przypomnę, że przez dwa dni w Nowochódzkim Centrum Kultury można spotkać autorów literackich bestsellerów. Tam trwa krakowski festiwal kryminału Crime. Radio RMF 24, jest 13.42.

Popołudniowy sobotni program w radiu RMF24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji. Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj wrócił do Unii Europejskiej. Tak wynika z sondażu dziennika The Guardian. Respondentom przedstawiano 7 różnych scenariuszy dotyczących relacji ich kraju z Unią. Można było wyrazić poparcie albo sprzeciw wobec każdego z nich. No i tak, druga najpopularniejsza opcja to pozostanie Wielkiej Brytanii poza Unią, ale zbliżenie się do niej. Poparło ją 48% badanych. Za przystąpieniem do Unii Celnej, co okazało się trzecim najpopularniejszym wariantem, było 47% badanych. No i to jest o tyle interesujące, że kilka dni temu brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział na konferencji Partii Pracy w Liverpoolu, że chce zmienić relacje kraju z Unią Europejską i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie, no a potem spróbuje zbudować konsensus wokół jednej z nich. Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści, ocenił szef brytyjskiego rządu, no a dzień później powiedział w BBC, że jedną z opcji jest, cytuję, pójście na całość, czyli powrót do wspólnoty. Przypomnę, że decyzja o wyjściu ze wspólnoty została podjęta podczas referendum w Wielkiej Brytanii ponad 10 lat temu w czerwcu 2016 roku. Radio RMF 24. U nas już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. W nich między innymi powiemy o poważnym wypadku na trasie S8 na Mazowszu.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: 29. urodziny Carrefoura, codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowid.
8: Po reklamie.
11: To już 14. Wracamy do studia faktów RMF FM. W studiu faktów przy mikrofonie Bogdan Zalewski.
12: Tak serdecznie i zapraszam. Wypadek paralotniarza. Mężczyzna wpadł do Wisły w Ozgartach, wsi w Kujawsko-Pomorskiem. Spektakularne wydarzenie w Bułgarii.

0: Symboliczne powitanie cara Samuela, szczątki średniowiecznego władcy z honorami przetransportowano z Grecji. Specjalnie dla RMF FM Maciej Siembieda, mistrz kryminału na festiwalu w krakowskiej Nowej Hucie. Paralotniarz wpadł do Wisły we wsi Rozgarty, niedaleko Grudziądza. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
1: Dzień dobry.
0: Najnowsze informacje, Michale, co ustaliłeś?
1: Jak usłyszałem od policjantów, paralotniarz wpadł do wody chwilę po godzinie 13. Teraz na miejscu działa kilka zastępów straży pożarnej. Strażacy ze specjalistycznym sprzętem wodnym wyciągnęli już poszkodowanego na brzeg. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Na miejsce jadą też policjanci, którzy będą wyjaśniać, jak doszło do tego wypadku.
0: Trzymamy rękę na pulsie faktów. Ważny wypadek na trasie S8 na Mazowszu między Wołominem a Radzyminem. Przed węzłem Trojany na jezdni kierunku Białegostoku przewróciła się ciężarówka. Ranna została jedna osoba. W stronę Podlasia droga jest zablokowana. Służby kierują na objazdy drogami wojewódzkimi.
2: Europa według faktów RMF FM.
0: Wielkie wydarzenie w Bułgarii. Oficjalnie powitano tam szczątki cara Samuela, przekazane przez Grecję ponad 1000 lat po śmierci jednego z najsłynniejszych średniowiecznych władców bułgarskich. Relikwie przywieziono do kraju w eskorcie dwóch par myśliwców MiG-29 i F-16. Osobiście wiózł je do Bułgarii premier Rumen Radev i inni członkowie rządu. Teraz szczątki Samuela zostaną przeniesione w uroczystym kondukcie do Bazyliki Świętej Zofii w Sofii i złożone w specjalnie przygotowanym sarkofagu. Zdjęcia z tych uroczystości mamy na rmf24.pl. Koniecznie zobaczcie. Książkowa amnestia w Wielkiej Brytanii. Biblioteki w hrabstwie Devon zniosły kary za przetrzymywanie książek. Co więcej, wszystkie dotychczasowe opłaty i zaległości zostały umorzone. Więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Bogdanie, opowiedz o tym akcie łaski dla opornych moli książkowych.
3: Do tej pory każdy spóźniony zwrot książki oznaczał zapłatę kary, co, jak przyznają lokalne władze, zniechęcało wielu mieszkańców do ponownego przekroczenia progu biblioteki. Teraz to się zmienia. Celem nowej polityki jest zdjęcie stygmatu z zapominalskich i ponowne otwarcie drzwi dla lokalnej społeczności. Władze Devon podkreślają, że współczesna biblioteka to nie tylko regały z powieściami, ale także darmowy dostęp do internetu, miejsce do pracy i spotkań autorskich. Bibliotekarze liczą, że amnestia skłoni ludzi do zwrotu czasami przetrzymywanych latami książek.
0: A my w faktach ponownie zaglądamy do literackiego świata zbrodni. W Nowochódzkim Centrum Kultury trwa festiwal Crime. Krakowskie spotkanie z kryminałem obserwuje nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Kłaniam się ponownie.
0: Nie tylko obserwujesz, ale rozmawiasz. Pawle, w programie jest równe spotkanie, ale i szansa na spróbowanie swoich sił jako pisarz. No, z autorem Gołoboża na przykład.
4: Tak, już za chwilę rozpoczną się warsztaty z Maciejem Siembiedą. Jak podkreśla autor, dziś w Polsce istnieje wręcz kryminalna inflacja, więc ma dla młodych piszących pewną radę.
5: I na pewno będę ich bardzo mocno namawiał na jakość, czyli żeby się zajęli tworzeniem, a nie wytwarzaniem.
4: A nie ma wątpliwości, że lepiej być czytelnikiem kryminału niż jego bohaterem.
6: Czytanie o zbrodni, o złych rzeczach tak naprawdę, z bezpiecznej perspektywy fotela i koca. Myślę, że taka ciekawość, no i ten dreszczyk emocji, to przede wszystkim.
4: Usłyszałem od jednej z uczestniczek festiwalu. Ta okazja do spotkania z kryminałem w stolicy Małopolski jeszcze dziś do 18 i jutro od godzin porannych. Sprzed Nowochódzkiego Centrum Kultury Paweł Konieczny.
0: No to ja pędzę do NCK. Kolejne fakty RMF FM już o godzinie 15. Zapraszam na nie w imieniu mojej redakcyjnej koleżanki. Za niecałą godzinę przywita się z wami Katarzyna Podraza. Ja już bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Miłego popołudnia, Bogdanie. Dziękujemy za fakty RMF FM. Mamy, gramy dalej i informujemy w radiu RMF 24. W tej godzinie nasz cykl W czym może pomóc? Dziś mówimy o terapii grupowej, a za chwilę ważna informacja dla tych, którzy wybierają się na grzyby. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry.

0: Radio Remak 24, nasz program weekendowy, a w nim teraz ważne podpowiedzi dla tych, którzy wybierają się na grzybobranie. Pogoda sprzyja i ma sprzyjać, tymczasem lekarze ostrzegają, że pojawiają się u nich pierwsi w tym sezonie pacjenci, którzy skarżą się na gorsze samopoczucie właśnie po zjedzeniu grzybów. Co radzą specjaliści? Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Markiem Waszczewskim z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
1: Pogoda w tej chwili sprzyja grzybobraniu. Jest to, jak wszyscy wiemy, nasz taki trochę narodowy sport. Pamiętajmy o tym, żeby jadąc na grzyby, jednak zadbać o swoje bezpieczeństwo, zbierając przede wszystkim grzyby. Co jest najważniejsze? Zbieramy te okazy, które znamy. Jeżeli mamy wątpliwości co do grzyba, to nie zbieramy. Oczywiście taką powszechnie znanym faktem jest to, że bezpiecznie oczywiście zbierać te grzyby nieblaszkowe, bo tutaj jest dużo trudniej o pomyłkę, ale generalnie albo jedziemy z kimś, kto się zna, albo jeżeli sami się znamy, no to oczywiście zbieramy te grzyby, które znamy, których jesteśmy pewni. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to oczywiście możemy zwrócić się do najbliższej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. W każdej naszej stacji dyżurują grzyboznawcy, którzy takie grzyby mogą nam przejrzeć. Tutaj mówimy oczywiście o ilościach detalicznych. Wiadomo, że jeżeli przyjdziemy z kontenerem grzybów, to będzie to trudne, ale jeżeli mamy kilka okazów, co do których mamy wątpliwości, to nasz pracownik zawsze to sprawdzi.
2: Po prostu przychodzimy, przynosimy w tym przysłowiowym koszu.
1: Tak, przynosimy w koszu, co też ważne. Staramy się zbierać te grzyby do takich pojemników, które są przewiewne. Tutaj kosz wiklinowy jest najlepszym w tej chwili rozwiązaniem, bo jednak zbieranie grzybów do plastikowych worków czy do plastikowych wiader może powodować, że te grzyby będą się zaparzały. To nie jest do końca rozwiązanie optymalne ani higieniczne, więc najlepiej do przewiewnego kosza. To jest tak najbezpieczniej. Ale oczywiście w naszej stacji dyżurują grzyboznawcy. Można zadzwonić wcześniej, upewnić się, czy tego dnia i w jakich godzinach akurat ten pracownik będzie dyżurował, warto to sprawdzić. Warto też pamiętać o tym, że czasami kupujemy grzyby z różnych źródeł. Pamiętajmy o tym, że sprzedawca, który sprzedaje grzyby przez internet, czy sprzedawca, który sprzedaje grzyby przy drodze, czy na stoisku, powinien pokazać nam atest na te grzyby. Te grzyby powinny być sprawdzone, bo każda osoba, która wprowadza do obrotu, czyli mówiąc kolokwialnie, sprzedaje grzyby, musi mieć atest na grzyby, które sprzedaje.
2: Jakie informacje są w tym dokumencie, w tym ateście?
1: W dokumencie, który jest wystawiany, wiemy przede wszystkim o tym, jaki gatunek grzyba jest sprzedawany, że jest to na pewno grzyb jadalny, bo najgorszą sytuacją, do której może dojść, jest to, że spożyjemy grzyba niejadalnego, czy wręcz grzyba trującego i tutaj niestety co roku zdarzają się zatrucia. Te zatrucia potrafią być dość spektakularne. Mieliśmy kilka lat temu przypadek chociażby chłopca, u którego doszło do ciężkiej niewydolności wątroby, to skończyło się przeszczepem. Tutaj niestety po prostu rodzic czy osoba, która podawała mu grzyby, nie zadbała o to, żeby ten grzyb był sprawdzony. Pamiętajmy też o tym, że nie każdy powinien spożywać grzyby. Grzyby oczywiście mają bardzo wiele walorów smakowych, są w naszej polskiej kuchni obecne, ale ani dzieci, ani osoby starsze, ani tym bardziej osoby, które mają problemy żołądkowe, problemy jelitowe, takie osoby grzybów po prostu jeść mimo wszystko nie powinny.
0: Mówił Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Jak dodał, atest jest wydawany przez grzyboznawców, również przez sanepid. Trzymamy kciuki za udane grzybobranie. Jeśli macie zamiar wybrać się nawet jeszcze dziś na spacer po lesie albo jutro, jesteśmy z wami w ten weekend w Radiu RMF 24. Niezależnie od waszych planów, mamy dla was jeszcze więcej informacji i znakomitej muzyki.

0: w radiu RMF 24 i w naszym programie weekendowym. A u nas jak co dwa tygodnie czas na nasz cykl W czym może pomóc? W nim rozmawiamy ze specjalistami, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym i sprawdzamy właśnie w czym te osoby mogą pomóc, kiedy warto się do nich zgłosić i w jaki sposób takie wsparcie może pomóc wyjść z trudnej sytuacji. Dzisiejszy temat to psychoterapia grupowa i z Pawłem Jezierskim, certyfikowanym psychoterapeutą i wykładowcą Laboratorium Psychoedukacji, rozmawiał Mikołaj Wroński.
1: Z jakimi problemami ludzie najczęściej zgłaszają się właśnie na terapię grupową?
2: Gdybym miał to wrzucić do jednego worka, to często jest to trudność relacyjna. Czasami są osoby, które się zgłaszają i mówią, że najdłuższy związek trwał 3 miesiące albo pół roku. I chciałyby, marzą o czymś stałym, tak, być kochanym, mieć jakieś bliskie relacje, a nie potrafią. Często osoby czują się samotne i wycofane, że właśnie mówią, no mam niby wszystko, praca super, bezpieczeństwo finansowe, takie inne, no a czuję jakiś rodzaj samotności. Tutaj dochodzimy do tego, że jest jakaś blokada w takim budowaniu bliskości, jest jakiś lęk, jakaś obawa. Kolejnym takim elementem jest jakiś rodzaj odtwarzania czegoś, co nam nie pasuje. Czyli właśnie, no znowu tak powiem stereotypowo, ale ojejka, czemu ja znowu tak wybrałem taką osobę na partnera czy partnerkę. Znowu to samo, miało już być inaczej, a znowu jest przemocowy, znowu jest, nie wiem, biedna, więc widzę, że coś się cały czas odtwarza i pomimo, że chce inaczej. Więc to jest kolejna rzecz. Kiedy widzę, że mam trudność w stawianiu granic i wyrażaniu złości, że w ogóle tego mogę nie czuć, że no tak, często osoby nawet nie zdają sobie sprawy i trafiają po objawach, na przykład depresyjnych. A jak zaczynamy to badać, co pod tym jest, no to okazuje się, że znowu tak, no, muszę się takimi przykładami trochę ogólnymi posługiwać, ale no właśnie, a że nie wiem, siedzę, dostaję nadgodziny i nie pasuje mi to, a nie jestem w stanie się przeciwstawić. Nie? No już jestem tak przytłoczony, mam dosyć, no ale to jest tylko objaw. A chodzi właśnie o to, żeby zbadać, no to dlaczego nie potrafię stawiać tych granic, czego się obawiam. Więc to jest taka kolejna rzecz. Też takim zgłoszeniem często jest, że osoby jakoś czują, nie wiem, czy obserwując innych, czy nie wiem, oglądając film, że nie mają kontaktu z własnymi emocjami. No i jak się okazuje, no to tak, my jesteśmy tak poblokowani w jakiś sposób i grupa też często właśnie przez to, że jest tyle interakcji, tyle oddziaływań, jest takim dobrym forum do tego, żeby nad tym pracować.
0: Dłuższą wersję tej rozmowy mamy dla Was na stronie rmf24.pl w formie artykułu, a do wywiadu z Pawłem Jezierskim jeszcze dziś wrócimy w radiu RMF 24.

0: Popołudniowy program w Radiu RMF 24, prawie w całej Polsce bardzo dużo słońca. Mimo że z końcem września na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zakończył się sezon żeglarski, na jeziorach ciągle widać białe żagle, pogoda wciąż sprzyja żeglowaniu, a Mazury jesienią są przepiękne.
1: Piękna pogoda, słoneczna, trochę mało wiatru, ale postanowiliśmy przedłużyć sobie okres wakacyjny i że jeszcze trochę pożeglujemy. Kto nic, że jesień...
2: Jesienią Mazury są piękniejsze albo zupełnie inne?
1: Tak, są piękniejsze, są po prostu takie spokojniejsze, puste i to daje taką nietypową refleksję nad tym, co nas otacza.
2: Dlaczego właśnie początek października na żaglach?
3: Dlatego, że jest ładna pogoda, mniej jachtów już na wodzie i piękne pływanie jest.
2: No teraz w portach to luz totalny, prawda?
4: No przede wszystkim luz, ale i barwy jesieni. Pięknie, piękno tych Mazur właśnie w tym słoneczku jesiennym. Lubimy pływać jesienią, ale właśnie ze względu na to, że właśnie mniej jachtów, spokój.
2: A jak warunki?
4: Warunki są różne, no już bardzo zimne poranki, wieczorem też się robi chłodno, ale za to wynagradza nam ten spokój i cisza.
2: A w ciągu dnia jeszcze coś tam potrafi zawiać?
4: Tak, no jesienią bywają jeszcze dość porywiste wiatry i pogoda różne płata figle, no ale trzeba się do tego odpowiednio przygotować, trzeba kontrolować stan pogody, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze.
2: Więcej jest doświadczonych żeglarzy właśnie jesienią?
4: Myślę, że jesienią pływają już ludzie, którzy troszeczkę potrafią żeglować, bo i woda zimna i te warunki są... Widoczność jest też, bywa ograniczona ze względu na jesienne mgły. Wcześniej zapada zmrok. Także myślę, że już bardziej doświadczeni żeglarze pływają jesienią.
0: Z żeglarzami w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej w Mikołajkach rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. A ja dodam, że dzisiaj na Mazurach 20 stopni słonecznie, jutro nieco chłodniej, 17 kresek, trochę chmur na niebie, ale bez deszczu. Radio RMF 24, dobrej pogody wszystkim życzymy. Mamy jeszcze więcej informacji i gramy dla Was.

W Radiu RMF 24 teraz niepokojące informacje z Korei Północnej, która powiadomiła dzisiaj, że przeprowadziła test strategicznego pocisku średniego zasięgu, w którym zastosowano sztuczną inteligencję. W jaki sposób została użyta AI? Jeśli wierzyć Kim Yo-jong, siostrze przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una, cytuję, pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości i zintegrowano z nim sztuczną inteligencję. Południowo-koreańskie wojsko podało z kolei, że Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny, który pokonał dystans ponad 700 km w kierunku Morza Japońskiego, a według źródeł japońskich pocisk spadł do morza i nie naruszył wyłącznej strefy ekonomicznej Japonii. Korea Północna znacznie zaostrzyła swój kurs polityczny wobec sąsiada z południa, oficjalnie odrzucając wszelkie dążenia do zjednoczenia i określając Koreę Południową jako swojego głównego wroga. A już za chwilę fakty o 15:00. W nich zapytamy, czy tańsze paliwa uchronią gospodarkę przed coraz wyższą inflacją. Szczegóły już za 12 minut.

0: Ogłoszenie.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: A w najbliższym odcinku Wszystkich Ludzi Trumpa o tym, dlaczego Donaldowi Trumpowi ostatnio nic nie wychodzi.
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
4: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
5: Reklama.
6: Kastorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Kastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
8: Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
14: W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 11

0: Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Przestrzeń, w której możesz wziąć głęboki oddech, a nie zobowiązanie duszące przez pół życia. Dobry adres, a nie cztery ściany zabierające wolność. Słowem, mieszkanie bez zobowiązań i kredytu hipotecznego. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa SIM Wrocław. Komfortowe mieszkania z najmem długoterminowym i gwarancją niskiego czynszu. Zróżnicowane metraże, balkony, tarasy, ogródki, zieleń, plac zabaw, mile widziane zwierzaki. Nabór wniosków rusza 21 września. Więcej na simwroclaw.pl.
3: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Po reklamie.
5: To już 15, czas na fakty RMF FM, na które zaprasza Katarzyna Podraza.
6: Dzień dobry, zapraszam. Najpierw groźny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości w rejonie Koziej Przełęczy. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Potem fakty dla kierowców łódzkiem, problemy z przejazdem krajową 12. W faktach też najnowszy raport ze zgrupowania piłkarskiej reprezentacji Polski. Groźny wypadek na Orlej Perci w Tatrach w rejonie Koziej Przełęczy. Turysta spadł z wysokości około 100 metrów. Fakty w tej sprawie zbiera nasz reporter Paweł

0: Konieczny. Pawle, co wiadomo o poszkodowanym?
1: Mężczyzna z poważnymi obrażeniami głowy i kończyn został przetransportowany do szpitala. Poszkodowany, pomimo wyjścia w wyższe partie gór, nie miał raków ani czekana, a jedynie raczki, które nie nadają się na panujące w tej części Tatr warunki. Jak podkreślają ratownicy, planując wycieczki należy zrewidować swoje wyposażenie, ale przede wszystkim umiejętności potrzebne do pokonania szlaku.
0: W faktach teraz ważna informacja dla kierowców podróżujących Krajową Dwunastką Łódzkiem. W miejscowości Karlin, to odcinek Łódź-Piotrków-Trybunalski, zderzyły się 4 osobówki. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Czy tańsze paliwa uchronią gospodarkę przed coraz wyższą inflacją? We wrześniu przyspieszyła ona do 4%, licząc rok do roku. To wzbudziło dyskusję o możliwych podwyżkach stóp procentowych, by chronić wartość złotego. W faktach teraz dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
2: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Igorze. Czy pakiet CPN oddala widmo podwyżek cen w sklepach?
2: No, ekonomiści oceniają, że tak, bo do tej pory to właśnie drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen. Niższe stawki na felonach przyniosą spadek inflacji o kilkadziesiątych punktu procentowego.
3: Gdyby nie doszło do obniżenia tych cen w sposób jakby regulowany, administracyjny, to spokojnie moglibyśmy już w październiku mieć inflację na poziomie 4,3, może nawet 4,5.
2: Wyliczał w radiu RMF 24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor, ale spadek inflacji poniżej 4% i tak oznacza, że jesteśmy powyżej celu określonego przez Narodowy Bank Polski, czyli 2,5%. Mimo to analitycy nie spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej podwyższy w tym roku stopy procentowe. Najbliższe posiedzenie Rady w przyszłym tygodniu.
0: O cenach paliw, ale lotniczych porozmawiamy za chwilę w Radiu RMF 24. Sprawdzimy, o ile w przyszłym roku może wzrosnąć średnia cena biletu lotniczego. Gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Naszej informacyjnej stacji możecie słuchać w internecie w DAB+ i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Napastnik, który wczoraj zdobył hat-tricka w wygranym 6-0 meczu z Rumunią, nie może zagrać w poniedziałek z Bośnią i Hercegowiną z powodu żółtych kartek. Poza nim kadrę Jana Urbana opuścił już Wojciech Mońka. 19-letni obrońca Lecha Poznań przeniósł się do reprezentacji do lat 21, którą w poniedziałek czeka decydujące starcie z Włochami o awans do Młodzieżowych Mistrzostw Europy.
4: To także są fakty.
0: Odmalowali nieestetyczną ścianę w centrum miasta, pozbierali śmieci i wyszorowali kładkę. Tak grupa mieszkańców Szczecina postanowiła spędzić dzisiejsze popołudnie. Wszystko po to, aby w mieście było przyjemniej.
5: Ta ściana rzeczywiście raziła. Był tu taki bardzo brzydki napis. Bartek, który zmywał ten mural, powiedział, że to było tak trudne do zmycia.
6: To nie jedyne działania tutaj dzisiaj, bo dookoła praca w re.
5: Jeszcze zanim weszłam w krzaki i wyciągałam śmieci, to tutaj było dużo napisów. Widzę, że tutaj nasi seniorzy już zmyli prawie 1/3 kładki. To jest niesamowite.
6: Pani tutaj parownicą te naklejki zmywała?
7: No, tak. Mhm. Zmyłam trochę, no. Koleżanka teraz resztę i resztę ścierką weźmiemy.
6: Jest satysfakcja z takiej pracy?
7: Jest. Jeszcze pogoda jest piękna, to można pracować.
0: Usłyszała od uczestników nasza reporterka Anna Pałamar. Organizatorzy akcji zapewniają, że takie wydarzenia będą organizowane cyklicznie. Nowe fakty wracają o 16:00. Już teraz zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Potwierdzam to, o czym mówiła przed chwilą Katarzyna Podraza w faktach RMF FM. Za chwilę porozmawiamy o cenach biletów lotniczych w przyszłym roku. A naszym gościem będzie Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: Jest sobotnie popołudnie, Radio RMF 24. Przypomnę, że możecie nas słuchać na rmf24.pl i RMF On w systemie DAB+ i we Wrocławiu na 95.1 FM. W przyszłym roku średnia cena biletu będzie musiała wzrosnąć o 14-16%, mówi many.pl Michael O'Leary, szef Ryanaira, największej taniej linii lotniczej w Europie. I choć nie zamierza wprowadzać dopłat paliwowych do biletu, podkreśla, że kierunek na przyszły rok jest jeden: droższa ropa, droższe paliwo, droższe bilety. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego, ekspert w dziedzinie transportu i gospodarki. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Na ile zapowiedź O'Learego dotyczy całego rynku, a na ile, no, przede wszystkim Ryanaira?
1: No, myślę, że dotyczy zdecydowanie całego rynku i tutaj nie ma jakiejś bardzo skomplikowanej filozofii. Cena paliwa lotniczego dzisiaj jest prawie dwukrotnie większa niż była przed wybuchem wojny z Iranem na początku tego roku i póki co nie widać żadnych sygnałów, żeby ta cena miała jakoś istotnie zmniejszyć się i w niedalekiej perspektywie. W związku z tym raczej przyzwyczajamy się wszyscy do takiego wysokiego poziomu cen paliwa, a ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
0: A czy jeszcze w tym roku grożą nam podwyżki cen biletów lotniczych?
1: Nie, myślę, że to co widzimy to w ogóle z naszej perspektywy takiego zwykłego człowieka, pasażera, może to być bardzo niezauważalne, bo Michael O'Leary też wypowiadał się w kategorii średniej, takiej porównania średniej ceny biletu, no i podawał, że tak jak w tym roku średnia cena biletu Ryanaira to jest około $50-55, to może wzrosnąć o 10%, no więc mówimy z ceny 200 kilkudziesięciu złotych do ceny bliżej 300 złotych, nadal są to na tym poziomie średniej na tyle niezauważalne różnice i na tyle niewielkie ceny, że no, porównajmy to nawet z cenami biletów kolejowych. Okazuje się, że nadal samolotem możemy przelecieć przez pół Europy za cenę przejazdu pociągiem w Polsce.
0: A może wzrosną opłaty dodatkowe, jak na przykład za duży bagaż?
1: Tutaj pewnie jest taka możliwość, natomiast wydaje mi się, że chyba potencjał już jest wyczerpany. Jak popatrzymy właśnie na strukturę biletów, jeśli ktoś leciał niedawno czy w ostatnich miesiącach tanimi liniami lotniczymi, to wie, że praktycznie za wszystko musimy dopłacać, że podstawowa cena biletu jest zazwyczaj bardzo niska, natomiast jeśli chcemy wziąć czy większy bagaż, czy cokolwiek więcej, czy dokupić jakąś drugą usługę, to za to wszystko ekstra płacimy. Wydaje mi się, że tutaj no, na pewno linie lotnicze będą szukały każdego dodatkowego potencjału na zarobienie, czy na zrekompensowanie sobie kosztów podnoszonych w innym momencie, ale wydaje mi się, że tutaj nie powinno to być jakiejś radykalnej zmiany.
0: A czy ewentualne zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i odblokowanie tamtejszych cieśnin, czy to może dać nadzieję na to, że nie będzie tych podwyżek?
1: Jak najbardziej. Natomiast tutaj widzimy, że jakby ten konflikt, który wybuchł w lutym, na przełomie lutego i marca, i nawet jak sam Michael O'Leary mówił, śmiejąc się, że po raz kolejny się pomylił, zakładał, że skończy się w ciągu paru dni. No, widać, trwa pół roku i końca nie widać. Więc no, każe nam się to przyzwyczaić do takiej sytuacji. Natomiast oczywiście, jeśli sytuacja tam uspokoi się na tyle i będzie perspektywa długoterminowa, kilkumiesięczna, roczna, dwuletnia, że wszystko wróci do normy, że produkcja i eksport ropy naftowej i paliwa lotniczego z tamtych rejonów wróci do tego poziomu przedwojennego, no to oczywiście jest szansa, że w długiej perspektywie te ceny będą wracać do tych poziomów wyjściowych. Natomiast istotne tutaj jest to, właśnie to pokazuje po raz kolejny, że jakby w świecie naszym, takim gospodarczym, dużym problemem jest niepewność, bo świat się przyzwyczaja, gospodarka się przyzwyczaja do nowej sytuacji, natomiast jeśli jest jakaś niepewność, czy będzie tak, czy będzie inaczej, to natychmiast rynek, firmy dodają właśnie to sobie tak zwaną premię na tą nieprzewidywalność. Także i tu potrzeba czasu. Po takich dużych turbulencjach, z jakimi mieliśmy do czynienia w tym roku i no właśnie mówię, końca jeszcze nie widać, bo czekamy wszyscy na wybory w Stanach Zjednoczonych, tak. Ciągle jest niejasna sytuacja, sytuacja z Ukrainą i z Rosją i tam też przecież jest problem z dostępnością paliw i przeróbki, bo są ataki na rafinerie, więc jakby cały świat żyje od wielu miesięcy w takiej dużej niepewności i dopóki ta niepewność się nie uspokoi i nie wróci takie przekonanie, że będzie dobrze przez kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy do przodu, to te ceny będą wyższe. Jeśli to się uspokoi, to według mnie te ceny mogą wrócić do takich niższych poziomów, jak widzieliśmy rok temu.
0: A jeśli oby nie dojdzie do sporych podwyżek cen biletów lotniczych, to czy można się na to jakoś przygotować? Na przykład, nie wiem, wcześniejsze kupienie biletu uchroni nas przed dopłatą?
1: Nie sądzę. Chociaż jak słuchamy właśnie wypowiedzi przedstawicieli linii lotniczych, one oczywiście zachęcają do jak najwcześniejszego z wyprzedzeniem kupna biletów. Natomiast pamiętajmy o jednym. Rynek lotniczy jest bardzo konkurencyjny i akurat ceny biletów lotniczych w ostatnich latach, to jest fenomen ogólnoświatowy, to nie jest specyfika polska czy europejska, stały się po prostu bardzo wahliwe. Nie ma tutaj prostej recepty, że na przykład bilet z Polski do Anglii kupowany na kilka miesięcy wcześniej to będzie kosztował taniej, a kupowany na 2 tygodnie wcześniej będzie dużo droższy. Świat po COVID-zie zwłaszcza wywrócił się całkowicie do góry nogami, jeśli chodzi tutaj o kształtowanie cen, więc po prostu trzeba, jeśli chcemy gdzieś lecieć, mamy upatrzony kierunek, przyglądamy się z wyprzedzeniem temu, widzimy mniej więcej, jakie są ceny. Moim zdaniem po prostu powinniśmy się je śledzić i wiedzieć. No jeśli cena jest wyjątkowo atrakcyjna, to na pewno warto brać, bo pewnie już dużo niżej nie spadnie. Natomiast jeśli cena jest bardzo wysoka, to nie poddawałbym się takiej panice, że kupujmy, bo jeszcze będzie drożej. No to wszystko oczywiście kwestia czasu i kwestia też, jak jesteśmy zmuszeni, bo jeśli mówimy o przelocie wakacyjnym, takim towarzyskim, gdzie mamy elastyczność, czy polecimy wcześniej, czy później, czy rano, czy wieczorem, czy w środku tygodnia, czy w weekend, to na pewno szukałbym takiego dobrej okazji. Natomiast oczywiście, jeśli musimy polecieć w konkretnym terminie, w konkretne miejsce, to za bardzo nie mamy tutaj wyjścia i jeśli widzimy, że cena jest dobra, powinniśmy ją brać.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego, ekspert w dziedzinie transportu i gospodarki. Jeszcze raz dziękuję. Miłego popołudnia.
1: Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. W Radiu RMF 24 już za chwilę psychoterapeuta Paweł Jezierski o terapii grupowej.

0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji, również tych, które mogą przydać się w trudnych chwilach. Wracamy do naszego cyklu W czym może pomóc, w którym sprawdzamy właśnie w jakich sytuacjach i w jaki sposób mogą pomóc specjaliści, którzy zajmują się zdrowiem psychicznym. Chociaż psychoterapia w większości osób kojarzy się ze spotkaniami jeden na jeden pacjenta i terapeuty, istnieje również terapia grupowa i z Pawłem Jezierskim, certyfikowanym psychoterapeutą i wykładowcą Laboratorium Psychoedukacji, rozmawiał Mikołaj Wroński. Posłuchajmy.
1: Jak to się dzieje, że takie regularne spotkania, rozmowy z grupą tak naprawdę obcych ludzi, no i oczywiście też terapeutą, mogą nam pomagać i leczyć psychikę?
2: To, z czym osoba się często zgłasza, świadomie bądź nie, z jakimi problemami, no to ja bym powiedział, że no w 100% one się odtworzą na grupie. To, co tam się odtwarza, no właśnie można jakoś zatrzymać i w bezpiecznych warunkach się temu przyjrzeć. Najpierw zobaczyć, o co chodzi, co się dzieje, dlaczego tak jest, czy ta osoba w ogóle to widzi, zauważa te swoje zachowania. Potem można jakoś próbować zrozumieć, z czego to się wzięło, a później jeszcze można próbować zareagować trochę inaczej. Mogę to dać na takim prostym przykładzie, jaki mi przychodzi, jak osoby potrafią na przykład usłyszą coś dobrego na swój temat od innych uczestników, bo nie wiem, pomogły, bo coś się zadziało, nawet zrobiły to nieświadomie. No i dostają informację zwrotną, że wow, to było super, to było pomocne, fajnie, że powiedziałeś to, bardzo ci dziękuję. I widzę, że osoba tak reaguje, to fajnie, fajnie, cieszę się, że mogłem pomóc. No i tak jak ją zatrzymałem, powiem, ale moment, to co czujesz teraz, kiedy tutaj ta osoba ci podziękowała, jak tak się do ciebie zwraca? No i nagle się okazuje, że pod tym dziękuję, to wcale nie ma takiej przyjemności, nie ma jakiegoś, nie wiem, luzu, wow, że ktoś mnie docenił, tylko jest jakieś spięcie. No i to już pokazuje właśnie takie trudności w budowaniu relacji, bliskości, że coś dobrego z jakiegoś powodu nie potrafimy przyjąć. No i właśnie zwrócenie na to uwagi dopiero pokazuje, że ta osoba nauczyła się mówić dziękuję, ale tak naprawdę nie potrafi tego jakoś poczuć, docenić. No ale wtedy się można tym bliżej zająć. Więc ta interakcja między uczestnikami jest bardzo ważnym poziomem właśnie pracy grupowej, no i to odróżnia od terapii indywidualnej.
0: Mówił Paweł Jezierski, certyfikowany psychoterapeuta i wykładowca z Laboratorium Psychoedukacji. Dodam jeszcze, że całą rozmowę o psychoterapii grupowej znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. A już za chwilę sport, piłka nożna i biało-czerwoni przed podróżą do Bośni i Hercegowiny.
3: Radio RMF24.
4: Reklama.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
7: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację odkurzacz.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
20: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
21: Po reklamie.
22: Program weekendowy w radiu RMF24.

0: Zgodnie z obietnicą teraz sport w Radiu RMF 24. Piłkarska kadra Polski po wczorajszym meczu z Rumunią do Bośni i do Hercegowiny uda się w dużo lepszych nastrojach. Biało-czerwoni wygrali aż 6-0, a i w kibicach odżyła wiara w dobry wynik w Lidze Narodów. O planach kadry porozmawiam teraz z naszym dziennikarzem sportowym, z nami Cezary Dziwiszek. Dzień dobry. Czarku, lecisz do Bośni i do Hercegowiny na kolejny mecz Polaków. Co wydarzy się jeszcze przed poniedziałkowym meczem?
1: Dzień dobry. Do meczu oczywiście nie ma już tak dużo czasu, więc ten plan jest dosyć konkretny. Piłkarze wylatują już niedługo do Sarajewa. O 16:45 wylot z Warszawy. No i oczywiście z Sarajewa będą musieli się jeszcze przedostać do Zenicy, bo to tam właśnie zostanie rozegrane poniedziałkowe spotkanie z Bośnią. Jutro oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Bośnią odbędzie się na stadionie w Zenicy o 16:45. Także zaraz potem oficjalny trening naszej kadry, no i mecz oczywiście w poniedziałek o 20:45.
0: Czarku, efektowna wygrana z Rumunią poprawiła nastrój wokół kadry. Jak ty do tego podchodzisz? To, nie wiem, koniec problemów reprezentacji Urbana?
1: Ja uważam, że za szybko Polacy popadają od kibiców przez dziennikarzy i ekspertów z kompletnego marazmu i dramatu w hura optymizm. No i uważam, że trzeba zdecydowanie na chłodno do tego podejść. No, nie mówię oczywiście, że każdy ma takie podejście, ale jeszcze przed chwilą wiele osób zwalniało Jana Urbana po porażce 1-3 w Szwecji. Natomiast teraz nie znalazł się na pomeczowej konferencji odważny, żeby zapytać Jana Urbana, czy zagra o posadę. Ja rozumiem, że sytuacja uległa zmianie, natomiast jest takie powiedzenie, jedna jaskółka wiosny nie czyni. I Jan Urban ma chyba tego świadomość, tak mówił po spotkaniu.
2: No dobrze to wyglądało, natomiast graliśmy jednego zawodnika więcej i zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej nie było aż tak dużo.
1: Trzeźwa ocena, szczególnie, że Bośnia już okazała się trudniejszym rywalem zdecydowanie niż Rumunia. Bośnia wczoraj zremisowała ze Szwecją 1-1, zatem postawiła się, tak się mówi, najtrudniejszej drużynie w tej naszej grupie. No i gra u siebie. Rumunia natomiast, pamiętajmy, na razie sprawia wrażenie, jest outsiderem. Cieszmy się tym, że zyskała nasza kadra trochę spokoju, wzmocniła się mentalnie, no i że kilku młodych zawodników się pokazało na czele z Wiktorem Nowakiem, a to, pamiętajmy, jeszcze nie koniec zgrupowania.
0: Czarku, spotkanie Bośnia-Polska w poniedziałek o 20:45, a co dziś w Lidze Narodów?
1: Dzisiaj mamy dwa ciekawe spotkania. Myślę, że to najciekawsze o godzinie 18:00. Trochę wcześniej Chorwacja podejmie Anglię. To zawsze są bardzo ciekawe boje. Ostatnio raczej na korzyść Anglików. No ale to są też wątki poboczne. Przede wszystkim Anglicy żyją tym, że Manchester City dostanie prawdopodobnie ogromne kary. Nie wiem jeszcze jakie, za łamanie finansowego fair play. Także zawodnicy Manchesteru City są oczywiście w tej reprezentacji Anglii. Więc w oparach tego skandalu będzie się rozgrywało to spotkanie po stronie angielskiej, no ale także Chorwaci mają swoje za uszami. Nie mówię tutaj o finansowym fair play, tylko o tym, że UEFA nałożyła karę za zachowanie kibiców i to spotkanie w Rijece odbędzie się niestety nie przy pełnej publiczności, bo tylko z tego, co wyczytałem, dzieci i młodzież mogą wchodzić na trybuny. Hiszpania, Czechy o 20:45, a jutro bardzo ciekawie zapowiadają się mecze Grecji z Niemcami, bo Niemcy chcieliby się zrewanżować za pierwszą w historii porażkę z Grecją. Tak. I Portugalii z Norwegią. Portugalia, jak wiemy, już bez Cristiano Ronaldo, który samowolnie opuścił zgrupowanie reprezentacji.
0: Cezary Dziwiszek, bardzo dziękujemy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę fakty o 16:00. W nich m.in. zakorkowana po wypadku S8, a także nowe szkolne menu. Zostańcie z nami, jest 15:47.

0: reklama.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Pa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg. Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody allegro.pl.
7: Po reklamie.
8: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. To już 16, czas na fakty. RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza.
9: Witam i zapraszam. Nie udało się uratować paralotniarza w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna wpadł do Wisły w Rozgartach. Kierowcy w Mazowieckiem zakorkowana po wypadku S8. W tych faktach także nowe szkolne menu. Sprawdzimy, jak dietę planetarną oceniają uczniowie.
10: Tak średnio. Bardziej mięso.
9: Nie żyje paralotniarz, który wpadł do Wisły w miejscowości Rozgarty niedaleko Grudziąca. Jak podawaliśmy w faktach, do wypadku doszło chwilę po 13. Łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
11: Dzień dobry.
9: Który zbiera informacje w tej sprawie. Michale, co ustaliłaś?
11: 59-latek wpadł do wody w samym środku nurtu Wisły. O zdarzeniu służby poinformował inny paralotniarz, który widział

0: Były wypadek. W wodzie mężczyzny poszukiwały 4 zastępy straży pożarnej ze specjalistycznym sprzętem do ratownictwa wodnego, mówi brygadier Paweł Korgol ze straży w Grudziądzu.
1: Po kilkudziesięciu minutach udało się na środku rzeki namierzyć ten statek powietrzny i zaplątane go w te wszystkie linki, które występują w tego typu maszynie paralotniarza. Został on podjęty na łódź. Nie było żadnych oznak życia, był nieprzytomny.
0: Mężczyzna został wyciągnięty na brzeg, w karetce podjęto reanimację. Ostatecznie życia 59-latka nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Okoliczności tego wypadku wyjaśni teraz prokuratura.
2: Kierowcy, uważajcie. Około 8 kilometrów ma już korek na S8C na Mazowszu. W Trojanach, przypomnę, wywróciła się ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Zablokowana jest trasa w kierunku Białegostoku. Przed wieczornym meczem piłkarskiej Ligi Narodów Chorwacja-Anglia najwięcej mówi się o skandalu finansowanym z udziałem Manchesteru City. O szczegółach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, o co chodzi w tej sprawie?
3: Dzień dobry. W skrócie, Manchester City przez lata łamał zasady finansowego fair play, czyli wydawał więcej niż pozwalały na to przepisy. Z możnym właścicielem Abu Dhabi United Group City zbudowało potęgę, ale teraz klubowi grożą surowe kary, grzywna, ujemne punkty, a nawet degradacja. Oczywiście zawodnicy o tym rozmawiają. Piłkarze City również, a my z nimi dyskutujemy, chociaż krótko. Są gotowi do gry. Pokazują to na boisku i na zgrupowaniu. Zapewnia selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel. W oparach skandalu Lwy Albionu z Eliotem Andersonem i Markiem Guayim z City. O 18:00 zaczną mecz z Chorwacją w Rijece. Manchester City już odwołał się od werdyktu Premier League, ale decyzje o ewentualnych karach zapadną pewnie dopiero za kilka miesięcy.
4: Głos uczniów w RMF FM.
2: Mniej mięsa, więcej dań roślinnych i jedno w tygodniu na bazie strączków. Od miesiąca w szkołach podstawowych obowiązuje dieta planetarna. A czy nowe menu przypadło uczniom do gustu?
5: Jedzenie jest dobre, ale mogło być więcej mięsa i mniej trochę zieleni, bo lepsze było jak było mięso i bez tej diety planetarnej.
6: Też tak średnio.
7: A co jest dobre, a co nie jest dobre? Taka potrawa, która ci smakuje na przykład?
6: Jakiś kotlet schabowy, coś takiego. Bardziej mięso.
7: Taki najlepszy obiad, jaki jadłaś w tym tygodniu?
6: To akurat były schabowe akurat był.
7: A taki najmniej dobry?
6: To akurat taki wczoraj był obiad, jakiś taki bardzo dziwny. Nie chciałam go jeść nawet.
7: A co to było? Mniej więcej wiesz?
6: Taki ryż z owocami, z rybą i później i jakaś zieleń.
2: Czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. A może do szkolnej diety dołączyć ten niezwykły owoc? Pigwa, bo o niej mowa, dosłownie zalewa polskie ogrody i bazarki. To absolutny hit jesieni, który ląduje głównie w herbacie. Tymczasem ten niepozorny owoc skrywa w sobie potężną dawkę witaminy C, błonnika i antyoksydantów. Ta jedna zmiana w menu może wzmocnić odporność. Przekonajcie się i zajrzyjcie na rmf24.pl. Tam piszemy o tym więcej.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
9: Dzień dobry, tu Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Przypominam prosto z Waszyngtonu, a w programie o nieudanej egzekucji, która na nowo rozpaliła tutaj w Stanach dyskusję o karze śmierci. Donald Trump rusza w trasę przed wyborami do Kongresu oraz czym właściwie jest nowa inicjatywa Melanie Trump dla kobiet. Pochylimy się też nad bestsellerem New York Timesa. To tylko w pierwszej godzinie programu, bo Taka Ameryka potrwa do 18:00. Zapraszam.

Tu Radio RMF 24 i Lidia Krawczuk. Nieudana egzekucja w Tennessee na nowo otworzyła tutaj w Stanach Zjednoczonych dyskusję o karze śmierci. I nie jest to już tylko stary spór między jej zwolennikami i przeciwnikami. Teraz pytanie również brzmi, jeśli państwo ma wykonywać wyroki śmierci, to w jaki sposób? Przypomnę tylko krótko. 50-letnia Krista Pike przeżyła podanie dwóch dawek śmiertelnej substancji. To drugi przypadek w tym roku, kiedy Tennessee, dokładnie ten sam stan Tennessee, nie był w stanie wykonać zaplanowanej egzekucji. Tym razem sytuacja jest bezprecedensowa, bo Krista Pike dostała preparat, który miał ją zabić, a mimo to przeżyła. Republikańska senator Marsha Blackburn, która chce zostać gubernatorem Tennessee, mówi: problemem nie jest kara śmierci, tylko sposób jej wykonywania. Jej propozycja: przywróćmy krzesło elektryczne i szybko wymierzajmy sprawiedliwość. Jako gubernator właśnie to zrobię. Tak napisała między innymi w oświadczeniu. No zupełnie inaczej reagują przeciwnicy kary śmierci. Oni wzywają gubernatora do odwołania kolejnych egzekucji. Ich zdaniem państwo, które nie potrafi przeprowadzić ich zgodnie z własnymi zasadami, nie powinno ich wykonywać w ogóle. Sam gubernator Tennessee, Bill Lee, nie kwestionuje kary śmierci. Jeszcze przed egzekucją odmówił ułaskawienia Christy Pike. Mieszkańcy Tennessee uznali, że kara śmierci jest odpowiednim wyrokiem za najpotworniejsze zbrodnie. Oczekują też, że takie wyroki będą wykonywane w sposób nie tylko zgodny z prawem i konstytucją, ale również skuteczny. A tak się nie stało. Jestem bardzo rozczarowany tym, co wydarzyło się, podobnie jak mieszkańcy Tennessee. Gubernator zarządził niezależne dochodzenie, no i Bill Lee wstrzymał wszystkie egzekucje w Tennessee do końca 2026 roku. A za kilka chwil do wyborów do Kongresu został niewiele ponad miesiąc. Donald Trump rusza więc w trasę po Stanach Zjednoczonych.

0: Sobotnie popołudnie słuchacie programu Taka Ameryka w radiu RMF24 prosto z Waszyngtonu do wyborów do kongresu, oczywiście amerykańskiego kongresu, bo to jest program o Ameryce. Zostało niewiele ponad miesiąc, no i republikanie mają poważny problem w sondażach, a Donald Trump rusza im na ratunek. Pytanie, czy pomoże. Przez najbliższy miesiąc prezydent USA ma intensywnie jeździć po Stanach i przekonywać Amerykanów, żeby 3 listopada zagłosowali na kandydatów jego partii. Stawką jest utrzymanie republikańskiej większości w kongresie. Trump mówił o tym podczas wydarzenia z okazji Hispanic Heritage Month w Białym Domu. Jestem bardzo dumny z pracy, którą wykonaliśmy. Ale ja wykonałem bardzo złą robotę, jeśli chodzi o tłumaczenie, jak dobrze radzi sobie nasz kraj. Gospodarczo radzimy sobie lepiej niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Tak uważa Donald Trump. Tyle, że Amerykanie coraz częściej widzą to inaczej. Notowania Trumpa spadają, a jednym z jego największych problemów przed wyborami jest właśnie gospodarka. Ceny benzyny poszły w górę po rozpoczęciu wojny z Iranem. Rosną koszty kredytów hipotecznych i ceny domów. We wrześniu wskaźnik zaufania amerykańskich konsumentów spadł do najniższego poziomu od niemal 12,5 roku. Republikanie wydają więc miliony dolarów na kampanię także w okręgach, które jeszcze niedawno uważali za bezpieczne. Trump rusza więc w drogę i zamierza osobiście przekonywać wyborców. Dlatego robię to sam. Możecie w to uwierzyć, ruszam w trasę, bo nikt tego nie sprzedaje. Wykonujemy wyjątkowo kiepską robotę, jeśli chodzi o promocję, i wyjątkowo świetną robotę, jeśli chodzi o rządzenie krajem. Więc przekażemy ludziom tę wiadomość. To nie powinno być trudne, uważa Donald Trump. Wybory do kongresu, jak wspominałam, odbędą się 3 listopada. Trump sam przypomina swoim zwolennikom, że partia urzędującego prezydenta zazwyczaj traci mandaty w pierwszych wyborach środka kadencji, dlatego w czasie najbliższego miesiąca chce przede wszystkim doprowadzić swoich wyborców do urny. Tu Lidia Krawczuk, słuchacie programu Taka Ameryka. Melania Trump wystartowała z nową inicjatywą i o niej właśnie porozmawiamy za moment tutaj w Radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Po reklamie.

Pierwsza dama USA Melania Trump uruchomiła nową inicjatywę dla kobiet i o tym chcę Wam teraz opowiedzieć w programie Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu. Ta inicjatywa nazywa się Imperia i ma pomagać kobietom zdobywać pieniądze, zdobywać klientów, kontrakty i miejsca w zarządach firm. No jest tylko jeden problem. Nie wiadomo, jak do Imperii dołączyć, gdzie szukać oferowanego wsparcia, ani nawet jak dokładnie ta inicjatywa ma działać. Imperia wystartowała z dużym rozmachem na nowojorskiej giełdzie. Melania Trump osobiście uderzyła w dzwon otwierający sesję. No i tu macie ten efekt. Na spotkanie z Melanią Trump na giełdzie zaproszono ponad 150 osób reprezentujących blisko 100 amerykańskich firm. No, pierwsza dama USA przekonywała, że kobiety powinny przestać ograniczać się do wzajemnego doradzania. Nadszedł czas, żeby zrobić kolejny krok. Nie tylko wspierać i doradzać innym kobietom, ale dawać im realne możliwości. Nie ograniczaj się do rady, zainwestuj w inną kobietę. Nie wystarczy otworzyć przed kimś drzwi, trzeba stworzyć prawdziwą szansę. Wykorzystujmy nasze kontakty tak, żeby przynosiły konkretne efekty, kapitał, klientów, kontrakty, wiedzę i sukces. Pomóżmy przedsiębiorczyni zdobyć pierwszego dużego klienta, finansujmy nowe pomysły, które zasługują na szansę. Tak między innymi mówiła w Nowym Jorku Melania Trump. No ale Imperia nie ma jak dotąd osobnej strony internetowej. Tak z ciekawości weszłam na tę stronę. Jest tylko pod stroną na melaniatrump.com. No a ta strona Melania Trump to jest prywatna strona pierwszej damy, która jest jednocześnie no, sklepem internetowym, bo można tam kupić między innymi biżuterię, ozdoby świąteczne i inne produkty sygnowane nazwiskiem Melanii Trump, no i książkę i jej audiobook. Także po wejściu do zakładki Imperia znajdziemy przede wszystkim informacje o spotkaniu, które odbyło się na nowojorskiej giełdzie, listę uczestniczących firm i opis inicjatywy. I tak naprawdę to wszystko. Nie ma informacji, kto może do tej organizacji, stowarzyszenia, czy jak to nazwać, należeć, jak zostać zaproszonym, kalendarza kolejnych wydarzeń. Też na razie nie ma. A za chwilę zmienimy temat. To będzie książka, która jest teraz numerem jeden na jednej z najważniejszych list bestsellerów w Stanach Zjednoczonych i autor, który znalazł w bardzo dobrej recenzji jedną rzecz, z którą trudno mu się pogodzić.

Lista bestsellerów New York Timesa od dziesięcioleci jest w Stanach Zjednoczonych jednym z najważniejszych mierników sukcesu książki. Pojawienie się na niej wydawcy umieszczają na okładkach, a pierwsze miejsce oznacza, że o książce naprawdę zrobiło się głośno. Co jest obecnie na pierwszym miejscu? No już teraz wam powiem w Radiu RMF24. To jest nowa powieść Johna Greena zatytułowana Hollywood Ending. Green, przypomnę, ma na swoim koncie bestseller Gwiazd naszych wina. Ta książka sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy, a jej ekranizacja była wielkim kinowym przebojem. Hollywood Ending, czyli takie hollywoodzkie zakończenie, opowiada o dwójce młodych aktorów, którzy dostają rolę w filmie o Andy Warholu. Film przynosi im rozgłos, a Green pokazuje, co dzieje się z prywatnym życiem człowieka, kiedy nagle staje się ono częścią przemysłu, który trzeba promować i sprzedawać. No trochę wszyscy o tym teraz wiemy, prawda? To posłuchajcie, co autor sam mówi o recenzji Hollywood Ending w mediach społecznościowych. Napisali, że pisze z promienną empatią, co chyba jest zarówno moim ulubionym rodzajem promienności, jak i moim ulubionym rodzajem empatii. Jedyna naprawdę zła część to ta, w której napisali, że mam 49 lat. To może i prawda, ale i tak boli. Pełen udręki portret współczesnej sławy. Boleśnie trafne metafory. To miłe. Po prostu trudno mi się otrząsnąć po tym fragmencie, w którym napisali, że mam 49 lat. Żartował, a może i nie. John Green. Zaledwie nieco ponad tydzień po premierze książka Hollywood Ending, hollywoodzkie zakończenie, jest numerem 1 na liście bestsellerów New York Times, a także bardzo szybko tutaj się wspięła na sam szczyt. No i zapewne pojawi się w polskim przekładzie, tak jak i poprzednie książki autora. A o 17 w Radiu RMF24, fakty RMF FM, po nich wracam z kolejnymi amerykańskimi sprawami, bo to program o Ameryce. Zacznijmy od pewnej kampanii reklamowej zatytułowanej The Final Battle, czyli ostateczna bitwa.

0: wszystkim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
0: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
2: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
13: Proszę pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: Poznanie www.pocztowy.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie.
11: Zapraszam. Seria wypadków w Tatrach w rejonie Przełęczy Zawrat. Zginął mężczyzna. Jest apel ratowników. Niespokojnie na drogach. Problemy z przejazdem na Dolnym Śląsku i w Łódzkiem. Nie wyrzucaj. Daj drugie życie. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza.
12: Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
11: Kolejny, tym razem tragiczny wypadek w Tatrach. W rejonie Przełęczy Zawrat mężczyzna spadł z wysokości kilkuset metrów. Jego życia nie udało się uratować. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
13: Reanimację mężczyzny rozpoczęli świadkowie tego wypadku, a po przybyciu na miejsce przejęli ratownicy TOPR. Turysta w stanie krytycznym został przetransportowany do szpitala, gdzie mimo wysiłków lekarzy zmarł. W górach panują bardzo trudne przejściowe warunki. W wyższych partiach zalega zmrożony śnieg. Ratownicy od rana mają pełne ręce roboty. Doszło do kilku poważnych wypadków, między innymi w rejonie Koziej Przełęczy i Żlebu Kulczyńskiego. TOPR apeluje o ostrożność. Nawet doświadczeni turyści mają problemy z poruszaniem się po oblodzonych szlakach. Część poszkodowanych była nieprzygotowana do panujących warunków.
11: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Radomierzu między Jelenią Górą a Bolkowem motocykl zderzył się z busem. Policja kieruje tam ruchem wahadłowo. Utrudnienia także na Krajowej Ósemce w Łódzkiem między węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód. Auto wjechało w barierę ochronną. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia.
14: Lepiej posłuchaj tych faktów.
11: Wisła mocno zmieniła się pod wpływem działań człowieka. Taki jest wniosek z danych dotyczących największej polskiej rzeki zebranych od 1799 roku. Chodzi o informacje z ostatnich 225 lat. Z autorami tych analiz rozmawiał nasz reporter Michał Dobrałowicz.
15: Najbardziej wyraźny efekt działania człowieka to zwężenie koryta Wisły, czyli najniższej części, gdzie cały czas przepływa woda. Chodziło o ułatwienie żeglugi i ochronę przed powodziami. Profesor Dariusz Brykała z Polskiej Akademii Nauk opisuje, że w ten sposób doszło do ściśnięcia koryta.

0: rzeki,
1: które tu wynosi 300-400 metrów, a wcześniej ta rzeka na tym odcinku była bardziej swobodna. Ona mogła się rozlewać na okoliczne tereny.
2: Trochę człowiek zmniejszył możliwości rzece.
1: Dokładnie. Nawet hydrolodzy często używają takiego sformułowania gorset warszawski. Człowiek jeszcze do tego dołożył swoje 3 grosze i jeszcze bardziej zwęził ją.
2: Te obserwacje z ponad 200 lat mają pomóc teraz przewidzieć, jak dalej będzie zmieniać się Wisła, czy poziom wody wciąż będzie niski. Dzisiaj pomaga w tym technologia, w tym elektroniczne urządzenia. Dawniej odczytu z rzeki dokonywano dzięki specjalnej łacie, umieszczonej na moście zanurzonym w wodzie.
3: Dziękujemy Michałowi, a do tych naukowych analiz dotyczących największej polskiej rzeki wrócimy jeszcze dziś w Faktach. Ogromny pech Katarzyny Niewiadomej Fini. Nasza kolarka niemal do końca wyścigu ze startu wspólnego walczyła o medal Mistrzostw Europy w Lublanie. Niemal, bo kilkaset metrów przed metą zaliczyła upadek. Polka dojechała ostatecznie na 6. miejscu, a mistrzynią Europy została Holenderka Demi Vollering. A pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe już za godzinę. Można przynieść niedziałający tablet, czajnik albo mebel i samodzielnie naprawić go przy pomocy specjalistów. W Szczecinie ruszyła kawiarenka naprawcza, czyli cykl bezpłatnych spotkań dla tych, którzy chcieliby nauczyć się majsterkowania i odratować sprzęt zalegający na dnie szuflady.
4: Co można naprawić?
5: Myśmy założyli, że jeżeli coś się da wziąć pod pachę i przynieść do nas tutaj, to my podejmiemy ryzyko naprawienia tego.
4: Pan tutaj lutuje coś?
6: Akurat sobie eksperymentuję, uzdatniam stare części, które jeszcze można by do czegoś wykorzystać.
4: Czyli można się nauczyć, jak coś naprawić, no i przekonać, że w ogóle warto naprawiać rzeczy.
5: Że się da. Żyjemy w przekonaniu, że się nie da, a to jest nieprawda.
3: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. Jeśli chcecie dać nowe życie starym sprzętom, to spotkania odbywają się w Klubie Delta w szczecińskim Dąbiu. Kolejne za 3 tygodnie. A nowe fakty RMF FM już za niespełna godzinę. Czekamy na Was.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Słuchacie radia RMF 24 w sobotni wieczór. Z tej strony Kuba Śliwiński i program Co u nich słychać? Jak co tydzień rozmawiam w nim z gwiazdami, które niegdyś były na ustach wszystkich, ale w ostatnim czasie zniknęły z afiszy. A dziś pora na kolejnego muzyka, Pawła Stasiaka z zespołu Papa D, niegdyś Papa Dance. Serdecznie zapraszam i zachęcam do spędzenia razem z nami najbliższych 2 godzin. Bądźcie blisko, zaczynamy!

0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu radia RMF24. Co u nich słychać? A razem ze mną, prosto z ziemi szwedzkiej, wokalista, obiekt westchnień milionów Polek, niespełniona miłość Agnieszki Chylińskiej. Niegdyś zespół Papa Dance, aktualnie i od lat Papa D, Paweł S., Paweł Stasiak. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Wszystko się zgadza. Znaczy, nie wiem jak z tymi...
0: Pawłem S.?
1: Sprawami tutaj uczuciowymi to wygląda, bo ja, że tak powiem, nie chcę gdzieś tam wkraczać bezpośrednio, gdzieś jakieś takie meandry aż tak bardzo głębokie. Natomiast poza tym zdecydowanie było Papa Dance, jest Papa D i jest Paweł S.
0: I o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali, no ale zaczniemy od tego wątku szwedzkiego. Tak jak powiedziałem, prosto z ziemi szwedzkiej do Polski. Mm-hmm. Co przywiało, panie Pawle, jeżeli można tak powiedzieć, przy okazji tych następnych dni, które pan w Polsce spędzi? No bo to trzeba wyraźnie zaznaczyć. Paweł Stasiak żyje w rozkroku pomiędzy Polską a Szwecją, czy to jest już bardziej Szwecja na pełen etat?
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach właściwie ta odległość nie stanowi specjalnie jakiegoś problemu. Właściwie to, że postanowiłem trochę zmienić energię i trochę dać sobie możliwość spojrzenia trochę inaczej na wszystko, co robię, z większego dystansu, to jest tylko właściwie kiedyś to by było takie spojrzenie, nie wiem, tak jakbym się przeprowadzał z Warszawy do Wrocławia albo do Szczecina, prawda? Mhm. A dzisiaj jest to akurat inny kraj, ale w związku z możliwościami przemieszczania się, to jest to naprawdę tylko godzina lotu i nie ma najmniejszego problemu, żeby podjąć decyzję tego samego dnia i od razu się tutaj znaleźć. Także to jest kompletnie nieproblematyczna sprawa. Natomiast dla mnie to był taki moment, kiedy zauważyłem, że doszedłem do jakiegoś tam końca etapu tutaj i potrzebne mi było właśnie takie spojrzenie zupełnie inaczej na to wszystko, co robię, co się dzieje wokół mnie, kim jestem, kim nie jestem, a kim mógłbym być. Taki nowy etap, którym po pierwsze będę bardziej anonimowy, co było dla mnie bardzo ważne, bo bez względu na stopień popularności w danym roku zespołu, to czy ja bym chciał, czy nie, to i tak zawsze będę tym papadensem, który będzie rozpoznawalny. Natomiast tam jest to zupełnie dla mnie spokojniejsze. To znaczy, oczywiście akurat południe Szwecji, gdzie zatrzymałem się, też głównie dlatego, że łatwiej jest ten kontakt z Polską nawiązać i przemierzać tę odległość za każdym razem, to jednak tam na południu tych Polaków trochę jest. Więc rozpoznawalność bywa również na jakoś tam na ulicy, natomiast na pewno nie w takim stopniu jak tutaj. I są też takie miejsca, gdzie w samej Szwecji, która jest terenowo większym krajem niż Polska, a jeżeli chodzi o gęstość zaludnienia, jest tych ludzi dużo, dużo mniej i to się odczuwa w wielu miejscach i jest więcej takich możliwości, że idzie się na przykład plażą i przez kilka kilometrów nie spotyka się nikogo.
0: Czyli także
1: można. Także taki spokój po prostu. Stąd pewnego rodzaju decyzje i na razie nie wyobrażam sobie, żeby zrezygnować całkowicie z tego, co tutaj się dzieje. Zresztą w ogóle nie było czegoś takiego w planie. Ja po prostu chciałem, tak jak powiedziałem, trochę inaczej zadziałać ze swoją psychiką. Natomiast cały czas działamy z zespołem, cały czas też działam solowo tutaj w kraju. Odwiedzam z dosyć dużą częstotliwością. Nie tylko w tych miesiącach.
0: No właśnie, to są zawsze obowiązki, czy nie?
1: W większości, bo jak już są obowiązki, to staram się przy okazji poza obowiązkami zawodowymi te obowiązki towarzyskie spełnić przy okazji. Natomiast jest tak, że spokojnie można to wszystko bardzo ładnie pogodzić i nie ma jakichś takich większych problemów, żeby coś musiało w tym momencie nie zagrać, na przykład tylko z tego powodu, że jestem tam, a nie tu.
0: Tak mówi Paweł Stasiak, lider zespołu Papa D w programie Co u nich słychać? Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Nie odchodźcie za daleko.
2: Radio RMF24.
3: Reklama.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Po reklamie.
2: Co u nich słychać? Podcast Radia RMF 24.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24 i program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z Pawłem Stasiakiem z zespołu Papa D. Rozmawiamy o tym, dlaczego nasz gość zdecydował się na życie w Szwecji.
1: Ale gdzie szukać źródeł tej fascynacji, tej wręcz miłości do Skandynawii, do samej Szwecji? Ja wiem, że to jest Pippi Langström, ja wiem, że to są dzieci z Bullerbyn, że to jest i na pewno fascynacja zespołem ABBA, ale gdybyśmy mieli sięgnąć do źródeł, dlaczego Paweł Stasiak postawił właśnie na Szwecję, na Malmę?
2: Na pewno te punkty, o których tutaj powiedziałeś, to są wbrew pozorom bardzo istotne, bo jednak jeżeli jesteśmy dzieciakami i wchodzimy w jakąś inną rzeczywistość, która nam się w dodatku podoba i jesteśmy wręcz zafascynowani pewnymi zjawiskami, które do nas przychodzą, czy kulturowymi, czy muzycznymi chociażby, to jednak przy jakimś takim wyborze, jeżeli taki wybór istnieje w ogóle, to tam pewno ma to dosyć poważnie to bierzemy pod uwagę, że jednak czujemy się w tym momencie tak, jakbyśmy trochę wracali do naszego kraju dzieciństwa, jakby nie było.
1: Tak podświadomie bardziej.
2: Zupełnie,
1: tak?
2: Zupełnie. Natomiast czy z zespołem, czy bez zespołu, od lat 80. miałem szansę zjeździć kawałek świata i w wielu miejscach mi się podobało, ale nie na tyle, że wyobrażałem sobie coś takiego, że mogę tam spędzić dłużej niż te 2-3 tygodnie, nawet jakoś tak z przerwami. To jednak Szwecja zawsze była miejscem, do którego wracałem z taką dużą tęsknotą, że długo mnie nie było, że nareszcie jestem z powrotem, że cieszę się, że znów przyjechałem. Wiele rzeczy miało na to wpływ, ale to wszystko się jakoś tak poskładało, że czułem się tam na tyle komfortowo, że zauważyłem, że jest to takie miejsce, w którym mogę o wielu sprawach myśleć zupełnie inaczej, że dostaję inspirację, że się nie blokuję, że się nie zamykam, że mam dużo nowych pomysłów i że widzę, że po prostu idzie w kierunku rozkwitu, idzie to wszystko zwyżkowo, a nie jakoś tam słabo, że na przykład, nie wiem, jestem w jakimś kraju, w którym korzystam z plaży, jest 40 stopni i po 2-3 dniach mam już dość. Po prostu nie mogę z tego dalej wytrzymać. Także na pewno to wszystko się jakoś tak poukładało, że stąd ta północ. Nie tak daleka w sumie, ale jednak.
1: Ale wokół Szwecji i wokół samych Szwedów wydaje mi się, że narosło przez lata wiele mitów. Po pierwsze to, że w Szwecji jest drogo, nawet jeżeli chodzi o samą taką destynację, powiedzmy, podróżniczą, żeby tam przyjechać czy przylecieć po prostu na chwilę. Ale bardziej chciałbym się skupić na samych Szwedach, no bo oni także wydają mi się być powściągliwi, troszeczkę zdystansowani. Paweł Stasiak raczej i przez lata szybko przełamywał te bariery, no raczej skracał błyskawicznie ten dystans. Zastanawiam się, czy ten próg wejścia, żeby zaskarbić sobie chociażby sympatię Szwedów, no rzeczywiście był wysoki.
2: Myślę, że w każdych takich mitach jest wiele nieprawdy. Szwedzi na pewno bardzo dbają o swoją taką strefę prywatności i to jest bardzo ważne. I dla mnie to też jest bardzo istotne, żeby po prostu jakieś tam granice nie przekraczać. Natomiast poza tym są bardzo otwarci i są to osoby, które potrafią być bardzo lojalne, potrafią być zainteresowane tym, co dany człowiek ma w ogóle do powiedzenia. Są w ogóle otwarte na ludzi. Są to tacy tacy ludzie, którzy chętnie pomogą i naprawdę robią to wszystko bezinteresownie. Także wydaje mi się, że te mity jednak gdzieś tam, nie wiem, może to wszystko gdzieś z poprzednich wieków tak przechodziło na nich. Natomiast dzisiaj chyba to wygląda zupełnie inaczej. Gdzieś w ogóle się chyba wszystko bardzo przemieszało, jeżeli chodzi o Europę i jesteśmy dużo bardziej podobni do siebie niż kiedyś. Natomiast na pewno zostały tam jakieś takie właśnie elementy, o których powiedziałem, o tej strefie prywatności i o tym, że jest to dla nich szalenie ważne. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie to też jest taki punkt, który chętnie przyjmuję również w tym własnym życiu i w tym obcowaniu z innymi osobami. W związku z tym nie widzę tutaj żadnego problemu, jeżeli chodzi o takie kontakty.
0: I tutaj na moment się zatrzymujemy, ale tylko na moment. Bądźcie blisko radia RMF 24. Do rozmowy z Pawłem Stasiakiem wrócimy po krótkiej przerwie.

0: To jest program Co u nich słychać i rozmowa z Pawłem Stasiakiem. Kontynuujemy nasze sobotnie spotkanie w radiu RMF24. Wracamy do tego, jak doszło do podziału w zespole Papa Dance i do powstania Papa D.
1: No to teraz, panie Pawle, przejdźmy już do tej bogatej historii, ale historii, którą i także trzeba usystematyzować, bo wydaje mi się, że jeżeli w tym momencie nasz słuchacz, nasz widz, być może młodszy, nieco zastanawia się, jak to jest, że jest Papa Dance, że jest Papa D, że jest Mama Dance, to już tak się troszkę śmieję, że to już krok od cover bandu Mamas and the Papas, także to już w ogóle naprawdę sporo się dzieje w tej i sporo się działo w tej waszej historii. Jakie są te najważniejsze punkty, gdybyśmy mogli je tak rozgraniczyć? Kto jest kto, kto jest z kim?
2: Znaczy, powiem szczerze, że jestem w stanie się wypowiadać za ten... ten kierunek i tę drogę, którą obraliśmy z zespołem Papa D. I tutaj jakby jestem w stanie powiedzieć,
1: tak,
2: tego
1: okay.
2: się trzymamy.
1: Mm-hmm.
2: Nie dlatego, że nie chcę się specjalnie rozwijać na tamte tematy, tylko uważam, że to jest po prostu dla nas nic to nie robi specjalnie. My jesteśmy wykonawcą, który jakby ma swoją ciągłość w tym działaniu i trzymamy się tego bardzo poważnie. W 2018 roku zakończona została sprawa dotycząca nazwy, o nazwę właściwie, Papa Dance, którą tę sprawę rozpoczął Sławek Wesołowski. Jakoś tak chyba rok po wydaniu płyty Milion Fanek, nie mogło się mylić. I tak naprawdę mogliśmy wrócić do
1: swojej
2: nazwy.
1: Bo pan
2: nazwy.
1: Ma prawa do tej nazwy, a mimo wszystko jednak
2: mamy możliwość,
1: pan nie korzysta, tak.
2: Mamy możliwość, nie korzystamy, bo to był już rok 2018. My już ponad 10 lat byliśmy jako Papa D. Mieszanie ludziom w głowie byłoby chyba tylko właściwie takim... uznaliśmy, że to będzie bardziej pokazanie jakby jakimś takim, nie wiem, walka ego po prostu i tego, że jednak jesteśmy albo ważniejsi, albo coś takiego. No nie wiem, no dla nas najważniejsza była muzyka w tym momencie i to, że mieliśmy kolejne rzeczy do zrobienia i akurat wydawaliśmy, nie wiem, jakiś kolejny utwór, czy pracowaliśmy nad następną płytą. Odwracać w tym momencie uwagę tylko dlatego, że to się wszystko zmienia, bo jakaś tam sprawa się zakończyła. Dla nas to było oczywiście istotne, bo ktoś nas wezwał do tablicy, prawda? Mhm. I my tam po prostu odpowiedzieliśmy, jakie są te wszystkie jakieś takie punkty, reguły tej gry, dlaczego postępowaliśmy w ten sposób, a nie inny. I zostało to uznane na tyle, że to wszystko do nas wróciło, jeżeli chodzi o nazwę. Natomiast jeżeli są osoby, które uważają, że mają do tego prawo, niech sobie działają. To nie jest tak, że my tego nie widzimy i to nie jest tak, że nie wiem, czujemy się ofiarami na przykład. My po prostu robimy swoje, my po prostu obserwujemy pewne rzeczy i nie mamy ochoty się w to w ogóle wtrącać, ponieważ to jest taka sprawa, która... Znaczy, jesteśmy, że tak powiem, ponad tym wszystkim i mamy dużo pięknych rzeczy do zrobienia, a nie grzebanie się gdzieś tam.
1: No ale pozwoli pan, że będę drążył troszkę, bo zastanawiam się nad taką gradacją konfliktów w polskiej muzyce i gdybyśmy mieli ustalić takie podium, mamy zespół Kombi i Kombi przez 2i, mamy Łzy i Łzy Adama Konkola, mamy oczywiście zespół Demono, gdzie byśmy umieścili Papa Dance w tym wszystkim? To by było podium, czy jednak wy panowie, można powiedzieć, no w cudzysłowie dogadaliście się, jest raczej tutaj spokój na tym polu?
2: Myślę, że tutaj nikt się nie dogadał, natomiast tutaj nie ma... Ja już jakby... Jesteśmy też facetami w określonym wieku i nie mamy czasu na to, żeby spędzać teraz czas na sprawach sądowych i rozpatrywać zupełnie inne rzeczy. Nie wiem, jakie są ich pomysły na to wszystko. Z tego, co dociera do mnie, jeżeli chodzi o jakość wykonawczą i o jakość utworów, które są dalej wykonywane. Czy one są z repertuaru dawnego Papa Dance, czy też gdzieś tam jakoś na nowo pisane, to jakoś tak nie widać, żeby to miało w jakikolwiek sposób w czymkolwiek, cokolwiek mieć do powiedzenia w naszej działalności. A jeżeli tak jest, to bez sensu w ogóle to wszystko gdzieś tam rozgrzebywać. A poza tym umówmy się, że to zawsze im daje więcej splendoru, jeżeli chodzi o w ogóle rozmawianie na ich temat. A myślę, że tę energię można kompletnie inaczej spożytkować.
0: Na tym się zatrzymujemy, ale na szczęście nie na długo. Jeszcze wrócimy do rozmowy z Pawłem Stasiakiem w programie Co u nich słychać? Zostańcie razem z nami w radiu RMF24.

0: 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: Dziennikarze i reporterzy RMF FM w zwarciu i gotowości, a skoro wszyscy gotowi, zaczynajmy fakty. Zapraszamy.
6: Katarzyna Podraza. Będzie odwet za rosyjskie naloty, zapowiada Wołodymyr Załański. Posłuchajcie, jaki wybrał cel. Coraz chłodniejsze poranki i wieczory, poznańskie ogrzewalnie, gotowe na nowy sezon.
7: Przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje bezpieczeństwo.
6: Polecamy też fakty sportowe, a w nich starcie potęg w piłkarskiej Lidze Narodów. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Załański. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne, powiedział Załański. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Załańskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół i szpitali. Korea Północna przeprowadziła test strategicznego pocisku średniego zasięgu zintegrowanego ze sztuczną inteligencją. Informację tę oficjalnie przekazała Kim Yo-jong, wpływowa siostra przywódcy kraju Kim Jong-una. Jak podała, pocisk jest zdolny do zmiany trajektorii lotu na małej wysokości. Kilka godzin wcześniej armia Korei Południowej przekazała, że Pjongjang wystrzelił pocisk balistyczny.
8: Fakty z Wielkopolski.
6: Poznańska ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przechodzi w zimowy tryb pracy. Do kwietnia osoby w kryzysie mogą przyjść w nocy, by ogrzać się, zjeść ciepły posiłek oraz uzyskać pomoc.
7: Taka osoba może spędzić po prostu noc, ale również otrzyma ciepły posiłek, ciepłą herbatę, pomoc przedmedyczną, psychologiczną, pracownika socjalnego, również pralnię. No i przede wszystkim to jest takie miejsce, które daje po prostu też taki, jakieś bezpieczeństwo. To jest taki czas, kiedy taki człowiek może odpocząć chwilę po tych trudach całego dnia.
6: Mówi Grzegorz Galbierczyk, kierownik ogrzewalni przy ulicy Krańcowej w Poznaniu. A przed faktami sportowymi jeszcze zaproszenie do stolicy Małopolski. W Krakowie trwa festiwal Crime. To okazja, by spotkać autorów bestsellerów, ale i zagłębić się w twórczość mniej znanych autorów. W Nowochódzkim Centrum Kultury goszczą autorzy najpoczytniejszych kryminałów, a w tym miejscu zaroiło się od fanów gatunku.
9: Interesują mnie te historie i po prostu próbuję odgadnąć trochę wcześniej, niż przed zakończeniem, tam się dowie wszystkiego.
10: Czasami trzeba do końca doczytać, żeby wiedzieć, kto zabił.
9: Dokładnie tak jest, tak jest.
11: Czytam głównie kryminał, thrillery, sensacja, true crime troszeczkę mniej, ale też się zdarzy. Hobby, pasja.
12: Tak naprawdę to szukam książek, które przeniosą mnie do innej rzeczywistości, które dostarczą napięcia, ekscytacji. Poznaję nowych autorów. Bardzo to doceniam, że mogę tutaj dzięki takim wydarzeniom poznać nowych autorów kryminalnych.
6: Usłyszał od uczestników festiwalu Crime reporter RMF FM Paweł Konieczny. A kolejne emocje z udziałem autorów powieści kryminalnych już jutro.

0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: A pierwsze wieczorne fakty sportowe przygotował Cezary Dziwiszek.
3: Dobry wieczór. Mógł być medal kolarskich mistrzostw Europy. Skończyło się na 6. miejscu. Katarzyna Niewiadoma Fini pechowo upadła na ostatnim kilometrze wyścigu ze startu wspólnego. Szczerze nie wiem, co się stało. Walczyłyśmy o pozycję na zakręcie i chyba straciłam przednie koło. Nie wiem, muszę to obejrzeć jeszcze raz. Mówiła w Eurosporcie Kasia Niewiadoma, która w Słowenii wystąpi jeszcze w czasówce i sztafecie mieszanej. Złoty medal mistrzostw Europy zdobyła holenderska dominatorka Demi Vollering. W piłkarskiej Lidze Narodów za nami dopiero pierwsza połowa w meczu Chorwacja-Anglia, a wynik już wydaje się być przesądzony. Anglicy prowadzą 4-0 po golach Kane'a, Bellingama, Gordona i Saki, a mogli wyżej. Wieczorem w tej grupie dywizji A Hiszpania podejmie Czechów. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski. Wiadomo dlaczego. Co prawda wczoraj z Rumunią strzelił 3 gole, ale dostał żółtą kartkę i w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną i tak by pauzował.
4: Jest naszym kapitanem, no wybitna postać i szkoda, no ale no trudno. Ktoś będzie musiał wejść jak najlepszy możliwy sposób w jego buty. Nie jest to łatwe, no ale damy radę. No, my na pewno pomożemy temu komuś.
3: Mówił wicekapitan Piotr Zieliński. Nasi piłkarze powinni już wylądować w Sarajewie, a spotkanie z Bośnią odbędzie się w poniedziałek w Zenicy. Max Verstappen wystartuje z pole position w wyścigu Grand Prix Bahrainu Formuły 1. To jego pierwsze pole position w tym sezonie, ale w karierze już 49. Drugie miejsce w kwalifikacjach zajął Lewis Hamilton z Ferrari, a trzecie Isaac Hadjar, jak Verstappen z Red Bulla. Grand Prix co prawda Bahrainu, ale odbędzie się na torze Sepang w Malezji. Przez konflikt USA z Iranem.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.
6: Radio RMF24.
7: Tu Radio RMF24. Kuba Śliwiński, kłaniam się ponownie i zapraszam na kolejną godzinę z programem Co u nich słychać. Moim gościem niezmiennie Paweł Stasiak z zespołu Papa D. Rozmawiamy o muzyce, ale oczywiście nie tylko. Zostańcie z nami w Radiu RMF24.

0: Sobotni wieczór w radiu RMF24, program Co u nich słychać i rozmowa z Pawłem Stasiakiem. Wracamy do muzyki i zastanawiamy się, na czym polega fenomen zespołu Papa Dance.
1: To może zapytam inaczej, zanim ten rok 86, bo skoro mówimy o tych transformacjach, o tych różnych przeobrażeniach, co jest siłą muzyki Papa Dance, Papa D, że ona cały czas, pomimo upływu lat, pomimo zmieniających się pokoleń, no cały czas działa? To jest kwestia sentymentu, to jest kwestia wspomnień, czy to jest wyłącznie kwestia fantastycznych utworów?
2: Myślę, że wszystko po trochu tutaj działa, tak naprawdę. Nie sposób jest nie zauważyć, że jednak jakaś taka fala sentymentu z lat 80. napływająca gdzieś tam co jakiś czas i to się gdzieś tak takie koło przechodzi i bardzo często wraca. Mówię o takiej fali wśród ludzi, którzy nie żyli w latach 80., tylko po prostu gdzieś tam docierają do tamtych brzmień i do tego, co było wtedy popularne i zaczynają tego słuchać. Jest oczywiście ta fala sentymentalna, która polega na tym, że przychodzą do nas na koncerty osoby, które przynoszą nam nasze zdjęcia z nimi z lat 80. I pokazują, jak to było, i opowiadają historie, które się działy gdzieś tam wokół tej naszej muzyki.
1: Czy to są historie ekstremalne, czy
2: różnie?
1: Różnie.
2: Różnie to bywa, no ale takie jest życie. No, mówmy się, jeżeli rzeczywiście byliśmy gdzieś tam bardzo mocno w życiu tych ludzi, to jednak byliśmy przy wielu sytuacjach życiowych. Co jest dla mnie najciekawsze i chyba też stanowi taką jedną z większych wartości, że jednak jak mówią o Papa Dance albo o muzyce, którą ten zespół przyniósł, to zawsze jednak mówią na uśmiechu, że nie ma tutaj sytuacji, że jednak gdzieś są takie konotacje bardzo negatywne. Zawsze jest to jakoś tak bardziej radośnie i pozytywnie przedstawiane i zazwyczaj opowiadają o ciekawych rzeczach, które im się zdarzyły w życiu i jeżeli nawet nie mają one ciągłości, bo na przykład, nie wiem, ktoś się spotkał, zakochał gdzieś tam
1: przy
2: nietykalnych i tak dalej, to jeżeli do dziś niestety nie ma takiej możliwości, żeby to trwało dalej, to jednak wspomnienia są jak najbardziej pozytywne.
1: Już za chwilę wrócimy do tej ogromnej fali popularności zespołu Papa Dance, ale wcześniej o tych sprawach najnowszych, bo mówimy o tym sentymencie. No Vito Bambino nie tak dawno sięgnął po kompozycję Papa Dance. Także mój dobry znajomy z RMF Max, Mateusz Wiatr, którego oczywiście serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Wiatru.
2: A oczywiście.
1: Fajny gość.
2: Tak jest.
1: No ale właśnie, podpytałem Wiatra, czy Paweł Stasiak w takim bliskim kontakcie i przy współpracy, no to może ma coś za uszami, może jest nieprzyjemny. Nic, panie Paweł, nic. Powiedział, że fantastyczny człowiek. No zastanawiam się, czy są jakieś rysy na tym wizerunku Pawła Stasiaka? Tego chłopaka, przepraszam, z plakatów także?
2: Trudno powiedzieć, jak tak naprawdę. Ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Myślę, że byłem zawsze bardzo otwarty, jeżeli chodzi o różnego rodzaju muzyczne kolaboracje, ale byłem też w ogóle otwarty do ludzi. To też było takie istotne dla mnie zawsze przy wychodzeniu na scenę i później przy zejściu po koncercie, że ten kontakt z publicznością był dla mnie bardzo ważny. Często, nie wiem, stałem po koncercie i podpisywałem jakieś zdjęcia, czy no kiedyś się nie robiło zdjęć. Teraz wiadomo, że po prostu jednak niekoniecznie autografy, ale no tak. Przychodzili ludzie z płytami, przychodzili z plakatami, gdzieś tam z gazet, prawda, bo wtedy to było takie jedno z głównych źródeł, gdzie można było te plakaty dostać, czy też wymienić się, albo po prostu kupić. I przebywanie z nimi. Tak naprawdę zauważyłem, że dla wielu ludzi, którzy później opowiadali o tych spotkaniach, często to były większe jakieś takie emocje niż sam koncert. No koncert fajnie. Ale później jeszcze mogliśmy gdzieś tam się zobaczyć i pogadać. Staram się, żeby to było dalej utrzymywane i myślę, że taka ciekawość z mojej strony tych ludzi, którzy słuchają tej muzyki, to jest też, bo to nie jest też tak, że jakby, nie wiem, przyjmuję wszystkie osoby, bo jakby nie wiem, że och, to jest moja publiczność, w związku z tym cieszę się z tego wszystkiego, co się dzieje, jakby nie wiem, nie dostrzegam jakichś różnic czy czegokolwiek. Obserwuję i to dla mnie jest wszystko szalenie ciekawe, natomiast myślę, że taka otwartość jest też taką takim rodzajem kontaktu z publicznością kompletnie właśnie innego niż tylko to, że widzą nas, no to, że przez ekran telewizji, to w ogóle jest kompletnie jakby inna sprawa. Chociaż nasze fanki miały już takie pomysły, że widziały, że ten gest był właśnie do nich.
1: Ale to każda fanka tak myślała, tak? Że to właśnie ja?
2: No może nie każda, ale były takie sytuacje, że rzeczywiście dostaliśmy wiele podziękowań za tego typu gesty. Także to są tego typu sprawy. Natomiast to jest kwestia też, czy lubi się w ogóle wychodzić na scenę, czy lubi się wykonywać piosenki dla ludzi, czy nie, prawda? Widziałem wykonawców, którzy raczej wykonują na przykład utwory, nie wiem, stojąc do publiczności tyłem albo mając jakąś taką, więc wręcz mówią, że wychodząc na scenę trzeba pamiętać o tym, że między publicznością a nami jest taka szklana
1: bariera,
2: tak.
1: Panie Pawle, nazwiska, bardzo proszę. Ja wiem, że
2: nie pamiętam.
1: No, oczywiście, że tak.
2: Kto by to pamiętał? To kompletnie jest nieistotne. Tak naprawdę chodziło mi o samo zjawisko, że po prostu może też jest tak, że wykonujemy pewien rodzaj muzyki, który jakby bez tego kontaktu z publicznością jest zupełnie inny. Gdybyśmy byli
1: trudno, żeby świętej pamięci Leonard Cohen na przykład, no, bratał się z publicznością i tak, ale aczkolwiek na przykład Nick Cave, no przecież schodzi do publiczności, a ta muzyka, no raczej, no nie jest z kategorii tych.
2: Ale może nie podczas koncertu, prawda?
1: Podczas koncertu również i to tak naprawdę, ten kontakt jest bardzo, ale to bardzo bliski.
0: My również pozostajemy w bardzo bliskim kontakcie z Pawłem Stasiakiem. To jeszcze nie koniec naszego sobotniego spotkania w radiu RMF24. Program Co u nich słychać wraca już za moment.
3: RMF24.
4: Reklama.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
4: Tak. Suplement diety Ascorvita Max zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
8: 3, 17, 40...
7: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11...
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
3: Co u nich słychać? Z

0: Sobotni wieczór, radio RMF 24 i program Co u nich słychać. Kontynuujemy nasze wyjątkowe spotkanie z Pawłem Stasiakiem. Rozmawialiśmy o fenomenie zespołu Papa Dance. Teraz przyszedł czas na rozmowę o tym, jaką ten fenomen dawał popularność naszemu gościowi. I czy ta popularność nie była czasami problematyczna?
1: Wracając, panie Pawle, do tej kwestii popularności, bo to bywało z tym różnie oczywiście, ale erupcja, lata 80. No podejrzewam, że to było absolutne szaleństwo. Zastanawiam się, czy od tej popularności można się uzależnić i pytanie, co się dzieje z człowiekiem, kiedy tego zaczyna brakować, kiedy zaczyna ta popularność być raczej w takich mniejszych, powiedzmy, częstotliwościach.
2: Popularność była rzeczywiście bardzo duża. Odczuliśmy to szczególnie wtedy, kiedy na przykład, nie wiem, wygrywaliśmy festiwal w Opolu. Pierw maxi singlem w 87 roku, później Monalizą w 88. To były takie momenty, kiedy właściwie z dnia na dzień odczuwało się, no już w 88 roku to było takie apogeum, że właściwie no co tu dużo mówić, festiwal w Opolu pewnie oglądało 70% widzów, którzy mieli telewizory w domu, bo po prostu no, nawet nie mieli
1: nie było wyjścia.
2: Nic innego do obejrzenia. Ale rzeczywiście było tak, że rozpoznawalność była ogromna. Trzeba też pamiętać o tym, że były to trochę inne czasy, że za tą popularnością stały zupełnie inne jakby sprawy niż stoją dzisiaj. Dzisiaj gdzieś tam byśmy pewnie mieli, nie wiem, może byli jakimiś TikTokerami albo influencerami korzystającymi gdzieś tam z innych możliwości internetowych i to też by przebiegało inaczej. Natomiast wtedy mimo wszystko były spokojniejsze czasy i nie rzucano się na nas specjalnie. Oczywiście każdy nas dostrzegał i czasami pokazywał sobie gdzieś tam palcem, że to właśnie my idziemy, przechodzimy, czy to była ulica, sklep, czy nie wiem, jakiekolwiek inne miejsce publiczne. Natomiast nie było jakoś tak dużo sytuacji przeszkadzających w tym. Może też dlatego, że do wykonawców ze sceny, wykonawców, którzy mieli coś tam do zaśpiewania, to jednak podchodzono też w zupełnie inny sposób. Że to nie byli tacy ludzie, których można spotkać na co dzień, a ewentualnie, jeżeli już się spotyka, no to niekoniecznie od razu jest to moment, kiedy można się zbratać z taką osobą. Tylko jednak jest ten taki rodzaj dystansu. Myślę, że to było coś takiego w latach 80.
1: A to chyba nie chce mi pan powiedzieć, że te mity, które narosły wokół fanek zespołu Papa Dance, które blokowały autobusy, które niemalże rzucały się pod koła, które zapisywały pana klatkę w Łodzi i tak dalej, to są mity rzeczywiście? No chyba tak było jednak. No.
2: Klatka była w Warszawie. To jeżeli chodzi o dziewczyny, które się kładły przed autobusem, to było podczas tras koncertowych. To już trochę jest inny rodzaj zachowania. I jakby jesteśmy tam tymi wykonawcami, którzy są w pracy i wtedy jakby też jesteśmy kompletnie inaczej postrzegani niż ci, którzy już schodzą ze sceny i są zupełnie prywatni. I idą sobie gdzieś tam do sklepu, nie wiem, się napić Coca-Coli czy czegokolwiek innego. Funkcjonują, albo próbują chociażby funkcjonować jak każdy normalny człowiek, bo to też jest zupełnie jakby spotkanie w innych warunkach.
1: Tak.
2: Zresztą w ogóle koncerty moim zdaniem powodują, że publiczność jednak zachowuje się w taki dosyć sposób, który, że wiele osób nawet nie podejrzewałoby siebie na przykład o możliwość.
1: Rzeczywiście coś w tym jest, że ta
2: takiego adrenalina
1: koncertowa wyzwala w nas bardzo często takie instynkty, o których w normalnych warunkach byśmy raczej nie pomyśleli.
2: Wiesz, widzimy człowieka na scenie, on jest zazwyczaj dużo wyżej, jest w jakichś tam światłach, ma jakiś dodatkowy przekaz. Ja pamiętam, jak kiedyś wyciągnąłem rękę i taka dziewczyna stała, żeby zrobić dotknięcie i dotknęła rzeczywiście mojej dłoni i w tym momencie akurat tak się zdarzyło, że poraził ją prąd. I to było tak, jakbym ja po prostu no, przewodził gdzieś dalej.
1: Mistyczne jakim, doświadczenie.
2: Także to były takie ciekawe sytuacje, które były jakby no, jakimś takim dodatkiem nadzwyczajnym. Natomiast, no tak jak mówię, no, te koncerty to jest zupełnie co innego. Jakby widzimy tych ludzi, którzy są na scenie zupełnie inaczej.
1: I jak rozumiem, ta sytuacja, która miała miejsce w serialu Ojciec Mateusz, gdzie Paweł Stasiak był porywany przez psychofankę, to jest, można powiedzieć, fikcja nie tyle literacka, co fikcja filmowa, serialowa, tak? Jak to?
2: No naprawdę się nie zdarzyło, aczkolwiek miałem kilka razy sytuację, że rzeczywiście musiały być zgłaszane osoby na policję i nawet chyba w dwóch przypadkach były określone jakieś takie odległości, kiedy już było wiadomo, że może być niebezpiecznie, że może się z tego coś takiego wydarzyć, co nie będzie przyjemne dla mnie i że będzie po prostu mogą się zdarzyć sytuacje, których nikt by nie chciał po prostu
1: przejść.
2: To
1: były listy? Czy...
2: No nie, no, to nie były tylko listy, to były i spotkania, były takie nachodzenia, że tak powiem.
0: Paweł Stasiak i jego opowieść o bardzo często dotkliwych konsekwencjach ogromnej popularności. Na tym nie kończymy naszego spotkania z gościem do tej rozmowy. Jeszcze wrócimy w sobotni wieczór w radiu RMF24.

0: Program Co u nich słychać w radiu RMF24 zmierza do szczęśliwego finału. A ja przypominam, rozmawiamy dziś z Pawłem Stasiakiem z zespołu Papa D. No i pytanie, czego życzyłby sobie nasz gość w najbliższym czasie? Posłuchajmy.
1: Panie Pawle, no na koniec musi paść to pytanie. Czego panu życzyć? Zdrowia, podejrzewam.
2: Zdrowia, przede wszystkim, tak? Zdrowie jest bardzo ważne. Zostało naczerpnięte jakiś czas temu. Od 8 lat męczę się z boreliozą i neuroboreliozą, która jest dla mnie taka o tyle nieprzyjemna, że są dni, kiedy muszę niestety ratować się jakimiś tam tabletkami i bez tego jest mi trudno funkcjonować. Najgorsze jest to, że tak naprawdę cały czas nie ma jakiejś takiej możliwości odnalezienia gdzieś tam w tym organizmie tych wszystkich rzeczy, które odpowiadają za ten mój stan. W związku z tym pewnie będę musiał z tym zostać, że tak powiem, do końca moich dni. Natomiast biorąc pod uwagę, ile dodatkowych zdarzeń i ile dodatkowych emocji sobie daję na co dzień i cały czas zmieniam jakoś tak swoje otoczenie, spotykam nowych ludzi i krążę po różnych miejscach, w różnych krajach, to staram się kompletnie o tym nie myśleć.
1: I to jest absolutnie znakomite podejście, ale pozwoli pan, że jeszcze zastanowię się nad nawykami, które być może musiałyby zostać zmienione przy okazji tego, tej choroby, którą wykryto?
2: No tak, no przede wszystkim dieta. Dieta bez cukru, najlepiej bez kawy, najlepiej bez glutenu i bez laktozy. Tak naprawdę w tym momencie niewiele zostaje.
1: Widzicie pan, jakie ciarki się pojawiają.
2: Ale woda jest pyszna, naprawdę. Za każdym razem. Jest wiele rzeczy, które można sobie w tym momencie przygotować. I nauczyłem się też, że jako czasu do czasu pozwolę sobie na coś tak zwanego zakazanego, które w tej diecie nie powinno się pojawić, naprawdę nic się nie stanie. Także od czasu do czasu mogę sobie pozwolić czy na kanebular, czy na wszystkie inne rzeczy podczas fiki ze znajomymi, albo
1: na kiszonego śledzia.
2: Ale ten kiszony śledź teoretycznie to mógłby się znaleźć w tej diecie nawet codziennie. O. Ale Nie do końca byłbym zadowolony.
1: To panie Pawle, jak najwięcej bodźców, jak najwięcej tych nowych elementów, które będą ubogacały pana życie. No i oczywiście czekamy na kolejne nagrania spod szyldu. Paweł Stasiak i Papa D.
2: Tak jest, tak. Oczywiście. Już kolejny utwór się pojawi za chwilę. Spóźnieni kochankowie, taki ma tytuł. Właściwie już powinien się pojawić, ale znów jest kwestia obrazka i chyba muszę polecieć do Malmy.
1: A może gdzieś na przykład Gdańsk, może tutaj coś lokalnie jakieś może się znajdzie.
2: Warszawa ma też piękne miejsca, także może rzeczywiście. Trzeba po prostu się wybrać.
1: Dokładnie tak. To była wielka przyjemność, panie Pawle.
2: Bardzo i vice versa. Dziękuję. Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po reklamie.
12: Radio LMF.

0: Ostrzeżenia dla kierowców przed mgłą. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie. O planach Arabii Saudyjskiej powie nasz amerykański korespondent. W faktach zajrzymy także do nowego menu w szkołach. Chodzi o nową dietę planetarną.
1: Na przykład taka sałatka z tofu.
0: Fakty zaczynamy od ważnej informacji dla kierowców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 9 województw w pasie od centralnej po północną część Polski. Synoptycy podkreślają, że miejscami widoczność może być ograniczona nawet do 200 metrów. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od 22 do 10 rano jutro. Zdzisława Różańska, żona zmarłego generała i senatora Mirosława Różańskiego, wystartuje w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu zielonogórskim. Będzie kandydatką koalicji rządzącej w ramach Paktu Senackiego. Dotychczas chęć startu w wyborach zgłosili też były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki oraz działacz Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz. Głosowanie odbędzie się 22 listopada, ale od do poniedziałku trzeba zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Nowy senator zastąpi zmarłego w sierpniu generała Mirosława Różańskiego. Nowy front wojny na Bliskim Wschodzie może otworzyć się w Jemenie. Arabia Saudyjska przygotowuje ofensywę przeciwko wspieranym przez Iran rebeliantom Huti, ujawnia Reuters. Jej celem jest odzyskanie kontroli nad strategiczną cieśniną Bab al-Mandab, jednym z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
2: Dzień dobry. Według 6 źródeł, na które powołuje się Reuters, operacja może rozpocząć się w ciągu najbliższych tygodni. Saudyjczycy rozważają ograniczoną ofensywę wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego albo znacznie większą operację na kilku frontach. W walkach po stronie wspieranych przez Riad sił jemeńskich może wziąć udział ponad 100 tysięcy żołnierzy. Operacje mają wspierać saudyjskie naloty i tutaj pojawia się bardzo ważny wątek amerykański. Waszyngton już dostarcza Arabii Saudyjskiej informacje wywiadowcze i dane pomagające w ustalaniu celów. Amerykanie nie zamierzają jednak, przynajmniej na razie, wysyłać swoich żołnierzy do bezpośredniej walki z Huti. Stany Zjednoczone znajdują się więc w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony wspierają swojego sojusznika, z drugiej Donald Trump nie chce bezpośredniego wciągnięcia amerykańskich sił w kolejny konflikt.
3: Aktualny obraz faktów.
0: To był prawdziwy strumień czasu. Ponad 80 tysięcy dni trwały pomiary stanu Wisły w Warszawie, które przeanalizowali polscy naukowcy. Badacze sprawdzili w ten sposób, jak zmieniała się najdłuższa polska rzeka na przestrzeni ponad dwóch stuleci.
4: Jakie są główne wnioski? Co zwróciło panów uwagę?
5: To, że sukcesywnie ten poziom wody się zmniejsza.
4: Czyli te ostatnie rekordy, o których słyszymy, to jest ciąg dalszy procesu od dziesiątek lat.
5: Ten proces zaczął się w latach 20. XX wieku. Ten rok pokazuje, że rzeczywiście ta sytuacja się zmienia na niekorzyść. Bardzo niski poziom wód gruntowych, no a to stąd przede wszystkim ta woda w rzekach pochodzi.
0: Opisują w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrałowiczem dr Łukasz Sobechowicz z Polskiej Akademii Nauki, dr Michał Wasilewicz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Łazanki z kapustą i pieczarkami, kopytka z cebulką to kilka przykładów bezmięsnych dań ze szkolnych stołówek. Od miesiąca w podstawówkach obowiązuje dieta planetarna. Co ostatnio jedli uczniowie?
1: Na przykład taka sałatka z tofu z ryżu.
6: Wczoraj była taka fajna sałatka z sałatą, z rzeżuchą.
7: A to było danie główne, czy taki dodatek do obiadu?
6: Dodatek do obiadu będzie.
7: A sam obiad?
6: Dobry.
8: Była surówka bardzo dobra.
0: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej numer 3 w Konstancinie Jeziornie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. W faktach zapytamy jeszcze, czy nowa dieta w szkołach to dobre rozwiązanie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Fakty sportowe przygotował i przedstawi Cezary Dziwiszek.
11: Katastrofa piłkarskiej kadry Chorwacji. Drużyna Slavena Bilicza przegrała w Lidze Narodów z Anglią aż 0-7. Smutnego obrazu chorwackiej kadry dopełniły pustawe trybuny w Rijece. To kara od UEFA za rasistowskie i nazistowskie zachowania kibiców w meczu z Francją w ubiegłym roku. O 20.45 w tej grupie spotkanie Hiszpanów z Czechami. Zwycięzcy mundialu śrubują serię spotkań bez porażki w regulaminowym czasie. To aż 40 meczów. Jednak z powodu urazów zgrupowanie opuściło aż 6 piłkarzy, w tym Nico Williams, Eric Garcia czy

0: Ferran Torres.
1: Wadą
0: Ligi Narodów napiętego terminarza jest to, że między meczami zostaje bardzo mało czasu na regenerację. W przypadku jakiegoś problemu, drobnego urazu czy nietypowego odczucia u piłkarza brakuje czasu na powrót do pełni sił. Przyznaje trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Tuż przed meczem z Czechami zgrupowanie opuścił też Fabian Ruiz, ale nie z powodu kontuzji. Gwiazdor PSG chce być przy narodzinach swojego dziecka. Wisła Płock wróciła na fotel lidera Superligi Piłkarzy Ręcznych. Po pokonaniu Śląska Wrocław 43-25. Odpowiedzieć zaraz spróbuje Industria Kielce, która o 20.15 rozpocznie mecz z drużyną z Legionowa. Trener kielczan Krzysztof Lijewski dobrze zna i chwali szkoleniowca gości.
2: Mecz będzie bardzo trudny. Uważam, że jeżeli zawsze Tomek Szczęba przyjeżdża do Kielc, przecież do swojego rodzinnego miasta, do klubu, który wiele lat spędził i też pracował, wydaje mi się, że też tu nie przyjdzie tylko, żeby odwiedzić rodzinę, ale zrobić dobrą robotę.
0: W innym meczu Superligi Gwardia Opole przegrała z Chrobrym Głogów 32-37.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Radio RMF 24.

0: Halo, halo, tu Zo.
1: Halo, halo, tu Zo.
0: Witamy ponownie we wrocławskim Zo. Dzisiaj ze mną pan Konrad.
1: Pan Konrad, zwany też Konrad Kura Kao z Gibo TV, głos Gibona w twoim domu. Dzień dobry wszystkim. Na samym początku chcielibyśmy pozdrowić panią Monikę.
0: Oczywiście, pani Monika wybrała się w tym momencie na urlop, ale na zawsze pozostaje w naszych sercach. A teraz proponuję, żebyśmy już powoli przeszli do pierwszego zwierzęcia, czyli do Gwanako.
1: Tak, my się wybierzemy, co prawda nie na urlop, ale w podróż do Ameryki Południowej, bo tamże to zwierzę występuje. Państwo go nie widzą, my go widzimy i postaramy się go opisać. Jak takie Gwanako wygląda?
0: Powiem szczerze, pierwsze porównanie, takie najczęstsze, jakie zresztą słyszę dla tego zwierzęcia, to jest to, że to na pewno jest lama. Jak lama, każdy chyba wie, wygląda, tak więc będzie od razu łatwiej sobie słuchającym wyobrazić.
1: Proszę Państwa, ileż to razy słyszeliśmy, przechodząc koło wybiegu Gwanako, że jest to lama, alpaka i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście one coś ze sobą wspólnego mają, ponieważ należą one do wielbłądowatych. Są bliskimi krewnymi wielbłądów, z tym, że, no właśnie, garba to one nie mają, mają za to bardzo długą szyję.
0: Natomiast co z tymi wielbłądami je łączy, to to, że mają również bardzo gęstą wełnę, która chroni je przed różnego rodzaju czynnikami atmosferycznymi.
1: I o tej wełnie trzeba powiedzieć troszkę więcej, ponieważ ta wełna jest uznawana za jedną z najdroższych na świecie. Jest to materiał luksusowy i za takie sweterki właśnie z wełny Gwanako, no, trzeba zapłacić konkretne pieniądze, ponieważ ono bardzo dobrze grzeje, jest bardzo miła w dotyku, no i zdecydowanie jest cieplejsza od tej bardzo popularnej wełny owczej czy tej alpaczej.
0: No właśnie, generalnie tutaj krążą wręcz już legendy pewne o wełnie zarówno Gwanako, jak i wszystkich jej kuzynów pochodzących z kontynentu Ameryki Południowej, ponieważ wielbłądowatych występujących na tym kontynencie mamy aż 4.
1: Tak jest, należą do nich wspomniane wcześniej Gwanako. Obok tego są lamy, alpaki i wikuni. I teraz tak, musimy się zastanowić, no po co im taka wełna cieplutka jest potrzebna. Gwanako występują bardzo wysoko w górach, są do tego świetnie przystosowane. Ta adaptacja do wysokości polega na tym, że jest tam no, niski poziom tlenu, więc mają specjalnie przystosowane płuca i krwinki czerwone, które pozwalają im efektywnie ten tlen wykorzystywać. I tu mi się od razu kojarzy taka sytuacja, że bardzo często sportowcy, na przykład piłkarze, jeżdżą w góry, żeby się przygotować do jakiegoś ważnego meczu, do zawodów, ponieważ no, ten organizm, będąc w górach, pracuje na wyższych obrotach. No i wtedy, jak sobie na przykład z takiego zgrupowania, które odbywa się w Zakopanem, wrócą, no to organizm jest lepiej przystosowany do jakiegoś właśnie spotkania, sparingu i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że się do nas zbliżyły na chwilę Gwanako.
0: Tak, właśnie widzę, że tutaj
1: potwierdziły to, o czym mówimy.
0: Zaglądają na nas z ciekawością i jeśli teraz dokładnie się im przyjrzysz, Konrad, to możesz na przykład zauważyć, że mają one takie intensywnie szmaragdowe oczy.
1: No, tutaj te oczka na mnie patrzą zdecydowanie, ale najbardziej szmaragdowe mają te młode osobniki. One z wiekiem trochę ciemnieją i te właśnie takie, no można powiedzieć, czarne oczy, nawiązując do znanej i lubianej piosenki zespołu Iwan i Delfin, nadal jesteśmy w klimatach zoologicznych, patrzą się i ich nie przeoczysz, wiem, że nie.
0: No zdecydowanie nie, natomiast jednak naszym zwiedzającym polecam, żeby za bardzo się do tych oczu nie zbliżali, ponieważ jak również inne wielbłędowate, Gwanako posiadają zdolność do plucia, z której korzystają nieraz w celu odstraszenia, jak i również odparcia potencjalnego napastnika.
1: Tak jest. I tutaj od razu trzeba powiedzieć, jak Państwo będziecie u nas w zoo podziwiać, podchodzić, ale nie za blisko, ponieważ jeżeli będziecie mieli na sobie swój ulubiony t-shirt, koszulę, sukienkę i tak dalej, i takie Gwanako poczuje się przytłoczone Państwa obecnością, no może plunąć, ale nie zrobi tego śliną, tylko kwasem żołądkowym.
0: Dokładnie.
1: I proszę Państwa, tego nie spierzecie niczym. Będzie pamiątka na zawsze. Jedyna i wyjątkowa koszulka opluta przez Gwanako. Ślad zostanie na zawsze. I to nie tylko...
0: Zapach zapewne też.
1: Nie tylko ten ślad zostanie na tej koszulce, sukience, koszuli lub innej części garderoby, ale też zostanie w Waszej pamięci.
0: Tak. Słuchaj, ja generalnie wróciłbym jeszcze na chwilkę do samego wyglądu, jak to Gwanako wygląda. Zwróć uwagę, że są to dosyć duże ssaki. Nie wiem, czy wiesz, że one potrafią mierzyć nawet do 215 cm wysokości w przypadku samców i ważyć do 140 kg.
1: No, robią wrażenie. To właśnie teraz, jak sobie przebiegają koło nas, ponieważ pojawił się opiekun z jedzeniem, no to jest to masa, jest to siła, jest to wielkość.
0: Jest to też prędkość, zwłaszcza należy zwrócić uwagę na ich nogi, które są bardzo długie. Jeśli przypatrzymy się ich udom, no to są to bardzo mocne mięśnie, służące nie tylko zresztą do biegania, ale też osobiście widziałem, jak te sprytne bestie nieraz stają na tych tylnych nogach, aby sięgnąć do wysoko znajdujących się liści. Tak więc zdecydowanie nie oszczędzają się one jedynie do ściana, które dostają od opiekunów.
1: Myślę, że są jedne z najszybszych zwierząt w Andach, no i ta szybkość przede wszystkim pomaga im unikać drapieżników. Jest to prędkość dosyć konkretna i to też Państwo zauważycie, będąc u nas w zoo, kiedy właśnie no, ten wybieg jest dosyć spory, więc czas dobiegnięcia do opiekuna zbliżającego się z jedzeniem to jest kilka sekund, więc wyobraźcie sobie Państwo, co takie gwanako, do jakiej szybkości potrafi się rozpędzić, kiedy jest zagrożony.
0: No dobrze, w takim razie myślę, że na tym zakończymy sobie nasze podziwianie gwanako i przeniesiemy się już powoli do następnego zwierzaka. Na szczęście daleko nie musimy iść, bo jest on w zasadzie na tym samym wybiegu. Na razie z Państwem się żegnamy i do usłyszenia już za chwilę.
1: Na tym samym wybiegu i na tym samym kontynencie.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Halo, halo, tu Zoo.
1: Halo, halo, tu Zoo.
0: Witam, panie Konradzie, z powrotem.
1: Dzień dobry, panie Krzysztofie, z powrotem.
0: No i teraz mamy już nasze następne zwierzę, a jest to nielot.
1: Nielot. Mamo, mamo, to struś, zdaje się mówić przebiegające w oddali dziecko. Nandu, Nandu, zdaje się mówić przechodzący obok edukator. Jak to Nandu w zasadzie wygląda?
0: No, w sumie to porównanie do tego strusia jest całkiem niczego sobie, bo rzeczywiście są to ptaki dosyć podobne. Natomiast należy od razu zwrócić uwagę, że Nandu przede wszystkim jest dużo mniejsze. Tak jak struś może na spokojnie nawet do wysokości 3 metrów dorosnąć, tak Nandu będzie miał szczęście, jeśli zakładając cylinder i wysokie szpilki dorośnie do tych 160.
1: Dokładnie i na tym podobieństwa się nie kończą, ponieważ Nandu podobnie jak strusie mają doskonały wzrok i bardzo szybko biegają. Niektórzy mówią, że to jest ponad 40 km, a niektórzy mówią, że to jest nawet 60 km.
0: Też tak słyszałem, a słyszałem również, nie wiem jak ty, że Nandu bardzo dobrze pływają.
1: Słyszałem o tym, są świadectwa rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej, którzy niejednokrotnie zdawali się mówić o tym, że widzieli te oto zwierzęta przekraczające rzekę. Więc jak najbardziej myślę, że coś jest tutaj na rzeczy. Myślę, że też podobnie jak strusie, one wykorzystują swoje skrzydła, no nie do latania, ale do zmiany kierunku podczas biegu.
0: Tak by się wydawało, przy prędkości 60 km na godzinę jest to całkiem przydatna umiejętność. Należy tutaj też zwrócić uwagę na ich pióra, bo one nie przypominają takich typowych piór, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku ptaków latających, jak jakieś sikorki. Te pióra troszeczkę bardziej przypominają strukturą sierść.
1: Tak, i tutaj te pióra mogą być nam też pomocne w określeniu, czy mamy do czynienia z samcem czy z samicą. U samicy te ubarwienie będzie zazwyczaj ciemniejsze, a u samca będą też takie mniejsze białe plamy. Chyba nic nie pomieszałem z tą kolejnością.
0: Nie wydaje mi się. No cóż, to w takim razie, skoro już opisaliśmy sobie, jak ten Nandu wygląda, to teraz może opowiemy sobie coś o jego zachowaniu. Generalnie tutaj niech wszystkie panie uważnie słuchają, bo to jest prawdopodobnie najważniejsza cecha tego gatunku. Dowodzi.
1: On dowodzi, on się opiekuje i on wysiaduje.
0: On dowodzi, że wychowanie potomstwa to wcale nie jest żadne zadanie dla kobiety, tylko dla samca, ponieważ u Nandu szarego to właśnie samce wysiadują jaja, jak i również opiekują się potomstwem.
1: I tutaj też warto zaznaczyć, że zanim on przystąpi do tej opieki nad potomstwem, do wysiadywania tych jaj, no samce są bardzo terytorialne, bardzo bronią terytorium swojego i swoich samic. One często żyją w grupach do 30 osobników i często samce walczą o terytorium, walczą o miejsce, gdzie później powstanie gniazdo i gdzie będą mogły wysiadywać te jaja. U nas w zoo był taki przypadek 2 lata temu. Pamiętam, jakby to było dziś, gdzie samiec od lutego do połowy marca wysiadywał. Pech chciał, że wtedy przypadł okres największych mrozów tamtej zimy. Więc on biedny, zmarznięty, leżał i te jaja wysiadywał, a samice doglądały go z kilkunastu metrów.
0: A propos jeszcze tych jaj, to nie wiem, czy miałeś okazję też do tej informacji dotrzeć. Ja natomiast czytałem w podręczniku opisującym życie tych zwierząt, że oczywiście to samice składają jaja, jak u większości ptaków, zresztą u wszystkich ptaków. Składają ich bardzo dużo, bo nawet do 16 na jedno gniazdo. I okres inkubacji trwa nawet do 40 dni. W tym okresie rzeczywiście samiec jest bardzo też terytorialny, odgania nawet wszystkie samice, mimo tego, że one chciałyby mu jeszcze złożyć jaja. W związku z tym samice, które nie są w stanie złożyć jaja do samego gniazda, składają je w pobliżu samca. On następnie próbuje je przygarnąć do siebie pod kuper, natomiast jeśli któregoś się nie udaje, to te jaja po prostu zaczynają mu gnić, wabiąc w ten sposób muchy i te muchy to jest właśnie pokarm, na którym taki samiec przeżywa.
1: No powiem krótko, mówiąc kolokwialnie, niezłe jajca. I tutaj jeszcze jesteśmy przy jajach. One mają swój bardzo specyficzny kolor, taki żółtawy. I to jest coś charakterystycznego. No o tym też warto powiedzieć, ponieważ to nie jest oczywiste, że wszystkie jaja wszystkich ptaków mają taki kolor, jak znamy na przykład między innymi z jaj kurzy. Tutaj jest taki właśnie charakterystyczny, jasno-żółtawy kolor.
0: Tak, to prawda. Do tego koloru jaj, który może się różnić w zależności od gatunków, na pewno jeszcze wrócimy przy okazji innych mieszkańców, co? Natomiast tutaj należy sobie wspomnieć, skąd ten kolor mógł się wziąć.
1: No i tutaj znowu. Przyroda zawsze sobie tak to wszystko sprytnie wymyśli, że nic nie jest bez przyczyny. Mamy Amerykę Południową, mamy stepy, więc ten kolor taki jasno-żółtawy świetnie wtapia się, jest to element kamuflażu. Dodatkowo często jest też tak, że jasny kolor pomaga magazynować ciepło, więc tutaj mamy podwójne zastosowanie.
0: No dokładnie, to wszystko pozwala po prostu na lepszy proces inkubacji, jak i również na większe bezpieczeństwo dla jaj.
1: No nie dla jaj, to są poważne sprawy.
0: Masz oczywiście rację. No dobrze, a powiedz mi proszę, właściwie to czy tylko i wyłącznie na stepach żyją takie nandu?
1: No Ameryka Południowa to jest dosyć zróżnicowany kontynent. On się odłączył od tego pierwotnego masywu, tej zbitki wszystkich kontynentów, więc tam to się wszystko inaczej kształtowało. Aczkolwiek tutaj gęste zarośla, stepy, myślę, że jakieś niskie partie gór również jak najbardziej.
0: Ja słyszałem nawet, że dosyć wysokie partie gór, bo według moich informacji nandu mogą występować nawet do 4500 metrów nad poziomem morza.
1: Konkret i tutaj znowu możemy sobie płynnie przeskoczyć. No często w tych wyższych partiach są gdzieś na przykład jakieś pastwiska. Nandu wykorzystuje to, żeby się wmieszać w bydło. Jest to taka naturalna ochrona, więc no tutaj rzeczywiście myślę, że to też ma rację bytu, że te wyższe partie gór mogłyby się sprawdzić.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Warto tutaj też wrócić jeszcze na chwilę do tych charakterystycznych piór nandu, ponieważ na tak dużych wysokościach temperatury są już dosyć niskie, w związku z czym gęsta pokrywa tych piór pozwala zachować odpowiednią temperaturę ciała, jednak ptaki są, prawda, zwierzętami stałocieplnymi i muszą one o to dbać.
1: A to jeszcze taka ciekawostka na koniec do Państwa. Państwo myślicie, że nandu spotkacie tylko w Ameryce Południowej, ale były przypadki ucieczek nandu w Niemczech i podobno jest gdzieś żyjąca dziko populacja tych ptaków w Niemczech. Można sobie to wygooglować i sprawdzić, która to jest dokładnie część Niemiec, aczkolwiek jest to fakt, że takie ptaki gdzieś tam często uciekały i znajdywano je w tym takim naturalnym środowisku.
0: No to myślę, że tą ciekawostką w takim razie sobie zakończymy.
1: Chyba
0: obserwację
1: nandu.
0: Ja osobiście wybieram się do Niemiec, aby ich poszukać, ale to już za chwilę. Na razie zostawiamy Państwa, wrócimy do Państwa już za chwilę i do usłyszenia.
1: Auf Wiedersehen.
2: Tu Radio RMF 24.

0: Halo, halo, tu Zo!
1: Halo, halo, tu Zo!
0: Zmieniliśmy trochę okolice, przenieśliśmy się bliżej Afrykarium i tutaj dla mojego kolegi mam zagadkę, która podpowie nam, o jakim zwierzaku będziemy teraz rozmawiać. Uwaga, uwaga, czy jesteś gotowy, Krzysztofie?
1: I jak najbardziej.
0: W wodzie pływa, pingwin się nazywa.
1: No, to musi być jakaś kaczka.
0: To czekaj, jeszcze raz, ja ci podpowiem, będę mówił wolniej, dobra, żebyś lepiej zrozumiał. W wodzie pływa, pingwin się nazywa.
1: No dobra, to jak nie kaczka, to znam jeszcze jednego ptaka wodnego. Pingwin.
0: Bardzo dobrze. Pingwin toniec, zwany też tucznikiem, zwany też pingwinem ośnym.
1: Lub pingwinem przylądkowym.
0: Nazw wiele, zwierzę to samo. I każda praktycznie z tych nazw coś nam o tym zwierzęciu mówi. Bo skoro pingwin przylądkowy, no to przenosimy się na same południe Afryki, dokładnie takiego miejsca, które się nazywa Wybrzeże Szkieletów.
1: Tak.
0: Namibia, RPA, kojarzymy te okolice i tam na tamtejszych plażach spotkamy jedynego pingwina żyjącego w Afryce. To nie są pingwiny z Madagaskaru, to są pingwiny z południa Afryki.
1: A warto natomiast zaznaczyć, że gdyby pingwiny z Madagaskaru miały skądś pochodzić, to rozmiarem prawdopodobnie najbliżej im jest właśnie do naszych pingwinów przylądkowych, ponieważ są to raczej małe pingwiny.
0: No tak, jeżeli Państwo oczekujecie coś takiego pokroju pingwina cesarskiego, no to musimy Państwa rozczarować. Rozczarować, jeżeli chodzi o rozmiar, ale nie jeżeli chodzi o ciekawostki i o samo zwierzę, bo zwierzę jest bardzo interesujące. Stoimy, patrzymy na pingwiny patrzą się na nas i taką pierwszą charakterystyczną cechą właśnie pingwinów z południa Afryki jest to, że mają taką jakby odwróconą literkę U, nie wiem czy Państwo słyszycie, zdają się to potwierdzać, odwróconą literkę U na podbrzuszu i takie kropeczki. Te kropeczki są bardzo charakterystyczne, bardzo wyjątkowym znakiem, ponieważ tak jak nasze linie papilarne są niepowtarzalne.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy to, że możemy każdego osobnika rozróżnić po tych kropkach na jego brzuchu. Natomiast inną ciekawą bardzo cechą naszych pingwinów przylądkowych jest taka podkówka nad ich okiem, która w zależności od okresu i pogody może mieć taką różową barwę. To nie jest żaden sygnał, że coś naszemu pingwinowi jest nie tak. Jest to zamiast tego jego sposób na termoregulację. Ponieważ nad okiem znajdują się specjalne gruczoły, które pingwiny potrafią napełnić krwią w celu regulacji temperatury swojego ciała.
0: I tutaj od razu spieszymy z podpowiedzią i z wyjaśnieniem. Nasi opiekunowie na podstawie tych cech nie rozróżniają naszych pingwinów. Mamy troszkę, sami sobie ułatwiliśmy to zadanie. Jest ich na chwilę obecną u nas 106. Każdy ma swoje imię, każdy jest wyjątkowy, każdy ma swój charakter, usposobienie itd., itd. Więc nikt z naszych opiekunów nie chodzi, nie liczy im kropek na podbrzuszu. Ale nasze pingwiny dostały takie własne identyfikatory. Mianowicie na swoich skrzydełkach mają opaseczki. Opaseczki o różnych kolorach, wzorkach itd., itd. Jeżeli mamy do czynienia z samicą, to będzie na prawym skrzydełku taka opaseczka. Jeżeli będziemy widzieć samca, opaseczka będzie na lewym skrzydełku. I teraz tak, te pingwiny w młodym wieku mają pobieraną krew. Na tej podstawie ocenia się ich płeć. One wtedy dostają taką swoją opaseczkę. To jest ich taka baza danych, taki identyfikator, paszport. I na podstawie tego wszystkie dane są później uzupełniane. To się bardzo przydaje w przypadku transportu zwierząt, na przykład do innych ogrodów zoologicznych itd., itd. Więc jeśli będziecie Państwo u nas w zoo, już wiecie, jak rozpoznać samca i samicę.
1: A propos tego, co powiedziałeś, że mamy ich tutaj 106, to myślę, że warto napomknąć, że nasza kolonia jest jedną z największych kolonii na świecie właśnie tego gatunku pingwinów, jak i również mamy tutaj jeden z największych wybiegów naszej kolonii.
0: Tak, mówią o tym pewne źródła. My się bardzo cieszymy, tym bardziej, że zaczynaliśmy z około 50 pingwinami i trochę nasze te stadko się rozrosło.
1: Tak, tak. Mamy tutaj zdecydowanie sukcesy. Zresztą w tym roku również pojawiły nam się tutaj młode. Jednym z takich młodocianych, na którego na przykład według mnie warto zawsze zwrócić uwagę, jest Snaksiu, który jest bardzo miły z usposobienia.
0: Tak, no tutaj też trzeba napomnieć kreatywność naszych opiekunów. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, każdy z nich ma swoje imię. I na przykład był taki okres, że nasze pingwiny za sprawą naszych opiekunów otrzymywały takie kreatywne imiona, nawiązujące do na przykład serów żółtych. Nie tylko, bo mamy i mozzarellę, i mamy goldę, i mamy cheddara. Mamy też tutaj nawiązanie do popkultury, ponieważ kiedy był bardzo popularny film Barbie, no to dwa pingwiny otrzymały imiona Barbie i Ken. Oprócz tego jest Pirat, on jest też taki wyjątkowy.
1: Tak, tak, Pirat jest dobrze znanym pingwinem w naszym zoo, głównie ze względu na to, że jest jednym z najstarszych, z tego co mi wiadomo, a mimo tego jest dosyć jurny.
0: Lubiany przez płeć przeciwną, tak, tak to powiedzmy.
1: Tak, tak, tak jest i w związku z czym z każdym sezonem zmienia partnerkę na coraz młodszą.
0: No łobuz, prawdziwy łobuz Pirat.
1: Ale łobuz kocha najbardziej.
0: Oczywiście. Co jeszcze chcieliśmy Państwu powiedzieć odnośnie naszych pingwinów? Pewnie wcześniej rozmawialiście czy to z panem Krzysztofem za pośrednictwem połączenia radiowego, czy z panią Moniką, czy z panem Piotrkiem, być może z panią Bożeną, może panią Bożenę też już poznaliście wcześniej, nie wiem, ale wiem, że na pewno był poruszany temat misji ogrodów zoologicznych i po co te pingwiny u nas są. Niestety, na przestrzeni ostatnich 30 lat populacja tego gatunku zmalała jakieś 80%. Do takich największych przyczyn tego zjawiska zaliczamy przełowienie, zmiany środowiskowe, degradację tego środowiska naturalnego i tych pingwinów jest coraz mniej. Mówi się, że nawet za naszego życia one mogą całkowicie zniknąć z plaż Afryki Południowej. Więc my działamy, robimy wszystko, żeby nam się tutaj rozmnażały. Działamy też na miejscu. Nasi opiekunowie bardzo często jeżdżą na południe Afryki, aby tam na miejscu pomagać w walce o przetrwanie tego gatunku. Co tu jeszcze warto podkreślić? To my jako edukacja też mocno angażujemy się we wszelkiego rodzaju działania i niestety około rok, półtora roku temu musieliśmy wymieniać tabliczki gatunkowe, tabliczki z informacjami, ponieważ status w czerwonej liście gatunków zagrożonych dla pingwinów taniec zmienił się na krytycznie zagrożony. Także no nie jest dobrze.
1: Tak, to prawda. Ja osobiście pamiętam akcję wymiany tabliczki, w których tutaj pan Konrad uczestniczył. Natomiast chciałbym jeszcze nadmienić, że do takich elementów, które zagrażają naszemu gatunkowi pingwinów tońców, wypadałoby również wymienić coś takiego jak zabieranie im siedlisk lęgowych, ponieważ jest to gatunek, który wyprowadza lęgi na plażach. No i jak zapewne wszyscy bardzo dobrze się orientujemy, ludzie też bardzo te swoje plaże lubią, w związku z czym pingwinom je po prostu odbierali na przestrzeni lat. Pingwiny nie miały już miejsc, gdzie mogły na spokojnie te lęgi wyprowadzać, w związku z czym rodziło się ich coraz mniej. Stąd też znaczne spadki w rocznym przyroście populacji.
0: Padło takie stwierdzenie z ust naszych, że nazywane są pingwinami oślimi. Po angielsku jackass penguin.
1: No nie da się ukryć, że padło takie określenie, a czy jesteś w stanie wytłumaczyć naszym słuchającym, skąd to się wzięło?
0: Oczywiście, ponieważ jak Państwo będziecie przychodzić sobie koło Afrykarium, możecie usłyszeć dźwięk osła. I teraz opcje są dwie. Albo to będzie nasz Zidan, albo to będą towarzyszące mu osły na ranczu, albo to mogą być nasze pingwiny, które wydają dźwięk bardzo zbliżany do osła.
1: To prawda. Co prawda nie jest to jedyny dźwięk, jaki nasze pingwiny potrafią wydawać, ponieważ one mają szereg różnych wokalizacji. Natomiast ten charakterystyczny odgłos przypominający osła wydają właśnie w celu komunikowania się, prawda, z płcią przeciwną.
0: Zapoznania jakiejś koleżanki. I tu od razu mówimy, jeżeli chcecie zapoznać jakąś koleżankę, nie zachowujcie się jak osioł. To się tyczy tylko pingwinów ośli.
1: Tak, w przypadku ludzi to niestety nie działa. Nie pytajcie, skąd wiemy. No i myślę, że tym akcentem sobie zakończymy przygodę z pingwinami tońcami. Słyszymy się już za chwilę. Do usłyszenia.
0: Cześć, pa!

0: Tak.
1: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o milion złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Po reklamie.

0: Halo, halo, tu zo.
1: Halo, halo, tu zo.
0: Witamy z powrotem, witam panie Konradzie.
1: Witam, witam.
0: I w tym momencie zmierzamy już na Rancho.
1: A Rancho to ja znam, taki serial, nowy sezon będzie.
0: No, rzeczywiście masz rację, natomiast to nie do końca o to chodziło. Chodzi o to, że jak się zaciągniesz, to poczujesz taki wiejski zapach.
1: Mimo mojego kataru czuję to.
0: Tak, i to już nam sugeruje, że w tym momencie wchodzimy w część zon nazywaną potocznie dziecińcem, gdzie najmłodsi zwiedzający mogą oglądać różnego rodzaju zwierzęta gospodarcze.
1: I ja już widzę. Ja już widzę jego. Prawdziwą oślą arystokrację.
0: Masz rację, mamy tutaj już obok płota prawdziwego, można powiedzieć, oślego macho. Jest to Zidan.
1: No już do nas macha.
0: Czyli przedstawiciel rasy oślej potou.
1: Tak jest, jest to rasa, której nazwa pochodzi od pewnej francuskiej prowincji, a rasa ta powstała już w czasach Cesarstwa Rzymskiego. I proszę państwa, no to jest kawał zwierzęcia. 350 kg.
0: Jest to rzeczywiście zwierz postawnej postury. Nie wiem, czy wiesz, ale jest to rasa osła zaliczana do jednych z największych i najsilniejszych.
1: A nie wiem, czy wiesz, że w 1977 roku, tych osłów na całym świecie było tylko 44.
0: Tak, słyszałem o tym. Podobno było to silnie związane z tym, że osły te nie były rozmnażane między sobą, a zamiast tego samce były stosowane jedynie i wyłącznie do rozmnażania z klaczami końskimi w celu tworzenia mułów.
1: Tak jest. Z Zidanem możecie się państwo spotkać codziennie. Jest dosyć przyjaźnie usposobiony, także myślę, że jak państwo do niego podejdziecie, na pewno chętnie do was też podejdzie. Będziecie mogli go państwo pogłaskać. A najlepiej zrobić to z samego rana, na przykład po naszym nocowaniu.
0: To prawda, ponieważ już za 2 tygodnie zaczyna się pierwsze nocowanie w Afrykarium, w trakcie którego będzie można nie tylko spędzić noc w naszym tunelu w kanale mozambickim, ale również przejść się nocą po budynku Afrykarium i zajrzeć nawet do jego trzewi.
1: Proszę państwa, formuła sprawdzona, potwierdzona wieloma jakże pozytywnymi recenzjami, więc macie sami na własnej skórze okazję przekonać się, czy słusznie. Startować będziemy około 20. Oczywiście wcześniej obowiązkowy meldunek, informacja, że jesteście, wejście na teren zoo, rozbicie naszego obozowiska w sali edukacyjnej, w sali mlecznej w centrum Afrykarium i wtedy zaczyna się magia. Puste Afrykarium, tylko my i zwierzęta. Ruszamy stałą trasą przez Morze Czerwone, potem Afryka Wschodnia, wchodzimy w strefę wolnych lotów, wielkie jeziora afrykańskie, schodzimy na wybrzeże szkieletów i w tym miejscu mamy coś jeszcze, ponieważ wchodzimy na zaplecze. Jeżeli ktoś interesuje się technikaliami, chce zobaczyć, jak nasze Afrykarium działa, jak wyglądają wszystkie pompy, przepompownie, kulisy, zaplecza, to czego na co dzień zobaczyć nie można, a jest to prawie 70% powierzchni naszego Afrykarium ukryte w podziemiach, to to jest ten moment, to jest ta okazja. Oglądamy sobie na przykład miejsce, w którym utylizowane są odpadki takie jak kupa hipopotamów. Widzimy wszystkie te śruby Archimedesa, bo tak nazywają się te urządzenia, które filtrują nam wszystkie nieczystości i sprawiają, że ta woda krąży, tracimy niewielki procent, ponieważ no tak naprawdę całe Afrykarium działa trochę jak wielkie akwarium. My tej wody nie wymieniamy, my ją filtrujemy na bieżąco. O tym i o innych ciekawostkach dowiecie się państwo, bo nie chcemy państwu wszystkiego zdradzić od razu tutaj tą drogą radiową.
0: Tak, tak więc zapraszamy, zapraszamy. Oczywiście pamiętamy wziąć sobie karimatę, śpiwór, poduszkę, no i jakieś może utensylia łazienkowe, na przykład szczoteczkę do zębów, a rano jestem pewien, że obudzą was ponownie dźwięki naszych zwierząt. No i czy będą to osły, czy pingwiny, ośle, to będą się państwo już musieli sami przekonać.
1: I obudzi was jeszcze śniadanko.
0: To na pewno. Natomiast po opuszczeniu Afrykarium jestem pewien, że będą państwo chcieli zajrzeć z powrotem na dziecinę, ponieważ w godzinach porannych na teren dziecińca wypuszczane są kosy. dokładniej kozy karłowate, gatunek pochodzący z Azji, towarzyszący człowiekowi już od 10 tysięcy lat, tak więc zdecydowanie dobrze z nami zaprzyjaźnione.
1: My zawsze mówimy, nie dokarmiamy zwierząt, nie głaskamy zwierząt w zoo, z małymi wyjątkami, i to jest ten właśnie mały wyjątek, bo wtedy przychodzi opiekun, wtedy nasze zwierzęta są pod opieką, są to zwierzęta gospodarskie, więc możecie Państwo zbliżyć się troszkę do natury, a po tym spotkaniu z kozami, na przykład o 11:00 karmienie hipopotamów i całe zoo będzie czekało na Państwa po nocowaniu.
0: Dokładnie tak, tak więc jedyna niepowtarzalna okazja, aby takie zwierzę na terenie naszego zoo karmić, pogłaskać. Tylko ostrzegamy, aby tutaj, broń Boże, nie przekarmiać, bo nawet koza, jak się okazuje, może zostać przekarmiona. No i ja osobiście nie wiem, czym trzeba nakarmić kozę, żeby miała takie rewolucje, ale to już pozostawiam Tobie, Konrad, do odkrycia.
1: Ja nie chcę się przekonywać.
0: Myślę,
1: że wszyscy nie chcemy się przekonywać.
0: Nikt nie chce się o tym przekonać. W takim razie bardzo Państwu za dzisiaj dziękujemy. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Za chwilę godzina 21. Czas na fakty RMF FM, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Na początek najnowsze tragiczne ustalenia po wypadku podczas prac remontowych na jednej z prywatnych posesji w Małopolsce. Nie udało się uratować życia dziecka. O uwagę prosimy kierowców na Mazowszu. Są tam utrudnienia. Ceny paliw w dół, a co z inflacją? Posłuchajcie, co mówią eksperci. Żyje pięciolatka ranna w wypadku w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa w Małopolsce. Doszło do niego na prywatnej posesji podczas prac remontowych.
2: Runął dach takiej budowanej wiaty. Ten dach przygniótł dziecko, które wówczas przebywało na zewnątrz. Z poważnymi obrażeniami trafiło ono do szpitala.
1: Powiedziała aspirant Anna Zbroja-Zagórska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii. Jedna osoba została ranna w wyniku wypadku na krajowej 48 na Mazowszu. W Brzustce, to odcinek Kozienice-Białobrzegi, zderzyły się dwie osobówki. Droga jest zablokowana. Wiele wskazuje na to, że w związku z niższymi cenami paliw powinna spaść inflacja. To optymistyczne prognozy ekspertów na najbliższe tygodnie. Jak zauważają, drogie paliwa były motorem napędowym wzrostu cen w sklepach. Teraz ten motor zaczął pracować wolniej. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, czy to oznacza, że na pewno nie grozi nam drożyzna?
3: Tego nie możemy być nigdy pewni, bo nie wiemy, co wydarzy się jeszcze na Bliskim Wschodzie. Ale jeśli nie będzie kolejnej eskalacji, a ceny ropy nie wzrosną do jeszcze wyższych poziomów, to tempo wzrostu cen w sklepach wyhamuje. Tańsze paliwo to tańszy transport. Tańszy transport powinien przynieść stabilizację cen.
4: Obecnie widzimy, że ta inflacja będzie się plasowała na poziomie około 3% pod koniec roku.
3: Prognozował w radiu RMF24 ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. I to dobre wieści na najbliższe miesiące, ale pamiętajmy, że pakiet CPN obniżający ceny paliw na razie obowiązuje do końca roku. Jeśli ropa będzie droga, a kontynuacji CPN nie będzie, początek przyszłego roku może rozpędzić inflację na nowo.
1: Teraz fakty ze świata. Ważny członek grupy hakerskiej Shani Hunters, podejrzewanej o włamanie do systemów FBI, został zatrzymany w Jordanii, informuje agencja Reutera. Mężczyzna, jak zaznaczono, współpracuje ze służbami. Grupa Shani Hunters, która zajmuje się wymuszeniami cyfrowymi, pod koniec września opublikowała w internecie komunikat. Przekazała w nim, że włamała się do portalu rekrutacyjnego FBI i wykradła informacje dotyczące niemal wszystkich agentów oraz osób, które złożyły podanie o pracę w agencji. Dzień później portal był niedostępny.
5: Fakty z Pomorza Zachodniego.
1: Grupa mieszkańców Szczecina z wałkami malarskimi, parownicami i sprayami do czyszczenia farby. Taki widok można było dziś zastać w pobliżu szczecińskiej katedry. Ochotnicy pozbierali śmieci, odmalowali zaniedbaną ścianę i pozbyli się nieestetycznych naklejek.
6: Z całym sercem wkładamy tyle fajnego wysiłku, ochoty i radości, że to sprawia przyjemność.
7: A co pan tutaj robi?
6: Zmywamy różnego rodzaju namalowane farbami, jakimiś sprayami, napisy różnego typu, ściereczkami, papierami. Wycieramy to kilkukrotnie, o patrz pani, znowu jaśniejsze jest. Jezu, za każdym razem. No a tu koleżanka, tu już 10 raz mówi, jest taka szczęśliwa, w jednym miejscu stoi, mówi, ja się nie dam. 10 razy to samo.
7: Bo to chyba wcale tak łatwo nie schodzą te napisy.
6: Nie, to są jakieś specjalne farby, no.
7: Ale elegancko jest efekt.
8: Efekt piękny.
1: Z uczestnikami akcji rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. A takie przedsięwzięcie polecamy też w innych miastach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
11: Dobry wieczór. Już od 6 minuty Hiszpanie prowadzą z Czechami 1-0 w dywizji A Ligi Narodów. Po kapitalnym strzale w okienko

0: Lamine Yamala. Wcześniej w tej samej grupie skompromitowała się Chorwacja, przegrywając u siebie z Anglią aż 0-7. I to jest najwyższa porażka w historii tej reprezentacji. Kadra Polski rozbiła wczoraj na Narodowym Rumunów 6-0 i przywróciła fanom nadzieję w awans do najwyższej dywizji. Selekcjoner Jan Urban zrezygnował z ustawienia z trójką obrońców, wystawił czterech i planuje się tego trzymać.
1: No dobrze to wyglądało, natomiast kurczę, no graliśmy jednego zawodnika więcej i zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej, no nie było aż tak dużo. No jak się nic nie wydarzy, no to nie ma powodu, żeby zmieniać.
0: Z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe zagramy w poniedziałek. Przyjmuję z pokorą. Tak Adrian Siemieniec komentuje karę nałożoną na niego przez Komisję Ligi Ekstraklasy za tak zwaną aferę SMS-ową. W ubiegłym sezonie trener Jagiellonii próbował skontaktować się przed meczem z GKS-em Katowice z sędzią Pawłem Raczkowskim, żeby ten dał mu znać, jeśli któryś piłkarz z Białegostoku będzie bliski wykartkowania. Za ten niedozwolony kontakt Siemieniec został zawieszony na 6 meczów i zapłaci 100 tysięcy złotych grzywny. Chociaż Jagiellonia rozważa odwołanie. Więcej o sprawie piszemy na rmf24.pl. Liderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina sensacyjnie odpadła już w drugiej rundzie z turnieju w Pekinie. Pokonała ją 118. rakieta świata, Alina Czarajewa z Armenii. Do trzeciej rundy pewnie awansowała Iga Świątek, która w poniedziałek zagra z Chorwatką Doną Vekic. Jutro rano w ćwierćfinale turnieju tenisistów w Pekinie Hubert Hurkacz zmierzy się z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: przed mikrofonem RMF 24 Wrocław, Rafał Jędraszek, kłaniam się. Zaczynamy program O tym mówi Wrocław. Na początek ważna inwestycja mieszkaniowa, która poprawi komfort życia 200 rodzin. Miejska spółka Wrocławskie Mieszkania ruszyła z remontami kamienic komunalnych w rejonie ulicy Sępa Szarzyńskiego. Inwestycja obejmuje łącznie 12 budynków i zmieni nie tylko komfort życia lokatorów, ale także estetykę całej okolicy. A jak mówi Katarzyna Galewska, rzeczniczka spółki Wrocławskie Mieszkania, na początek ruszamy z Sępa Szarzyńskiego 65 i 65A.
1: Potrwają przez 9 miesięcy prace termomodernizacyjne. Są to prace, które mają na celu poprawić parametry cieplne budynku, czyli po prostu ten budynek odpowiednio wyizolować, żeby nie było strat ciepła i żeby mieszkańcy de facto płacili mniej za ogrzewanie. Zostaną docieplone stropy najwyższych kondygnacji oraz remont dachu, jeżeli taki jest konieczny. Zostaną wykonane izolacje piwnic, docieplone elewacje od strony podwórza oraz wyremontowane elewacje frontowe. Przy okazji również zostanie wymieniona stolarka okienna. W trakcie tych prac zaplanowano i zaprojektowano również remonty klatek schodowych, a w tych, na których znajdują się jeszcze toalety, również te toalety zostaną zlikwidowane i włączone do lokali. W związku z tym dojdzie do jeszcze do przebudowy węzłów sanitarnych w obrębie lokali. Koszt remontu dla każdego z budynków to blisko 2,5 miliona złotych, ale to nie tylko te dwa budynki, którymi zajmiemy się w najbliższym czasie. Nasz taki pakiet dla Obina obejmuje 10 budynków przy samej ulicy Sępa Szarzyńskiego oraz dwa budynki przy ulicy Rozbrat. Przy ulicy Rozbrat 16 prace zostały zakończone w kwietniu tego roku. Przy ulicy Rozbrat 1 trwa jeszcze opracowanie dokumentacji projektowej, ale przy samego Sępa Szarzyńskiego wkrótce ogłosimy przetargi dla kolejnych kamienic. Tym razem to będą budynki pod numerami 43, 47 i 68, a dla kolejnych prowadzimy dokumentacje projektowe i również będziemy sukcesywnie ogłaszać przetargi. To oczywiście budynki pod numerami 59, 61, 63, 69 i 73. Wszystkie te budynki są budynkami 100% gminnymi, których zarządcą są wrocławskie mieszkania. Oprócz prac inwestycyjnych i termomodernizacyjnych, które mamy w planach przeprowadzić na budynkach, wykonamy również remonty wnętrz podwórzowych. Dokończymy remont podwórka pomiędzy ulicami Wyszyńskiego, Prusa, Sępa Szarzyńskiego, ulicą Sienkiewicza. Wnętrze, którego niestety wykonawca porzucił teren budowy, musieliśmy wykonać ponownie inwentaryzację i wkrótce ogłosimy przetarg na dokończenie prac remontu tego podwórka oraz w zasadzie takie lustrzane odbicie podwórko pomiędzy ulicami Chemiczną, Sępa Szarzyńskiego i Sienkiewicza. Jest to podwórko, którego mieszkańcy również wywalczyli w budżecie obywatelskim finansowanie zagospodarowania zieleni i terenów rekreacyjnych i to zostanie również ujęte w przygotowanej koncepcji. Dlatego wnętrza już odbyły się pierwsze konsultacje. Kolejne, na których przedstawimy koncepcję, są zaplanowane jesienią tego roku. Wtedy projektant przedstawił już takie docelowe rozwiązania, również uwzględniające zakładany projekt wygranego budżetu obywatelskiego. Generalnie przy remontach podwórek szczególnie zależy nam na odwodnieniu terenu, żeby w tych podwórkach nie było kałuż. Zrobimy powierzchnie przepuszczalne, półprzepuszczalne, utwardzone tam, gdzie jest taka konieczność, czyli wydzielamy ciągi pieszojezdne, ciągi komunikacyjne, wydzielamy miejsca parkingowe, wprowadzamy oświetlenie oraz miejsca zbiórki odpadów, a także oczywiście elementy takie rekreacyjne, place zabaw, siłownie zewnętrzne, w zależności co mieszkańcy właśnie podczas konsultacji zgłoszą, że jest im potrzebne. Na pewno te wszystkie elementy, które wymieniłam na tych remontowanych wnętrzach się pojawią. Oczywiście nasadzenia zieleni również zostaną wprowadzone. Zakładamy, że przy samej ulicy Sępa Szarzyńskiego i tych dwóch wnętrzach koszt prac będzie blisko 40 milionów złotych. To nie są wszystkie prace, które planujemy na Obinie. Mówimy tylko o pracach bardzo skoncentrowanych wzdłuż ulicy Sępa Szarzyńskiego. Miasto przyjęło taki model i spółka Wrocławskie Mieszkania go realizuje, że prowadzimy inwestycje w pewnych takich gniazdach, czyli tam, gdzie jest najwięcej budynków 100% gminnych, te prace będą po prostu tam tak zagęszczone inwestycyjnie, czyli jeżeli mamy budynki 100% dwudziestoprocentowo gminne wzdłuż jednej ulicy, to one będą po kolei remontowane.
0: Dodała w rozmowie z nami Katarzyna Galewska, rzeczniczka miejskiej spółki Wrocławskie Mieszkania.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: programie O tym mówi Wrocław. Sprawdzamy teraz, co zrobić, aby droga do szkoły była bezpieczniejsza. Nad tym zagadnieniem pochylali się uczestnicy Forum Edukacji Mobilności Aktywnej, jakie niedawno odbyło się w Centrum Historii Zajezdnia. Eksperci i samorządowcy rozmawiali o bezpieczeństwie najmłodszych w ruchu drogowym oraz o tym, jak w praktyce uczyć dzieci poruszania się pieszo czy na rowerze.
1: To pierwsza tego typu w kraju konferencja dotycząca bezpieczeństwa dzieciaków przy szkołach, bezpieczeństwa związanego z poruszaniem się pieszo, rowerem, na hulajnogach i w ogóle krzewienia takiej nowoczesnej kultury mobilności aktywnej.
2: Jakie aspekty tego bezpieczeństwa będziecie tutaj poruszać? Czego będą dotyczyć te spotkania?
1: To spotkanie dotyczy aspektów przede wszystkim związanych z kilkoma zagadnieniami. Po pierwsze, to temat karty rowerowej i tego, w jaki sposób nasze dzieciaki uczą się bezpiecznego poruszania się rowerem. I tutaj będziemy mieć przykłady z różnych miast, między innymi z Lublina i przykłady również z Wrocławia, stosowania tak zwanej praktyki egzaminu w stylu holenderskim, który uczy dzieciaki, jak poruszać się rowerem, ale na żywo, nie na boisku czy w sali gimnastycznej, tylko w przestrzeni istniejących ulic w rejonie szkoły. Drugi ważny temat to szkolne ulice, czyli wyłączanie z ruchu na pół godziny przed rozpoczęciem lekcji ulic w rejonie szkoły, po to, żeby właśnie piechotą, rowerem, hulajnogą dzieciaki mogły bezpiecznie przyjechać. Oprócz tego pojawi się kilka aspektów takich prawnych, bo będziemy jutro mieli również naszą posłankę wrocławską Jolantę Niezgodzką po to, żeby porozmawiać o reformie systemu właśnie karty rowerowej. Będziemy mówić też o projektowaniu bezpiecznej strefy przy szkołach, tak żeby właśnie to docieranie dzieciaków było jak najbardziej wygodne i bezpieczne.
2: Ciekawy jest ten aspekt zamykania ulic przy szkołach. To są jakieś plany, czy dopiero będziemy o tym rozmawiać?
1: U nas są trzy szkoły, które w ramach tego programu działają i te szkoły od kilku już lat chwalą sobie to rozwiązanie, ale to rozwiązanie wśród innych szkół we Wrocławiu wzbudza wiele emocji, bo okazuje się, że nie wszyscy zgadzają się z podejściem takim, żeby nie odwozić swojego dziecka do szkoły samochodem, bo to oznacza, że nie można pod tą szkołę bezpośrednio podjechać, a zamykanie na pół godziny strefy przy szkole powoduje jakieś tam drobne perturbacje i zmiany przyzwyczajeń, które nie dla wszystkich są do zaakceptowania. Więc temat jest bardzo ważny, dobry. Wiemy, że Warszawa zmaga się z tymi samymi wyzwaniami, bardzo liczymy na rozmowę z nimi. A we Wrocławiu na razie trzech odważnych było, bardzo im sekundujemy, czekamy na zgłoszenia kolejnych szkół.
2: A jeśli chodzi o tą holenderską kartę rowerową, to czy tutaj są plany, żeby każde dziecko z Wrocławia w taki sposób to zdawało?
1: Właśnie bardzo byśmy chcieli, tylko musi się zmienić system prawodawstwa, bo u nas w tej chwili kartę rowerową uzyskują dzieci w czwartej klasie szkoły podstawowej i to jest egzamin, który się odbywa zwykle na boisku. To nie o to tak naprawdę chodzi. Mamy specjalistów i naszych edukatorów lokalnych, którzy te egzaminy holenderskie przeprowadzają, ale dobrowolnie. W zeszłym roku to było 180 dzieciaków, które już uzyskały ten certyfikat. W tym roku już ponad 150, a jeszcze nie koniec tych egzaminów, więc my jako miasto po prostu te egzaminy finansujemy po to, żeby niezależnie od procedury formalnej i przepisów dzieciaki po prostu posiadały tą umiejętność.
0: Mówiła RMF 24 Wrocław Monika Kozłowska-Święconek z Wydziału Mobilności Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. A teraz O tym mówi Wrocław. Pytamy, co robić, gdy zawyją syreny, co spakować do plecaka ewakuacyjnego i jak udzielić pierwszej pomocy. I tego wszystkiego dowiedzieć się teraz będą mogli nie tylko starsi, ale i młodzi wrocławianie. Szkolenia w ramach programu Bezpieczny Wrocław wchodzą bowiem do szkół podstawowych i po raz pierwszy obejmą uczniów 7 i 8 klas. Pilotażowe zajęcia odbędą się na razie w 15 placówkach.
3: Uważam, że jest to bardzo potrzebne, żeby uczyć młodych ludzi, jak mają się zachowywać w sytuacjach kryzysowych i właśnie, żeby wiedzieli, jak pomagać innym.
4: No jest to potrzebne. No. Myślę, że powinno się edukować właśnie osoby w naszym wieku, żeby po prostu wiedziały, jak się zachować w takich sytuacjach.
2: A jest coś, czego wyjątkowo chcielibyście się nauczyć? Pierwsza pomoc?
3: A to już umiem, bo to już umiem. W podstawówce było uczone, także to już mi jest znane.
4: Na EDB też było uczone. Myślę, że wszystko mamy w miarę tam ogarnięte. No ale można się doszkolić, tak, w każdym momencie.
0: Mówili reporterce RMF24 w Wrocław Paulinie Niedźwiedzińskiej uczniowie 6 LO, którzy takie szkolenia już w ramach programu Bezpieczny Wrocław przeszli. Radio RMF 24.

0: Słuchacie programu O tym mówi Wrocław i teraz temat szlabanów kolejowych na Strzegomskiej. Czy znikną? Tego nie wiadomo, ale Rada Miejska Wrocławia dała zielone światło na porozumienie z PKP PLK w sprawie budowy nowego wiaduktu kolejowego. Inwestycja miałaby wyeliminować kolizyjny przejazd w ciągu linii numer 751 relacji Wrocław-Gądów Wrocław Zachodni, gdzie opuszczane w godzinach szczytu rogatki regularnie paraliżują ruch.
1: Dzięki tej inwestycji zostanie zlikwidowany ten niebezpieczny przejazd drogowo-kolejowy na Strzegomskiej, tam gdzie z ulicą Strzegomską krzyżuje się linia kolejowa 751 Wrocław-Gądów Wrocław Zachodni. Tutaj powstanie skrzyżowanie dwupoziomowe i ono zwiększy bezpieczeństwo, ale też ułatwi codzienne podróże wrocławian, okolicznych osiedli wrocławskich i usprawni dojazd na lotnisko. Teraz miasto Wrocław projektuje już też trasę autobusową, która w przyszłości po likwidacji tego przejazdu kolejowego będzie mogła funkcjonować jako trasa autobusowo-tramwajowa. Jeśli chodzi o to porozumienie, na które zgodę wyrazili radni, to szacowana wartość całej przebudowy tego przejazdu drogowo-kolejowego na bezkolizyjne skrzyżowanie to około 144 milionów złotych. Z tego ponad połowę dołoży miasto Wrocław. To jest kwota około 72,5 miliona złotych. 71,2 miliony są po stronie polskich linii kolejowych.
2: A wiadomo kiedy?
1: Na razie jesteśmy na etapie porozumienia. Wszystko będzie ustalane pewnie, gdy to porozumienie będzie podpisywane.
0: Mówiła RMF24 Wrocław Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Natomiast z Alei Kochanowskiego na pewno znikną progi zwalniające. O taką decyzję zabiegali mieszkańcy i kierowcy, którzy narzekali na ich złe wyprofilowanie, utrudnienia w ruchu oraz nadmierny hałas. Zamiast progów pojawi się sygnalizacja świetlna. Jak podkreśla Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, obecne spowalniacze od początku miały być jedynie rozwiązaniem tymczasowym.
3: Docelowo od samego początku jest tam przewidziana sygnalizacja świetlna, która ma uspokoić ruch właśnie na Alei Kochanowskiego i będzie to docelowe rozwiązanie, które ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dopóki ta sygnalizacja nie powstanie, zostały zamontowane progi zwalniające, które właśnie mają ten ruch w tamtym obszarze uspokoić. Ta tymczasowość to nie jest 2-3 miesiące, ale zdecydowanie dłużej, ponieważ taka budowa sygnalizacji świetlnej, nowej sygnalizacji świetlnej w mieście, to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Ono wymaga zarówno projektowania, przygotowania do przetargu właśnie projektu, później budowy. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na projekt budowy nowej sygnalizacji. On dopiero ma zostać ogłoszony w tym roku. Jest to przetarg na projekt. Od projektu do budowy to jeszcze sporo czasu. Dlatego też, korzystając z takich możliwości, zamontowaliśmy tam progi. Rozpoczęcie samej inwestycji jest planowane być może na koniec przyszłego roku. Trzeba przyznać sobie jasno, że priorytetem jest właśnie bezpieczeństwo pieszych i nie możemy pozostawić takich miejsc jak Aleja Jana Kochanowskiego bez takiej ochrony pieszych. Zamontowanie progów zwalniających w tamtym miejscu to był priorytet. Priorytet także z uwagi na same prośby mieszkańców, także rad osiedli. To wszystko było konsultowane i było bardzo dużo próśb do miasta, żeby właśnie w tamtym miejscu ten ruch uspokoić. Co istotne, światła wzdłuż Alei Jana Kochanowskiego będą wzbudzane przyciskiem, gdy pieszy będzie chciał przejść przez pasy. Jednocześnie wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli na usunięcie właśnie progów zwalniających, na które od dłuższego czasu. Także skarżyli się mieszkańcy w okolicy. Druga część mieszkańców chwaliła te progi i chciała, żeby zostały one zamontowane. No ale tak jak już wspomniałem, one są rozwiązaniem tymczasowym, a rozwiązaniem docelowym od początku była sygnalizacja świetlna. Nic się w tym zakresie nie zmieniło.
0: Dodał w rozmowie z nami Damian Kret, rzecznik wrocławskiego Zdiumu.
2: Radio RMF24.

0: To jest program O tym mówi Wrocław i teraz w nim ważny temat, który postanowiliśmy zgłębić. Piszecie do nas bowiem o tym, że nie doczekaliście się autobusu w drodze do pracy czy szkoły. Sprawdziliśmy więc powody. Jak się okazuje, w ostatnim czasie codziennie odwoływanych jest od 300 do ponad 500 kursów. Dlaczego tak się dzieje? To wyjaśnia Daniel Misiek, rzecznik prasowy wrocławskiego MPK, z którym rozmawiał Maciej Sas.
1: Z jakiego powodu ostatnio dzieje się tak, że dziennie, jak słyszałem, po 300 do 500 kursów nie jest, autobusowych nie jest realizowanych? Coś ważnego za tym stoi. Mówi się zwykle o tym, że to jest brak kierowców. Państwo cały czas organizujecie kursy dla kierowców, ale chyba nie tylko to.
2: To jest kwestia kierowców. Faktycznie w ostatnim czasie nałożyły nam się ten jeszcze wakacyjny tryb przyznawania urlopów, ale zaczął się już ten sezon na L4 po tym, jak dzieci wróciły do szkół, do przedszkoli. My to odczuwamy. Standardowo na L4 mamy we wrześniu około 70 kierowców, dzisiaj jest to aż 140 osób. I z tego powodu faktycznie występują braki w realizacji kursów. One są na poziomie kilku procent w skali dziennej, ale faktycznie niektórzy pasażerowie mogą to odczuć.
1: Powiedzmy o tych liczbach. Ile tych kursów przeciętnie jest odwoływanych, ile autobusów nie wyjeżdża z zajezdni, bo tak to wygląda.
2: To jest faktycznie kilkaset kursów dziennie. Tę liczbę trzeba podzielić przez liczbę brygad, czyli wozów, które wyjeżdżają na miasto. To przekłada się w skali na około 5, 6, czasem 7% tej naszej pracy wykonywanej w autobusach miejskich.
1: Można powiedzieć, że dziennie, bo tak słyszałem i to o tym rozmawiałem wczoraj z dyrektorem Sikorą, że to jest 300 do 500 kursów, które dziennie nie są realizowane.
2: Tak, a każdego dnia wykonujemy około 6 tysięcy kursów w trakcji autobusowej, więc to może być odczuwalne, ale staramy się tak układać te puzzle związane z brygadami na siatce rozkładów jazdy, żeby dla pasażerów MPK Wrocław było to jak najmniej odczuwalne.
1: Czy to jest tak, że ma wpływ też na to ten brak kierowców? Odczuwalny zdaje się we wszystkich przedsiębiorstwach, które zatrudniają kierowców autobusów.
2: Jasne, byłoby nam wygodniej układać ten grafik pracy, gdybyśmy dysponowali większą liczbą kierowców, ale też pracujemy nad tym, żeby tę liczbę kierowców zwiększyć. Wczoraj mieliśmy dzień rekrutacji, otwarty dzień rekrutacji na zajezdni autobusowej. Jutro jest kolejny. Zapraszamy tych, którzy potencjalnie mogliby być zainteresowani pracą za kółkiem.
1: Nawet jeżeli nie mają prawa jazdy kategorii D, bo można je zrobić w ramach pracy u Was.
2: Oczywiście, że tak i można to zrobić bezpłatnie. Zapraszamy takich potencjalnych kandydatów, żeby przyszli i zobaczyli, z czym to się je, jak ta praca wygląda na co dzień, żeby trochę też zapytali o rzeczy, które być może nie są do końca jasne. To jest taka oferta, możliwość, która rozwiewa wszelkie wątpliwości. Jeżeli ktoś faktycznie ma smykałkę, czuje bluesa autobusowego, to rozwieje jego wątpliwości.
1: Ale wracając jeszcze do braku kursów, może być tak, że w niektórych sytuacjach trzeba dłużej poczekać na autobus z tego powodu, o którym Pan powiedział. I jak długo to może potrwać? Jesteście w stanie to przewidzieć, czy też nie bardzo?
2: Mamy taką intuicję, że to jest kwestia następnych tygodni, gdy faktycznie zakończymy już ten etap urlopowy, letnich urlopów, gdy ta pierwsza fala przeziębień w szkołach, w przedszkolach opadnie, wtedy wrócimy do zwykłego, regularnego kursowania.
0: Jak dodał rzecznik wrocławskiego MPK, sytuacja powinna się radykalnie poprawić w połowie października. A teraz sport. O tym mówi Wrocław. Łyżwy i rolki zamiast biegania za piłką. Uczniowie ze stolicy Dolnego Śląska w ramach miejskiego programu podczas lekcji WF-u zamieniają boisko na tafle czy tor. O czym więcej opowiada RMF 24 Wrocław instruktor Filip Lenart.
3: Takie lekcje WF-u idealnie poprawiają koordynację ruchową, poprawiają orientację przestrzenną, tak, pozwalają niektórym dzieciom wyjść z tego siedzącego trybu życia i w sposób bardzo przyjemny przekonać się do aktywności fizycznej.
4: Co robicie na takich zajęciach?
3: Na takich zajęciach doskonalimy technikę u dzieci, ale oprócz doskonalenia techniki, czyli przybliżania ich do jakiegoś lepszego poziomu sportowego, również się bawimy, tak, co pozwala nam na integrację między uczestnikami, między uczniami i dobrą zabawę.
5: Uważam, że jest to naprawdę fajny sposób po prostu na spędzenie właśnie jakiejś, na zrobienie jakiejś aktywności fizycznej i że można się tutaj naprawdę dobrze bawić.
4: Co robicie na takich zajęciach?
5: Wiadomo, na początku jest rozgrzewka, a potem mamy różne ćwiczenia po prostu na przykład na technikę jazdy na rolkach.
4: Ty umiesz jeździć na rolkach, czy uczysz się tutaj?
5: Ogólnie to w miarę umiem, bo trochę już jeżdżę, ale tutaj zawsze mogę po prostu poprawić też swoje umiejętności.
6: No, w sumie nawet git, lepiej tak niż takie normalne bardziej, typu po prostu coś na zasadzie piłka.
7: No dobre są, jest ciekawie, nie...
4: cały czas jest ruch.
0: A z Eweliną, Olkiem i Kirą rozmawiała reporterka RMF 24 Wrocław, Paulina Niedźwiedzińska.
7: Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: A już w tym odcinku wśród ofiar tej katastrofy była Anna Jantar. Ostatni lot Mikołaja Kopernika. Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Dla kierowców pierwszy dzień z tańszymi paliwami.
1: To niby trochę jest tej obniżki, ale na jak długo?
2: Dla Szarego Kowalskiego lepiej.
0: Most w Kijowie pod rosyjskim ostrzałem. Władze przygotowują przeprawę pontonową. Zajrzymy też do Wrocławia. Wyspa Słodowa znów oblężona przez studentów, a w faktach sportowych piłkarska Liga Narodów. Ceny paliw w dół. Od północy płacimy mniej za benzynę i diesla. Od dziś, zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6,73 zł za litr, a za diesel 7,88 zł. Co o obniżkach mówią kierowcy?
1: Nadal nie są zadowalający. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Przecież zaraz te ceny wrócą dalej do jakichś horrendalnych kwot.
3: Ile pana zdaniem powinno być na pylonach?
1: Wie pan co, najlepiej by było tyle, co było obiecywane.
3: 5,19 przypomnijmy.
1: No to by było fajnie. Na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych warunkach i zarobkach, myślę, że to by była jeszcze akceptowalna kwota.
4: Jadę w trasę na starym jeszcze paliwie drogim, to dobra wiadomość. Dla kieszeni obywatela lepiej.
2: Nie wiem jak dla przedsiębiorców, bo to pewnie jest obniżone o stawkę VAT, więc dla przedsiębiorców pewnie za dużo się nie zmieni, ale dla Szarego Kowalskiego lepiej.
0: Z kierowcami rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzisiejsze maksymalne ceny będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Dziś rano Rosja zaatakowała most północny w Kijowie. Wczoraj natomiast rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra.
5: Fakty z Warmii i Mazur.
0: A dokładnie z Olsztyna. Mamy ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Jutro o 9:00 ulicami miasta pobiegnie pierwszy PKO Olsztyn Półmaraton. A to oznacza duże utrudnienia. O szczegółach dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski.
6: Start i meta zlokalizowane są przy hali Urania. Trasa wiedzie głównie ulicami Śródmieścia i południowej części Olsztyna. Początek utrudnień już o 8:00 rano. Jednak co ważne, nie wszystkie ulice będą wyłączone z ruchu przez cały czas trwania półmaratonu. Poszczególne odcinki będą otwierane etapami, a wszystkie ograniczenia powinny zakończyć się do 13:00. W wybranych miejscach możliwe będzie także przekraczanie trasy biegu. Powstaną specjalne śluzy, na których ruchem będą kierować służby. Trasa zawodów będzie przecinać ulice, którymi na co dzień kursuje komunikacja miejska. Do części osiedli autobusy i tramwaje czasowo nie będą dojeżdżać.
0: Do Wrocławia wrócili studenci, a wraz z nimi nocne życie w mieście. Na Wyspie Słodowej, która nieoficjalnie należy do studentów, w ostatnich dniach gromadzą się tłumy młodych ludzi.
7: Poznajecie się dopiero? Znacie się już?
8: Poznaliśmy się w sumie wczoraj i teraz próbujemy się bardziej poznać, więc przyszliśmy na tą Słodową, no bo tu jest najwięcej studentów, nie?
9: Cudownie, to zapytam wprost. Rozmowa się klei?
8: Tak, tak, bardzo, jesteśmy bardzo podobni wszyscy do siebie.
10: Mamy taką niby grupkę teraz i się poznajemy po prostu.
8: To jest najważniejsze, mi się wydaje, w tym momencie, żeby nie iść samemu na te pierwsze wykłady, bo to zawsze łatwiej jest się pogubić z kimś, co nie?
9: Czyli będzie imprezowane?
10: Będzie i to nie raz, myślę.
8: Ale ostrożnie, ostrożnie.
0: I z umiarem ze studentami rozmawiała była studentka, reporterka Martyna Czerwińska. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00 już teraz. Zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: Czas na kolejne fakty sportowe przy mikrofonie Cezary Dziwiszak.
13: Bez niespodzianki po pierwszej połowie meczu Hiszpania-Czechy w piłkarskiej Lidze Narodów. Mistrzowie świata prowadzą 2-0 po golach Lamina Yamala i Rodriego. To jest dywizja A. Teraz w Oviedo mamy 60 minutę. Szósty raz z rzędu żużlowy Motor Lublin wywalczył medal Mistrzostw Polski. Brązowy w rewanżowym meczu o trzecie miejsce w Ekstralidze. Drużyna Bartosza Zmarzlika pokonała Unię Leszno 56-34. Więc gościom przewaga 2 punktów z pierwszego meczu nie wystarczyła. Jutro mecz rewanżowy w finale. Apator Toruń ma 20 punktów zapasu nad Spartą Wrocław. Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk wyprzedzili legendę Sebastiana Leba.

0: terenowym rajdzie Maroka. Polska załoga wygrała ostatni etap.
1: Myślę, że będzie dobra dzisiaj impreza!
0: Oto to. Duet Goczał Gospodarczyk w rajdzie Maroka ostatecznie zajął 8 miejsce. Niespodzianka w pierwszej kolejce basket ligi. Beniaminek Astoria Bydgoszcz pokonała wicemistrzów Polski. Zastal Zielona Góra 105-95. W pozostałych meczach Start Lublin przegrał ze Stalą Ostrów Wielkopolski, a Twarde Pierniki Toruń z Kingiem Szczecin. Właściciel Wisły Kraków w sprawie sektora gości na stadionie Legii na razie mówi pas. Jarosław Królewski napisał w social mediach, że nie spodziewa się żadnej reakcji w tej sprawie ze strony PZPN-u i Ekstraklasy i zachęca wszystkie oficjalne delegacje klubu do obejrzenia meczu na stadionie Wisły przy Rejmonta. Legia zamknęła sektor gości przed spotkaniem z Białą Gwiazdą na wniosek policji do odwołania. Mecz odbędzie się w niedzielę 11 października.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji.

0: Kolejna godzina z programem O tym mówi Wrocław. Rafał Jędraszek, ukłony. I na początek drugiej części naszego spotkania ważne informacje o tym, co warto wiedzieć, co zrobić, zanim zawyją syreny. Wojewoda Dolnośląska zachęca do zapoznania się z nową instrukcją postępowania na wypadek ataku z powietrza. To poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Choć Dolny Śląsk dzieli od granicy spora odległość, to i u nas mogą pojawić się alerty ostrzegawcze, mówi wojewoda Anna Żabska w rozmowie z reporterką RMF24 Wrocław Pauliną Niedźwiedzińską.
1: My, jako Dolny Śląsk, jesteśmy od Ukrainy objętej wojną dosyć daleko, ale czy są jakieś przesłanki, że do nas również będą docierały takie alerty, SMS?
2: Zresztą mówią o tym wszyscy ministrowie, także pan premier, pan wicepremier, minister spraw obrony narodowej. Wczoraj także mówił o tym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, że ta wojna, to dzisiaj nie mówimy o wojnie takiej konwencjonalnej, czyli wejście samych żołnierzy. Mówimy tutaj także o działaniach sabotażowych, o działaniach dywersyjnych, które mogą wystąpić tak naprawdę w każdej części naszego kraju. O tym, że takie zagrożenia się pojawiają, to czytamy praktycznie każdego dnia. Słyszymy o podpaleniach, słyszymy o atakach. To ważne jest, by w momencie, kiedy byśmy otrzymali taki SMS, wiedzieć, co robić. Co więcej, odpowiadając też na pani pytanie dotyczące także zmiany sposobu walki przez Rosję i to, co dzieje się teraz w Ukrainie. Te drony z napędem odrzutowym, one tak naprawdę w ciągu jednej godziny mogą przebyć 600 kilometrów. To jak pomyślimy, jaką odległość ma województwo dolnośląskie od granicy, to wiemy, że tak naprawdę w ciągu pół godziny taki dron może znaleźć się nawet na naszym terytorium. Ważne, by tutaj nikogo nie straszyć. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, jak reagować na tego typu zagrożenia, żebyśmy wiedzieli, jak zareagujemy, jak dostaniemy takiego SMS-a. Tylko wiedza, tylko nasze opanowanie, tylko nasz spokój może nam w tym pomóc, bo najgorsze, co może być, to panika i chaos. Tego chcemy uniknąć. Dlatego też te instrukcje, dlatego też zachęcam, by o tym czytać, żeby się po prostu przygotować. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z tego skorzystać, ale te wszystkie głosy, o których dzisiaj słyszymy, musimy być gotowi na różnego rodzaju scenariusze, również te pesymistyczne.
0: Całą instrukcję znajdziecie na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na jego mediach społecznościowych. A teraz w programie O tym mówi Wrocław zaglądamy do internetu i tam czytamy m.in. takie zdanie. Teraz między przystankami będzie można rozwiesić pranie. To tylko jeden z kpiących komentarzy odnośnie nowego przystanku tramwajowego Armii Krajowej Wiadukt, który miasto uruchomiło w miniony weekend od sąsiedniego peronu. Dzieli go zaledwie 150 metrów. Skąd taka decyzja? To wyjaśnia nam Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu.
3: Teraz tramwaje w kierunku Księża Małego zatrzymają się na ulicy Krakowskiej przy Armii Krajowej dwa razy. Po raz pierwszy na tym starym przystanku, właśnie przed wiaduktem, który ma, z którego wyjście jest wyłącznie schodami, i około 150 metrów dalej na tym nowym, w pełni dostępnym przystanku, którego peron został wybudowany w ramach prac związanych z Aleją Wielkiej Wyspy. O to przywrócenie przystanku wnioskowała Rada Osiedla Tarnogaj. Rada Osiedla argumentowała, że z tego przystanku w poprzedniej lokalizacji łatwiej jest mieszkańcom przesiadać się z tramwaju linii 3 i 5 na autobusy 134 i 143 w kierunku Tarnogaju i Chub. Teraz dojście z nowego peronu dla tej grupy użytkowników jest ponad dwukrotnie dłuższe i wymaga przekroczenia 6 przejść dla pieszych, z czego 5 przejść to przejścia z sygnalizacją świetlną. Ten pomysł Rady Osiedla Tarnogaj wzbudził pewien niepokój mieszkańców i Rady Osiedla Księże Małe. Rada Osiedla Księża podkreśliła, że czas przejazdu tramwaju wydłuży się. I tak, to zatrzymanie na dodatkowym przystanku wydłuży czas przejazdu tramwaju, ale nieznacznie, bo na około 1-2 minuty.
0: Dodała w rozmowie z RMF24 Wrocław Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu.
4: Radio RMF

0: To jest program O tym mówi Wrocław i teraz w nim temat metamorfozy ulicy Szczytnickiej. Miasto pokazało koncepcję przebudowy wraz z wizualizacjami. Zmiany mają objąć odcinek od skweru Bocheńskiego do ulicy Reja oraz krzyżówkę łączącą ulicę Szczytnicką, Polaka, Ładną Reja Neringa i Skłodowskiej Curie. Po ulicy nadal będą mogły kursować samochody, a jak dodaje Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, to decyzje uzgodnione podczas konsultacji społecznych.
1: Na spotkaniu z mieszkańcami pokazaliśmy po raz pierwszy koncepcję, która została wypracowana właśnie podczas konsultacji społecznych, narady obywatelskiej i spacerów w terenie, czyli podczas spotkań z mieszkańcami. I ta koncepcja jest właśnie efektem tych spotkań. Rozmowy z mieszkańcami dotyczyły m.in. ruchu samochodowego, ruchu pieszego i rowerowego, tego jak ma wyglądać na ulicy Szczytnickiej zieleń, parkowanie, dostawy, ogródki gastronomiczne i mała architektura. Miasto przygotowało dwa warianty tej przebudowy i teraz po uwzględnieniu tych opinii mieszkańców i wypracowaniu takiego kompromisu przedstawiliśmy mieszkańcom jeden z tych wariantów, który będzie teraz skierowany do dalszych prac. Jeśli chodzi o to, jakie zmiany mają zajść na Szczytnickiej, jezdnia zostanie wyremontowana, torowisko zostanie z tą nawierzchnią betonową z odbitym kształtem kostki historycznej, krawężniki mają zostać obniżone i to ma poprawić dostępność i wygodę poruszania się dla mieszkańców. Przebudowane zostaną oczywiście też chodniki. Po południowej stronie ulicy powstanie ta wydzielona dwukierunkowa droga dla rowerów, dzięki czemu rowerzyści nie będą musieli poruszać się razem z samochodami ani korzystać z chodnika.
0: A my do tematu ulicy Szczytnickiej i jej metamorfozy z pewnością będziemy wracać na antenie RMF24 Wrocław. A teraz zmieniamy temat. Jak nie dać się wkręcić w fake newsy? Tego dotyczyła specjalna konferencja i warsztaty, jakie odbyły się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. O cyberbezpieczeństwie uczniów edukowali eksperci z policji i NASK-u. Edukacja jest kluczowa, bo jak mówi nam Oskar Wojtynowski, ekspert do spraw profilaktyki cyberzagrożeń, młodzi ludzie są wyjątkowo podatni na fałszywe informacje.
2: Przede wszystkim to są kwestie polaryzacyjne, dzielenia nas na dwa obozy, podkręcania różnych emocji. Generalnie, jeżeli widzimy jakąś treść, to możemy zadać sobie pytanie, czy to wywołuje w nas jakieś silne emocje i jeżeli tak, to wziąć dwa wdechy, bo bardzo niewykluczone, że ta silna emocja nie bierze się tam znikąd. Choćby brak podanego źródła, choćby materiały wygenerowane w sztucznej inteligencji, co da się też, jak wie się jak, da się też sprawdzić, nawet jeżeli te materiały są bardzo dobrej jakości. No i też może wzbudzać nasze podejrzenia, jeżeli dostajemy setki komentarzy od kont, które nigdy wcześniej nic nie napisały i tak dalej, i tak dalej. Takich opcji jest bardzo dużo i takich sposobów jest bardzo dużo, bo tak naprawdę jest to wyścig zbrojeń. To znaczy z jednej strony osoby dezinformujące wymyślają nowe sposoby, z drugiej strony my wymyślamy nowe sposoby, w jaki sposób się przed tym bronić i tak się wymieniamy w kółko i cały czas pojawiają się nowe rzeczy.
3: To jak się przed tym bronić w świecie, w którym właśnie ciągle pojawiają się fake newsy i zdarza się nawet, że to politycy potrafią je podawać dalej?
2: Przede wszystkim polecam dwa wdechy. To znaczy, kiedy słyszymy jakąś informację, to zastanowić się nad tym troszkę dłużej niż sekundkę, bo kiedy dostajemy jakieś skandaliczne zdanie, to dość łatwo jest nam się oburzyć. No takim remedium, choć ja wiem, że to jest łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale takim remedium, które jest najbardziej skuteczne, to trochę mniej się oburzać, a potem można do tego dokładać kolejne cegiełki. Są konkretne narzędzia też do weryfikowania informacji, ale też do zaglądania w różne, do sprawdzania różnych źródeł. Natomiast no, wyszukiwarka internetowa na sam początek jak najbardziej wystarczy, bo bardzo, bardzo często te dezinformacyjne treści, one są bardzo łatwe do zdemaskowania i tak naprawdę zdecydowana większość z nich nie wymaga wielkiej pracy do tego, żeby do tego dotrzeć. To wystarczy chwileczkę poskrobać i już wychodzi, co jest pod spodem.
0: Dodał w rozmowie z RMF24 Wrocław Oskar Wojtynowski, ekspert do spraw profilaktyki cyberzagrożeń.

0: programie o tym mówi Wrocław Teraz. Największa rozbudowa w historii wrocławskiego lotniska, którą udało zakończyć się ponad 2 miesiące przed planowanym terminem. Inwestycja pochłonęła ponad 464 miliony złotych i dwukrotnie powiększyła operacyjną przestrzeń portu. Zakończone prace podsumowuje w RMF24 Wrocław rzecznik prasowy lotniska Bartosz Wiśniewski.
1: Powstała absolutnie nowa droga kołowania o długości 2,5 km. Ona jest równoległa do drogi startowej. Powstała droga szybkiego zjazdu, która umożliwi samolotom szybsze opuszczanie drogi startowej po wylądowaniu we Wrocławiu. Jest nowa płyta do odladzania. Jest także remont tych wszystkich dróg kołowania, które do tej pory były wykorzystywane i najważniejsze z tego wszystkiego, płyta postojowa na 14 samolotów. To umożliwi dalszy rozwój siatki połączeń we Wrocławiu, no a także sprawniejsze obsługiwanie połączeń lotniczych, sprawniejsza obsługa pasażerów i samolotów przy równoczesnym pogodzeniu też operacji wojskowych z tym ruchem cywilnym, które także odbywają się na lotnisku we Wrocławiu.
2: Przypomnijmy, kiedy rozpoczęła się ta cała inwestycja.
1: Inwestycja rozpoczęła się w październiku 2024 roku i miała trwać do 10 grudnia 2026 roku, no więc to jest ponad 2 miesiące przed zakładanym terminem. To są wielkie ukłony, które się należą wszystkim zaangażowanym w te inwestycje, zarówno po stronie portu lotniczego Wrocław, jak i wykonawcy.
2: Powiedzmy, co w praktyce oznacza to dla pasażerów? Co tutaj dla nich się zmieniło?
1: Przede wszystkim jest więcej miejsca na nowe samoloty, na nowe połączenia. Oczywiście sytuacja aktualnie na rynku lotniczym jest wymagająca ze względu na ceny paliwa lotniczego. To odczuwamy też przecież na stacjach benzynowych, tankując niekoniecznie paliwo lotnicze. Natomiast perspektywa rozwoju portu lotniczego Wrocław jest zabezpieczona na co najmniej kilkanaście lat w przód, bo ta inwestycja właściwie podwoiła nasze możliwości operacyjne, bo już powoli też dochodziliśmy do ściany, jeżeli chodzi o rozwój siatki połączeń i ściąganie nowych przewoźników. To przewoźnik ponosi ryzyko biznesowe wynikające z uruchomienia nowego połączenia. Myślę, że jak czasy staną się nieco spokojniejsze, nieco bardziej przewidywalne, tych połączeń będziemy mieli dużo więcej, biorąc pod uwagę rozwój tych dalekosiężnych czy dalekodystansowych połączeń, będzie przyspieszał w najbliższych latach też ze względu na inwestycje, które są realizowane na Dolnym Śląsku, czy są planowane w realizacji. Mowa tutaj o kierunku azjatyckim, bo duża azjatycka inwestycja przecież już jest potwierdzona w niedalekiej odległości od Wrocławia. Również obecność wojsk amerykańskich sprzyja rozmowom na temat połączeń transatlantyckich. Zobaczymy, jak będzie. Na razie cieszymy się z zakończenia tego etapu. No i też równolegle przystępujemy, czy właściwie już od jakiegoś czasu pracujemy nad tym, żeby tę przestrzeń w terminalu, w którym się aktualnie znajdujemy, rozbudować i udostępnić jej jeszcze więcej pasażerom. No ale także pracujemy intensywnie z projektantem nad przygotowaniem projektu rozbudowy terminalu. Przypomnę, o 75 metrów w obie strony, więc łącznie 150 metrów terminalowej przestrzeni plus pirs odlotowy po stronie zachodniej, czyli dodatkowa przestrzeń, z której będziemy mogli wylatywać z Wrocławia. To jest perspektywa kilku najbliższych lat. Szczegółów jeszcze nie podamy, bo czekamy też na projekt. Będzie też ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. To wszystko będzie determinowało ten kalendarz. Natomiast najbliższe lata to też będzie intensywny okres rozbudowy lotniska.
2: Cofnęłabym się jeszcze do samego tematu tej przebudowy, bo powiedzieliśmy o tym, że jest nowe stanowisko do odladzania samolotów. Co to oznacza? Bo w poprzednich sezonach mieliśmy z powodu braku dodatkowych stanowisk spore utrudnienia.
1: Te pojedyncze utrudnienia, które w zeszłym sezonie zimowym się pojawiały, one wynikały głównie ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne, które spowodowały, że glikolu, który jest wykorzystywany do odladzania samolotu, który musi być podgrzany do odpowiedniej temperatury, po odlodzeniu większości samolotów podczas porannej fali zwyczajnie zabrakło i trzeba było go znowu napełnić i ogrzać. Natomiast tak, jakby teraz port lotniczy Wrocław dysponuje dwiema płytami do odladzania. Od strony zachodniej tam są stanowiska dla trzech samolotów, od strony wschodniej dla dwóch, więc w zależności od tego, z której strony samoloty będą wjeżdżać na drogę startową, tam mogą być odladzane. To zdecydowanie ułatwi ten proces, jeżeli chodzi o obsługę samolotów na lotnisku we Wrocławiu, zwłaszcza w sezonie zimowym, no bo jakby to jest też kwestia bezpieczeństwa. Samolot nie może wystartować oblodzony, bo to wpływa negatywnie zarówno na ciężar samej maszyny, jak i siłę nośną.
0: Z rzecznikiem portu lotniczego Wrocław, Bartoszem Wiśniewskim, rozmawiała nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska.

0: Na koniec dzisiejszego programu O tym mówi Wrocław, opowiemy o inwestycjach drogowych realizowanych w okolicach stolicy Dolnego Śląska. Na początek obwodnica Milicza, która jest o krok bliżej realizacji. Jak przyznaje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, firma, która wykona tę inwestycję, została już wybrana.
1: Jest to ważny krok przybliżający nas do realizacji ponad 10-kilometrowej trasy, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwiększyć komfort podróży kierowców. Jeżeli nie wpłyną odwołania od wyboru, to jeszcze w tym roku planujemy podpisać umowę z wykonawcą. Ta inwestycja będzie realizowana w systemie projektuj i buduj. Trasa obwodnicy będzie się zaczynać w okolicy Miłochowic, ominie Kaszowo i włączy się z powrotem do drogi krajowej nr 15 w okolicy miejscowości Stawiec. W ramach inwestycji przebudowane będą istniejące drogi poprzeczne, wybudowane nowe skrzyżowania, drogi dojazdowe oraz mosty nad Baryczą i Milickim Potokiem.
0: Tymczasem nowy, solidny most mają od niedawna do dyspozycji mieszkańcy Brzeziej Łąki w gminie Długołęka. Stanął w miejscu starej, uszkodzonej przeprawy, która groziła zawaleniem. Nowoczesna żelbetowa konstrukcja jest znacznie szersza i dłuższa, a przede wszystkim ma wyższą nośność. Wójt Długołęki Wojciech Błoński podkreśla, że nowy most przyniesie realne korzyści przez wiele lat.
2: To jest inwestycja bardzo mocno na przyszłość, ale też przede wszystkim dla naszych rolników, którzy dojeżdżają do puli, żeby ten przejazd był taki, a nie inny. Chodzi o to jeszcze, żeby ten przejazd przez ten most był dla tych wszystkich dużych, ciężkich maszyn rolniczych.
0: Budowa trwała 12 miesięcy i kosztowała ponad 1 600 000 zł. A na koniec opowiemy o zbliżającej się przebudowie ważnej drogi wojewódzkiej 455 z Wrocławia do Jelcza-Laskowic na terenie gminy Czernica. Jak mówi wójt Jarosław Jagielski, niezbędna umowa została podpisana.
3: Podjęliśmy bardzo ważne decyzje dla naszej gminy, dla mieszkańców. Kompleksowy remont drogi 455 i przy tym inne rozwiązania, które też wiele lat były przez naszych mieszkańców oczekiwane.
4: Czyli to jest droga, wyjaśnijmy, z...
3: Droga wojewódzka i na tym odcinku między Jelczem a Wrocławiem. O tym odcinku mówimy, a może bardziej o odcinku, który leży na terenie gminy Czernica.
4: Co się tam będzie działo i kiedy?
3: Dla mnie niech się dzieje jak najszybciej, ale no pierwszy krok porozumienie na dokumentację, która jest niezbędna do przeprowadzenia takiej inwestycji, to zostało już podpisane, czyli uruchamiamy procedurę. Dogadani jesteśmy z Urzędem Marszałkowskim, czyli inwestorem tego zadania, że my jako gmina bierzemy na siebie dokumentację. No nie ukrywam, dlatego że no jako ci, którzy są bezpośrednio zainteresowani, no będziemy tego pilnować, będziemy robić to szybciej. Urząd Marszałkowski, który ma wiele zadań, ta sytuacja jest bardziej rozproszona i nie ukrywam, że tutaj decyzja była świadoma. My bierzemy dokumentację, a przetarg na inwestycje już ogłosi Urząd Marszałkowski.
4: No tutaj nie sposób nie zapytać, no bo wybierzecie na siebie dokumentację, to oznacza wydatki, ale oznacza też to, że możecie pilnować swoich interesów. Zrobicie to, te dokumentacje i zaplanujecie to tak, jak będzie najbardziej optymalne dla mieszkańców gminy.
3: Tu jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, że podpisując porozumienie na dokumentację, uruchamiamy proces. To jest ważne, ale chcę wyjaśnić, że to spowoduje, że ta inwestycja ma bardzo duże szanse na zrealizowanie, bo to jest pierwszy element, ale ten ważny, który uruchamia ten proces dochodzenia do inwestycji, no, która myślę, że w najbliższym czasie nastąpi.
4: Czyli tak naprawdę wstawiacie nogę w drzwi, żeby nie można jej było zamknąć.
3: No, bardzo dobre określenie, będę je używał, bo często no, musimy, no, może nie używać jakichś forteli, ale no, prowokować czy dogadywać się w tej kwestii. Wiadomo, że współpraca jest z korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. No, my biorąc część tego zadania na siebie, powodujemy, że wkładamy tą nogę w drzwi.
4: Ale macie też głos w tym wszystkim.
3: Tak, mamy głos w tym wszystkim, jesteśmy partnerem. No są to też dodatkowe punkty do tego, żeby jednak zarząd województwa też przychylnym okiem na to patrzył.
4: No i jeszcze jedna ważna sprawa. Po pierwsze, stan tej drogi dzisiaj jest jaki? Proszę powiedzieć. A po drugie, szanse, ja wiem, że trudno to oceniać, bo inwestycje i powiedzieć, kiedy się zakończą, to trochę jest, trzeba byłoby skończyć jakieś wyższe studia dla proroków. No ale tak czy inaczej zapytam.
3: Trudne pytanie mi pan zadał, bo no, w sytuacji, kiedy Urząd Marszałkowski wychodzi naprzeciw, trudno mówić, że ta droga już jest w takim stanie, że trudno się nią pochwalić, aczkolwiek myślę, że ta sytuacja zmieni się, kiedy zrealizujemy to zadanie.
0: Z wójtem Czernicy Jarosławem Jagielskim rozmawiał dziennikarz RMF24. 24 Wrocław, Maciej Sas. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To był program O tym mówi Wrocław. Do usłyszenia w tygodniu.

0: Za chwilę na zegarze godzina 23. Czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Nielegalne i fałszywe leki trafiają do Polski na coraz większą skalę. W ciągu roku liczba wykrytych produktów wzrosła o ponad 70%. Według sondaży Exit

0: są fałszowane najczęściej. Szczegóły poznał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Leki odurzające i psychotropowe, które wykrywane są najczęściej w sortowniach przesyłek, gdy przyjeżdżają do Polski z zagranicy. Tak to opisuje Robert Michalski z Departamentu Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów.
2: 10% tych ujawnie to są wywozy, a jednak 90% to są jednak przywozy. Przesyłanie, wprowadzanie na różne sposoby różnego rodzaju środków, produktów, które nie powinny się w obrocie znaleźć. Także mamy wzrost ponad 112% w zakresie środków odurzających i środków narkotycznych.
1: Krajowa Administracja Skarbowa i Inspekcja Farmaceutyczna zapowiadają dalsze wzmocnienie kontroli i apelują o kupowanie leków tylko z pewnych źródeł.
0: Na Łotwie wybory parlamentarne wygrywa według exit poll rządząca Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulberga. Zdobyła nieco ponad 35% głosów, ponad 3 razy więcej niż drugie ugrupowanie. Łotwa na pierwszym miejscu z wynikiem powyżej 11%. Premier Kulberg przekonuje, że Łotysze zagłosowali za bezpieczeństwem, ale jednak jak jego partia będzie potrzebowała koalicjantów, żeby utworzyć rząd.
3: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Ceny biletów lotniczych mogą rosnąć, a wpływ na to ma wciąż niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie. A tak mówił Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. Jak podkreślił w radiu RMF 24, wpływ na te podwyżki ma wysoka cena paliwa lotniczego. Jest ona dzisiaj dwukrotnie wyższa niż była przed wybuchem wojny z Iranem na początku tego roku i nie widać póki co żadnych sygnałów, aby ta cena miała istotnie zmniejszyć się w dalszej perspektywie. Tak stwierdził ekspert w dziedzinie transportu, infrastruktury i gospodarki.
4: W związku z tym raczej przyzwyczajamy się wszyscy do takiego wysokiego poziomu cen paliwa, a ponieważ paliwo lotnicze w przypadku linii lotniczych to jest nawet 1/3, a w przypadku linii takich low cost jak Ryanair to może być nawet 40% i więcej wszystkich kosztów operacji, no to naturalnym jest, że musi się to przełożyć w dłuższej perspektywie na ceny biletów.
0: No zanim w RMF 24 Jakub Kluziński z Instytutu Sobieskiego. No skoro jesteśmy przy maszynach lotniczych, no to już 20 lat obecności samolotów F-16 w polskich siłach zbrojnych. Okrągłą rocznicę obchodzono wczoraj w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach.
5: Ta maszyna była fantastyczna. Ten szkolenie na tym samolocie było świetne, ale cały czas dostawaliśmy z Polski te takie sygnały. Macie być najlepsi, etc., etc. Kiedyś w Polsce było tak, że jak coś się wydarzyło złego, trzeba było znaleźć winnego i już problem był rozwiązany. No tam nas uczyli czegoś innego. Popełniłeś błędy przy analizy, więcej tego nie robisz. To była to taka wielka zmiana mentalnościowa. Myślę, że to, co żeśmy przywieźli z Ameryki, to była ta główna wielka zmiana mentalnościowa.
0: O szkoleniu i doświadczeniach opowiedział nam generał rezerwy, pilot Dariusz Malinowski. A teraz schodzimy na ziemię, bo to pierwszy weekend w nowym roku akademickim. Wielu studentów świętuje wspólnie na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, na przykład, która nieoficjalnie należy do Żaków. Cały wieczór unosi się zapach grilla. Na miejscu była nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Wrócili studenci, wróciło życie do miasta. Widać to tutaj na Wyspie Słodowej. Coraz więcej ludzi, a wśród nich wy.
7: Tak, tutaj da się poznać praktycznie każdego z każdej uczelni, z każdego kierunku. Naprawdę to jest najbardziej uniwersalne miejsce, żeby poznać nowych ludzi, spędzić dobrze czas, tak?
8: Ja tęskniłem za ludźmi tutaj.
7: Oczywiście, jak inaczej.
9: W tym domu można siedzieć przecież.
6: I tutaj skończycie, czy raczej gdzieś w klubie?
10: Korzystamy z pogody, póki jest jeszcze ciepło i w miarę jasno. No a później to, kto wie, może gdzieś to jakiegoś, nie wiem, pubu czy coś takiego.
11: Wątpię raczej albo w plenerze, albo u kogoś w domu.
6: Tak, to mi się wydaje. Tak to się zazwyczaj kończy.
10: Tak.
0: A mieszkańców ostrzegamy, że głośniej może zrobić się także w akademikach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Zbliżamy się do północy, czas na nowe wydanie faktów RMF FM. W studiu Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Ceny paliw spadły, aktualne maksymalne stawki będą obowiązywać do poniedziałku. Popełnił błąd, rozpoczynając wojnę w Ukrainie, ale nie chce się do tego przyznać. Tak działania Putina opisuje były rosyjski premier. Fiasko rozmów z protestującymi licealistami we Francji. Rząd premiera Le Cornu wciąż nie może uspokoić sytuacji. Ceny paliw w dół. Od 24 godzin płacimy mniej za benzynę i diesla. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii, benzyna kosztuje maksymalnie 6 zł 73 groszy za litr, a diesel 7 zł 88 groszy. Co o obniżkach mówią sami kierowcy?
2: Nadal nie są zadowalające. Niby trochę jest tej obniżki, ale nie jak długo. Przecież zaraz

0: Będą obowiązywały do poniedziałku włącznie. Władimir Putin popełnił błąd, rozpoczynając inwazję na Ukrainę, ale nie jest w stanie się do tego przyznać. Tak uważa były rosyjski premier Michał Kasjanow. W rozmowie z AFP przekonywał, że Putin uwierzył swoim służbom, które twierdziły, że Ukraina jest słaba. Kasjanow mówił też o rosnącym zmęczeniu wojną w Rosji, ale nie widzi tam oznak buntu przeciwko władzy. Jego zdaniem większość Rosjan chce zakończenia wojny, choć różni się w ocenie tego, jak miałaby się skończyć. Rząd premiera Sebastiana Lecornu wciąż nie jest w stanie położyć kresu zamieszkom we Francji. Tak paryskie media komentują fiasko negocjacji protestujących licealistów z ministrem szkolnictwa. A oto medialne echa tych rozmów. Więcej o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
1: Paryscy obserwatorzy podkreślają, że po negocjacjach z ministrem szkolnictwa Edouardem Geoffreyem liderzy uczniowskich związków oznajmili, że nie udało im się wywalczyć żadnych znaczących ustępstw ze strony rządu. Przypomnijmy, że uczniowie, którzy blokują setki liceów, żądają m.in. lepszych warunków w klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli. W wielu miastach dochodzi codziennie do starsi licealistów, do których przyłączają się skrajnie lewicowi aktywiści bandy chuliganów ze szturmowymi oddziałami policji. W sumie rannych zostało już blisko 1000 osób, zatrzymanych już zostało około 5000 uczestników zamieszek.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Polacy rozbili Rumunię 6-0 w trzeciej kolejce piłkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni po tym zwycięstwie są na trzecim miejscu w swojej grupie za Szwecją oraz Bośnią i Hercegowiną. A w sobotę efektowną wygraną zanotowali też Anglicy, którzy pokonali Chorwację aż 7-0. Hiszpania wygrała z Czechami 3-1 i pozostaje liderem swojej grupy z kompletem punktów. Polscy badacze sprawdzili, jak zmieniał się poziom Wisły na przestrzeni ostatnich 225 lat. Zebrali dane z pomiarów do końca XVIII wieku, dokonywane w tym samym miejscu na warszawskim odcinku rzeki. Wniosek jest taki, że poziom Wisły obniża się od ponad 100 lat. Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z autorami tych analiz oraz ze spacerującymi nad Wisłą, którzy obserwują zmianę.
3: Troszkę się pokazały dno.
4: Jest tutaj mało wody, kamienie są widoczne i widać też tutaj, tak, że była bardzo dużo wyżej.
5: Było więcej wody, teraz mniej przepływa. Dlaczego?
6: Po pierwsze, to jest zmiany klimatyczne obserwowane w ostatnich latach mogą mieć wpływ na ten proces.
5: Ogólne ocieplenie?
6: Prawdopodobnie, ale to jest proces stopniowego pogłębiania się koryta Wisły.
5: Można powiedzieć, że to dno jest coraz niżej?
6: Tak.
7: Ta sama ilość wody, która jeszcze na początku XX wieku była charakterystyczna dla na przykład 150 metrów sześciennych na sekundę takiego przepływu, taka sama rzędna wodowskazu obniżyła się o ponad 2 metry.
5: Dno jest 2 metry niżej?
7: Poniekąd. Taki punkt zero, hipotetyczny, który kilka razy w ciągu tych 200 lat takie obniżenie tego poziomu odniesienia się zmniejszało.
0: Tłumaczą profesor Dariusz Brykała i dr Łukasz Sobiechowicz z Polskiej Akademii Nauk. Zebrane dane mają być punktem wyjścia do prognoz, czy poziom Wisły dalej będzie się obniżać.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki.

Zbliża się już godzina pierwsza, to oznacza czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Władimir Putin miał zaoferować Amerykanom zagraniczne aktywa Łukoilu. New York Times pisze o rafineriach w Europie i polach naftowych w Afryce. Rosja uderza w kijowskie mosty. Ukraina szykuje alternatywę. W stolicy powstanie przeprawa pontonowa przez Dniepr. Mniej mięsa, więcej strączków i ryb. Tak miesiąc temu zmieniło się menu w szkolnych stołówkach. Władimir Putin miał zaproponować Amerykanom sprzedaż zagranicznych aktywów rosyjskiego koncernu Lukoil, ustalił New York Times. Temat miał pojawić się podczas rozmów Putina z wysłannikami Donalda Trumpa, Stephen Witkoffem i Jaredem Kushnerem. W grę wchodzą m.in. rafinerie w Europie i pola naftowe w Afryce, a wartość aktywów szacowana jest na około 20 miliardów dolarów. New York Times zwraca uwagę na biznesowe powiązania części zainteresowanych transakcją z ludźmi z otoczenia Trumpa. Umowa nie została jeszcze zawarta. Ukraina przygotowuje alternatywne przeprawy przez Dniepr w Kijowie. W przyszłym tygodniu w ukraińskiej stolicy ruszą prace nad budową wału rzecznego, który pozwoli na połączenie obu brzegów mostem pontonowym. Te działania mają zapewnić ciągłość transportu w związku z rosyjskimi atakami na kijowskie mosty. Władze rozważają też w przyszłości budowę tunelu pod rzeką. Wczoraj rano Rosja zaatakowała most północny w

0: dron w przelocie robi zdjęcia, nagrywa filmy na podstawie zadanych rzeczy, na przykład kolorów czy osób, wychwytuje i zaznacza nam na mapie znalezione rzeczy lub rzeczy, które mamy sprawdzić.
1: Ćwiczenia w Radomsku obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Jedno danie na bazie strączków w tygodniu, maksymalnie dwa razy mięso, co najmniej raz w tygodniu ryba. Tak od ponad miesiąca wygląda menu w szkolnych stołówkach. Jak sami zainteresowani oceniają zmianę?
2: Ja tak pół na pół, kiedy jest złe jedzenie, no to nie za bardzo zjadam.
3: Zależy, bo jeżeli na przykład jest mięso, to często się zdarza, że dojadam, ale jak są same warzywa, to nie.
4: Nasze panie kucharki są świetne i naprawdę nazywają te zupy i dania, czy zupa szrekowa, zielona i tak dalej, to jednak to chwyta marketingowo i jedzą więcej.
5: Niektórzy jedzą tak, że jak na przykład się śmiesznie nazywają, to jedzą.
4: No jedzą, tak. Przekonują się, smak im się troszeczkę zmienia i jest dobrze.
1: Z czwartoklasistami ze szkoły podstawowej nr 3 w Konstancinie Jeziornie i ich nauczycielką Elżbietą Siemieniuk rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Podpis prezydenta pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i będąca tego następstwem znaczna obniżka cen paliw na stacjach zdominowały sobotni program Sprawdzam w RMF FM. Krzysztof Ziemiec zaprosił tym razem do studia Łukasza Szajbera, szefa klubu parlamentarnego Rozwój Plus oraz Rafała Komarewicza z klubu parlamentarnego Centrum, przewodniczącego Komisji Gospodarki i Rozwoju.
7: Zacznę od pana, panie pośle.
8: Dzień dobry, witam państwa.
7: Czy pan podziękuje prezydentowi za wczorajszy podpis?
8: Znaczy ja uważam, że prezydent podpisał tą ustawę. Jest to dobre rozwiązanie, natomiast to, można powiedzieć, nie rozwiązuje systemowo problemu. Z tego względu, że jest to doraźne rozwiązanie, natomiast ja zdecydowanie bym wolał, żeby były przepisy, które w takich sytuacjach nadzwyczajnych regulują to, niezależnie od polityków.
7: No to pałeczkę po stronie rządu chyba.
8: Nie, ale panie redaktorze, no proszę zobaczyć, to jest każdorazowo prezent polityków dla wyborców. No przecież, przepraszam bardzo, no te wyborcy płacą podatki i to są, no trochę jest zaprzeczenie, tak, bo to tak jakby...
7: To krytykuje jakby, pan premiera w tym momencie, nie wierzę w to.
8: Ja krytykuję, wie pan co, no ale przepraszam bardzo, ja krytykuję ogólnie polityków, bo uważam, że powinniśmy usiąść na przykład na rozwiązaniu, które zaproponował pan prezydent, który mówi wprost, że w momencie, kiedy mamy sytuację nadzwyczajną, kiedy następuje zwyżka cen paliw, to wtedy, żeby automatycznie wchodziło rozwiązanie polegające na opodatkowaniu nadmiarowych zysków tych koncernów i żeby nie było sytuacji tego typu, że potem ktoś będzie miał wątpliwości, że sprawa działa wstecz.
7: To jeszcze jedno krótkie pytanie.
8: Panie redaktorze, dokończę. Uważam, że powinniśmy nad tego typu projektem pracować. Okay. Dlatego, że to po prostu uporządkuje prawo. Natomiast teraz mamy tak. Mamy wojnę pomiędzy prezydentem a rządem. Kto jest lepszy i prezent dla Polaków. No przepraszam bardzo, tak nie jest.
7: Okej. No to Łukasz Szajber, czy to nie jest wizerunkowa... jak to mówią dzisiaj młodzi, wtopa prezydenta, no bo najpierw zwlekał, teraz potem się poddał. Wczoraj Donald Tusk nagrał taki filmik mówiąc, po co było rumakować? No wychodzi na to, że premier ograł prezydenta.
9: No wie pan, no, tylko można taki wniosek wysnuć, jeżeli no, w charakterze jakiejś plemiennej walki będziemy na wszystko patrzyli.
7: A trochę tak jest dzisiaj w Polsce.
9: Wie pan, ale ja wolałbym jednak, żeby tak nie było i żeby no, i media i politycy jakby w taką grę nie próbowali sobie grać kosztem obywateli. Tutaj jest kilka rzeczy. Znaczy prezydent co zrobił? Ja uważam, że zachował się naprawdę bardzo dobrze, odpowiedzialnie.
7: On to wcześniej
9: to powiedzmy sobie, zawetował ustawę, co do której konstytucyjności są bardzo poważne wątpliwości. Wskazał je, powiedział, co należy poprawić, a rząd brnie z tym swoim przekazem tępym dalej.
7: Ale obniżył ceny. Widział pan dzisiaj rano.
9: No świetnie.
7: Benzyna poniżej 7.
9: Wie pan co? Tylko, że ten premier tego rządu obiecywał paliwo po 5,19 i mówił o tym i wie pan, to jest największy skandal. Nie to, że w wyniku różnych sytuacji na świecie te ceny są stosunkowo wysokie, ale to, że okłamywał bezczelnie Polaków w tej sprawie, powoływał się na no, jakiś autorytet urzędu, to, że zna tą pracę jako premier i wtedy nic go nie obchodziły. Ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani wojna Rosji z Ukrainą, ani cena baryłki ropy. On mówił, że zna magiczne zaklęcia i wie pan, i przekonał jakąś część Polaków. To była jedyna rzecz, którą oni wtedy wypracowali. To była sztandarowa obietnica, która została w sposób sztandarowy
7: no tak, ale
9: złożona.
7: To było dawno
9: nie?
7: temu. Dziś no nie, inflacja no, jest no, wie pan, no, wyższa, no, więc cena no, niemożliwa chyba do osiągnięcia, chyba że pan no, Rafał Komarewicz ma inne
9: była,
7: zdanie, bo wczoraj prezydent wieczorem zaapelował do premiera
9: do osiągnięcia,
7: obniżkę.
9: Ale chcę powiedzieć jeszcze jedno o tym, co prezydent...

0: zrobił ten projekt ustawy, który przedstawił. I dziękuję za te słowa, że należy go procedować. Oczywiście, że tak, ale zwrócę Państwu na jedną rzecz uwagę. Tyle się mówi o jakichś wetach prezydenta. Prezydent zawetował rządowi 13% ustaw, które dostał do podpisu, a rząd w tym czasie dostał 23 ustawy od prezydenta i zawetował 95% z nich.
1: Wróćmy do paliw.
0: W tym sensie zawetował, że nawet nie poddał w Sejmie do
1: Rafał
0: procedowania.
1: Komarewicz, jest możliwa obniżka do 5,19, bo wczoraj prezydent apelował do premiera, żeby obniżył do tych obiecywanych 5 legendarnych 19.
2: Znaczy, ja myślę, że to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska. Natomiast pamiętajmy jedną, rzecz. No, panie redaktorze, ja myślę, że wyborcy, jeżeli słyszą pewne obietnice, to chcieliby, żeby one były spełnione. No to jest jakby naturalne. Natomiast wydaje mi się i chciałbym w końcu, żeby taka polityka na zasadzie obiecywania, a potem, że tak powiem, cóż szkodzi obiecać, odeszła do lamusa.
1: Podobno
2: ja bym chciał, żeby
1: dwa razy obiecać, tak raz dać.
2: Że do pani redaktorze, no widzi pan, no to
0: odnosi
2: są,
0: się
2: to,
0: pan do klasyka.
2: To są właśnie tego typu zachowania. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy w końcu byli nowoczesnym, naprawdę stabilnym państwem, w którym obywatele nie kłócą się, że jeden jest za PiS-em, drugi za Platformą, tylko żeby po prostu się dobrze żyło, żeby nie myśleli o tym.
1: Chciał i nasi słuchacze, przypuszczam, że również, ale robicie wszystko,
2: ale nie
1: żeby chcą, tak nie było.
2: Ale widzi pan, ale politycy...
0: Nie, no, ale kto robi?
2: Politycy różnych opcji do tego inaczej podchodzą. Więc panie redaktorze, to jest pytanie do pana premiera Tuska. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś rzuca sceny 5,19, to ma pewne wyliczenia. Więc ja bym chciał...
1: Nie wierzę w to, co słyszę. Pokażę. Pan znów krytykuje premiera.
2: Panie redaktorze, ale to nie jest krytyka premiera, bo widzi pan, ja podchodzę do tego...
0: Pana posła chyba musimy zaprosić do współpracy z Rozwoju Plus.
1: Przyjmuje pan zaproszenie do Rozwoju Plus?
2: Pan co, jeżeli chodzi o sprawy dotyczące dobrych rozwiązań dla Polski, jak najbardziej jestem w stanie z wszystkimi współpracować. Panie redaktorze, bo to, co to jest dobrze, to jest tak samo, widzi pan, no ja zaproponowałem pakiet dla klasy średniej, czyli kwota wolna 45 tysięcy, drugi próg 200. I panie redaktorze, ja na dzień dzisiejszy nie mogę spotkać się od 7 miesięcy z panem ministrem Domańskim, mimo to, że jestem przewodniczącym Komisji Gospodarki, czyli nie ma możliwości rozmawiania o konkretach. Ja bym chciał, żebyśmy w końcu rozmawiali o konkretach, a nie przerzucali się, kto jest dobry, a kto zły.
1: To mam jeszcze
2: i czyja
1: jedno pytanie
2: jest wina, że ropa kosztuje 9 zł na stacji benzynowej, czy prezydenta, czy premiera. To Polaków nie interesuje, a przynajmniej coraz większej ilości nie interesuje.
1: Łukasz Rajbie, może na początek. To, co wczoraj ten spór pokazał, jak mamy duży deficyt budżetowy. Czy czeka nas kryzys i epoka cięć?
0: No, nie wiem. Tylko w tym roku, proszę państwa, do końca sierpnia 150 miliardów, które mamy. Co to oznacza? To oznacza zadłużenie dla każdego z obywateli na poziomie 4000 zł. Tak, wygenerowane już w tym czasie długu, który trzeba będzie przespłacać. No, to wszystko się dzieje w warunkach, w których no, jeszcze wchodzi program SAFE, więc tutaj więc dodatkowe wydatki na to i kredyt na to zaciągnięty. Ale
1: no, gdzie ciąć, panie pośle? Bo to jest pytanie proste.
0: Co, ale przede wszystkim problemem jest to, że rząd sobie kompletnie nie radzi z tym, i to jest do ministra finansów dużo więcej pytań, ale no to jest swoją drogą niesamowita historia, że szef Komisji Gospodarki z partii rządzącej nie jest w stanie z nim porozmawiać, on nie ma na to czasu, to na co ma czas?
1: Natomiast na obniżki,
0: Cen paliw. Nie, ale wie pan, ale niech pan zobaczy, oni podwyższają ceny, podwyższają podatki, natomiast wpływy budżetowe maleją. Jeżeli zobaczymy zakładane wpływy z CIT-u, z PIT-u i z VAT-u, to się nie udaje temu ministrowi finansów dowozić. I ostatnia sprawa. Agencja Moody's po ćwierć wieku obniżyła rating dla Polski. No tak, ale to ma wpływ nawet na znowuż na nasze zadłużenie.
1: Bo kończy się nasze okienko w dużym radiu, więc pan jeszcze pytanie do pana posła Komarewicza. Dlaczego rzeczywiście tak jest, że od tych 3 lat, kiedy wy rządzicie, te wpływy, o których mówi pan poseł, spadają, a zadłużenie rośnie?
2: To znowu kolejne pytanie do pana ministra finansów.
1: Natomiast, ale pani z tej koalicji, która wspiera rząd.
2: Panie redaktorze, ja widzę, że niestety idziemy trochę w taką sytuację, że bardziej byśmy coś chcieli, niż będzie to w rzeczywistości. Ja też podam taki przykład. 2025 CIT 63 miliardy ściągalności, a w 2026 w budżecie zapisane 80 miliardów, mimo że nic się nie wydarzyło, czyli nie ma żadnej ustawy,
1: no za chwilkę będzie debata,
2: nie ma żadnego
1: budżetowa
2: przyspieszonego rozwoju
1: ciąć
2: Polski.
1: Wydatki?
2: Pytanie dlaczego? Nie.
1: Ciąć koszty społeczne?
2: Ja bym chciał, żeby przede wszystkim było konkretnie wytłumaczone, co z czego wynika. Bo wtedy będziemy mogli na ten ten temat rozmawiać, bo Polacy coraz lepiej są wykształceni i naprawdę jest dużo osób, którzy umieją powiedzieć, co należy zrobić, dużo lepiej niż politycy i niektórzy ministrowie.
3: Rafał Komarewicz, Łukasz Schreiber i gospodarz programu Sprawdzam, Krzysztof Ziemiec. Cała rozmowa jest na rmf24.pl, a w faktach wrócimy do niej jeszcze za niecałą godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy.

0: Zbliża się już godzina druga w RMF FM. To czas na fakty. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wołodymyr Zełenski zapowiada mocniejsze ataki na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź Ukrainy na rosyjskie uderzenia w jej infrastrukturę energetyczną. Politechnika Lubelska szykuje próbne ewakuacje całej uczelni. Studenci i pracownicy mają wiedzieć, jak reagować na alarm. Spadruchy, fuczki czy prażuchy. Koła gospodyń wiejskich pokazują, jak smakują tradycyjne potrawy województwa łódzkiego. Fakty o drugiej zaczynamy jednak od poważnych utrudnień na S3 w Lubuskiem. W zimnej Brzeźnicy między węzłami Nowe Miasteczko i Gaworzyce w kierunku Legnicy zderzyły się samochód osobowy, dwa ciężarowe i bus. Na jezdni wypadł też ładunek. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga jest tam całkowicie zablokowana. Te utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ukraina nasili ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada Wołodymyr Zełenski. To, jak przekazał ukraiński prezydent w rozmowie z agencją Reutera, odpowiedź na nową strategię rosyjskich nalotów, mających zmusić jego rodaków do opuszczenia domów. We have to respond. Musimy reagować w każdy możliwy sposób. Skoro oni atakują naszą infrastrukturę energetyczną, my musimy uderzać w ich infrastrukturę energetyczną. Przede wszystkim w rafinerie i podobne obiekty, w to, co dostarcza im środków na tę wojnę. Nie będziemy jednak reagować tak jak oni, atakując cele cywilne. Powiedział Zełenski. Jak dodał, dokumenty, które zdobył ukraiński wywiad, wskazują, że przed nadchodzącą zimą Władimir Putin wydał wytyczne dotyczące nowej doktryny ataków wojskowych. Zdaniem Zełenskiego zezwalają one rosyjskim żołnierzom na atakowanie m.in. szkół czy szpitali.
1: To są fakty RMF FM.
0: Próbne ewakuacje wszystkich studentów, wykładowców i innych pracowników planuje Politechnika Lubelska. Uczelnia zamierza przeszkodzić.